0: fałszywych kont, aresztowano 28 osób, a firmy zapowiadają, że planują powtórzyć tego typu wspólną operację. Komunikat opublikowany w serwisie informacyjnym firmy Meta określa to przedsięwzięcie mianem pierwszej wspólnej akcji wymierzonej na szeroką skalę w przestępcze sieci zajmujące się oszustwami w regionie Afryki Zachodniej oraz według Mety największej tego typu operacji w historii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Po chłodnej nocy z przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie Polski środa zapowiada się raczej deszczowo. Przelotnie popada przede wszystkim na północy i wschodzie, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
4: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności Jedynki. Na plaży w Karwi na Pomorzu znaleziono wczoraj obiekt przypominający drona. Sprawę wyjaśniają prokuratura i żandarmeria wojskowa.
4: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
3: O czym mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Badania obiektu mają wykluczyć możliwe zagrożenia biologiczne, chemiczne oraz te związane z materiałami wybuchowymi. Komisja Wenecka stwierdziła, że prezydent nie może blokować ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Eksperci organu doradczego Rady Europy uznali, że w wyjątkowych okolicznościach ślubowanie może odbyć się nawet bez głowy państwa. Karol Nawrocki dotąd nie odebrał ślubowania od pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
5: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Pan prezydent

0: nie może opóźniać przyjęcia ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych przez parlament, bo to on decyduje.
1: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
2: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
1: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: W aktualnościach teraz o utrudnieniach na polsko-rosyjskiej granicy. Dziś i w piątek strona rosyjska przeprowadzi prace konserwacyjne na przejściach w Bezladach i Grzechotkach. Ruch zostanie częściowo wstrzymany, informuje Jarosław Rutkowski z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
4: Prace konserwacyjne będą prowadzone w godzinach od 9 do 13, 14 października na przejściu granicznym Grzechotki Mamonowo 2 oraz 16 października na przejściu granicznym Bezledy Bagriatonowsk.
3: Z kolei ruch na przejściach granicznych w Gronowie i Gołdapi nadal jest zawieszony.
5: To są aktualności jedynki.
3: Nie ma jednej przyczyny przemocy wśród dzieci. Składają się na to różne czynniki, uważa Szymon Wójcik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ekspert mówił w Polskim Radiu 24, że młodociani sprawcy przemocy często sami jej doświadczali.
6: Przestrzegam przed taką pokusą szukania jakiejś jednej przyczyny zła, przyczyny przemocy, bo nie ma jednej przyczyny. To jest zazwyczaj splot różnych czynników, różnych okoliczności. Ważne jest to, że badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc. To znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, często sami jej też doświadczyli. Nie jest to mechanizm zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększone ryzyko istnieje.
3: Policja ocenia, że sytuacja w sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. Według mundurowych większość incydentów to żarty osób zainspirowanych wydarzeniami w Ostrołęce i Wyszkowie, które chciały zaistnieć w sieci. Łącznie zatrzymano 135 osób, a patrole przy szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. Na koniec Czechy i nadzwyczajne opodatkowanie rafinerii poparte przez posłów. Nowy podatek w praktyce obejmie tylko polski Orlen, czyli jedynego producenta paliw w Czechach. Rządowy projekt krytykuje część opozycji.
7: Podatek ma obowiązywać w roku bieżącym i kolejnym. Pozyskane z niego środki mają zrekompensować działania podejmowane w celu obniżenia cen paliw na stacjach. Orlen Unipetrol, właściciel rafinerii w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą, ostrzega, że nowe obciążenie ograniczy środki na modernizację zakładów. Kwestionuje też zgodność projektu z czeską konstytucją, wskazując na jego wsteczne działanie oraz fakt, że uderza w jedną firmę. Zastrzeżenia wobec rządowego projektu ma też opozycyjna Obywatelska Partia Demokratyczna.
8: To
7: ewidentnie lex Orlen, a zarazem rozwiązanie, które na pewno nie doprowadzi do obniżki cen paliw. W efekcie może zagrozić inwestycjom, których Czechy potrzebują, powiedział lider ugrupowania Marcin Kupka. Nie podzielam tych obaw, ponieważ firma nie mogła spodziewać się takich zysków. Państwo czeskie ma prawo odzyskać z tych środków tę część pieniędzy, którą przeznaczyło na pomoc obywatelom i firmom, argumentowała minister finansów Alena Schillerowa. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
3: Projektem nowelizacji zajmie się teraz Komisja Budżetowa Izby Poselskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: Noc chłodna z jednocyfrowymi wskazaniami termometrów i przygruntowymi przymrozkami na południowym wschodzie. Przed nami deszczowy dzień. Powoda głównie na północy i we wschodniej części kraju, a termometry pokażą przeważnie od 9 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
9: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
10: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio.

0: Autopromocja. Tak to bywało.
1: To środowe wydanie audycji. Mamy 14 dzień października. Przed mikrofonem Adam Rozlach. Dzisiaj słuchać będziemy kolejnych piosenek Jerzego Petersburskiego. Śpiewać będą Sława Przybylska, Mieczysław Fok, Tadeusz Ross, także Tadeusz Olsza. A zaraz potem utwory Jana Sebastiana Bacha. Grać będzie na fortepianie wybitny islandzki artysta młodego pokolenia, niedawno goszczący w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa, Víkingur Ólafsson. Jest dziś bez wątpienia najoryginalniejszym interpretatorem utworów klawiszowych wielkiego lipskiego kantora. To w pierwszej godzinie, a w drugiej, po aktualnościach radiowej jedynki, czyli w jazzowej godzinie, nowość spod znaku ECM. Będziemy słuchać albumu włoskiego saksofonisty i klarnecisty Enzo Favaty i muzyków jego kwintetu, wśród których oprócz kontrabasu, gitary i perkusji, czyli sekcji rytmicznej, znajdujemy też bandoneon. Album nosi tytuł Ritornare. Jest to powrót do barwnego świata akustycznych brzmień kształtowanego przez podróże, wspomnienia, wyobraźnie.
0: Jedynka. To jest radio.
1: A teraz czas Jana Zagozdy i słodkiego radia retro.
2: Panowie, prosimy.

0: W Radiu Retro kłania się Państwu Jan Zagozda. Najsłodsze tango śpiewał Mieczysław Fok. Dziś po raz trzeci spotykamy się, by posłuchać piosenek skomponowanych przez Jerzego Petersburskiego. 7 października minęła 37. rocznica jego śmierci. W Teatrzyku Kwi Pro Quo miała swoją premierę bardzo zabawna piosenka Ja i żonka ma. Śpiewa Tadeusz Olsza.
1: Gdy człowiek ma żonę, ewentualnie nie, to ma złą stronę, ewentualnie gdzie. Ja mam powody bez słów, młody i zdrów, szkody są znów dwie. Podwójnie szkodzi ewentualnie nam, gdy człowiek chodzi sam. W porę sobie, biorę sobie jaki taki ślub, swoje rolę.

się szczęście większe zna. Już aż do nieba ewentualnie tak wytrzymać trzeba, ewentualnie jak. Gdy będzie bestia, to źle, a jeśli nie, kwestia czy mnie chce. Jak sen marzenie, ewentualnie kwiat, niech nie ma cienia wad. Ale gdy się zdarzy mi się tak akurat, powie mi tyś mój cały świat. Ja i żonka ma, o urocze słowa dwa, mężuś do roboty,

pierwsze, drugie, trzecie, jakie takie dziecię. A idylla ta, właśnie ja i żonka ma. Mężeś co godzinę czule.

0: większe zna.
1: W roku 1930 Jerzy Petersburski współpracował z teatrem Qui pro quo. Na potrzeby rewii Coś wisi w powietrzu panowie Petersburski i Hemar napisali piosenkę dla Hanki Ordonówny i tak powstał przebój Sam mi mówiłeś. Dziś przypomnę Państwu tę piosenkę w interpretacji Sławy Przybylskiej.

Jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Tadeusza Olszy, pochodząca z rewizu z Doust. Kompozycja Golda i Petersburskiego. Tytuł Panie mi się śniła. Nagranie z 1968 roku.

W parku czuła parka, student oraz pensjonarka, on zaczepiają. Pan się chyba zapomina, jam uczciwa jest dziewczyna, precz, to kpiny są.

salon w kącie po popstrocie odpoczywa cała w złocie, ach, Madame Comtesse. Baron Lolo siedzi przy niej, obietnice słodkie czyni. Wiem, ma petite ivresse. Cher baron, pan zawsze był fujarą. Dziś pan jest dziad. Baron ma to ma folię, jeszcze eros we mnie żyje. Dziś, pomimo lat, pani mi się śniła, to dobry znak. Pani się tuliła, drżąc niby ptak.

0: cały smak.
1: Na zakończenie dzisiejszego spotkania z piosenkami Jerzego Petersburskiego posłuchajmy finałowej piosenki Rewi od A do Z, która była wystawiana w Teatrze Perskie Oko. Ocalił ją od zapomnienia Tadeusz Ross.
2: Przeczytałem jogów wiele ksiąg, więc wystarczy, jeśli spojrzę w krąg. Przed mym wzrokiem nic nie ujdzie, w każdej bujdzie szukam nóg i rąk. Jak indyjski fakir, wszystko wiem i znam tajemnice wszystkich ziem. Od na przykład tań chcę powiedzieć w miejscu tem, że jesteś podniecona od A do Z. Ktoś brał cię dziś w ramiona od A do Z. Choć jesteś cudza żona, ktoś ci do serca wszedł, a potem wślizgnął się jak kret od A do Z. Widzę, że niepokój rośnie tu. Pan się boi, że coś powiem mu. Pani chowa się, albowiem może powiem, że masz rendezvous. I pan ten z piątego rzędu też patrzy na mnie wściekły lub zwierz.

odpalać grzbiet. Za tobą bym do wanny wszedł od A do Z. Narzekacie, że jest kiepski czas, że golizna gnębi wszystkich nas, że ogólna jest stagnacja, święta racja, bieda jest wśród mas, ale narzekaniem, wierzcie mi, nie zmienicie tych okrutnych dni. Oto ja

0: wytępić łapowników od A do Z, pracować bez wybryków, oszczędzać wciąż, a wnet nadejdzie koniec wszystkich bied od A do Z.
1: Od A do Z śpiewał Tadeusz Ross, a ukazaliśmy Państwu piosenki Jerzego Petersburskiego z okazji 47. rocznicy śmierci kompozytora, która przypadła 7 października.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Víkingur Ólafsson to jeden z najsłynniejszych dziś artystów klasycznych. Artysta wyjątkowy, wizjonerski, który wnosi swoją oryginalność bardzo głęboką do jednych z najwspanialszych dzieł w historii muzyki. Jego nagrania głęboko rezonują z publicznością na całym świecie, osiągając ponad miliard odtworzeń i zdobywając liczne nagrody, w tym Grammy. Zdobył tę nagrodę w ubiegłym roku w kategorii Najlepsze nagranie klasyczne za album solowy z wariacjami goldbergowskimi Jana Sebastiana Bacha. Album roku BBC, Music Magazine, także nagranie roku Classic Solo. Inne godne uwagi i wyróżnienia to Złoty Medal Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego, Nagroda Muzyczna Rolfa Szoka, Artysta Roku Miesięcznika Brytyjskiego Gramofon, Instrumentalista Roku Musical America, Nagroda Muzyczna Rady Nordyckiej, Order Sokoła, czyli Islandzki Order Rycerski, czy Islandzka Nagroda Eksportowa przyznawana przez prezydenta Islandii. Ale to wszystko są zewnętrzne zaszczyty, bardzo zasłużone, ale najważniejsze, co sobą reprezentuje on jako pianista, jako artysta, jak będziemy odczuwać jego przeżycia, jego wnętrze, a w dziełach Bacha jest po prostu niezrównany. Jego Bach jest inny od wszystkich innych. Nie było w historii wykonawstwa i nie ma jak do tej pory drugiego takiego właśnie, jak on estetycznie na to spoglądając, wykonawcy dzieł wielkiego kantora z Lipska. Na początek niechaj zabrzmi nam aria z wariacjami w stylu włoskim, w tonacji a-moll, oczywiście Bacha. Aria składająca się z tematu, 10 wariacji i na końcu, tak jak w wariacjach goldbergowskich, pojawia się aria da capo, czyli raz jeszcze. Gra Víkingur Ólafsson.

To była aria z wariacjami w manierze włoskiej, w tonacji amol. Na zakończenie oczywiście było zakończenie durowe. Jana Sebastiana Bacha. Dzieło to oznaczone w katalogu Schmidera numerem 989. Grał islandzki arcymistrz interpretacji dzieł Bacha, Víkingur Ólafsson. Może posłuchajmy, jak gra arię we własnej transkrypcji, arię, która pochodzi z kantaty oznaczonej numerem 5.

0: wokalną arię Jana Sebastiana Bacha grał w swoim własnym fortepianowym opracowaniu Víkingur Ólafsson.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz już do końca pierwszej godziny słuchać będziemy inwencji 12 w tonacji A-dur, symfonii w tej samej tonacji, następnie gawota z trzeciej partity na skrzypce solo w transkrypcji Sergiusza Rachmaninowa. Posłuchamy także preludium i fugi w tonacji E-moll, a konkretnie będzie to preludium z pierwszego zeszytu w opracowaniu Aleksandra Silotiego. I na zakończenie

Zabrzmi nam jeszcze króciuteńka symfonia Hamol i inwencja w tej samej tonacji 15 u Schmidera, 786 pozycja. Na fortepianie gra Víkingur Ólafsson.

Bacha na fortepianie grał Víkingur Ólafsson. Kończymy pierwszą godzinę. Zapraszam Państwa już na drugą, jazzową. Grać będzie kwintet Enzo Favatti. A teraz na zakończenie tej pierwszej godziny posłuchajmy trąbki Chrisa Botiego.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Prezydent Karol Nawrocki jest gotowy wrócić do rozmów w sprawie ambasadorów. Tak mówił w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Postawił jednak warunek. Do stołu chce usiąść z premierem Donaldem Tuskiem, a nie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Szef rządu negocjacjami w tej sprawie jednak nie jest zainteresowany, bo jak mówi, ta kwestia negocjacjom nie podlega.
3: W wywiadzie prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że porozumienie dotyczące nominacji ambasadorskich nadal jest możliwe, ale jego rozmówcą powinien być szef rządu, a nie minister spraw zagranicznych. Pytany, czy sam wystąpi do premiera z inicjatywą rozmów, odpowiedział, że jego deklarację należy traktować jako sygnał skierowany do szefa rządu. Senator Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz uważa, że to dobre rozwiązanie.
4: Jeżeli pomocnik nic nie może, to trzeba rozmawiać z kierownikiem i tutaj kierunek jest absolutnie właściwy.
3: Premier Donald Tusk odpowiedział krótko. Kwestia nominacji nie może być przedmiotem negocjacji.
5: To rząd mianuje ambasadorów, a prezydent w sytuacjach wyjątkowych może odmówić podpisu, bo może mieć zastrzeżenia do któregoś z ambasadorów, ale nie jest to przedmiot negocjacji i ustaleń. Tak mówi konstytucja.
3: Na podpis prezydenta czeka ponad 40 dyplomatów. Spór na linii prezydent MSZ w tej sprawie trwa od ponad 2 lat. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Potrzebne są zmiany w prawie pozwalające na zwiększenie bezpieczeństwa w szkole, uważa Piotr Strach z Polski 2050. Poseł mówił o tym w Polskim Radiu 24 i podkreślał, że jego zdaniem nauczyciele powinni mieć szersze uprawnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom.
6: Powinno być to wzmocnione tak, aby nauczyciele nie mieli potem tyle głowy potencjalnej odpowiedzialności, że jeśli, nie wiem, przytrzyma ucznia, który się szarpie, który coś chce zrobić, nie wiem, rozerwie temu uczniowi koszulkę, to będzie z tego powodu, nie wiem, postępowanie prokuratorskie.
2: Planowane przez resort edukacji zmiany w prawie oświatowym mają być gotowe do 20 października. Minister Barbara Nowacka zapowiedziała, że będą zakładały m.in. poszerzenie uprawnień dyrektorów placówek i ograniczenie możliwości wchodzenia do szkół. Tymczasem pomoc Ukrainie to sprawa priorytetowa dla bezpieczeństwa Europy. Taki wniosek dominował podczas Warsaw Security Forum. W zakończonej wczoraj dwudniowej konferencji wzięli udział m.in. szefowie dyplomacji państw Zachodu i Ukrainy.
7: Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha zaznaczył, że Rosja będzie eskalować działania wojenne na lądzie, w morzu i w powietrzu, dlatego Ukraina potrzebuje pomocy. Naszym głównym priorytetem są systemy obrony powietrznej do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Rosjanie mają obecnie niestety strategiczną przewagę w tej nowej kategorii dronów. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że w najbliższych miesiącach Kreml będzie próbować wykorzystać swoje ostatnie atuty. Dlatego najważniejsze jest, aby wesprzeć

0: Ukrainę podczas nadchodzącej zimy. Putinowi pozostały już tylko dwie karty. Skryta mobilizacja oraz generał Zima, jak ją nazywają w Rosji. O potrzebie wsparcia dla Ukrainy razem z ministrem Sikorskim mówili też uczestniczący w warszawskiej debacie ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Niemiec i Norwegii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach. Rozpoczęła się modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnej restauracji, instalacje, okna i dach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy. Joanna Harasiewicz z IMGW zapewnia, że budynek zostanie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa.
3: Dla nas i dla naszych pracowników jest to też kwestia codziennego komfortu pracy. Tego, że będą mogli pracować w nowoczesnych warunkach, w bezpiecznych warunkach, bo to, co robimy tutaj, to jest także dostosowanie budynku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych.
2: Inwestycja ma się zakończyć w 2031 roku, a prace pochłoną łącznie 25 milionów złotych. W aktualnościach jeszcze Francja. Po wczorajszej fali demonstracji i strajku francuscy licealiści zapowiadają kontynuację protestów, ale w nieco innej formie. Liderzy ruchu wezwali do wspólnych demonstracji z powracającymi żółtymi kamizelkami, które mają odbyć się już w ten weekend. Protesty tego ruchu towarzyszyły początkom prezydentury Emmanuela Macrona.
4: Mimo 3 tygodni protestów licealiści nie uzyskali od władz konkretnych odpowiedzi na wiele swoich postulatów, zwłaszcza w sprawie przeznaczenia 10 miliardów euro na oświatę. Przed rozpoczynającymi się w ten weekend feriami chcą pokazać, że nie zamierzają ustępować, a społeczny bunt może się jeszcze rozszerzyć. Wzywamy licealistów, żeby w tę sobotę masowo dołączyli do żółtych kamizelek, abyśmy zjednoczyli wszystkie walki społeczne, apelowali liderzy ruchu. Na razie nie wiadomo, jaka będzie skala sobotnich protestów. W mediach społecznościowych pojawiają się mapy zapowiadające setki akcji protestacyjnych w całym kraju. Do mobilizacji tego dnia wzywają również lewicowe związki zawodowe. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: W 2018 roku ruch żółtych kamizelek wywołany rosnącymi kosztami życia trwał przez kilka miesięcy i stał się jednym z największych ruchów społecznych we współczesnej historii Francji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Po chłodnej nocy przed nami deszczowy dzień. Popada głównie na północy i we wschodniej połowie Polski, a na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. 4 pory roku.
5: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
6: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w 4 porach roku Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
7: Rozpoczynamy 2 godzinę jazzową naszego środowego spotkania. Będziemy słuchać nowości. Będziemy słuchać płyty nagranej w styczniu tego roku w Monachium. Dla ECM producentem jest oczywiście Manfred Eicher, a grać będzie kwintet Enzo Favatti. Płyta nosi tytuł Ritornare i tak jak to powiedziałem godzinę temu, grupa tworzy bogaty, barwny świat akustycznych brzmień kształtowany przez podróże, wspomnienia i wyobraźnię. Jak czytamy w dołączonej do płyty książeczce, czerpiąc inspirację z kulturowych wpływów przenikających się po obu stronach Atlantyku oraz literackich wizji takich pisarzy jak Gabriel Garcia Marquez czy Jorge Luis Borges, muzyka Atlantico rozwija się niczym senna opowieść. Liryczne brzmienie instrumentów dętych Favatti, subtelne gitarowe faktury Pegina, sugestywny bandoneon Di Bonaventury oraz wyrafinowana współpraca kontrabasu i perkusji tworzą struktury, w których klarowne melodie zdają się wyłaniać znikąd, by następnie ulegać przemianom za sprawą kwintetu grającego z naturalnym wyczuciem muzycznego dialogu i odkrywania.

tworzenia nowych przestrzeni. Jak napisał magazyn Wszystko o Jazzie, w świecie Fawaty, podobnie jak w przypadku wszystkich wielkich zespołów, całość jest czymś więcej niż sumą poszczególnych części. Trudno o trafniejsze określenie muzyki zawartej w tymże właśnie albumie. Raz jeszcze przedstawię skład zespołu. Enzo Fawata, saksofon sopranowy, klarnet i klarnet basowy. Daniele Di Bonaventura, bandoneon. Marcello Peggin, gitara dziesięciostrunowa, Salvatore Maltana, kontrabas i Yuti Gandhi, perkusja.

0: Gra Quintet Atlantico, Enzo Favatti.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Który bada muzyczną przestrzeń, w której spotykają się jazz, dynamika muzyki kameralnej i improwizacja, nigdy przewidywalna, zawsze podążająca w wyraźnie określonym kierunku, zakorzenionym w niezwykle bogatych doświadczeniach artystów obejmujących również różnorodne, tradycyjne dialekty muzyczne pochodzące z południa Włoch i całego regionu Morza Śródziemnego. Enzo Favatta, saksofon sopranowy, klarnet, klarnet basowy, Daniele Di Bonaventura, bandoneon, Marcello Peggin, gitara dziesięciostrunowa, na kontrabasie gra Salvatore Maltana, a na perkusji UT Gandhi.

0: Na dobry dzień.
1: Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. To oczywiście słowa świętego Jana Pawła II. Za życia charyzmatyczny, uważny, pełen wewnętrznego spokoju, dowcipny i przyciągający tłumy. Pisał teksty pełne celnych spostrzeżeń, wybiegających mocno do przodu. Po śmierci stał się ofiarą popkulturalnych skojarzeń. Kremówki, barka, 21:37 i memy oraz był i jest celem oskarżeń. Pomnikowe i pompatyczne przedstawianie jego postaci okazało się odstraszające, zwłaszcza dla młodych ludzi. A mówił przecież na Jasnej Górze w 1983: wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Młodość, prawda i miłość, to się musi spotkać. Tak pisał Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei. Pisał również: głównym moim odkryciem tego okresu, kiedy w duszpasterstwie skoncentrowałem się przede wszystkim na młodzieży, było odkrycie istotnego znaczenia młodości. Bo co to jest młodość? To nie tylko pewien okres życia ludzkiego, odpowiadający określonej liczbie lat, ale jest to też czas dany każdemu człowiekowi i równocześnie zadany mu przez opatrzność. W tym czasie szuka on odpowiedzi na podstawowe pytania. Szuka sensu życia, ale szuka też konkretnego projektu, wedle którego swoje życie ma zacząć budować. I to jest właśnie najistotniejszy rys młodości. Każdy wychowawca, poczynając od rodziców, a także każdy duszpasterz, musi dobrze poznać ten rys i musi go umieć zidentyfikować w stosunku do każdego chłopaka czy dziewczyny. I musi umiłować to, co jest istotne dla młodości. W każdej fazie życia człowiek pragnie być afirmowany, pragnie znajdować miłość, bo to ona jest najważniejsza. Ale nie może to być akceptacja wszystkiego bez wyjątku. Młodzi wcale tego nie chcą. Chcą także, aby ich poprawiać, chcą, aby mówić im tak lub nie. Potrzebują przewodników i potrzebują tych przewodników bardzo blisko. Jeśli odwołują się do pewnych autorytetów, to tylko o tyle, o ile te autorytety potwierdzają się równocześnie jako ludzie bliscy i ci, którzy idą z młodzieżą po wszystkich szlakach, po których ona postępuje. Młodzi ludzie wiedzą, że mają żyć dla drugich i z drugimi. Wiedzą, że ich życie ma sens, o ile staje się darem bezinteresownym dla innych. Stąd pochodzą wszystkie powołania, zarówno powołania kapłańskie czy zakonne, jak też powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Również małżeństwo jest powołaniem, jest darem od Boga. Zdałem sobie z tego sprawę bardzo szybko jako młody kapłan. Czułem jak gdyby wewnętrzne przynaglenie w tym kierunku. Trzeba młodych przygotowywać do małżeństwa, trzeba uczyć miłości, bo miłość jest piękna. Młodzi w gruncie rzeczy szukają zawsze piękna w miłości, a jeśli ulegają swoim słabościom, jeśli idą za tym wszystkim, co można by nazwać zgorszeniem współczesnego świata, to w głębi serca pragną pięknej i czystej miłości. Odnosi się to do wszystkich. Agnieszka Kozłowska-Łysko, dobrego dnia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Nie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
1: Czekam na Państwa od 9:00, dziś w 4 porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5:00.
2: Agrofakty.
3: Błażej Prośniewski. Dzień dobry. Rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, to jest wiosennych przymrozków, gradu, deszczu nawalnego lub huraganu, otrzymają wsparcie. Tak zdecydowała wczoraj Rada Ministrów. Będzie to nawet do 3000 zł na hektar. Osobną pomoc skierowano do rolników poszkodowanych przez czerwcowe upały. W tym przypadku będzie to wsparcie w wysokości do 1000 zł na hektar. Wnioski rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Dusznikach w powiecie szamotulskim potwierdzono ognisko rzekomego pomoru drobiu. Stado liczyło ponad 473 tysiące kurniosek. To pierwszy przypadek tej choroby w Wielkopolsce w okresie jesienno-zimowym i 55 w tym roku w Polsce. W związku z potwierdzeniem kolejnego ogniska rzekomego pomoru drobiu, służby weterynaryjne apelują o bioasekurację i higienę, aby ograniczyć ryzyka związane z zawleczeniem wirusa do gospodarstwa i jego rozprzestrzenianiem się między stadami. Ukraina zwiększyła tranzyt zboża koleją na zachód. W październiku średnio dziennie było to około 336 wagonów. To blisko 5 razy więcej niż w lipcu. Najwięcej wagonów ze zbożem jedzie do Polski, średnio 106 dziennie, co oznacza wzrost o ponad 50% względem września. Docelowo najczęściej trafia ono do portów nad Bałtykiem, skąd jest następnie eksportowane do Afryki czy na Bliski Wschód. A teraz w Agrofaktach o tym, od czego wszystko się zaczyna, czyli o nasionach. W Warszawie pod hasłem 150 lat badań nasion w Polsce od tradycji do nowoczesności odbyła się jubileuszowa konferencja zorganizowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uczestnicy spotkania rozmawiali zarówno o historii i osiągnięciach w tej dziedzinie, jak i obecnych wyzwaniach.
4: Zaczęło się wszystko pod Poznaniem w Żabikowie, gdzie 150 lat temu powstała pierwsza stacja oceny nasion na ziemiach polskich. Irena Gera, jestem kierownikiem referencyjnego laboratorium nasiennego w Poznaniu, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Druga stacja powstała w 1880 w Warszawie. W ciągu tej całej historii zmieniały się metody, zmieniały się technologie. Nadal badamy wartość siewną nasion w celu zapewnienia wysokich plonów, bezpieczeństwa żywności.
5: Nasiennictwo to jest nośnik postępu biologicznego dla rolników. Marek Luty, hodowla roślin Strzelce. Trzeba rozróżnić hodowlę i uprawę. Hodowla roślin tworzy nowe odmiany, które mają spełniać wymagania zmieniającego się i klimatu, i rynku, potrzeb rolników. A żeby te nowe odmiany trafiły do powszechnej uprawy, one muszą zostać rozmnożone w jak największej skali, ale z zachowaniem reżimów jakościowych, tak aby parametry tych odmian zostały niezmienione. Nasiennictwo jest łącznikiem pomiędzy tą częścią badawczą, jaką jest hodowla, i rolnikiem, czyli użytkownikiem nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie.
4: Materiał siewny, mamy próbkę pszenicy, przeglądamy te nasiona i na przykład znajdujemy w tych nasionach pszenicy owiec głuchy. To jest standardowy przykład chwastu. Żeby upewnić się, czy to jest na pewno owiec głuchy, musimy znać cechy tego gatunku. Skąd to znamy? Oczywiście mamy wiedzę botaniczną, ale też porównujemy z materiałami odniesienia, czyli z kolekcjami referencyjnymi. Wyjmujemy sobie taki rekord z kolekcji referencyjnej owiec głuchy i porównujemy z tym naszym znalezionym obcym nasieniem i wtedy możemy jednoznacznie powiedzieć o... Niestety w próbce znalazł się owiec głuchy. Musimy taką próbkę zdyskwalifikować, ewentualnie szukać dalej i tak dalej.
6: Magdalena Makowska, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. PIORiN jest instytucją, która nadzoruje cały cykl produkcji nasiennej od momentu powstania plantacji nasiennych, poprzez ocenę polową, kwalifikację przez urzędowych kwalifikatorów PIORiN, aż właśnie po ten ostatni element, którym jest ocena laboratoryjna. I dopiero po spełnieniu wymogów tej oceny laboratoryjnej nasiona mogą trafić do rolnika. Czystość nasion, zdrowotność nasion i zdolność kiełkowania to są główne parametry, które decydują o wysokości plonu. Dodatkowym atutem jest to, że materiał siewny, który trafia na rynek, jest zaopatrzony w etykiety nasienne, także

0: ostateczny odbiorca ma pewność, że jest to wysokiej jakości materiał siewny, kwalifikowany.
1: A z uczestnikami konferencji 150 lat badań nasion w Polsce od tradycji do nowoczesności rozmawiał Tomasz Matuziak. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Na kolejne zapraszam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 19 po piątej.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Środa, 14 dzień października, 287 dzień roku. Słońce o 6.59 wzejdzie, zajdzie o 17.44. Dzień potrwa 10 godzin i 45 minut. Będzie krótszy od najdłuższego 6 godzin i 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego 3 godziny i 3 minuty. Imieniny obchodzą Alan, Alana, Ali, Bernard, Burhard, Dominik, Donacjan, Dzierżymir, Fortunat, Gaja, Gajusz, Gaudenty, Kalikst, Małgorzata, Parascewa, Radzim, Rustyk, Rustyka i Witalia. Wszystkiego tradycyjne niechże się Państwu darzy. Wczoraj w sygnałach mówiliśmy o finansach kół gospodyń wiejskich, z czego się utrzymują i że to jest bardzo często szeroko pojęte rękodzieło. No i niewiele myśląc zadzwonił słuchacz pan Łuki z Będzina.
2: My też możemy zarobić na siebie jakieś rękodzieło, sprzedać, tylko jakie? Co my możemy wyprodukować? Pan Janusz z Gdyni może stateczki posklejać, sprzedać. Ja nie wiem, może zameczek z zapałek. Pani Magdalena może serek, ktoś koronki na prezes. Co może zrobić prezes?
0: Oto jest pytanie, co może zrobić prezes? Prezes RKRP, czyli Radiowego Koła Raportowiczów Pogodowych. Ja myślałem, że to na skrzypcach coś, ale nie, no to przecież Guns N' Roses. Wracam, szanowni państwo, do pytania. Co może zrobić prezes? Prezes może

Może zwołać walne? Pewnie może, ale tak zupełnie na, na poważnie. Na poważnie. To jest pytanie do państwa. Co prezes, w sensie redaktor prowadzący, będzie robił w piątek? O tej porze. Co on będzie robił? Czekam na propozycję.

0: Paula Roma, luźne XXL, taka piosenka na rozkręcenie się o poranku, szanowni państwo. To 5:27, pan Sławek. Pan Sławek skąd?
1: Sławek z Czempinia, czyli jak to niektórzy mówią, z chińskiego miasta. Dzisiaj mamy plus 7 stopni, w ciągu dnia możliwa temperatura do 15, aktualnie pada drobny deszcz, wieje leciutki wiaterek, ale z powodu tego deszczu proszę o wzajemną troskę i uwagę na drogach.
0: Bardzo ładnie pan to ujął, pan Sławek z Czempinia. No dziś tego deszczu będzie sporo, może nawet więcej niż wczoraj, na przeważającym obszarze chmury, z przelotnymi słabymi opadami deszczu, a lokalnie to może i zagrzmieć. Wczoraj o tej porze w Nowej Soli to nawet było tak około 1, potem temperatura spadła do 0, potem było minus 1. A dziś, panie Marku, z Nowej Soli w Lubuskiem?
2: 10 stopni.
0: 10.
2: I deszcz dosyć mocno pada. Fajna pogoda, ciepło. Grzybki rosną jak szalone.
0: Grzybki rosną jak szalone. Co będzie prezes robił w najbliższy piątek o tej porze, szanowni państwo? W sensie redaktor prowadzący na pewno nie będzie zbierał grzybów, ale coś będzie. Na pewno nie w studiu. To jest pytanie do państwa. Proszę próbować, proszę strzelać. Pan Maciej aktualnie coś przerabia.
3: Dzień dobry, z tej strony Maciej. Przerabiam akurat Antwerpię, 12 stopni. Dzisiaj tu do 16. Dzionek się zaczyna, kawa zrobiona. Także kierunek Holandia.
0: Dawniej dostawaliśmy po łapach, jak się mówiło, że aktualnie przerabiamy pana Tadeusza. Dziś Dzień Nauczyciela, kłaniamy się wszystkim gogom, pedagogom. 5:29, pan Maciej będzie wiedział w takim razie, jak jest po holendersku.
4: Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, wybieram się niedługo do Holandii. Widzę, że pan po norwesku wie, jak jest dzień dobry. A czy może pan powiedzieć, jak jest po holendersku? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. To w takim razie, panie Macieju, to jest pytanie do pana. Jak jest po holendersku dzień dobry? No bo skoro pan się wybiera do Holandii, to w dobrym tonie jest komuś powiedzieć po holendersku.

0: Witaj, prezesie. Głos spod kołdry. No, za taki utworek pościelowy to jestem wyrazić zgodę gotów na roztrwonienie zysków stowarzyszenia przez szanownego prezesa.
1: A to pan Witek z Kłodzka nawiązywał pewnie do tej pościelówy autorstwa Guns N' Roses. Z panem Witkiem z Kłodzka kiedyś się spotkaliśmy, kiedy byliśmy właśnie w okolicach Kłodzka. No i pytanie, co, albo właśnie w zasadzie to gdzie o tej porze pan prezes będzie pojutrze? No gdzie? Co będzie robił?
2: Co będzie prezes robił? Odpowiadam na pytanie. Prezes o tej porze w piątek będzie planował sobie weekend.
1: Wszystko się zgadza, szanowny panie Arku. No ale właśnie, gdzie on będzie planował? Bo to nie będzie studio w Warszawie. I całe szczęście. Na pewno nie będzie to Iwno w Wielkopolsce.
3: Dzień dobry, Wielkopolska. Prawdziwie jesienna pogoda. Leci mrzawa. No i za ciepło nie jest, 7,5 stopnia. Pozdrawiam. Darek, Iwno, Wielkopolska.
1: Dzięki wielkie, panie Darku. Z Iwna do Mosiny pod Poznaniem to pewnie rzut beretem, ale w Mosinie też nie będziemy. W Poznaniu też.
4: U nas obecnie trochę cieplej niż wczoraj, bo 8 stopni i maksymalna temperatura dzisiaj ma być 17 stopni Celsjusza. Jest mokro, pada deszcz, przez co ogranicza widoczność, także trzeba uważać. Wszystkim życzę mimo to dobrego dnia. Pozdrawiam, Magda.
1: 22 139 22 02. Nie będzie to Mosina pod Poznaniem, nie będzie to Iwno w Wielkopolsce. No ale wiemy już, że piątkowe sygnały i piątkowy dzień dobry nie będzie ze studia w Warszawie, tylko właśnie skąd? Proszę strzelać, szanowni państwo. Na pewno w Polsce. Gdzieś w Polsce. Jakieś pomysły? Czekam.

0: Polskie Radio, program pierwszy, za 13 minut, godzina 6.22, 139, 22.02. Uśmiecham się, ponieważ tak sobie słucham tych telefonów i państwa głosów. Dawno nie słyszany pan Piotr ze Szczecina.
1: Dzień dobry, panie redaktorze Danielu. To ja może wyręczę tego słuchacza, który ma powiedzieć, jak jest po holendersku. Dzień dobry, bo akurat ja wiem i to jest bardzo zbliżone do języka polskiego, to jest zrozumiałe wręcz sformułowanie, które oni zawsze rano mówią, a mianowicie to brzmi: o Holender, ale ładny dzień.
0: Ale ja nie rozumiem, dlaczego się tak wszyscy krygują. Pan Maciek nie ma problemu z tym, żeby wyjaśnić, proszę.
2: Panie redaktorze, oczywiście, że wiem, jak jest po holendersku dzień dobry. Mogą sobie to niektórzy źle to pomyśleć, ale no, po holendersku się mówi Guten Morgen, także dzień dobry wszystkim jeszcze raz, pozdrawiam.
0: Dzień dobry i dziękuję. Bedankt po holendersku, zdaje się, po niderlandzku. Dziękuję. Pan Janek się zastanawia i no właśnie, co tam pan prezes może robić w piątek?
3: Co byś pan robił w piątek? Pracował, prowadził program. Kto poprowadzi? Tylko pan prezes. Nic więcej.
0: No to się wszystko zgadza, szanowni państwo, ale gdzie? Bo już wiemy, że to będzie audycja wyjazdowa. Zatem gdzie?
4: Prezes będzie na Polanie Jakużyckiej. Darek, pozdrawiam.
0: Panie Darku, będzie, ale nie w tym roku. Na pewno w okolicach lutego na Biegu Piastów. Panie Łukasz.
5: W piątek jest u mnie na parafii odpust. To prezes, co bierzesz urlop, przyjeżdżasz po te maszkiety na kramy pokupować?
0: Ewentualnie po kapiszony. Tak bywało dawniej na tych odpustach w Górach Świętokrzyskich. Nie, to też nie będzie Będzin. Zatem skąd w piątek będziemy nadawać?

0: Polskie Radio, program pierwszy i Dzień Dobry z Jedynką jeszcze przez najbliższe 8 minut. Dzień dobry.
1: Dobry raport pogodowy. Trasa A4, wysokość Mysłowice, 4,5 stopnia. Pozdrawiam wszystkich szerokości i dobrego dnia.
0: Dzięki, Hopie, i do Mysłowic też nie przyjeżdżamy. W każdym razie, chociaż mam nadzieję, że kiedyś dane nam będzie poprowadzić sygnały dnia ze Śląska. To nie będzie Śląsk, Dolny też nie.
2: Panie prezesie, czyżby pan zaglądał do nas na Dolny Śląsk w piątek, na bieg w Jakuszycach, bieg piastów? Zgadłem czy nie zgadłem?
0: No nie, nie. To już ustaliliśmy wcześniej, że to nie będzie Dolny Śląsk, że to nie będzie Polana Jakuszycka. Na Polanie się pewnie pojawimy na 51. biegu piastów, ale to w przyszłym roku. Natomiast w ten piątek, już po godzinie 5, będziemy państwa witać z zupełnie innego miejsca. To bardziej tak na południe. To nie będzie warszawskie studio, bardziej na południe. A zatem skąd nadamy piątkowy poranek? Sygnały i Dzień Dobry z Jedynką. Czekam na propozycję.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 22 139 22 02. Biegnę, żeby się nie spóźnić na sygnały. Państwu się zdarzyło kiedyś spóźnić do roboty?

0: autopromocja.
1: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
2: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Telespresu na przykład.
3: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
1: Świetni goście, super muzyka.
4: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
3: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
5: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
1: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
6: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
3: Spróbujcie sam.
1: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
3: Po 14.
1: Zapraszają
3: Marcin Wojciechowski
1: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
7: Kamil Olak, dzień dobry Państwu. Za godzinę rusza remont nawierzchni na Krajowej 70C1 pomiędzy Sosnowcem a Skotnikami. Pracami objęty będzie odcinek około 7 km i będzie wymieniona tam nawierzchnia. Prace mają być prowadzone od godziny 7 do 17. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, sterowany będzie ręcznie przy ograniczeniu prędkości do 50 km na godzinę. Drogowcy zakończą tam swoje działania do 15 listopada. Na A1 z kolei między węzłami Kopytkowo a Warlubie trwa większy remont na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Ta nitka jest zamknięta, a ruch przełożono na drugą jezdnię w stronę Gdańska. Kierowcy mają dwa pasy, natomiast w kierunku Łodzi tylko jeden. Zamknięte są też niektóre relacje na węźle Warlubie, a kierowcy nie mogą korzystać z MOP-u Gajewo. Zmieniona organizacja ruchu ma tam obowiązywać do początku listopada. Również na autostradzie A4 trzeba dziś uważać. Na Opolszczyźnie pomiędzy węzłami Opole Zachód a Krapkowice zajęty jest lewy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Jedziemy tam jednym pasem, a prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Prace związane z przeglądem studni teletechnicznych mają zakończyć się dziś po południu. Na S6 z kolei w Trójmieście trwa wymiana nawierzchni między węzłami Szadułki a Karczemki w kierunku Gdyni. Remont obejmuje oba pasy jezdni. Kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniem do 50 km na godzinę, a utrudnienia zaplanowano do jutrzejszego poranka. A jeśli Państwo są świadkami wypadku drogowego lub kolizji, bądź mają informacje na temat innych utrudnień na drogach, czekamy na sygnał. Numer telefonu do Radia Kierowców niezmiennie ten sam 22 513 11 11.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Andrzej Kocjan. Akcja służb na plaży w Kerwi. Znaleziono obiekt przypominający drona.
0: Ślubowanie sędziów bez prezydenta jest możliwe, opinia Komisji Weneckiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Polskie piłkarki bliżej mundialu wygrały w barażu z Belgią. O sukcesie naszych zawodniczek w wiadomościach sportowych.
0: Służby wyjaśniają, co spadło w Karwi niedaleko Pucka. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży.
1: Na miejscu pracuje żandarmeria wojskowa, mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi, powiat Pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
0: Wojsko sprawdza obiekt m.in. pod kątem zagrożenia pirotechnicznego i chemicznego.
1: Prezydent nie powinien odmawiać przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. To międzynarodowe gremium ekspertów prawnych dopuszcza też możliwość złożenia ślubowania przez sędziego bez udziału prezydenta.
0: Karol Nawrocki nie zaprosił do tej pory do siebie pięciorga sędziów wybranych przez Sejm. Czworga z nich prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza do orzekania. O szczegółach Michał Makowski.
3: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybrani przez Sejm muszą zostać dopuszczeni do orzekania, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Pan prezydent nie może opóźniać przyjęcia ślubowania.
3: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca i nie ma żadnej mocy prawnej. Jak dodaje, ślubowanie jest niezbędne, aby sędzia mógł przystąpić do swoich obowiązków.
5: Przyjęcie ślubowania w obecności, czyli wobec pana prezydenta, a nie wobec kolumn sejmowych.
3: Na złożenie ślubowania czeka jeszcze minister Maciej Berek. Kancelaria prezydenta oczekuje od niego dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy w charakterze radcy prawnego. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w sieci z poparciem Senatu. Izba uchwaliła przepisy z poprawkami.
0: Usprawniają one procedurę i przyspieszają reakcję służb, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Dzięki poprawkom przyjętym przez Senat, zarówno przestępstwa, które dotyczą takich czynów jak zlecanie zabójstwa, namawianie do popełnienia samobójstwa, czy też podżeganie do samookaleczenia się, będą wykonywane natychmiastowo. Poprawki, które zostały przyjęte ponad podziałami politycznymi w Senacie, dotyczą przyspieszenia postępowania z dni do godzin.
1: A w przyszłym tygodniu ustawa wróci do Sejmu, skąd później trafi na biurko prezydenta. To druga ustawa cyfrowa w tej kwestii, poprzednią Karol Nawrocki zawetował w styczniu.
0: Są zarzuty i wniosek o areszt dla 66-latka, który groził zamachem na premiera i wicepremiera.
1: Mężczyzna odpowie m.in. za próbę siłowego obalenia władzy państwowej. Dowody na to śledczy znaleźli w jego mieszkaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
7: Ujawniono kilkanaście przedmiotów. Ustalono, że są to improwizowane materiały wybuchowe. Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
0: Podejrzany nie przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia.
8: To są aktualności jedynki.
1: Papież już po operacji, badanie śródoperacyjne potwierdziło raka.
0: Chirurdzy z Polikliniki Gemelli usunęli Leonowi XIV dolny płat prawego płuca i zapewniają, że nie było żadnych powikłań i że Ojciec Święty po zabiegu czuje się dobrze.
1: W niedzielę podczas spotkania z wiernymi Leon XIV ogłosił, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji jego usunięcia. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami pobyt papieża w szpitalu potrwa około tygodnia.
0: Polskie kino na festiwalu filmowym w Rzymie. Filmy Kasi Smutniak i Michała Marczaka walczą w konkursie głównym.
1: A to nie koniec polskich akcentów. Jury, które wybierze zwycięzcę, przewodniczy Janka Masa. Więcej w relacji naszej rzymskiej korespondentki.
9: 21. Festiwal Filmowy w Rzymie potrwa do 25 października. Prezentowanych będzie około 150 filmów, z czego 18 powalczy o nagrody w konkursie głównym. Tegoroczny program pokazuje, że nasze kino jest bardzo obecne i bardzo żywe. To właśnie jest najbardziej ujmujące. Postawiliśmy sobie za cel, aby stać się prawdziwym domem dla kina niezależnego, mówi Salvatore Nassi.

0: Anastazji, dyrektor festiwalu. O nagrody powalczą m.in. filmy Mustang, Kasi Smutniak i Closure Michała Marczaka, a także Idiots Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. W programie znalazło się także spotkanie z Pawłem Pawlikowskim, który zaprezentuje film Fatherland. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Polskie piłkarki coraz bliżej historycznego wyjazdu na mundial. W półfinale baraży biało-czerwone wyeliminowały wyżej notowane Belgijki. Mecz w Gdańsku był niezwykle emocjonujący. Polki dwa razy musiały odrabiać straty, by ostatecznie w rzutach karnych pokonać Belgijki 4-3. Jedną z bohaterek bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwie jedenastki.
3: Każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
2: Nasza kobieca reprezentacja jeszcze nigdy nie grała w Mistrzostwach Świata. W finale baraży zmierzy się z Irlandią, która na razie w swoim dwumeczu zaaplikowała kazaszkom aż 12 trafień. W piłkarskiej Lidze Mistrzów, to już mężczyźni, na razie z kompletem zwycięstw Barcelona, Sporting i Arsenal. Katalończycy pokonali wczoraj na wyjeździe tureckie Galatasaray 4-1. Arsenal wygrał z francuskim Lille 3-0. Mamy też pierwsze niespodzianki. Inter przegrał w Mediolanie z Club Brugge 3-4, z kolei Bayern Monachium tylko zremisował z norweskim Vikingurem 3-3. Tenisowi kibice mają poranek z podziałem uwagi na dwa mecze w chińskim Wuhan. W polskim starciu Igi Świątek z Magdaleną Fręch w pierwszym secie na razie prowadzi Świątek 5-2. Maja Chwalińska gra natomiast z Czeszką Marii Buskową. To już druga partia. W pierwszej to rywalka wygrała 6-1, obecnie Chwalińska prowadzi 3-1. Wczoraj w 1/8 turnieju w Szanghaju poległ natomiast Hubert Hurkacz po tiebreaku w trzecim secie, lepszy Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Najlepszą lekkoatletką września w Europie okazała się natomiast Klaudia Kazimierska, to plebiscyt Europejskiej Federacji. Kazimierska została wyróżniona za życiową formę w końcówce sezonu, wygrała finał Diamentowej Ligi i Ultimate Championship w Budapeszcie.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
8: Pogoda. Dziś dużo chmur i przelotne opady deszczu na północy i we wschodniej połowie Polski, ale od zachodu na wschód będą stopniowo postępować rozpogodzenia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. W tej chwili na wschodzie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1010 hektopaskali.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor, firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
8: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra lub dobra, umiarkowana w Katowicach i w Tychach, a w Bielsku-Białej dostateczna. 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi w tej chwili ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media.

0: Au! Znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
6: Czekamy na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Pan Majki i jego mechanicy na dobry początek dnia 15 po 6.
1: Sygnały dnia.
0: Środa, 14 dzień października, 287 dzień roku, do końca roku 78 dni. Słońce wzejdzie tuż przed siódmą, dokładnie o 6.59, zajdzie o 17.44. Dzień potrwa 10 godzin i 45 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 godzin i 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 3 minuty. Imieniny obchodzą Alan, Alana, Ali, Bernard, Burchard, Dominik, Donacjan, Dzierżymir, Fortunat, Fortunata, Gaja, Gajusz, Gaudentiusz, Gaudenty, Gwendalina, Just, Kalikst, Małgorzata, Parascewa, Radzim, Rustyk, Rustyka i Witalia. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia, niechże się Państwu darzy. I na początek takie wyznanie, niby się nie ma czym chwalić, ale nigdy, absolutnie nigdy mi się nie zdarzyło spoglądać na Maćka, naszego realizatora. Zdarzyło Ci się kiedykolwiek? Nie, nigdy, szanowni państwo. Naszemu wydawcy też nigdy. A państwu?
2: Zdarza się czasami, głównie z powodu korków. Czasami 15 minut, czasem 10 minut.
3: Częściej problemy spóźniania się do pracy dotyczą młodszych pracowników i też widać różnicę między płciami, bo co ciekawe, co najmniej raz w tygodniu spóźnia się...
0: O, właśnie. Jak państwo sądzą, częściej do pracy spóźniają się panie? Czy panowie? A jak już się zdarzy, to jak się państwo tłumaczą? Że co? Że a zaspałem, a że korki, a że samochód? No kto jak kto, ale nauczyciele do pracy spóźniać się nie powinni, choć akurat dzisiaj na pewno nikt do szkoły się nie spóźni, bo lekcji nie ma. Mamy 14 października, to oznacza jedno, Dzień Edukacji Narodowej. Składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
4: Szczęście, pomyślności, pieniędzy.
0: Skoro o finansach mowa, to warto zapytać, ile zarabiają dziś nauczyciele w Polsce, na jakie dodatki do pensji mogą liczyć i czy te zarobki, to jest chyba najważniejsza kwestia, czy one są adekwatne do odpowiedzialności, jaką biorą na swoje barki. Czy nauczyciel w Polsce zarabia godnie? Jakoś przypomina mi się tutaj scena z Dnia Świra i jak Adaś Miałczyński liczył te pieniądze. W naszej pamięci zawsze jest ten jeden nauczyciel, którego ceniliśmy i chcieliśmy być tacy jak on.
5: Był taki Soliński, uczył matematyki. To wytłumaczył, bardzo był cierpliwy.
0: No chyba każdy z nas miał takiego Solińskiego, Kowalskiego czy Nowakowskiego. Państwo noszą kogoś takiego w pamięci, panią profesor od polskiego, czy historyka niezapomnianego, a może WF-istę, który zaszczepił miłość do sportu. A propos sportu, Polki są w finale!
6: Padilla, gol! Polki awansowały do kolejnej fazy baraży o finały Mistrzostw Świata.
0: Żeby była jasność, w finale baraży. A z kim mogą się zmierzyć w tym finale, o tym Kacper Mergo powie dziś jeszcze. A w studiu S4 rozmowy dnia o 7.15 wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Godzinę później szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Pytać będzie Grzegorz Osiecki, a ja państwa pytam, bo to pytanie już się pojawiło po godzinie 5. Skąd to sygnały dnia? Skąd piątkowy poranek? Bo na pewno nie z warszawskiego studia. Będziemy na wyjeździe. Zbieramy ekipę.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia, 21 minut po godzinie 6. Proszę.
1: Prezesie drogi, nie mam pojęcia, gdzie cię poniosą twoje nogi w piątek, ale poranny trening szarych komórek chyba dzisiaj będzie podwójny. Jeszcze śpią te szare komórki i słuchają kochanej jedyneczki. Pozdrawiam.
0: A pan słodzi od rana, nie trzeba niczego dodawać do herbaty i do kawy ewentualnie? 22 139 2202. A skąd to będą sygnały piątkowe?
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Te piątkowe to, który będzie października 16. Dziś mamy 14. To jest w Kościele Prawosławnym Święto Opieki Najświętszej Bogu Rodzicy w Jemenie. Rocznica rewolucji 1963. Na świecie to Światowy Dzień Normalizacji, a w Polsce oczywiście Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularnie mówiąc Dzień Nauczyciela. Za co jesteśmy wdzięczni naszym opiekunom i właśnie czego chcielibyśmy im życzyć?
3: Dobry nauczyciel powinien być dla ucznia, kierować się jego indywidualizmem, dostrzegać w każdym pozytywne cechy i nie oceniać po pozorach.
4: Wyrozumiały, empatyczny, taki, żeby dobrze było spędzić czas w szkole, ale żeby też się czegoś nauczyć.
5: Za co jest pani wdzięczna swoim nauczycielom ze szkoły?
6: Przede wszystkim za wiedzę, bo dzięki szkole, nie wiem, no później dalej mogłam kontynuować naukę, począwszy od podstawówki, kończywszy na studiach i po studiach, także no za wszystko też za serce, życzliwość, bo większość wspaniali ludzie.
7: Za to, że przekazali mi dużo wiedzy. Zresztą ja już mam 73 lata, więc to było dawno. Za to, że byli cierpliwi, wytłumaczali wszystkiego.
3: Może za zrozumienie. To znaczy, że potrafili zrozumieć, w jakiej sytuacji się znajdujemy, zróżnicować, starać się dostrzec taką indywidualność.
8: Za nauczanie, za wychowanie, za dobre słowo, za opiekę.
5: Czego uczy wasz ulubiony nauczyciel?
9: Fizyki. Jest śmieszny, jest cierpliwy, tak?
10: Francuskiego z liceum. Wydaje mi się, że to był nauczyciel, który miał bardzo fajne podejście do uczniów. Była wymagająca, ale bardzo miła i bardzo dużo się nauczyła na tych zajęciach.
7: Był taki soliński, uczył matematyki. Bardzo wytłumaczył, bardzo był cierpliwy, chociaż był taki, że jak mu się coś nie podobało, siada i dwuja. Ale on był taki stanowczy, bo niektórzy to byli, że po znajomości. Dużo też było takich, ale bardzo sporadycznie.
5: Czego chciałbyście życzyć nauczycielom?
9: Szczęścia, pomyślności, pieniędzy i właśnie tej cierpliwości.
11: Zdrowia.
7: Przede wszystkim cierpliwości. I postarać się zrozumieć tą dzisiejszą młodzież, bo mi się ta dzisiejsza młodzież, mi się wydaje, że jest zagubiona.
3: Ja sama jestem nauczycielem, więc mogę sama sobie życzyć dużo też pasji, determinacji do działania i nie zniechęcania się, tylko robienia swojego. Bo jeśli ktoś ten zawód kocha, to mimo tych trudności, które występują, może mimo zarobków, będzie to robił. Serca.
0: Michał Szarek pytał nauczycieli. Przede wszystkim chyba to bardzo na czasie spokoju. Wszystkim życzymy spokoju w tych czasach dziwnych bardzo. 24 minuty po godzinie 6. Powiem szczerze, tego w sygnałach jeszcze nie słyszałem. Dzięki wielkie oprawco. To będzie właśnie, cóż to za język?

0: Język portugalski. Wie pan, że są różne dialekty? Algarwejski, azorski, alentajański, bejrański, galicyjski, maderski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo ciekawa ciekawostka.
0: Błażej Prośniewski. Pan też z ciekawymi ciekawostkami wpada. To za chwilę. Wcześniej nasz słuchacz.
2: Ja nie wiem, czy nie chodzi o tam okolice tego Bełchatowa, bo tam jakieś 3 dni tego są jakieś takie dynicy, porcelany, tego wszystkiego. Może to tam z tym coś związane. Dziękuję.
0: Nie, szanowny panie, to nie będzie Bełchatów. Redaktorze, zbieram ekipę na wyjazd piątkowy. Zabierze się pan z nami?
1: A on dojdzie do skutku?
0: Tak.
1: Bo my się tak umawiamy.
0: Ten dojdzie do skutku, tak, bo mieliśmy być tak rzeczywiście kierunek Chorwacja, to nie wypaliło, ale ten wypalił. Dostaliśmy zaproszenie, proszę pana, i wybieramy się. Najbliższy piątek, już od godziny 5:00. No właśnie, nie ze studia w Warszawie.
1: Prawda, czy mam czas w kalendarzu?
0: To proszę, a to my jutro wyjeżdżamy i zaraz po sygnałach, to proszę mieć to na uwadze.
1: Jeśli nie będę mógł, to znajdę dobre zastępstwo.
0: Może redaktor Kocjan reflektuje. Wyjazd, proszę pana, zbieramy ekipę na piątkowy wyjazd.
3: A co będzie grane?
0: A, proszę pana.
3: Porozmawiamy po programie.
0: Dobrze, w takim razie wyjeżdżamy jutro po sygnałach. Wyjazd tutaj sprzed radia.
1: No. A mogę jedną rzecz zdradzić?
0: To nie będzie Gdynia.
1: To nie będzie Gdynia.
0: A co będzie w Gdyni?
1: Być może będzie. A. Będzie kolej gondolowa.
0: To jest jakaś obietnica wyborcza?
1: Są takie plany. Niekoniecznie wyborcza, bo wybory samorządowe dopiero za jakiś czas, chociaż
0: za dwa
1: dopiero
0: lata
1: co
0: chyba,
1: były w Krakowie. Natomiast właśnie Gdynia szuka sposobu na to, jak rozładować korki, jak rozwijać ekologiczny transport publiczny.
0: Metro?
1: I jednym z takich rozwiązań ma być właśnie, nie metro, bo chyba Gdynia jest za mała na metro, ale właśnie kolej gondolowa, takie prace się koncepcyjne toczą. Ona miałaby łączyć północne dzielnice miasta ze Śródmieściem i stanowić alternatywę dla dróg, bo dzisiaj to połączenie między północą miasta a Śródmieściem to głównie właśnie transport kołowy, który nie jest za bardzo ekologiczny, no a poza tym Gdynia boryka się z dużymi korkami i taka kolej gondolowa miałaby ten problem rozwiązać. Czy ona powstanie, tego nie wiemy. Na razie toczą się analizy. Też trzeba rozwiązać różnego rodzaju problemy, chociażby związane z wiatrami, które wieją i które mogą
0: właśnie o to miałem zapytać.
1: Zaburzyć
0: pracę. Że będzie bujać.
1: Dokładnie. Chociaż też dodajmy, że są miasta w Europie, które taką kolej gondolową mają. W Polsce były przymiarki, na przykład w Krakowie czy Warszawie, ale nic z tego nie wyszło. Ale taką koleją możemy się przejechać w Londynie, w Tuluzie, też w Tbilisi, chociaż to już nie jest Europa. Co ciekawe, takie najbardziej rozbudowane sieci kolei gondolowych są nie w Europie, a w Ameryce Południowej. I tutaj mam na myśli miasta La Paz w Boliwii czy Medellin w Kolumbii.
0: A tak się zastanawiam, bo kolej

0: gondolowa to ileś tam metrów nad ziemią. W jaki sposób będę dawał znak kierowcy na przystanku na żądanie, że chcę wsiąść?
1: Myślę,
0: czy on mnie zobaczy?
1: Myślę, że akurat w przypadku kolei gondolowych przystanków na żądanie nie ma, ale przystanki na pewno są. Zawiesiłem głos przy mieście Modein, bo to jest też kolejna ciekawa ciekawostka. To miasto znane jest jako miasto Pablo Escobara.
0: Aha. Tam też mogłoby być ciekawie, ale tam w piątek akurat nie będziemy. Będziemy gdzieś w Polsce. Przepiękne miejsce. 6:30. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Służby wyjaśniają, co spadło w Karwi niedaleko Pucka. Obiekt przypominający drona znaleziono na plaży. Prezydent nie powinien odmawiać przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Taką opinię wydała Komisja Wenecka.
3: Komisja Wenecka potwierdza stanowisko koalicji rządzącej.
2: Rzecznik prezydenta odpowiada, że opinia komisji nie jest wiążąca. Są zarzuty i wniosek o areszt dla 66-latka, który groził zamachem na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. U mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe.
4: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe.
2: Papież już po operacji. Badanie śródoperacyjne potwierdziło raka. Chirurdzy usunęli Leonowi XIV dolny płat prawego płuca. Zapewniają, że nie było żadnych powikłań. Polskie piłkarki bliżej mundialu wygrały w Gdańsku z Belgijkami w rzutach karnych 4-3 i awansowały do finału baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Polki odrobiły stratę z pierwszego wyjazdowego meczu. Ewelina Kamczyk, która strzeliła karnego, nie kryła radości.
5: Wspaniałe uczucie. Kolejny raz robimy coś wielkiego.
2: Pełne wydanie aktualności o 7:00.
6: Pogoda.
0: No i o tym, z kim Polki mogą zagrać w finale baraży, porozmawiamy z Kacprem Merkiem z redakcji sportowej już za godzinę. Z niewielkim hakiem przy okazji także podsumujemy to, co działo się na boiskach Ligi Mistrzów. To jest jakiś skandal. Znajomy obstawił wygraną Bayernu, a skończyło się remisem. W takich sytuacjach to niektórzy podejrzewają, że ktoś może się podłożył, żeby sporo zarobić. Ile to już? 6:32. No to najwyższy czas, jak ktoś ma na 7:00 do pracy i zwykle dojeżdża jakieś 40 minut, no to już wiemy, że się spóźnił.
7: Dzień dobry, raport pogodowy Polska Południowa, Beata z Podhala. Mamy -2, zimno i mgliście, nieprzyjemnie. Widziałam, że sąsiad po raz pierwszy chyba w tym roku poznawał instrukcję obsługi skrobaczki samochodowej. Moje auto na szczęście było troszkę wyżej i szybki są przezroczyste. No zimno, robi się zimno, jest nieprzyjemnie. Ja się z reguły nie spóźniam, a jak już się spóźniam, to przepraszam i nie szukam wymówek.
0: To przepraszam i nie szukam wymówek, mówi pani Beata z Podhala a propos spóźnienia. Podhale, tak, szanowni państwo, tak, dostaliśmy zaproszenie z jednego z właśnie miejsc na Podhalu. No tych miejsc przepięknych jest sporo, to czekam na kolejne propozycje, gdzie się wybieramy w piątek i stamtąd będą sygnały dnia. I dzień dobry z jedynką tuż po godzinie 5:00. Sporo chmur, przelotne opady deszczu na północy i we wschodniej połowie Polski, to dziś. Od zachodu na wschód będą stopniowo postępować rozpogodzenia, czyli szansa na jakieś akcenty słoneczne jest i to duża. I nawet sporo na termometrach, bo 15 stopni na zachodzie, 13 w centrum, najchłodniej na Suwalszczyźnie poniżej 9, ale o poranku, jak słyszeliśmy tu i ówdzie, temperatura spadła poniżej zera. W tej chwili na wschodzie mogą mgły utrudniać życie kierowcom, spada tam widzialność do 200 metrów, proszę uważać, a ciśnienie w Warszawie od wczoraj bez zmian 1010 hektopaskali. To jest Polski Radio, program pierwszy, to są sygnały dnia, 6:34, zatem sprawdźmy, co wydarzyło się.
8: 14 października, kalendarz jedynki.
9: Pisze on nie dla wszystkich był łatwy do wymówienia. Jedynie w Bułgarii miał imię podobne, zbliżone, bo się nazywał Kapiszonczo. W pozostałych krajach nie, bo to był albo Scatterbrain, albo Nigodę. W Niemczech nawet były dwa imiona Kapiszona, bo NRD się nazywał Zipfelzapfel, a w RFN-ie nazywał się Michelsen.
8: W 2019 roku zmarł Bohdan Butenko, grafik, ilustrator książek oraz autor komiksów. Twórca postaci Kapiszona.
10: Milczeli komuniści sowieccy w Moskwie. Milczeli ich komunistyczni satelici w Warszawie.

0: sprawie. Kiedy w roku 1956 Chruszczow po raz pierwszy ujawnił błędy i wypaczenia Józefa Stalina, nie padło i tym razem słowo Katyń.
1: W 1992 roku naczelny archiwista państwowy Rosji przekazał prezydentowi Lechowi Wałęsie kopię dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej.
2: Pierwsze przedstawienie, które na mnie takie wielkie wrażenie zrobiło, to był Juliusz Cezar Szekspira i zobaczyłam Jerzego Leszczyńskiego w roli Marka Antyniusza. I nie mogę tego zapomnieć, bo to był ten bodziec jakby, który wyjaśnił mi, że właściwie to jest zawód, gdzie można się jakoś wypowiedzieć, gdzie można przekazać właśnie to, co się czuje.
1: W 1987 roku zmarła Elżbieta Barszczewska, aktorka teatralna i filmowa.
3: Nie interesowały mnie samoloty, ponieważ żyjąc w górach nie miałam o nich pojęcia. W czasie pierwszego lotu pochorowałem się. Później jednak okazało się, że mam dobrą koordynację i wzrok.
1: W 1947 roku Amerykanin Chuck Yeager w samolocie Bell X-1 przekroczył barierę dźwięku.
3: Człowiek ma poczucie, że czegoś dokonał. To było osiągnięcie. No i wielka frajda. Gdy patrzę w przeszłość, uważam, że to było największe osiągnięcie mojego życia.
4: Poezja jest emanacją ducha, jednostkę nadzwyczajnie uzdolnionej, odrębnej, innej od pobratymców, niepodobnej co do intelektu i uczuć do nikogo.
1: W 1864 roku urodził się Stefan Żeromski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Czterokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury.
5: A zatem wiemy, co wydarzyło się, co zdarzyło się 14 października. Przypominamy, 14 to Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycielom już złożyliśmy najserdeczniejsze. Ja wspomniałem, że dziś lekcji nie ma, natomiast są tacy, którzy pracują.
6: Ale my, obsługa szkoły, pracujemy od 6 na posterunku, szkoła czynna. Są także dyżury, są dyrektorzy, wicedyrektorzy. Także szkoły pracują. Nie w takiej obsadzie oczywiście z nauczycielami i z uczniami, ale pracują. A zwłaszcza w tak trudnym czasie jesteśmy zwarci, gotowi. Szkoła podstawowa w Słubnie. Pozdrawiam.
5: Zwarci i gotowi pracownicy szkoły podstawowej w Słubnie, jeśli dobrze zrozumiałem, to na Podkarpaciu. Tam chyba jakąś stadinę koni macie. Przepiękne miejsce, ale nie w Słubnie na Podkarpaciu. Będziemy tylko na Podhalu, gdzieś na Podhalu w piątek sygnały dnia. A gdzie? To wszystko się wyjaśni jeszcze dziś, a za chwilę, a w zasadzie teraz zespół ONA.

0: Ale że oni wtedy grali w latach 90. Dziś nie ma, znaczy tak mi się wydaje, że koledzy z Zaszyby się zgodzą, że takiej kapeli dziś brakuje na polskim rynku muzycznym. No jeśli chodzi o panów Tkaczyka i Kraszewskiego, czyli Sekcja Rytmiczna, oni absolutnie, nie spóźniali. No to za chwilę o spóźnianiu, wcześniej pan Łukasz.
1: No i patrzcie, sami żeśmy się załatwili wczoraj, bo test szarych komórek był bardzo łatwy i każdy dzwonił, o jakie proste.
2: Dzień dobry panie Danielu, Małgorzata ze Stalowej Woli. Dzisiaj naprawdę proste, prosta zagadka.
1: No to masz od rana, bach, co to za język, bach, jak jest dzień dobry po holendersku, bach, gdzie będę w piątek, ludzie.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Ale już państwo mają jedną podpowiedź, że będziemy gdzieś na Podhalu. No to jest znacznie łatwiej. 22 139 22 02. Wyjeżdżamy już w czwartek po sygnałach, żeby się nie spóźnić. Audycja tuż po piątej w piątek właśnie. A propos spóźniania, jedna z agencji zatrudnienia sprawdziła, dlaczego spóźniamy się do pracy. Bo spóźniamy się. I za chwilę będzie odpowiedź na pytanie kolejne, bo tych pytań sporo. Czy właśnie kto się spóźnia częściej? Panie? Czy panowie? A, jeszcze lista powodów jest długa. Izabela Kosteszyn.
4: Jak się okazuje, do spóźniania się do pracy przyznaje się co drugi Polak.
5: Czy zdarza się pani spóźniać do pracy?
6: Tak.
5: A często?
6: Nie, rzadko.
5: A jak się pani spóźnia, to ile mniej więcej czasu?
6: Nie wiem, 10-15 minut.
7: Zdarza się czasami, głównie z powodu korków.
5: A często się pani spóźnia?
7: Bardzo rzadko.
5: Ile mniej więcej czasu?
7: No to zależy od dojazdu, no czasami 15 minut, czasem 10 minut. Staram się nie spóźniać, ale czasami jest to po prostu niezależne ode mnie. No mimo tego nawet, że wychodzę o danej godzinie, o której powinnam z domu.
4: Większość przyznaje, że dzieje się to sporadycznie. Jednak co dziesiąty zatrudniony pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Co dziesiąta osoba spóźnia się raz w roku lub rzadziej, a niecałe 10% raz na 2-3 miesiące. O tym, kto się spóźnia najczęściej, mówi Monika Baneś-Bator z Personal Service.
8: Rozpatrując wyniki przez pryzmat wieku, wyraźnie częściej problemy spóźniania się do pracy dotyczą młodszych pracowników i też widać różnicę między płciami, bo co ciekawe, co najmniej raz w tygodniu spóźnia się niemal 15% mężczyzn i niecałe 7% kobiet.
4: Jeśli chodzi o punktualność, to jej znaczenie na rynku pracy się zmienia, zauważa Monika Baneś-Bator.
8: Dlatego, że kiedyś spóźnienia analizowano przede wszystkim z perspektywy straconego czasu przez pracodawcę i związanych z tym kosztów. Natomiast ten sposób myślenia pozostaje aktualny w wielu sektorach oczywiście, ale pandemia sprawiła, że inaczej patrzymy na modele organizacji czasu pracy. Coraz powszechniejsze jest zarządzanie przez cele i elastyczne godziny. I to powoduje, że część pracowników nie musi być w konkretnym miejscu o konkretnej godzinie. Nie oznacza to jednak, że punktualność nie ma znaczenia żadnego. W części organizacji nadal ważne

0: jest to, żeby przychodzić na czas, zwłaszcza gdy nasze spóźnienie może zdezorganizować pracę innych.
1: A jakie są najczęstsze powody spóźnień? Zazwyczaj są to poranne korki.
2: Jest to spowodowane komunikacją, szczególnie dojazdami i pociągiem do pracy, także tam najczęściej są opóźnienia.
3: Jak się z kimś umawiam na godzinę, no to staram się na tą godzinę przyjść, no chyba, że nie wiem, ewentualnie gdzieś w korku stanę, czy komunikacja mi nawali.
1: Ale lista powodów jest dłuższa.
0: Równie częstym problemem jest to, że 30% badanych przyznaje, że zdarza im się spóźniać przez zaspanie lub zbyt długi sen, 21% zbyt długo się przygotowuje, a 19% wskazuje zmęczenie i niewyspanie. 17% złą organizację czasu. Przyczyn jest jednak więcej. 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks.
4: Czy mogłaby pani łaskawie powtórzyć?
0: 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks.
4: No i żeby państwo widzieli teraz spojrzenia kolegów, oni czekają na to, jak ja to skomentuję. Bo i przyszedł już Grzegorz Osiecki, za chwilę będzie... Nie. Ja tego nie skomentuję, ponieważ nie znam zjawiska. Jak się... porannego seksu, jak się o 3:15 wstaje, to sobie można ponucić tylko razem z Tomem Jonesem. She's a lady.

0: She's a Lady, Tom Jones. Tam w pewnym momencie pan Tomasz śpiewa tak: nigdy nie prosi o zbyt wiele i jej nie odmawiam. Zawsze traktuję ją z szacunkiem. Nigdy bym jej nie znieważył. Kłaniamy się wszystkim naszym połówkom.
1: Oczywiście.
0: Znaczy nie, ja swoje, żeby moje, zostać pan swoje.
1: Wszystkim zbiorczo się możemy pokłonić.
0: Wszystkim paniom, tym także, które sobie teraz smacznie śpią. I wszystkim nauczycielom się kłaniamy.
1: I nauczycielkom.
0: I nauczycielkom także, i pracownikom szkoły, bo Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko Dzień Nauczyciela, dzień wszystkich tych, którzy w szkole akurat pracują, a wiemy, że to nie najlepszy czas w tej chwili. I niespokojny.
1: Tak? I nie łatwy kawałek chleba do tego wszystkiego.
0: To prawda. Obyś cudze dzieci uczył. Grzegorz Osiecki, WPPL.
1: No, ostatnio byłem na zjeździe swojego liceum.
0: O, właśnie.
1: I się okazuje, że tych, co chcą cudze dzieci uczyć z tych młodszych pokoleń, to jest mało już.
0: Coraz mniej. Takie pytanie, które dziś stawiamy, czy nauczyciel w Polsce godnie zarabia. A poznali koledzy?
1: Miałem pewien handicap, ale poznali.
0: Rozumiem.

0: No, w drugą stronę też nie było problemów.
1: Były, bo okay. Wiadomo, jak się ktoś spotyka po 30-40 latach, to są nie zawsze każdy chodzi ze zdjęciem.
0: Jasne. Redaktorze, czym żyje praca, czym żyją portale?
1: Prasa żyje zupełnie różnymi rzeczami. Na przykład w Rzeczpospolitej sondaż, że Polacy nie chcą przyznania listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. W Gazecie Wyborczej o tym, że Rosja zamknęła miasto Oleszki i w zasadzie wyjazd tamtąd dla Ukraińców, bo to jest okupowane ukraińskie miasto, wiąże się z ryzykiem śmierci. To z poważnym. Gazeta Polska, zamach wenecki na uprawnienia polskiego prezydenta. To wczorajszej opinii Komisji Weneckiej. W Wirtualnej Polsce bardzo ciekawy artykuł Zbigniewa Porafianowicza, prezydent USA, o Trumpie, o tym, jaką grę w tej chwili prowadzi. Prezydent USA chce za wszelką cenę doprowadzić do resetu z Rosją i Białorusią. W grze są zamrożone rosyjskie aktywa, przyszłość Nord Stream i presja na Ukrainę. Jak wynika z informacji WP, amerykańskie naciski obejmują także Polskę, w której MSZ od kilku tygodni utrzymuje kontakty z Białorusią, więc jakby to nie są, to nie jest taki artykuł pocieszający i optymistyczny, ale warto przeczytać.
0: Warto przeczytać. Jeśli państwo nie przeczytają, to warto słuchać radiowej jedynki. O 7.15 nasz pierwszy gość.
1: Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, i porozmawiamy sobie m.in. o ustawie o blokowaniu treści internetowych nielegalnych, która opuściła Senat.
0: Poleca Grzegorz Osiecki.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: A wie pan, bo się zbieramy, szukamy ekipy na wyjazd.
1: Właśnie ja tu sam zostanę w piątek, się okazuje.
3: A tak,
1: tak.
3: A właśnie.

0: świata.
1: Rozmowy, analizy i opinie.
0: I dużo muzyki.
1: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
1: Od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
7: Masz tyle sukienek.
6: No, ale wszystkie za duże.
7: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
6: Nie, biorę Hepa Slimin.
7: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
6: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
7: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
6: To co, zakupy?
7: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
8: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
9: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Pan mi kibicował i dobiegłam.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9 tysięcy złotych i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Reklama.
17: Ogłoszenie społeczne.
18: Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych. Sport amatorski i wyczynowy w sekcjach pływania, tenisa stołowego, strzelectwa, lekkiej atletyki, koszykówki na wózkach i wielu innych. Zainspiruj się i dołącz do nas, do ludzi z pasją osiągających sukcesy. Więcej szczegółów na stronie www.start.białystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych.
17: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
19: Kamil Olak, nowe problemy w Wielkopolsce na trasie S11 między węzłem Kurnik Północ a węzłem Kurnik Południe. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i na jezdni w kierunku Katowic są kłopoty. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. W Świętokrzyskiem drogowce pojawią się dziś na trasie S7 między Chęcinami a Jędrzejowem. Odnawiane będzie oznakowanie poziome, a ponieważ prace szybko się będą przesuwały, to zajmowany będzie tylko jeden pas. Kierowcy będą musieli jednak zwolnić do 80 km na godzinę. Krótsze utrudnienia czekają kierowców na trasie S7 między Wodzisławiem a Świątnikami. Dziś od 11 do 16.30 zajęty będzie prawy pas. Na powodem będą prace przy barierach drogowych. Prędkość będzie ograniczona do 70 km na godzinę. Służby pracują dziś także na S3 w Lubuskiem. Między Nową Solą a Nowym Miasteczkiem czyszczone będą elementy odwodnienia i wprowadzone z tego tytułu będzie ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. Na trasie S61 z kolei między Suwałkami a Augustowem zaplanowano dziś prace drogowe. Będą one prowadzone od 8 do 18, a kierowcy muszą przygotować się na obowiązkowe zwolnienie, także do 90 km na godzinę. Na Krajowej 10 zmotoryzowani jedący między Lubiczem a Blinnem muszą przygotować się na ruch naprzemienny. Prace obejmują wyjątkowo długi, bo niemal 60-kilometrowy odcinek i zwalniamy tam do 60 km na godzinę. Na Krajowej 15 z kolei między Brodnicą a Wielkim Głęboczkiem trwa ruch naprzemienny, to ponad 12 km prac. Tam trzeba też zwolnić do 60 km na godzinę. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.
17: Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualność jedynki.
1: Anna Kowalczyk.
0: I Andrzej Kocjan. Rosjanie uderzyli w Kijów. W atakach zginęły 3 osoby, a około 20 jest rannych.
1: Nikomu pan łaski nie robi. Premier Tusk do prezydenta po opinii Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów Trybunału.
0: Partii tej wody lepiej nie pić, jest ostrzeżenie sanepidu po sygnale od konsumenta.
1: Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet balistycznych i dronów. Celem uderzeń były kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne.
0: Władze miasta informują, że są zabici i ranni.
2: Ukraińska obrona ogłaszała alarmy przeciwlotnicze przez całą noc. Na mapie wskazującej rejony zagrożone atakami obszar niemal całej Ukrainy był zaznaczony na czerwono. W Kijowie rosyjskie drony i rakiety balistyczne uszkodziły część obiektów infrastruktury energetycznej. Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że niektóre lewobrzeżne dzielnice Kijowa nie mają prądu. Zarejestrowano śmierć 3 osób, a około 20 osób jest rannych. Eksplozje słyszeli także mieszkańcy Charkowa, Dniepru, Żytomierza, Białej Cerkwi i Połtawy. Lwów Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Obiekt przypominający drona spadł na plaży w Karwi, niedaleko Pucka. Na miejscu pracują służby. Wyjaśniają, do kogo mogła należeć maszyna i czy jest zagrożenie pirotechniczne albo chemiczne.
0: Jej szczątki znalazła na plaży przypadkowa osoba i zawiadomiła policję. Funkcjonariusze natychmiast zjawili się na miejscu i zabezpieczyli teren.
1: Premier reaguje na opinię Komisji Weneckiej w sprawie bezczynności prezydenta, który nie odbiera ślubowania od 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Donald Tusk opublikował w internecie nagranie, w którym zwraca się do Karola Nawrockiego.
3: Panie prezydencie, nikomu pan łaski nie robi. To jest pana obowiązek przestrzegać konstytucji.
1: Kancelaria prezydenta odpowiada, że stanowisko Komisji Weneckiej w sprawie ślubowania sędziów nie ma mocy prawnej, ani nie jest wiążące.
0: Senat zdecydował w sprawie blokowania niebezpiecznych treści w internecie. Przyjął ustawę z poprawkami.
1: Jedną z nich zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o ochronę nieletnich, tłumaczy senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz.
4: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską.
0: Ustawa wraca teraz do Sejmu. Senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że kluczowe w tej sprawie jest podpis prezydenta.
5: Bo jeżeli dzisiaj nie możemy automatycznie zablokować treści, które namawiają do przemocy czy do samobójstwa, to jest to proszenie się o nieszczęście i to w bliskiej przyszłości.
1: Prezydent już raz zawetował ustawę w styczniu tego roku, tłumaczył to obawami o wolność słowa.
0: A już za niecały kwadrans w Sygnałach Dnia padną pytania o przepisy umożliwiające blokowanie niebezpiecznych treści w sieci. Gościem Grzegorza Osieckiego będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Dzień wcześniej niż planowano zmieni się władza w Krakowie, nie w środę 21 października, a we wtorek 20. Zaprzysiężony na prezydenta miasta zostanie Łukasz Gibała.
0: Przejmie obowiązki od pełniącego ten urząd komisarza. To będzie pierwszy taki przypadek w historii Krakowa, tłumaczy Antoni Fryczek, sekretarz krakowskiego magistratu.
6: Tutaj faktycznie mamy pierwszą taką sytuację. Z tego co wiem, prezydent Kracik, pełniący funkcję prezydenta na sesji, nie będzie miał łańcucha na sobie. Ten łańcuch będzie po prostu wyeksponowany i ten łańcuch zostanie nałożony na nowego prezydenta, prezydenta Łukasza Gibałę. I tak to mniej więcej będzie wyglądać.
1: Stanisław Kracik pełni obowiązki prezydenta miasta od czasu odwołania Aleksandra Miszalskiego w majowym referendum.
7: To są aktualności jedynki.
0: Szkło w butelkowanej wodzie. Główny inspektorat sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące gazowanej Krystynki.
1: Jeden z klientów zgłosił, że znalazł w niej fragment szkła. Producent już wycofuje wodę ze sklepów. Chodzi o jedną partię z datą spożycia przed 12 sierpnia 2027 roku.
0: Silny wiatr, opady śniegu i mgła. W takich warunkach będzie prowadzony remont jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w polskich górach.
1: Ruszyła modernizacja obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną m.in. pomieszczenia dawnej restauracji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już obiekt wykonawcy.
0: Kierownik budowy Tomasz Janiga mówi, że teraz prace skupią się przede wszystkim na najniższym dysku.
8: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody. Jeżeli pogoda nam będzie pozwalała, będziemy kontynuować prace związane z instalacją podposadzkową w dolnym dysku. Natomiast jeżeli niestety śnieg spadnie i nie będzie możliwy już wjazd, to będzie tak zwane okno pogodowe przerwy i wrócimy dopiero na wiosnę.

0: Remont potrwa 5 lat.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Iga Świątek już w 1/8 tenisowego turnieju w chińskim Wuhan. O poranku naszego czasu byliśmy świadkami bratobójczego, siostrzanobójczego powinienem powiedzieć. Czy jest w ogóle takie słowo? Polsko-polskiego pojedynku. Świątek z Magdaleną Fręch. Iga wygrywa 6-2 i 6-1. W 1/8 finału powinniśmy zobaczyć też Maję Chwalińską, która walczy właśnie z Czeszką Marii Buzkową. To jest trzeci set, Chwalińska prowadzi 5-1. Polskie piłkarki wykonały kolejny krok w stronę upragnionego mundialu. Biało-czerwone po rzutach karnych pokonały Belgijki 4-3 i awansowały do finału baraży, mówi Ewelina Kamczyk.
3: Wspaniałe uczucie, że kolejny raz robimy coś wielkiego i na pewno to jest ogromna rzecz, no ale tak jak mówię, że to nie jest jeszcze koniec, jeszcze jest finał za miesiąc i na tym też się będziemy teraz skupiać.
2: W tym finale baraży Polki zagrają z Irlandkami. Jak słyszeliśmy, jeszcze w tym roku na przełomie listopada i grudnia, a Mistrzostwa Świata Kobiet w przyszłym roku w Brazylii. Mecz otwarcia i finał na słynnej Marakanie. Bratobójczy i teraz to już bez wątpliwości mecz piłkarskich reprezentantów Polski w Lidze Mistrzów. Na korzyść Tymoteusza Puchacza. Jego Sabach Baku pokonał Slawię Pragę z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie 2-0. Taki sam wynik wczoraj w meczu Atletico Madryt z Manchesterem United. Dla Hiszpanów to pierwsza wygrana w tegorocznej edycji. Po raz drugi zwyciężyły natomiast Barcelona, Sporting Lizbona i Arsenal. Londyńczycy na razie bez straty gola. Bez zwycięstwa zakończyli występy w Lidze Mistrzów hokeiści GKS-u Tychy. W ostatnim spotkaniu fazy grupowej Tyszanie ulegli fińskiemu Tappara Tampere 3-6. W Lidze Europy piłkarzy ręcznych miano niepokonanych zachowują natomiast gracze Wybrzeża Gdańsk. W trzeciej kolejce zremisowali u siebie z hiszpańskim Logronio po 30. Na razie gdańszczanie są na drugim miejscu w tabeli.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
8: Pogoda.
1: Przed nami kolejny dzień z przewagą chmur, przelotnym deszczem i lokalnymi przejaśnieniami. O poranku na krańcach wschodnich możliwa mgła. Na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 13 na Mazurach i w Łódzkiem, do 16 na ziemi lubuskiej. Wiatr umiarkowany i porywisty, szczególnie na zachodzie i na północy kraju. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali.
2: A ja dodam, że Maja Chwalińska wygrała z Marii Buzkową 6-1, zatem dwie Polki już w 1/8 turnieju w Wuhan.
1: Brawo!
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal.
0: Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 14 minut po siódmej.
1: Sygnały dnia.
0: W kalendarzu też 14, 14 października, środa, 287 dzień roku, do końca roku 78 dni. Słońce wzeszło o 6.59, zajdzie o 17.44. Dzień potrwa 10 godzin i 45 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 6 godzin i 2 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 3 godziny i 3 minuty. Imieniny obchodzą Alan, Alana, Ali, Bernard, Burchard, Dominik, Donacjan, Dzierżymir, Fortunat, Gaja, Gajusz, Gaudencjusz, Gaudenty, Gwendalina, Just, Kalikst, Małgorzata, Parascewa, Radzim, Rustyk, Rustyka i Witalia. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. W kalendarzu 14, 14 dzień października, Dzień Edukacji Narodowej. Życzymy.
2: Cześć.

0: myślności, pieniędzy.
1: No i właśnie sprawdzimy jeszcze w tej godzinie, ile zarabiają nauczyciele, na jakie dodatki do pensji mogą liczyć i czy te zarobki są adekwatne do odpowiedzialności, jaką biorą na swoje barki. To jeszcze w tej godzinie, a już teraz Grzegorz Osiecki i nasz gość.
2: Rozmowa dnia.
3: A w studiu Sygnałów Dnia Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, Lewica. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie ministrze, wczoraj Senat przyjął ustawę, w zasadzie wprowadził poprawki do ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Jak się zmieniła ustawa?
4: To były bardzo dobre prace w Senacie. Większość poprawek, wszystkie poprawki, które zostały przyjęte, były przyjęte jednogłośnie ponad podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że to jest dobry sygnał przed dalszymi pracami. A ustawa cyfrowa dzięki poprawkom Senatu będzie lepsza. Została usprawniona w tym zakresie, że skrócono terminy postępowania w tych najcięższych przestępstwach, takie jak zlecenie zabójstwa, nakłanianie do popełnienia samobójstwa czy podżeganie do samookaleczenia się. Dodatkowo skrócono termin wejścia w życie z 6 miesięcy do 3 miesięcy.
3: A co to znaczy skrócono terminy, jeżeli chodzi o te przestępstwa? Termin reakcji?
4: Terminy postępowania, to znaczy terminy reakcji platform cyfrowych oraz jeżeli dojdzie do postępowania, gdzie autor treści może się wypowiedzieć, ten czas również jest skrócony. Więc mówimy już o godzinach, a nie o dniach, jak to było w pierwotnym brzmieniu ustawy.
3: Będzie, jak to będzie wyglądało? Ktoś zobaczy coś niepokojącego w sieci. No, nie wiem, nakłanianie właśnie kogoś do samobójstwa albo jakiś przemocowy film pokazujący, nie wiem, śmierć, no, tego typu wydarzenie. I co wtedy?
4: I wtedy zaczyna się postępowanie i w postępowaniu można wydać nakaz zablokowania takiej treści związanej z twardym przestępstwem z rygorem natychmiastowej wykonania. A platforma oraz autor treści ma nie więcej niż 24 godziny na zajęcie stanowiska, wyjaśnienie lub dodatkową reakcję w tym zakresie. Więc z jednej strony jest skrócenie terminu, z drugiej strony jest natychmiastowa wykonalność tylko przy tych najtwardszych przestępstwach. Mówimy o kilku przepisach z kodeksu karnego, które dotyczą tych przestępstw przeciwko życiu człowieka oraz druga kategoria przestępstw, to te związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. I tylko te dwie kategorie podlegają temu przyspieszonemu postępowaniu.
3: No dobrze, to czym ta nowa wersja różni się od tej zawetowanej w styczniu?
4: Wersja zawetowana w styczniu miała ten sam katalog przestępstw, w zakresie których obracamy się, jeżeli chodzi o blokowanie nielegalnych treści. Różniła się, jeżeli chodzi o procedurę. Ta procedura się zmieniała. Część z tych przestępstw w ogóle wyłączono z decyzji właściwych organów bezpośrednio do sądu. I to są przestępstwa w zakresie artykułu 256 i 257 kodeksu karnego, czyli propagowanie ustrojów totalitarnych, czyli kwestia dyskryminacji, ksenofobii, gdzie często widzimy, zacierają się granice pomiędzy propagowaniem a krytykowaniem. To mamy przykłady, jak są posty na przykład Muzeum Auschwitz, które czasem są blokowane w sposób nieuprawniony.
3: Przez platformę.
4: I, tak? dlatego tutaj ważne jest, żeby od razu wypowiedział się sąd i żeby ta linia orzecznicza była szybciej. W pozostałych przypadkach, które dotyczą zdrowia i życia ludzi, tutaj przyspieszone postępowanie rygor natychmiastowej wykonalności. Bardzo mnie cieszy, że za tymi poprawkami głosowali również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, przepraszam, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w Senacie. To dobry sygnał.
3: Dobry sygnał do czego?
4: Dobry sygnał do tego, że pan prezydent podpisze ustawę cyfrową, która jest bardzo potrzebna. Dzisiaj świat cyfrowy czeka na prostą zasadę, że to, co jest nielegalne w świecie nas otaczającym, powinno być również nielegalne w sieci.
3: A pan może, ma pan pewność, że jeżeli chodzi o te obawy, które w kontekście tej ustawy się pojawiały wcześniej, że ona może być instrumentalnie nadużywana do jakiegoś tu mienia wolności słowa, że tych obaw w tej chwili nie ma?
4: Nie wyczułem takich obaw w dyskusji w Senacie. To była bardzo dobra, merytoryczna praca podczas posiedzenia komisji i podczas posiedzenia plenarnego. Wskazaliśmy krok po kroku, jakie to są przestępstwa. Że to są przestępstwa, gdzie ludzie

0: mogą zginąć, stracić swoje zdrowie lub to przestępstwo może mieć ogromny wpływ na psychikę dzieci. Rozmawialiśmy o konkretnych przykładach, bo kiedy się rozmawia o konkretach w spokoju, to często wyjaśniane są te wszystkie wątpliwości. Tego nie mieliśmy niestety przez wiele miesięcy, a tutaj mówimy jasno. 20 przestępstw z kodeksu karnego. Żadnego nowego przestępstwa. To, co jest nielegalne w kodeksie karnym, powinno być uznane za nielegalne również w internecie. Nie dokładamy tutaj niczego.
1: Podczas obrad sejmowych szef Kancelarii Prezydenta mówił, że ta ustawa niewiele się różni od tej zawetowanej. Nie wiemy, jak to wróży. Czy gdyby było weto albo wysłanie tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, to jest wtedy jakiś plan B?
0: Planem A, B i C jest podpis pana prezydenta pod tą ustawą, bo zwłaszcza na podstawie ostatnich wydarzeń widzimy, jak ta ustawa jest ważna i pan minister Bogucki wskazywał też różnice i wskazywał, mam nadzieję, że wskaże również te postulaty samego pana ministra Boguckiego, które zostały do tej ustawy wprowadzone, jeżeli chodzi o procedurę, więc mam nadzieję, że jak przeczyta, to stwierdzi, że ten rząd rzeczywiście jest otwarty na dialog.
1: No dobrze, to jeszcze wracając do czystej polityki, która się teraz dzieje. Mieliśmy wybory w Krakowie, drugą turę. W pierwszej kandydatka Lewicy przegrała z kandydatką Razem, ale w tej chwili była druga tura, gdzie z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej PSL-u przegrała z Łukaszem Gibałą, niezależnym kandydatem na prezydenta Krakowa. Co, czy to nam coś mówi o pojedynku wyborczym za rok?
0: Moim zdaniem dużo więcej nam mówią sondaże, które były przeprowadzane przy okazji tych wyborów, ponieważ rozkład wyborców i pana prezydenta Gibały i pani senator Piątkowskiej był często w poprzek elektoratów wyborczych. Wyborcy Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej głosowali i na kandydata, i na kandydatkę. W związku z czym widzimy, że te sondaże, które są przeprowadzane, były przeprowadzone w Krakowie, jeżeli chodzi o sondaże partyjne, są podobne do tych ogólnopolskich, więc widzimy, że akurat w tym przypadku nie wpłynęło to znacząco na sympatie polityczne.
1: No ale samo to, że przegrywa wyborczy pojedynek z dosyć sporą stratą. Kandydatka koalicji, i to mimo tego, że miała wsparcie premiera, przyjeżdżali tam znani ministrowie z rządu. Czy to nie jest jakiś prognostyk przed wyborami za rok, że koalicja będzie miała podgórkę?
0: Spora część wyborców, wychodząc z lokalu wyborczego, mówiła jednocześnie, że zagłosowała na pana prezydenta Gibałę, a jednocześnie zagłosuje w następnych wyborach parlamentarnych na Koalicję Obywatelską czy na Lewicę. Dlatego nie widzę tutaj bezpośredniego przełożenia. Akurat to był pojedynek pomiędzy dwoma kandydatami i tak należy to odczytywać.
1: Powiedział pan, że ci wyborcy mówili, że zagłosują na Koalicję Obywatelską lub Lewicę, to znaczy, że wykluczona jest wspólna lista Lewicy i Koalicji Obywatelskiej?
0: Przygotowujemy się do samodzielnego statu. Ostatnio na Radzie Krajowej też został rozpisany harmonogram prac w zakresie sztabu wyborczego, w zakresie tworzenia programu, więc tak jak co 4 lata przygotowujemy się do statu w formule lewicowej, a przewodniczący pan marszałek Czarzasty wskazał jasno, że do jakichkolwiek innych rozmów możemy usiąść najwcześniej w lutym, no bo trudno teraz prognozować, jak będzie wyglądała scena polityczna za rok.
1: Mamy październik. Na dalszą część rozmowy z Dariuszem Standerskim zapraszam do serwisu YouTube.
2: Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7:00 to jest Polskie Radio, program pierwszy, sygnał dnia.

0: 27 po 7.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I sygnały dnia, i w sygnałach mówiliśmy dziś o spóźnianiu się. I pan Andrzej z Kruszwicy się spóźnił się, bo trzeba było włączyć o 5 albo o 6, a pan dopiero teraz włączył.
2: Ja dopiero co włączyłem radio i słyszę, że zbiera pan jakąś ekipę, gdzieś się wybieracie. Czyżby na żużel? No przecież już po sezonie, panie Danielu.
0: No to ja wiem, że po sezonie, ale kiedyś ten Toruń odwiedzimy, obiecuję panu. To nie będzie Toruń, to nie będzie Gdynia, to nie będzie też to miejsce na S.
3: Ja w sprawie tego wyjazdu piątkowego jedynki, no to jak nie Gdynia, to na pewno Supraśl. A dlaczego Supraśl? A dlaczego nie? Dziękuję, pozdrawiam.
0: A dlaczego Supraśl? A dlaczego tak? Nie. Już wcześniej ustaliliśmy, że to nie będzie Podlasie, bo Supraśl zdaje się na Podlasiu, to będzie Podhale. No jest tych miejsc pięknych na Podhalu. Pytanie, które odwiedzimy w najbliższy piątek?

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia, 7:30 już na zegarze. Jeszcze jeden głos słuchacza.
1: Co, a może będzie pan Zakopany? Byłoby bardzo fajnie, bo ja się wybieram z żonką, zabieram ją właśnie do Zakopanego. Tam idzie coś od rocznicy ślubu, tak żeby była dodatkowa niespodzianka dla niej.
0: Ale będziemy niedaleko, to jakaś godzina drogi od Zakopanego. Powiem krótko tak, to będzie audycja Wypas. Wypas. Skrót aktualności, Andrzej Kocjan.
2: Kijów pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet balistycznych i dronów. Celem uderzeń były kijowskie elektrociepłownie i dzielnice mieszkalne. Nie żyją 3 osoby, około 20 jest rannych.
3: Mer miasta Witalij Kliczko poinformował, że niektóre lewobrzeżne dzielnice Kijowa nie mają prądu.
2: Senat zdecydował w sprawie blokowania niebezpiecznych treści w internecie. Przyjął ustawę z poprawkami, jedną z nich zgłosiło PiS.
4: Wszystkie poprawki, które zostały przyjęte, były przyjęte jednogłośnie, ponad podziałami politycznymi. Mam nadzieję, że to jest dobry sygnał przed dalszymi pracami.
2: Komentuje w Radiowej Jedynce wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ustawa wraca teraz do Sejmu. 56% Polaków uważa za złą decyzję sądu o przyznaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. 29% ocenia, że była dobra. To wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Amerykańska sieć parków rozrywki Six Flags zamknęła tymczasowo 9 roller coasterów w USA i Kanadzie. W wypadku kolejki w Georgii zginął mężczyzna, wypadł z wagonika podczas jazdy. Ruszyła modernizacja słynnego, charakterystycznego obserwatorium na Śnieżce. Odnowione zostaną m.in. pomieszczenia dawnej restauracji. Teraz prace skupią się na najniższym dysku.
5: Jesteśmy na etapie prac wyburzeniowych. Planujemy je zakończyć do końca października. Następnie wszystko niestety zależy od pogody.
2: Pełne wydanie aktualności o 8:00.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
0: No i to już jest ten okres, szanowni państwo, że warto mieć przy sobie odmrażacz do szyb. Tak, jeśli nie odmrażacz, może za wcześnie, ale skrobaczka to już chyba tak.
9: No wczoraj było skrobanko szyb, bo był przymrozek, a dzisiaj proszę. Plus 11. Delikatna mrzaweczka, trochę w nocy popadało, ale fajnie, cieplutko. Tak może być. Wszystkiego dobrego dla wszystkich nauczycieli. Ja bym wyróżnił profesora od matematyki. W technikum, do którego chodziłem, miał na imię Zenon i to było kawał gościa, naprawdę. W porządku gość, dobrze uczył i wiele się od niego nauczyliśmy. Pozdrawiam. Jeżeli słucha jedynki, to pozdrawiam. Panie profesorze, wszystkiego dobrego. Zdróweczka życzę.
0: Panie profesorze, panie profesor, zdrowia. Myślę, że każdy z nas może to powtórzyć. Dziś niebo na przeważającym obszarze naszego pięknego kraju zasnuje duże, całkowite zachmurzenie z przelotnymi słabymi opadami deszczu. Natomiast od czasu do czasu pojawi się słońce. Lokalnie może zagrzmieć, jeśli rzeczywiście zagrzmi, to popada mocniej, ale to nie powinny być opady o sumie wyższej niż 10 litrów wody na metr kwadratowy. Nawet 16 stopni pokażą termometry na zachodzie, trochę chłodniej na wschodzie, od 10 do 11, a będą takie miejsca, gdzie temperatura nie przekroczy 10 i jeszcze wiatr na ogół z kierunku południowo-zachodniego. Na zachodzie Polski porywy mogą dochodzić do 40-50 km na godzinę.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Autopromocja. 4 pory roku.
10: Odkładanie na później, zapominanie o ważnych sprawach czy trudności z koncentracją. W środowej audycji o tym, jak wygląda dorosłość z ADHD i jak świadomość tego zaburzenia może wpłynąć na codzienne życie. Sprawdzimy też, jakie imiona dla dzieci są ostatnio popularne i jaką rolę w ich wyborze odgrywa popkultura.
11: Czekamy na państwa od 9:00. Dziś w 4 porach roku Sława Bieńczycka.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Błażej jest wśród tych imion? Jak pan sądzi?
12: Najbardziej popularny?
0: Tak, tak, tak.
12: Oj, myślę, że nie.
0: Nie, nie patrzę. Piotrek, Krzysiek i

0: Tomek, jeśli chodzi o pierwszą trójkę, wśród pań Ania, Kasia i Małgosia.
1: Nie ma Zosi?
0: Nie ma Zosi, proszę
1: Ani
0: pana.
1: Stasia?
0: Nie no, w pierwszej piątce nie ma. Ale pan Paweł jest w pierwszej piątce, dokładnie na piątym miejscu i pan Paweł życzy.
2: Wszystkiego, co dobre, co piękne. Życzę jak najmniej problemów, jak najmniej trudności dnia codziennego, a tylko samego zadowolenia ze swojej pracy, ze swojej misji i ze swojego, nazwijmy to, powołania. Niech się państwu darzy.
0: No właśnie. A ile ta misja kosztuje?
3: Po pierwsze, ekonomia.
0: Zdrowia na pewno bardzo dużo, jeśli chodzi o nauczycieli, którym życzymy zdrowia. Błażej, szanowni państwo, przyjrzał się finansom.
4: Dokładnie tak. Temu, ile zarabiają nauczyciele w Polsce. No bo choć z jednej strony rolę nauczycieli w naszym życiu trudno jest przecenić, bo niektórzy uważają, że to jest zawód jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych i stresujących, to jednocześnie pytanie, czy to wszystko jest odpowiednio doceniane, nie tylko w wymiarze symbolicznym, co pewnie jest miłe i ważne, ale przede wszystkim tym finansowym. No więc sprawdźmy to, jak mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Polsce wynagrodzenia nauczycieli zależą od stopnia awansu zawodowego, a na początku swojej drogi zawodowej nauczyciele zarabiają około 5300 zł miesięcznie brutto.
5: Nauczyciel mianowany zarabia 5,5 tysiąca złotych brutto, a nauczyciel dyplomowany, czyli ten z największym doświadczeniem, zarabia 6400 zł brutto. To są wynagrodzenia poniżej średniego wynagrodzenia w gospodarce, nieadekwatne do odpowiedzialności zawodowej. Często zmuszają one nauczycieli do pracy na kilku etatach. Również te niskie wynagrodzenia są przyczyną małego zainteresowania pracą w edukacji.
4: Kwoty, o których słyszeliśmy przed chwilą, to stawki podstawowe. Do tego nauczyciele mogą liczyć na różnego rodzaju dodatki, takie jak dodatek stażowy, motywacyjny czy funkcyjny, gdy się jest chociażby wychowawcą klasy. W tym ostatnim przypadku to ustawowe minimum wynosi 300 zł brutto miesięcznie, natomiast są samorządy, które ustalają wyższe stawki i tak w Warszawie ten dodatek funkcyjny wynosi 530 zł brutto. No i teraz jak to wszystko podsumujemy, to jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, średnie wynagrodzenie nauczycieli waha się między 6825 zł w przypadku nauczyciela początkującego, a 10300 zł w przypadku nauczyciela dyplomowanego. Mówimy tu o stawkach brutto, więc na rękę to będzie między nieco ponad 5, a blisko 7,5 tysiąca złotych. Co ważne i warte podkreślenia, tylko nauczyciele z największym stażem i największymi osiągnięciami mogą liczyć na zarobki powyżej średniego wynagrodzenia w Polsce, które wynosi obecnie blisko 9300 zł. Natomiast jeszcze większą dysproporcję, jak mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personal Service, widać, gdy porównamy pensje nauczycieli w naszym kraju z zarobkami w tak zwanej Europie Zachodniej.
6: W Niemczech wynagrodzenie nauczycieli oczywiście zależy to od regionu kraju, odpowiedniej taryfy. Zaczynają się mniej więcej na 17 tysiącach złotych brutto, a po 22 można powiedzieć, że to jest jakieś średnie brutto. Gdybyśmy skoczyli przez Bałtyk do Szwecji, to tamte wynagrodzenia to okolice 17 do prawie 20 tysięcy brutto.
4: A patrząc ogólnie na wszystkie kraje Unii Europejskiej, zarobki nauczycieli w Polsce znajdują się mniej więcej w środku stawki. Niższe pensje dostają na przykład nauczyciele z Rumunii, Słowacji czy Węgier.
0: Redaktorze, i od razu mówię, pan ma rację, bo ja tak z rozpędu rzuciłem okiem na rejestr PESEL. No i według tego rejestru najwięcej osób w Polsce nosi następujące imiona. Właśnie jeśli chodzi o panie, to jest Ania, Kasia, Małgosia. Jeśli chodzi o panów, to jest Piotrek, Krzysiek i Tomek. Natomiast wśród nowo narodzonych dzieci to są zupełnie inne trendy.
4: No widać, że dawno pan nie był na żadnym placu zabaw.
0: Proszę pana.
4: Bo tam są Zosie.
0: Tak, Zuzie.
4: Zuzie.
0: Maja.
4: Stasie.
0: I jest Hania, Laura. A wśród chłopców jest Nikoś.
4: Leoś.
0: Tak. Leoś jest na czwartym. To jest tak, Nikodem, Antoni, Jan, Leon i Franciszek. A pan Piotr? Piotr dzwoni.
7: Panie redaktorze, pan organizuje ekipę i coś chyba czuję, że wiem, gdzie pan jedzie. Prawdopodobnie okolice Bieszczad, Solina, zalew nad Soliną, tam jest gondola, pan się tyle o tej gondoli tutaj wypowiadał dzisiaj i dyskutował, jak to

0: zatrzymać, komu zamachać. Coś mi się wydaje, że właśnie te okolice. Potwierdza pan, czy też pan nie zaprzecza?
1: Nie potwierdzam.
2: A mogę jedno słowo powiedzieć?
1: Proszę.
2: Ciepło?
1: No bardzo. Nie miał pan naprowadzić. A moim naprowadzeniem jest to, że to będzie wypas audycja.
2: No
1: ciepło,
2: będzie.
1: Cieplej i na Podhalu. Gdzieś na Podhalu.
2: Oby było gorąco.
1: To co? Jedzie pan?
2: Zobaczymy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, jest 7:43.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Kacper Merk, redakcja sportowa w naszym studiu.
2: Dzień dobry. Wszystko, czego chciałem, no tak, się dzieje w polskim sporcie.
0: No, ja chciałem, żeby Hubi wygrał. Po tym pierwszym secie to ja myślałem, że on tego Fokina rozniesie.
2: No, ale to wczoraj było. To, co było wczoraj, to nie jest dzisiaj. A dzisiaj jest wspaniały dzień, jeżeli chodzi o polski tenis, bo Iga Świątek, Maja Chwalińska już awansowały do 1/8 finału w Wuhan. I to w taki sposób naprawdę przekonywujący, bo Świątek oddała Magdalenie Fręch polski pojedynek, taki, ale...
0: Taki są najgorsze, nie?
2: Tak, ale tylko 3 gemy. Z kolei Maja Chwalińska po porażce z Buzkową w pierwszym secie, w drugim i trzecim wygrywała 6-1, 6-1. I Maja Chwalińska, mój drogi i drodzy państwo, w poniedziałek, dzięki tej wygranej, po raz pierwszy w karierze będzie w czołowej 20 światowego rankingu.
0: Brawo,
2: to
0: brawo,
2: naprawdę
0: brawo.
2: Robi wrażenie.
0: Justyna Tenczar sięgnęła po złoto podczas World Skate Games 2026 w Paragwaju. Dobrze wiedzieć, że nasze rolkarki trzymają poziom i ona wszystko za swoje. Wszystko za swoje.
2: I może, bardzo dobrze.
0: Może być jak, no właśnie bardzo źle.
2: Nie,
0: jakiś związek z
2: bardzo dobrze o tyle, że ja się cieszę, że są sukcesy i jak najbardziej i jak za sukces powinna być nagroda. Tu się zgadzam i tak jak ty mówisz, może sponsor jakiś usłyszy?
0: A? O właśnie, Justyna Tenczar szuka sponsora i apeluje. Kacper Merk na antenie radiowej Jedynki. Pozdrawiamy panią Justynę, pozdrawiamy

0: W ogóle panie świetnie, bo tak zaczęliśmy od Igi, Maja świetnie, Justyna sobie bardzo dobrze radzi i nasze piłkarki też świetnie. Ależ to było meczycho.
1: Nasze piłkarki są w finale baraży o mundial. Pokonały Belgijki po rzutach karnych. Belgijki dużo wyżej notowane niż my. One są na 11. miejscu w światowym rankingu, my w 3. dziesiątce. Przegraliśmy w Belgii pierwszy mecz. Wczoraj też było mnóstwo emocji, bo trzeba było 2 razy odrabiać straty. 2 bramki Ewy Pajor, bramka Pauliny Tomasiak, no i rzuty karne. A rzuty karne to wiadomo, Luteria. Jakie są. Wygrywamy 4-3 w tych rzutach karnych. 2 fantastyczne obrony Kingi Seweryn i wraca ten taki stary żart. Pan pamięta z 82 roku, że jak córka to Kinga, a jak syn to Seweryn. Teraz będzie się nazywał. Ja mam taki smaczek, bo ja te rzuty karne oglądałem wczoraj w Brukseli. Byłem zawodowo wczoraj w Brukseli.
0: Zdążył pan wrócić?
1: Tak. I właśnie to jest niesamowita historia, że w samolocie z Brukseli i oglądałem te rzuty karne, a Belgowie byli tacy pewni siebie i mówili, nie, nie, nie, my już myślimy o tym, kogo wysłać do Brazylii do obsługi tych mistrzostw świata, jak będziemy je pokazywać i tak dalej, a utarliśmy im nosa i proszę bardzo, ja mam dla pana z tej okazji belgijską czekoladę.
0: To jest taka prawdziwa belgijska?
1: Prawdziwa belgijska czekolada, proszę otworzyć, żeby nasi słuchacze usłyszeli, chociaż tym sreberkiem proszę tutaj za... O, no tak, to jest prawdziwa belgijska czekolada przyjechała. Świetnie. Skoro je ograliśmy, to co jak jeszcze sobie osłodzimy.
0: Jak otworzyłem, to mogę zamknąć teraz.
1: Nie, tak? No teraz trzeba zjeść. No tutaj, proszę zobaczyć, proszę tam koledzy pana za szybą już gotowi też.
0: Nie,
1: na czekoladę.
0: To jest, zdaje się, prezent dla redaktora prowadzącego, tak?
1: To nie wiem, jakie macie relacje.
0: Redaktorze, to jeszcze jedna rzecz. Bo pan się chwali, że był pan w Brukseli, a był pan kiedyś w Cyganach?
1: Ale... Znam to kontrowersyjne pytanie, bo zostałem zaskoczony nim już godzinę temu.
0: Arena Cygany, proszę pana. To jest taki stadion i taki zespół ludowy, zespół sportowy Cygany. Tradycja sięga 56 roku. To
1: no
0: jest
1: i
0: polski...
1: nie szło im w ostatnim czasie.
0: No nie szło im, bo jednak to jest stalowo-wolska klasa B. W 8 meczach strzelili w meczu z Unią Skowierzyn 1 bramkę. I to sukces jest.
1: Tak, to jest sukces.
0: Bo do tej pory w tych 8 meczach stracili 131.
1: To muszę powiedzieć, że nawet Barcelona tak dobrze nie gra, bo ja dzisiaj sobie sprawdzałem, że Barcelona w 10 meczach w tym sezonie strzeliła 43 gole.
0: Oni chyba ani jednego meczu nie przegrali.
1: Tak, 10 zwycięstw z rzędu i najniższe zwycięstwo to było 2-0. No, wtedy mieli tak trochę, pewnie zlekceważyli rywala.
0: Tak, złośliwi mówią, że jak Lewandowski odszedł, to teraz się zaczęło.
1: To niech złośliwi się tłumaczą. No tak.
0: Zobaczymy, czy Barcelona zdobędzie w tym roku tytuł
1: najlepszej drużyny na świecie. No, to w finał w czerwcu, to kto gra dobrze w październiku, wcale w czerwcu być najlepszy nie musi. Paris Saint-Germain w ostatnich latach to pokazywało bardzo dobrze.
0: Zbieramy ekipę na piątkowy wyjazd. Zabiera się pan?
1: Do Cygan? Nie, na dojenie owiec.
0: Patrz! To miała być niespodzianka. Wszystko pan...
1: Przepraszam.
0: Ale już zdradził. Rzeczywiście, szanowni państwo, jeszcze nie wiemy dokąd, bo wiemy, że gdzieś na Podhalu. Nie, no wszystko będzie.
1: W każdym razie... Jedną czekoladą się nie wypłaca.
0: Wypas audycja będzie.

0: 22 139 2202.
1: No skoro redaktor wybiera się gdzieś na Podhale, to może jedzie na Redyk. Będzie zganiał owce z hal. Serdecznie pozdrawiam z Krakowa, Maria.
0: Wszystko jasne, wszystko, tylko pytanie, dokąd jedziemy. Mogę powiedzieć tylko tyle, redaktorze, że cudzoziemiec nie jeden miałby problem z wypowiedzeniem nazwy tej miejscowości, nie?
2: To prawda, a z drugiej strony można też powiedzieć, że była ona kiedyś bohaterem komiksu o bardzo egzotycznej historii związanej z Peru.
0: Z Peru, powiada pan.
2: Z Inkami konkretnie.
0: Z Inkami. W sensie wiemy, wiemy o co chodzi. O co chodzi, no właśnie, w polskiej polityce?
2: Ale, przepraszam, w jednym zdaniu? Ile mamy godzin?
0: Wiem, że się nie da.
2: No, chodzi o to, żeby wygrać, tak? No. Tak. Najkrócej, to tak jak w piłce.
0: Czy za rok my o tej porze już będziemy po wyborach?
2: Możemy być.
0: Możemy być, choć no, jeszcze nie wiemy, na który dzień października prezydent.
2: Tak, tak, no bo to wszystko tam, te pewne terminy są ruchome, jest swoboda w okolicach miesiąca.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: Ale temat pracy ma taki maturalnej z WOS-u. O co chodzi w polskiej polityce? Można byłoby lać i lać wodę, tak jak i politycy. Mamy nadzieję, że nie będzie wodoleństwa po 8.15.
2: Albo zakończyć to tylko jednym znakiem zapytania. Mhm. Zbigniew Konwiński w tej chwili po 8.15, czyli szef klubu KO, i powie nam także, kiedy mógłby ślubować Maciej Berek.

0: 199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Kamil Olak, trwają problemy na trasie S2 w województwie mazowieckim między węzłem Puławska a węzłem Warszawa Lotnisko. Na 469 km zderzyło się kilka aut i blokują one jeden z pasów ruchu w kierunku Poznania. Jeżeli o Poznaniu mowa, to trwają kłopoty w Wielkopolsce na trasie S5 między węzłem Konarzewo a węzłem Stęszew. W pobliżu Drogosławca zderzyły się dwie ciężarówki i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia na 7 kilometrze. W województwie pomorskim wciąż utrudnienia na trasie S7 między węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chwarzno. Na 3 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Pojazd zabezpieczony jest przez służby drogowe, ale w tym samym miejscu zderzyły się dwa auta osobowe. Na szczęście stoją na pasie awaryjnym, w związku z tym nie powinny powodować większych utrudnień w ruchu. Trasa S11, województwo wielkopolskie, tu problemy są między węzłem Kępno Wschód a węzłem Baranów. Na 10 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe z ciężarówką i droga jest zablokowana. Policja na miejscu kieruje na objazdy drogami lokalnymi. To nie jedyne utrudnienie na trasie S11 w Wielkopolsce, dlatego że problemy z przejazdem są też między węzłem Kórnik Północ a węzłem Kórnik Południe. Na 12 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Katowic. W Świętokrzyskiem drogowcy pojawią się dziś na trasie S7 między Chęcinami a Jędrzejowem. Odnawiane będzie oznakowanie poziome i kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Na trasie S61 z kolei między Suwałkami a Augustowem zaplanowano dziś prace drogowe. Roboty będą prowadzone od 8 do 18. Tam z kolei kierowcy muszą obowiązkowo zwolnić do 90 km na godzinę. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
15: To program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9. Czas na aktualności, które przedstawi Anna Kowalczyk i Andrzej Kocjan.
16: Lada chwila w Sejmie ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie będzie już czekał na zaproszenie od prezydenta.
17: Pożar zakładu wulkanizacji w Olkuszu w Małopolsce trwa do gaszania ognia.
16: Bursztyn wyruszy w listopadzie na Bałtyk. Trwa odliczanie do pierwszego rejsu nowego polskiego promu.
17: Kolejne sejmowe ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie teraz w Sejmie zaczyna się uroczystość, podczas której marszałek Włodzimierz Czarzasty wręczy uchwałę o wyborze na sędziego Maciejowi Berkowi.
16: Ta uroczystość to efekt tego, że prezydent nie wykonuje swoich konstytucyjnych obowiązków, tłumaczył gość radiowy.

0: Jedynki, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
1: Ślubowanie jest czystą formalnością, pewnym ceremoniałem, natomiast to nie zmienia faktu, że Maciej Berek został wybrany. No to jest trochę tak, jakbyśmy to porównali do roku na przykład 2015. Andrzej Duda wygrywa wybory prezydenckie, a marszałkini Sejmu, która jest z naszej opcji, na przykład Małgorzata Kidawa-Błońska, mówi: mi się nie podoba ten wybór, nie pasuje Andrzej Duda, nie zwołam Zgromadzenia Narodowego i nie złożę ślubowania. No to oznacza, że co, że Duda nie byłby prezydentem wtedy?
2: Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą prezydent nie powinien odmawiać przyjęcia ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To międzynarodowe gremium ekspertów prawnych dopuściło też możliwość złożenia ślubowania przez sędziego bez udziału prezydenta.
0: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: 66-latek z Wrocławia wczoraj usłyszał zarzuty i informacje w tej sprawie zebrał Piotr Turys.
3: Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego we Wrocławiu funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście petard hukowych z metalowymi kulkami w środku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
4: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
3: Śledczy znaleźli też kusze, przedmioty przypominające broń oraz listę osób, które kontaktowały się z 66-latkiem. Krzysztof N. nie przyznał się do winy.
4: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów.
3: Najpoważniejszy zarzut dotyczy przygotowań do zamachu z użyciem materiałów wybuchowych, za co grozi do 15 lat więzienia. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: W Olkuszu w Małopolsce strażacy dogaszają pożar zakładu wulkanizacji oraz sąsiedniej hali.
2: Ogień pojawił się przed 5 rano, część hali spłonęła, nikomu nic się nie stało, informuje kapitan Michał Bielach z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Czterech pracowników, których wynajmowało w tym budynku biurowym pomieszczenia do noclegu, wyszło, budziło się, jeden z pracowników obudził wszystkich, wyszli poza budynek. W tej chwili trwa dogaszanie tego budynku.
0: Akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin.
6: To są aktualności jedynki.
2: Minister energii broni programu CPN, odpowiada na krytykę Pałacu Prezydenckiego w sprawie cen paliw.
0: Miłosz Motyka zapewnia, że mimo nieznacznych podwyżek paliwo w Polsce jest najtańsze w Europie i podkreśla, że wysokie ceny na stacjach to efekt wojny na Bliskim Wschodzie i rekordowo drogiego diesla.
7: Są kolejne ataki także na statki, co powoduje, że nie tylko cena gotowego produktu, ale też ceny fraktu, ubezpieczeń, statków jest bardzo wysoka. Cena baryłki to dzisiaj jest 100-104 dolary.
2: Wcześniej Paweł Szefernaker z Kancelarii Prezydenta w mediach społecznościowych napisał, że mimo podpisu Karola Nawrockiego, od którego rząd uzależniał uruchomienie programu CPN, paliwo w Polsce wciąż drożeje.
0: Dziś za litr diesla trzeba zapłacić 7,98 zł, to o 4 grosze mniej niż wczoraj. O 9 groszy jest za to droższa benzyna. Za litr 95 kierowcy płacą dziś 7,06 zł.
2: Nowy prom za miliardy wypływa na Bałtyk w połowie listopada. Bursztyn wyruszy w pierwszy rejs ze Świnoujścia do Szwecji.
0: W stoczni w Gdańsku ruszyła jednocześnie budowa trzeciego promu dla należącego do Skarbu Państwa armatora Polska. To nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, zapowiada wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
8: Trzy i trzy kropki. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiemy, że musimy odnawiać flotę po to, aby być konkurencyjni na Bałtyku. Nasi armatorzy współpracują ze sobą po to, aby jak najwięcej towarów i ludzi przewozić pomiędzy Polską a Szwecją.
2: Trzeci prom będzie gotowy w 2029 roku. Na razie nie wiadomo, jak będzie się nazywać.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na stawy kości cerę.
12: Na dobrą prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
0: Pogoda. Środa dość pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu na termometrach maksymalnie od 9 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, 13 w Krakowie i w Olsztynie, do 16 w Zielonej Górze. Mocno wieje teraz nad morzem i w Sudetach, a ciśnienie nie zmienia się. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
9: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas.

0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra, tylko na południu miejscami umiarkowana. Prawie 31% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Sieć pracuje bez zakłóceń.
2: Jedynka. Polskie Radio.

Dwie dziewiąteczki na zegarze, to już państwo wiedzą, która to godzina. Chyba wszyscy wiedzą, że dzisiaj nauczyciele mają swoje święte. No pewnie nas nie słyszą, bo zapewne większość z nich jest w tej chwili w szkole, bądź na uczelni, bądź w przedszkolu. No ale no, chyba wszyscy wiemy, czasem to trudna praca, czasem piękna. No to życzę paniom nauczycielkom i panom nauczycielom, żeby tych chwil satysfakcji i sympatii od dzieci było po prostu jak najwięcej. Niech wam się dobrze darzy, no i niech ten dzisiejszy dzień będzie przepiękny, a później kolejne dni tej takiej już codziennej pracy, niech będą naprawdę pełne satysfakcji.

0: Cztery pory roku.
1: Gdy 27 lat temu pojawił się w telewizji polski serial Na dobre i na złe, gdzie główna bohaterka to wtedy była dr Zosia, to imię to odnotowało renesans. Gdy 50 lat temu jedną z najpopularniejszych aktorek była Beata Tyszkiewicz, to wiele dziewczynek otrzymało właśnie to imię. A gdy pojawił się potem film, a jeszcze później serial Lalka, to...
2: Oglądałam ten serial z lat 70. No i właśnie widziałam moją mamę wpatrzoną w Izabelę.
1: Czy to teraz tak będzie, że

skoro mamy kolejne dwie ekranizacje lalki, to na porodówkach będzie coraz więcej dzieci, które otrzymają imię Stanisław i Izabela. No, przekonamy się. A pamiętają państwo, jak w latach 80. pojawiły się w Polsce imiona dotąd kompletnie nienotowane? Izaura i Leoncio, a precyzyjnie było to imię po niewolnicy o imieniu Izaura. No właśnie dziś porozmawiamy o wpływie literatury, filmów i w ogóle gwiazd popkultury na popularność nadawanych imion. A państwa imię brzmi tak, a nie inaczej, bo... I tutaj zostawiam trzy kropeczki, jak zwykle listę liczę na odpowiedź 71, 151 i Facebook.com ukośnik. Dzisiaj też bardzo ważny temat, który dotyczy nas, dorosłych, bo gdy słyszą państwo hasło ADHD, to najczęściej kojarzymy to oczywiście z dziećmi lub z młodzieżą, ale tak naprawdę jest to też problem, który dotyka dorosłych. No i właśnie, czy to, że jesteśmy chaotyczni, niezorganizowani, to po prostu oznacza, że coś nam chwilowo nie idzie, czy po prostu rzeczywiście możemy mieć ADHD? No i przede wszystkim, jak to sprawdzić? O tym wszystkim właśnie dziś. No i skoro środa, to także i poradnik językowy i wpadnie także do nas Marcin Wojciechowski z kolejną historią swojej ciekawej piosenki, a zatem jesteśmy razem do 12. Sława Bieńczycka. Uśmiecham się do państwa na dobry początek i jak zwykle liczę na tę współpracę także w sprawie imion.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: No, wątek lalki też dzisiaj się pojawi za sprawą imienia Izabela i nie tylko. No ale drodzy Państwo, to hasło lalka też się pojawia w naszym konkursie ABC Lalki. No i tutaj w tym konkursie, w naszym dźwiękowym rebusie różne rzeczy, różne postaci mogą być ukryte, a zatem o co chodzi albo o kogo chodzi, co tam dzisiaj zostało ukryte, muszą Państwo wykombinować, a ja przypominam, że nagroda taka bardzo stylowa, bardzo elegancka, związana oczywiście z konkursem, a mianowicie zestaw dwóch porcelanowych, kobaltowych filiżanek o wartości prawie 600 zł. Podziękowania dla sponsora.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
1: A teraz już, drodzy Państwo, słuchamy tego naszego rebusu.

0: dźwiękowego. Przedwczoraj było Powstanie Styczniowe, wczoraj Krakowskie Przedmieście, a dziś...
1: Te wynalazki, które powstają na Dalekim Wschodzie, są bardzo, bardzo już zbliżone do tego, co wkrótce w połowie XV wieku powstanie w Niemczech. Niektórzy badacze zastanawiają się, do jakiego stopnia Gutenberg znał te wynalazki.
2: Wiem, że był złotnikiem i szlifierzem drogich kamieni, co świadczy o umiejętnościach przydatnych w jego późniejszym wielkim dziele.

0: dzisiaj zajmę się rozłożeniem przesyłek na terenie Warszawy.
1: Co wieczór powieść w wydaniu dźwiękowym. Bolesław Prus. Lalka.
2: Co lub kto został ukryty w naszej dzisiejszej zagadce? 72-151. Oprócz dobrej odpowiedzi muszą Państwo pamiętać, że do tego wszystkiego potrzebna jest kreatywna taka wypowiedź, opinia Państwa, refleksja na temat tego czegoś lub kogoś. No i do tego wszystkiego jeszcze Państwo dopisują swoje imię lub nazwisko. Przypominam, numer 72-151. Tak, będą kolejne podpowiedzi.

0: Céline Dion, trzymamy kciuki za jej zdrowie, a wiedzą Państwo, że imię Céline oznacza niebiańską. No jeśli chodzi o tę piosenkarkę, to coś jest na rzeczy, prawda? Pani Beata napisała, a ja właśnie dlatego jestem Beata, bo Beata Tyszkiewicz była bardzo przecież popularną aktorką przez wiele, wiele dekad. W związku z tym myślę, że nie jedna osoba tak ma na imię. Ja na przykład mam, to się Państwu przyznam, na drugie imię Beata, właśnie dlatego, że moja mama też była fanką Beaty Tyszkiewicz. No to sprawdzamy także i na ulicy, jak to jest z tymi imionami, czy rzeczywiście ma to duże znaczenie, czy nie ma to dużego znaczenia. Mówimy o oczywiście wpływie popkultury na imiona. No i oczywiście mogą Państwo też posłuchać i kombinować. Dzisiaj wiemy już, że Izaury raczej nie spotkamy na placu zabaw, ale jeśli chodzi o lata 80. i 90., to rzeczywiście w polskich domach ogromną popularnością cieszył się właśnie ten, właściwie to brazylijska telenowela była Niewolnica Izaura i wtedy było sporo dziewczynek. No a najpopularniejsze imię żeńskie w zeszłym roku u nas w kraju to Zofia, a jeśli chodzi o chłopców to Antoni i Jan. No to czym się kierujemy, wybierając imię dla dziecka? O to wszystko zapytała Małgorzata Abgarowicz.
1: Jak pani syn ma na imię? Mój synek ma na imię Jaś. Wzięło się to stąd, że mój mąż jest Jan, jego tata jest Jan. Wiem, że od zawsze marzeniem mojego męża było, że jak będzie miał synka, to żeby miał na imię właśnie po dziadku i po nim, żeby był Jan III. Ponieważ wiedziałam, że to jest to wielkie marzenie, to je uszanowałam. Także tak, po dziadku i po tacie.
2: Mój ulubiony piłkarz Milan Baroš, który grał w reprezentacji Czechii w Liverpoolu. Dlatego też ja uznałem, że tak nazwę po prostu swojego syna. On też podjął, że tak powiem, sam tą decyzję. Mieliśmy małą dyskusję, jak żona była w ciąży, jak nazwać dziecko i w pewnym momencie po prostu pochyliłem się nad brzuchem, już tak około 8 miesiąca ciąży było, no i powiedziałem synku, będę podawał imiona, no i jeśli któreś ci się spodoba, to się rusz i pierwsze imię, które powiedziałem było Milan i naprawdę poruszył się w brzuchu, więc tak zostało.
1: Żona nie opanowała?
2: Nie, już wtedy doszła do wniosku, że nie będzie nic zmieniać.
3: Syn Hubert i chcieli, żeby było po prostu R, jak u każdego i to tyle, bo wszyscy są z R u nas.
1: Tradycja rodzinna, że musi być R.
3: Jest Konrad, Artur, Wiktor, Robert, Marta, więc wszyscy mają R i chyba to główne oparcie było.
1: Pan lubi swoje imię?
3: Przyznaję, że Hubert to jest dosyć rzadkie imię, myślę, i ciężko jest do tego jakąś ksywkę wymyśleć, ale poza tym to już chyba się przyzwyczaiłem. Chyba się rozważałem kiedyś inne imię. A Hubert moim zdaniem po prostu brzmi poważnie dosyć.
1: A jak pan rozważał, to co tam przychodziło do głowy?
3: Krzysztof? Chyba po prostu lubię Krzysztofów i wydają się tacy luźni. Fajnie się mówi Krzysiek.
4: My z mężem, jak zaczęliśmy się spotykać, to po miesiącu ustaliliśmy, jakie będą imiona dla pierwszego chłopca i pierwszej dziewczynki, więc to była szybka decyzja.
1: Czy to są imiona z jakąś historią?
4: Tak, dokładnie. To są imiona z historią. Moja prababcia miała tak samo na imię i babcia mojego męża.
1: Jakie to jest imię?
4: Helena.
1: A jak tak pani obserwuje, to jest powrót do tych tradycyjnych imion?
4: Faktycznie na basenie jesteśmy w grupie, to przeważają te tradycyjne. Zofia na przykład właśnie. Jest. Helena.
1: Czyli jest powrót do tradycji.
4: Jest powrót do tradycji, jest powrót, myślę, że do wspomnień po dziadkach, po pradziadkach. Jesteśmy w trendzie.
0: W trendzie jesteśmy? No właśnie, czasem jesteśmy, czasem nie jesteśmy. R w nazwie miesiąca, gdy bierze się ślub, no to o tej zasadzie wiedziałam, ale że R w imieniu. No różne rodziny sobie różnie kombinują. Ja miałam kiedyś koleżankę i w jej rodzinie wszystkie osoby miały na imię, na literę K. Tak to właśnie bywa. 71 i facebook.com / 1. No już widzę, że trochę Państwa imionowych opowieści mamy.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Hej,

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Panie Pascalu.
11: Tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Reklama. Autopromocja.
13: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
14: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Teleekspresu na przykład.
15: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
13: Świetni goście, super muzyka.
16: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
15: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
17: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
13: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
18: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
15: Spróbujcie sam.
13: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
15: Po 14.
13: Zapraszają
15: Marcin Wojciechowski
13: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
19: Zimno w tej chwili w Krośnie i w Sandomierzu niecałe 3 stopnie, a najwyższa temperatura w tej chwili to stopni 14. Jak to dzisiaj się będzie kształtować w tym najcieplejszym momencie dnia? Od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na Podhalu, w centralnej części kraju tak 12, 13, 14, na południu trochę cieplej, 14.

0: 14-15 stopni, a najwyższa temperatura dzisiaj to na zachodzie, tutaj gdzie niegdzie nawet 16 stopni. Dzisiaj możemy też narzekać na wiatr, zwłaszcza w górach. Tam wieje rzeczywiście intensywnie, nawet do 80 km na godzinę. A co jeśli chodzi o słońce albo o deszcz? No taka pogoda w kratkę, czyli trochę chmur, trochę słońca i trochę deszczu, z tym, że najwięcej tego słoneczka dzisiaj na zachodzie kraju, a największe prawdopodobieństwo deszczu i tutaj więcej chmur na wschodzie. Ciśnienie takie wahające się, bo najpierw w dół, później w górę, w stolicy w południe 1008 hektopaskali. Teraz kierunek Górki, to jest województwo opolskie, tam jest pan Stanisław Lachnik, twórca Góryckiego Muzeum. Dzień dobry, panie Stanisławie.
1: Dzień dobry, witam w Górkach, w wiejskiej świetlicy, w której znajduje się małe Góreckie Muzeum. Poranek jest chłodny, no i niestety deszczowy. Zapraszam więc do czasów, które już minęły, ale zostawiły nam ślady z przeszłości. Bo to wielki Magiel, 3,5 metra na 1,5 z 1931 roku. To takie wielkie żelazko na duże filany, prześcieradła czy zasłony. Dalej stoi półautomat do klepania kosy. Ciekawe bardzo urządzenie, ale bardzo głośne. Z 1920 roku. Mamy urządzenie do trzepania worków po mące. To z piekarni z 1878 roku. Obok stoi stuletni rower z tabliczką rejestracyjną. Jest kącik medyczny z protezą nogi o wadze około 6 kg. Są igły wielorazowego użytku, teraz niestosowane oczywiście. Przy nim stoją manekiny ubrane w śląskie, oryginalne stroje naszych babć. Setki zdjęć na ścianach mieszkańców i wydarzeń z naszego życia wiejskiego.
0: Bo takie kiedyś było życie codzienne, a teraz proszę bardzo, wszystko to trafia do muzeum. I dobrze, warto, żeby to młode pokolenie widziało, jak to wygląda. Jeszcze wieści spod Śnieżki od pana Przemysława z Jeleniej Góry napisał, że remont dolnego spodka na Śnieżce ruszył na całego.

0: cztery pory roku.
1: Pan Artur napisał Sebastian, tak mam na drugie. I to od filmu Sebastian i Bella, wtedy leciał jakoś w kinach czy w telewizji, nie wiem dokładnie, ale wiem, że właśnie z tego filmu nadano mi to drugie imię Sebastian. No bardzo ładnie, panie Sebastianie. A jak z tą pozostałą historią imion u państwa? 71 151 i facebook.com/1.

0: Jak na zamówienie, gdy dowiedziałam się, jaki temat będziemy dzisiaj realizować, to drodzy Państwo, dostałam od kolegi taki oto mem, przeczytam, proszę uważnie się wsłuchać. Osoby z ADHD potrafią przez 3 miesiące odkładać umówienie się do dentysty, a potem nagle, w jakiś przypadkowy piątek, w 11 minut ogarnąć dentystę, lekarza, wymianę oleju i fryzjera. Ot tak po prostu. No coś jest na rzeczy chyba. Nasz gość Aneta Pawłowska-Kraci, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, socjolożka, autorka książek Milion Myśli Naraz o dorosłych z ADHD oraz Głośnik w Głowie o leczeniu psychiatrycznym w Polsce. Dzień dobry Pani Aneto.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Od razu na początku powiem, że będziemy mieć prezenty dla naszych słuchaczy, ale to za chwilę. Gdy mówimy ADHD, to najczęściej rzeczywiście myślimy o dzieciach, o młodzieży, bo te dzieci, tak się mówi, to żywe srebro, wszędzie pełno, nie mogą usiedzieć na miejscu, nie mogą usiedzieć w trakcie lekcji, te 45 minut to dla nich za mało i wtedy bardzo często nawet nauczyciele czy pedagodzy szkolni sugerują rodzicom, że warto pójść do

0: poradni. No ale w wypadku osób dorosłych już trochę jest inaczej. Czy możliwe, że bardzo wielu z nas ma ADHD, a nie wie o tym?
1: Tak, jest to możliwe, dlatego że kiedy to my byliśmy dziećmi i pokolenia przed nami były dziećmi,
0: to nie diagnozowano.
1: Wtedy nie diagnozowano ADHD. A kolejna rzecz. Niektóre dzieci, nawet większość z nich, nie wyrasta z ADHD. Bo wcześniej uważano, że ADHD się kończy w magicznym momencie skończenia 18 lat. W 18 urodziny nagle pryska, jak bańka mydlana. Okazało się, że tak się nie dzieje. Że ADHD u bardzo wielu osób zostaje, towarzyszy im do końca ich dni, towarzyszą objawy, ale one się zmieniają i to jest bardzo ważne. Inaczej wygląda ADHD u dziecka, a inaczej u dorosłego. I dlatego niektórzy myślą, ale ja jak byłem dzieckiem, to miałem inaczej niż mam teraz. No tak, no bo byłeś dzieckiem, były inne okoliczności życia, inne zadania, inne możliwości, a jako dorośli musimy się brać w garść, tak? I to już bardzo dużo zmienia.
0: Tak, określenie ogarnij się, weź się w garść, poukładaj sobie to, odpocznij, może jesteś przemęczony, to się często też zdarza, te określenia też się często zdarzają w stosunku do osób, które są w depresji, ale dzisiaj nie rozmawiamy o depresji, tylko właśnie o tym ADHD. To troszeczkę odwrócę pytanie. A czy możliwe, że w dzieciństwie czy w młodości tego ADHD nie było, a nagle się okazuje w wieku dorosłym, że mamy?
1: Biorąc pod uwagę aktualną wiedzę i wytyczne diagnostyczne, nie jest możliwe. ADHD jest tylko wtedy, kiedy są spełnione trzy warunki. Po pierwsze, załóżmy, że diagnozuje się dorosła osoba. Objawy występują teraz w dorosłości. Objawy występowały przed 12 rokiem życia. Oraz trzeci, bardzo ważny element. ADHD powoduje, że są trudności w życiu, że jakieś przynajmniej dwie dziedziny życia na tym cierpią. Jeżeli nie ma tego trzeciego elementu, nie ma podstaw do postawienia rozpoznania, więc trochę być może wybiegając, to czy każdy, kto ma, nie wiem, jest nadruchliwy, nadpobudliwy, ma milion pomysłów, jest roztargniony, zostawia rzeczy, czy każdy ma ADHD? No jeżeli temu komuś nic nie przeszkadza, te objawy w ogóle nie przeszkadzają, uważa, że jest szczęśliwym człowiekiem, we wszystkich dziedzinach ma wsielankę. No
0: i udaje mu się to wszystko w cudzysłowie ogarniać, tak. I życie idzie w dobrym tempie i nie ma przeszkód,
1: nie
0: to
1: ma
0: to
1: diagnostycznego ADHD. Nawet jeśli ma objawy.
0: Powiedziała pani, że co najmniej w dwóch sferach musi to przeszkadzać. Jakie to mogą być sfery?
1: Edukacja. Bardzo często osoby z ADHD mają niższe wykształcenie niż wskazują ich możliwości intelektualne. Praca. Często zmieniają pracę, tracą pracę. Relacje, związki, miłość, wybuchowość, impulsywność powodują, że w relacjach jest trudniej. Jest więcej rozwodów w tej grupie niż w średniej populacyjnej. Rodzicielstwo. Rodzice z ADHD to są często ludzie, którym trudno utrzymać nerwy na wodzy. To wpływa też na styl wychowywania dzieci. Pieniądze, nieuporządkowana sfera finansowa w związku z na przykład z częstą zmianą pracy albo z trudnością ze znalezieniem pracy, ale też impulsywne decyzje powodują, że łatwo zaciągają kredyty albo wydają pieniądze wszystkie, które mają, bo nagle jest świetny pomysł, trzeba go natychmiast zrealizować bez głębszej analizy. No i pojawiają się długi. To są często osoby też zadłużone właśnie.
0: Dobrze, to dopytam, bo teraz myślę, że nie jedna osoba może słuchając nas zastanawia się w stosunku do siebie bądź w stosunku do kogoś bliskiego i sobie myśli tak. No nie, no pracy nie zmieniał, albo ja nie zmieniałam. Tutaj jest stabilnie. Finanse też ogarniam. No rzeczywiście, jeśli chodzi na przykład o naukę języka obcego w życiu dorosłym, to idzie mi pod górkę. W młodości też różnie to było. No ale generalnie te wszystkie najważniejsze sfery życia ogarniam. No tylko z tą edukacją może trochę trudniej, może trochę z tymi relacjami.
1: Jeszcze samoocena jest w tych dziedzinach. Jeżeli ktoś przez to, że ma te trudności, na przykład trudności z utrzymaniem porządku w domu, zgubieniem rzeczy, nie wiem, zawalaniem projektów w pracy, spada samoocena, źle o sobie myśli, to też jest ten element istotny.
0: Czyli możliwe jest to, że ogarniamy kilka sfer i tutaj jest całkiem, ale no wystarczy, że mamy dwie, trzy, z którymi no nie jest tam po drodze i idzie pod górkę, wtedy już trzeba się nad tym, rozumiem, zastanowić.
1: Jeśli to przeszkadza, to tak.
0: Jeśli to przeszkadza. A co jeśli niektórzy funkcjonują, my w naszym zawodzie dziennikarskim mamy to, tak? My doskonale wiemy, co to znaczy deadline. co to znaczy ten moment, kiedy już teraz tu w tym momencie trzeba skończyć pracę, trzeba oddać, bo właśnie jest deadline. Oczywiście takie historie projektowe też się zdarzają.

0: w wielu innych zawodach, także i w życiu codziennym, tak? Zbliża się Wigilia i wiadomo, że te pierogi muszą być zrobione na Wigilię, a nie dwa dni później. Co jeśli widzimy u siebie, że robimy bardzo dużo rzeczy na ostatnią chwilę?
1: No bo to jest właśnie też element tego zaburzenia, elementa ADHD. W normalnych warunkach, kiedy jest spokój, cisza, nie gonią terminy, bardzo trudno zabrać się za rzeczy. Trudne,
0: czyli prokrastynacja.
1: Nudne. Przede wszystkim ta nuda jest taka. Mm-hmm. Albo po prostu tam skomplikowane.
0: Czyli prokrastynacja, kiedy, mówiąc
1: tak,
0: prosto.
1: Tak, ale kiedy zbliża się termin, nagle wstępują jakieś nadludzkie siły w człowieka i potrafi w bardzo krótkim czasie zrobić bardzo dużo. Oczywiście zapłaci za to cenę ogromnego zmęczenia i potem trzeba się regenerować. Kiedy już mówimy o memach, widziałam takiego mema, że kobieta pije kawę i jest podpis... Czekam, żeby móc spokojnie zacząć się spieszyć.
0: Bo i to też dużo mówi,
1: to
0: prawda?
1: To też dużo mówi, że kiedy jest już ten ostatni moment, to wtedy.
0: Pani Aneto, a właściwie po co nam wiedza w życiu dorosłym, skoro nie zdiagnozowaliśmy się albo rodzice nas nie zdiagnozowali, po co nam w życiu dorosłym wiedza, że mamy ADHD lub nie mamy?
1: Jeżeli objawy ADHD w żaden sposób nam nie przeszkadzają w życiu, to jest nam ona w ogóle niepotrzebna, moim zdaniem. Ale
0: jeśli nam przeszkadzają
1: ktoś,
0: i widzimy, że idzie pod górkę,
1: to wtedy diagnoza jest pomocna, dlatego że po pierwsze wiemy, skąd trudności, po drugie, dowiadując się o ADHD, możemy się też dowiedzieć, w jaki sposób można nad tym zapanować albo jak sobie pomóc. No a po trzecie, istnieją metody leczenia. I kolejny powód, dla którego być może warto się nad tym zastanowić, tu mam na myśli szczególnie osoby, które mają dzieci, bo ADHD jest wysoce dziedziczne. Więc jeżeli mama lub tata ma, to
0: i dzieci również, to wtedy
1: z wysokim
0: w takim domu może być chaos.
1: Prawdopodobieństwem dzieci też mogą mieć. I jeżeli dziecko ma trudności szkolne, albo rozrabia na lekcjach, albo nie może się skupić i ciągle będzie całe życie słyszało, jeżeli dorośli nie wiedzą, że to jest ADHD, będzie całe życie słyszało. Weź się w garść, skup się, zrób to wreszcie, dlaczego mnie nie słuchasz? I rodzice mogą myśleć, że to dziecko jest złośliwe. Ono nie jest złośliwe. Ono ma zaburzenie i trzeba mu pomóc.
0: No to teraz na zakończenie ostatnie pytanie. Gdzie tak naprawdę się diagnozować? Ponieważ doskonale pani o tym wie. Ja też to wiem, bo mi często wyskakują takie różne rzeczy. Testy w internecie. Masz ADHD, jesteś może ADHD-owcem dorosłym. Sprawdź. No raz spróbowałam, w połowie przestałam, bo doszłam do wniosku, że to nie ma sensu.
1: Samodiagnoza w zasadzie nic nie daje poza wiedzą. Równie dobrze można książkę przeczytać.
0: To gdzie się diagnozować?
1: No diagnozować się, diagnozę stawia w polskim systemie ochrony zdrowia i zasadach prawnych, diagnozę stawia psychiatra.
0: Psycholog może nam pewne rzeczy podpowiedzieć,
1: tak,
0: i pomóc, ale tak naprawdę psychiatra.
1: Tak, psycholog może przeprowadzić wywiad diagnostyczny, ale diagnozę stawia i tak lekarz psychiatra.
0: Ostatnie pytanie, pani Aneto. Wiem, że sporo osób, ADHD-owców dorosłych z pani spotkała. Widzi pani... plusy. Widzi pani taką sytuację, że jeśli oni już to wiedzą, zabiorą się za to, zaczynają na przykład pracować nad tym w inny sposób albo farmakologicznie, to ich jakość życia się poprawia?
1: Poprawia się. Mhm. Trudno jest czasem dobrać leki, ale rzeczywiście jakoś, nawet badania wykazują, że osoby, które biorą leki, rzadziej, bo tak generalnie ADHD-owcy częściej ulegają wypadkom i mają więcej urazów ciała, ale kiedy przebadano pewne grupy, okazało się, że wolniej prowadzą pojazdy, czyli mniej jest wypadków.
0: Aneta Pawłowska-Krać, autorka książek Milion Myśli Naraz o dorosłych z ADHD, socjolożka, była naszym gościem.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Milion myśli na raz. Właśnie mam otwartą tę książkę o dorosłych z ADHD, autorka Aneta Pawłowska-Krać, która właśnie była gościem 4,5 roku. I tę książkę trzymam i ta książka będzie dla kogoś z państwa. Nie tylko zresztą jedna. W związku z tym poprosimy o wysyłanie SMS-ów. Dlaczego państwo, a nie ktoś inny powinien otrzymać tę książkę? 71-151. Imię, nazwisko, adres z uzasadnieniem.
3: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce.

S6 między Sławnem a Słupskiem w pobliżu Sycewa. Auto osobowe uderzyło w bariery i problemy są na 185 km. Jezdnia w kierunku Gdyni jest zwężona. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Problemy wciąż w Wielkopolsce na trasie S11 pomiędzy węzłem Kępno-Wschód a węzłem Baranów. Na 10 km po zderzeniu dwóch aut osobowych i ciężarówki droga jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu są służby, a policja kieruje zmotoryzowanych na objazdy drogami lokalnymi. Skończyły się natomiast utrudnienia w Warszawie na trasie S2P pomiędzy węzłem Puławska a węzłem Warszawa Lotnisko. To oznacza, że na 469 km w kierunku Poznania jedziemy całą szerokością jezdni. Śladu po kłopotach nie ma też w Pomorskiem na trasie S7 pomiędzy węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chważno. Na 3 kilometrze w kierunku Gdańska mamy do dyspozycji wszystkie pasy. Jeden z nich wcześniej blokowała zepsuta ciężarówka. Na południowym odcinku autostrady A1 w województwie śląskim prowadzone są prace na jezdni w kierunku Gorzyczek. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Utrudnienia powinny skończyć się około godziny 18. W Świętokrzyskiem natomiast drogowcy pojawią się dziś na S7 między Chęcinami a Jędrzejowem. Odnawiane jest tam oznakowanie poziome. Kierowcy muszą zwolnić do 80 km na godzinę. Roboty zaplanowano również na jutro. Na trasie S61 z kolei między Suwałkami a Augustowem dziś spotkamy drogowców. Roboty będą prowadzone do godziny 18, a kierowcy muszą przygotować się na ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę. 22 513 11 11 to niezmiennie numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.

0: Właśnie, minęła 10:00, to jest program Pierwszy Polskiego Radia, a teraz czas na aktualności. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie. Za chwilę nasz reporter o tym, jak wyglądała ceremonia. Nie ma zagrożenia, mówią służby, o obiekcie przypominającym drona znalezionym wczoraj na plaży w Karwi. Zawód z misją i pasją. Dziś dzień nauczyciela. Dzieci mają swoich ulubionych.
2: Lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole.
1: Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to w gabinecie marszałka Sejmu. Prezydent Karol Nawrocki nie wyznaczył terminu uroczystości. Kancelaria prezydenta domaga się od Macieja Berka zaświadczenia o jego 10-letnim stażu pracy w zawodzie prawniczym. W Sejmie jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Piotrze, powiedz, jak wyglądało to ślubowanie.
3: Skromnie. W gabinecie marszałka Sejmu pojawili się marszałek Senatu, członkowie prezydium Sejmu i nowo wybrani sędziowie Trybunału. Zabrakło jednak prezydenta, choć to do niego Maciej Berek skierował słowa roty.
4: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji.
3: Po uroczystości Maciej Berek wraz z wcześniej wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego poszedł do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, by złożyć tam poświadczone notarialnie dokumenty. Następnie wszyscy mają się udać do siedziby Trybunału, czyli do swojego miejsca pracy. Czworo sędziów, którzy w podobny sposób ślubowali w kwietniu, nie zostało jednak dopuszczonych przez prezesa Trybunału do orzekania.
1: A ślubowaniu przyglądał się Piotr Durys. Dziękujemy za tę relację. Nie ma zagrożenia, przekazały służby. Wieczorem na plaży w Karwi przypadkowy spacerowicz natknął się na fragment niezidentyfikowanego obiektu latającego, przypominającego drona. Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej, mówił w Polskim Radiu 24, że nie ma niebezpieczeństwa.
5: Realizowane czynności w dniu dzisiejszym potwierdziły brak zagrożenia biologicznego, brak zagrożenia chemicznego i brak zagrożenia radiologicznego oraz brak zagrożenia pod kątem materiałów biologicznych.
1: Żandarmeria wojskowa sprawdza, w jaki sposób obiekt latający znalazł się na plaży w Karwi. Na przemoc pojawiającą się wśród dzieci mają wpływ różne czynniki, mówi Szymon Wójcik. Przedstawiciel Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Polskim Radiu 24 zwraca uwagę, że nastolatkowie, sprawcy przemocy, często sami jej doświadczali.

0: ostrzegam przed taką pokusą szukania jakiejś jednej przyczyny zła, przyczyny przemocy, bo nie ma jednej przyczyny. To jest zazwyczaj splot różnych czynników, różnych okoliczności. Ważne jest to, że badania naukowe pokazują, że faktycznie też przemoc rodzi przemoc, to znaczy sprawcy przemocy, czy dorośli, czy młodociani, często sami jej też doświadczyli. Nie jest to mechanizm zdeterminowany, że jeśli ktoś rzeczywiście miał takie doświadczenia, to na pewno też będzie to robił. Natomiast taka zależność i tak jakby zwiększone ryzyko istnieje.
1: Policja ocenia, że sytuacja w sieci się stabilizuje, a niepokojących publikacji jest coraz mniej. Do tego większość incydentów to żarty osób zainspirowanych ostatnimi wydarzeniami, które chciały zaistnieć w sieci. Policja, prowadząc akcje w szkołach, okolicach szkół, a także w internecie, łącznie zatrzymała 135 osób. Patrole przy szkołach mają zostać utrzymane co najmniej przez kilka najbliższych dni. A dziś święto nauczyciela. W Polsce jest 700 tysięcy uczących dzieci. Białostoczanie wspominają swoich nauczycieli.
2: Gra i trąbi zespół kombi. To, że coś działa. To było bardzo często u tego wykładowcy powtarzane.
3: Przed 12 pan Hubert zawsze mówi dobry wieczór.
4: Pani Odporskiego często mówi XD na lekcji. Coś takiego dziwnego, niezrozumiałego trochę.
1: Według danych GUS-u przeciętny polski nauczyciel to kobieta w wieku 46 lat.
5: To są aktualności jedynki.
1: Stany Zjednoczone ograniczyły Ukrainie dostępność do Starlinków. Oznacza to, że Kijów ma niepełne dane wywiadowcze, co utrudnia obronę i ataki na Rosję. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Doradca Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Bezkrestnow, pseudonim Flash, napisał, że w nocy firma SpaceX wprowadziła ograniczenia prędkości działania terminali Starlink podczas ich przemieszczania się. Jak dodał, ograniczenie dotyczy wojskowego pakietu usług Starshield i zostało ustawione na obiekty korzystające ze Starlinków i poruszające się powyżej 100 mil na godzinę. Serhii Bezkrestnow zaznaczył, że ukraińskie siły obronne nie otrzymały wcześniej informacji o wprowadzeniu takiego ograniczenia, co doprowadziło do przerwania realizacji szeregu misji. Doradca ukraińskiego prezydenta zaznaczył, że oczywistym jest, że nie chodzi tu o przypadkowe działanie i ma ono związek z obecną sytuacją polityczną. Ukraina także w ciągu ostatnich godzin dwukrotnie została pozbawiona amerykańskich danych wywiadowczych o ataku rosyjskich rakiet balistycznych na Kijów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Pogoda.
1: Najwięcej przejaśnień mamy teraz na zachodzie i na krańcach wschodnich. W centrum za to sporo chmur, no i tutaj może przelotnie popadać. Najchłodniej jest na Podkarpaciu około 3 stopni, na Mazowszu i Mazurach 7, 12 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a najcieplej nad samym morzem, tu około 14 stopni. Wiatr jest umiarkowany, ale na zachodzie i północy silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jedynka. Polskie Radio.

To musi wybrzmieć do końca. Zbigniew Wodecki. A wiedzą państwo, że ostatnio bardzo wielu młodych ludzi tę piosenkę śpiewa? Chyba myślę, że niektóre te nagrania na przykład w samochodach stały się naprawdę już wiralem. Także panie Zbyszku, pana piosenki ciągle żyją. Młode pokolenie też je kocha. Drodzy państwo, jeszcze małe uzupełnienie do poprzedniej godziny. Pani Maria, ADHD. Jestem pewna, że je mam. W pierwszej klasie podstawówki przez tydzień nie mogłam, musiałam zmieniać miejsce akcji w czasie lekcji. A kilka myśli w tej samej prawie chwili mam zawsze. Malując załatwiam w głowie dziesiątki różnych spraw. No taki to niespokojny duch ze mnie. Po prostu szybciej żyję i widać tutaj po uśmieszkach, że pani Marii z tym dobrze. No może właśnie niekoniecznie to jest ADHD, bo niektóre cechy możemy mieć, a niekoniecznie to jest ADHD, dlatego powtórzę za naszą ekspertką, która była pół godziny temu u nas na antenie. Warto się zdiagnozować także wtedy, kiedy jesteśmy dorośli.

0: cztery pory roku.
1: Natalia Stefania, tak mam na imię, taki przyszedł SMS, bo Natalia Kukulska, tak pięknie śpiewała Puszek Okruszek i Stefania od bohaterki powieści Trędowata. To jeden z SMS-ów, który do nas przyszedł, a ja z kolei dostałem imię Beniamin. 46 lat temu moja mama oglądała film Pamiętnik Beniamina i tak się jej to imię spodobało. A z kolei pani Ola z Mielca napisała, mam moje imię to Aleksandra, zawdzięczam pani w urzędzie. To ona podjęła za mojego tatę tak ważną dla mnie decyzję. Na pytanie taty, Aleksandra czy Katarzyna, odpowiedziała Aleksandra i bardzo jej dziękuję.

dziękuję, bo lubię być po prostu Olą, a w zasadzie to pani Olą dla moich uczniów. Pozdrawiam w Dniu Nauczyciela. Pani Olu, no to my wiemy, że jest pani jedną z 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli w naszym kraju, więc jeszcze raz wszystkim państwu niech się po prostu dobrze wiedzie, niech jest dużo miłości i sympatii od uczniów i niech te relacje dobrze się rozwijają i jak najmniej stresu w tej pracy, chociaż wiemy, że łatwo nie jest. Sława Wieńczycka, jesteśmy razem do godziny 12, a w tej godzinie, skoro dzisiaj środa, no to wiadomo, poradnik językowy będzie, prawda? No i jak zwykle jeszcze ta rozmowa o imionach będzie i czekam na te państwa opowieści rodzinne. Jak to było? Mam tak na imię, bo...

0: Moja mama oglądała włoski serial Ośmiornica. Chciała nadać mi imię Paula. Jednak wówczas w urzędzie nie chciano mnie tak zarejestrować i zostałam Paulina, ale dla domowników jestem Paulą. To kolejna historia z SMS-u, a jak tam na Facebooku? O, pani Marta napisała, mój brat ma na imię Kamil ze względu na umiłowanie do wierszy Kamila Baczyńskiego, mojej cioci, a z kolei pani Maria, a ja sobie imię sama wybrałam, jak powiedziała babcia, bo urodziłam się właśnie w imieniny Marii i tak dostałam na chrzcie. Przez długi czas byłam jako dziecko niezadowolona, bo dostałam jeden prezent z okazji rodzin i imienin, a koleżanki miały prezenty dwa razy. No takie to właśnie historia. My też tu mamy kolegę w radiu, który ma na imię Maciej i też dostał właśnie imię, bo w dniu i w imieniny Macieja się urodził. A dziś, drodzy Państwo, ten temat nie bez kozery, bo też wiemy, że sporo w naszym kraju było na przykład Beat, które dostały na cześć Beaty Tyszkiewicz, wtedy kiedy na przykład ona zagrała lalkę, a później, gdy już był ten serial Izabela, no to się okazuje, że sporo kobiet dostało właśnie na imię Izabela. Stanisław też, ale z tą Izabelą chyba wtedy było popularniej. No i tak się okazało, że jedna z naszych słuchaczek ma na imię Izabela, bo...
1: To jest pomysł zdecydowanie mojej mamy, która była zafascynowana lalką.
2: Filmową lalką.
1: Filmową lalką, bardzo jej się Izabela podobała i to był zdecydowanie jej pomysł. A tata tylko przytaknął.
2: A to był film z jakiego roku?
1: Z 68, ten pierwszy, bo ja jestem 71 rocznik, więc na pewno to była ta wcześniejsza wersja z Beatą Tyszkiewicz.
2: Później też miała pani okazję obejrzeć ten film, jakoś tam szukać siebie, szukać podobieństw?
1: Tak, później oglądałam ten serial z lat 70. No i właśnie widziałam moją mamę wpatrzoną w Izabelę.
2: A czy pani czuje się trochę tą Izabelą z ekranu?
1: Nie za bardzo utożsamiam się z tą Izabelą, bo to była taka arystokratka, taka trochę...
2: Pani lubi to imię?
1: Bardzo lubię. Szczególnie jak mówią Izabela. Koleżanki i znajomi mówią zdrobnie, ale wiadomo, no nie, ale tak jak ktoś mi mówi na przykład Izabela, to bardzo to lubię takie wzniosłe. No do mnie zawsze mówił tata Izabela, świętej pamięci. No i mama do mnie też mówi. Z mojego rocznika w klasie jedyna byłam, no ale rok młodsza koleżanka też miała Izabela na imię. Myśmy zawsze się z bratem śmiali, że moja mama nie czytała książek, bo ona utożsamiała się na przykład z tym, co gdzieś tam słyszała na języku polskim. Brat miał na imię Cezary, no nie? Znaczy ma na imię Cezary.
2: Jak Cezary Baryka.
1: Jak Cezary Baryka. No i zawsze brat mówił, widać, że mama książki nie czytała, bo on nie był.

0: pozytywną postacią. Jeśli dobrą jest podobnie, no ale z postaciami się nie utożsamiamy. Ale zawsze się śmieję, że urodę mam, jak filmowa lalka.
1: Czyli jak Beata Tyszkiewicz?
0: No, Beata Tyszkiewicz w tej młodości, wtedy, kiedy grała tą Izabelę, bo znaczy do tej pory jest piękną kobietą i wtedy była bardzo piękną kobietą, taką elegantką.
2: Pozdrawiamy panią Beatę Tyszkiewicz, może nas słucha, bo jak wiemy, rzeczywiście sporo kobiet wtedy miało. A pamiętają państwo piosenkę, a na imię miałaś właśnie Beata. Coś jest na rzeczy. Pani Maria, moja córka Patrycja na drugie ma na imię Monika, bo z kolei bardzo lubię kino włoskie i Monikę Wittin. Czyli jak się jednak okazuje, ten wpływ popkultury jest i o tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 11.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No i teraz po prawie 50 latach mamy kolejną wersję kinową lalki i serialową, chociaż ta druga to taka reinterpretacja, no inne wątki, niektóre wspólne, ale zupełnie inne historie. Jak państwo na to tak spojrzą, to naprawdę też to jest ciekawa historia, warto obejrzeć. Miałam okazję już oglądać jedną i drugą. No i dlatego też dla państwa mamy w ciągu tych najbliższych tygodni nasz konkurs ABC Lalki. Była już pierwsza podpowiedź dźwiękowa, to teraz druga. Co zostało tam ukryte?

0: Eksperyment, który udaje się Gutenbergowi, to jest oczywiście czcionka metalowa, czcionka ruchoma.
1: Upadek powstania styczniowego przyniósł rusyfikację w każdej dziedzinie. Dla gazet oznaczało to ostrą cenzurę. Nie zahamowała ona jednak rozwoju warszawskiej prasy codziennej.
2: Dwa magle w korzystnym miejscu i dobrym stanie są do sprzedania.
3: Onegdaj po południu, przechodząc ulicami Rybaki, Długą i Placem Krasińskich, zgubiono woreczek skórzany, w którym było 17 rubli papierami.
2: Jest do sprzedania suknia ślubna, ani razu nie używana.
4: Lata 70. No to prasa, na łamach której ukazywały się powieści Prusa, ukazywały się powieści Sienkiewicza.
5: Każdego dnia przemierzają długą drogę, by dostarczyć do naszych domów zamówione paczki i listy.
6: Codziennie, codziennie, codziennie.
7: No, dzisiaj troszkę trudny konkurs. Od razu będę mówiła tak. Nie są to pamiętniki Rzeckiego, nie jest to maszyna do pisania, ani druk, ani Julian Ochocki, bo takie odpowiedzi przychodzą. Przyszła też odpowiedź kompletnie niezwiązana z lalką, ani z czasami, w których dzieje się lalka, bo właśnie na tym polega nasza zabawa, że to nie tylko rzeczy, które, czy zjawiska, czy postaci, które są związane z samą powieścią Bolesława Prusa, ale także z czasami, w których żyją właśnie i Izabela Łęcka, i Stanisław Wokulski. Ktoś napisał, Jan Nowak-Jeziorański. Powiem Państwu tak, to nie jest zły trop, pomimo, że to jest zła odpowiedź, dlatego, że w pierwszej naszej dźwiękowej podpowiedzi pojawiło się intro piosenki Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem, no i tutaj już więcej nic nie mogę powiedzieć. Nagroda, czyli zestaw pięknych, stylowych, porcelanowych filiżanek o wartości prawie 600 zł, będzie należeć do kogoś z Państwa.
8: Sponsorem nagród w konkursie jest fabryka porcelany AS Ćmielów, producent szmaragdowej porcelany.
7: 72 151 to jest nasz numer SMS-owy. Tutaj wysyłają Państwo odpowiedzi, do tego wszystkiego ciekawy komentarz i oczywiście imię i nazwisko też w tym SMS-ie musi się pojawić.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo

0: Dużo muzyki.
1: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
0: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
1: Od godziny 16.
0: Zapraszamy Karolina Rożej
1: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Kacper Merk w studiu.
4: Dzień
3: Kacper,
4: dobry.
3: A takie imię, bo... O, jaka cisza. Radio nie lubi ciszy.
4: Wiem, ale czasem musi być. Nie wiem, tak rodzice sobie wymyślili. Ale to dobre pytanie jest, bo jak byłem małym dzieckiem, to imię nie było tak popularne jak dzisiaj.
3: Tak jak teraz.
4: I nie znałem żadnego... Nie, miałem jednego kolegę Kacpra w swoim wieku i nie było żadnego popularnego Kacpra, piosenkarza, aktora, sportowca. I tak mi zawsze było przykro, że nikt tego imienia nie nosi. A teraz jest Kacper Tomasiak, ma 3 medale olimpijskie w skokach narciarskich i jest
3: I w ogóle
4: super.
3: Jest więcej chłopców o tym imieniu, to
4: Kacperków dużo.
3: A jak nasze tenisistki?
4: Igusia, jeżeli mogę powiedzieć, już mówiąc całkiem poważnie, Iga Świątek pokonała dzisiaj Magdalenę Fręch w takim...
3: Czyli dwie nasze przeciwko sobie.
4: Tak, przeciwko sobie.
3: Taki siostrzany pojedynek?
4: Siostrobójczy? Jest
3: bratobójczy.
4: Takie, tak, bratobójczy się mówi po polsku, siostrobójczy też się mówi, żeby było ciekawiej. Sprawdziłem, ale bardzo rzadko jest to używane. W każdym razie spotkały się panie w chińskim Wuhan. No i Iga Świątek to spotkanie wygrała bardzo gładko, 6-2, 6-1. Chociaż początek wcale tego nie zapowiadał, bo proszę sobie wyobrazić, że w pierwszych 4 gemach Iga sama popełniła 15 niewymuszonych błędów. I wtedy było 2-2 w tym pierwszym secie. A później do końca meczu popełniła już tylko 8 niewymuszonych błędów do samego końca meczu. Czyli ten początek był fatalny w wykonaniu Igi Świątek, ale kiedy ona weszła na taki poziom
3: na swój
4: rytm, to już Magdalena Fręch była, nie miała zbyt dużo argumentów i Iga Świątek awansowała do 1/8 finału. Podobnie zresztą jak Maja Chwalińska. Ona też bardzo powoli zaczęła swoje spotkanie z Marii Buzkową, z Czeszką, bo przegrała seta 1-6, by później 2 następne sety wygrać 6-1, 6-1. Maja Chwalińska jest w 1/8 finału i jest, uwaga, w czołowej 20 rankingu WTA. To się jej jeszcze w życiu nie zdarzyło. To jest jej największy sukces rankingowy w karierze, bo wiadomo, pokło się tego finału z Paryża z French Open, ale zbiera te punkty Maja Chwalińska i są powody do zadowolenia. Podobnie zresztą jak w przypadku naszych piłkarek, które awansowały do finałów baraży o Mistrzostwa Świata. Nigdy polskie piłkarki nożne nie grały w Mistrzostwach Świata, a teraz jest na to realna szansa. Wczoraj po rzutach karnych pokonały Belgijki 4-3. Jeż mi głosu brakło, ale jestem podekscytowany tym, prawdę powiedziawszy. Bramkarka Kinga Seweryn, jedną z bohaterek tego meczu, bo wybroniła 2 rzuty karne.
5: Każdy trening daje z siebie wszystko i myślę, że trzeba czekać na swoją szansę, która nadeszła i po prostu stawiłam czoła zadaniu i jestem z tego bardzo dumna.
4: Tak jest, my też jesteśmy z Polek dumni. W grudniu finał baraży zagramy z Irlandią.
3: Czyli krótko mówiąc, trzymamy dalej kciuki i za nasze piłkarki, i za nasze tenisistki. Ja tylko jeszcze tyle powiem, że ten siostrzany pojedynek tak się zakończył, że dziewczyny się do siebie na korcie przytuliły. Iga i Magda.
4: Wiadomo, siła
3: sióstr. Po prostu się znają. Kacper Merk, dzięki.
2: Pogoda.
3: Pogoda w kratkę, sporo chmur, sporo także i deszczu, więcej słońca na zachodzie, mniej na wschodzie i temperatura od 9 stopni do max 16 na zachodzie Polski.

0: No i co? Środa, prawda? No to nasi stali słuchacze wiedzą obowiązkowo poradnik językowy dr Agata Honcia i redaktor Małgorzata Tułowiecka.
1: Poradnik językowy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I na początek przypominamy, że mogą nam Państwo przekazywać różne pytania językowe. 71-151 czekamy i odpowiadamy. I dzisiaj odpowiemy najpierw pani Marlenie, która napisała tak. Proszę o zwrócenie uwagi dla słuchaczy, aby używali litery on i en. Zapominają o niej nawet dziennikarze i zamiast na przykład mamą, mówią mamom, tatom, pojadą, zrobią. Jest to bardzo, bardzo rażące.
3: Zwracamy uwagę słuchaczom, komu czemu słuchaczom. W celowniku liczby mnogiej musi być końcówka om.
2: Bo też często zdarza się na odwrót, tak. Czyli słuchaczom, no a nie. Więc słuchaczom.
3: Tym wielu naszym kochanym słuchaczom zwracamy uwagę na prośbę pani Marleny, by pamiętali o końcówce on tam, gdzie jest na nią miejsce, czyli z mamą swoją, z tatą swoim, idą dzieci. I te dzieci robią, śpiewają i tak dalej, i tak dalej. A przy okazji zauważmy, że w liście pani Marleny pojawiła się składnia wschodnia, prawdopodobnie podlaska.
2: Tak.
3: Pani Marlena napisała o zwrócenie uwagi dla słuchaczy. Tak się mówi na Podlasiu właśnie. To nie jest błąd językowy w normie regionalnej, to jest składnia regionalna, ale w normie ogólnopolskiej w tym miejscu powinien się pojawić celownik. Czyli prosimy Państwa o to, by Państwo pamiętali o końcówkach on i en także i nie mylili końcówki on z końcówką om.
2: Ciekawe, że ten problem powtarza się od
3: wielu lat.
2: O, odkąd
3: bardzo
2: pamiętam.
3: Wielu.
2: Tak. No to teraz przechodzimy do innej sprawy. Proszę wyjaśnić, ktoś napisał, skąd się wzięło paralimpiada, a nie paraolimpiada. To jakieś dziwadło językowe. Przecież nie mówimy paraotnia, tylko paralotnia.
3: No rzeczywiście ta forma, którą coraz częściej słyszymy, czyli paralimpiada, to nie jest forma zakorzeniona w polskiej tradycji. W polskiej tradycji mamy paraolimpiadę i to jest zbitka logiczna. Grecka cząstka para znaczy przy, obok. No i tę cząstkę właśnie grecką para dodaliśmy do słowa olimpiada. No i stąd polska paraolimpiada to jest słowo o czytelnej budowie i logicznej budowie. W języku angielskim powstała zbitka paralympic i tam doszło do uproszczenia, ale właśnie do uproszczenia na gruncie języka angielskiego. I z czasem niestety tak się stało, że gremia międzynarodowe, sportowe zaczęły narzucać tę formę angielską innym językom. Mnie to bardzo razi, przyznaję, i myślę, że wielu naszych słuchaczy też. Pod wpływem tych działań różnych gremiów międzynarodowych rozmaite instytucje zmieniły nazewnictwo. I nawet niestety różne ważne osoby ze środowiska sportowego powoływały się na Radę Języka Polskiego, która jakoby miała poprzeć tę formę, co jest niezgodne z prawdą. Na stronie

0: Rady Języka Polskiego ukazało się oświadczenie dementujące właśnie te komunikaty medialne. Zgodnie z polską tradycją paraolimpiada, paraolimpijczyk, paraolimpijski, narzucanie, upowszechnianie formy tej z pochodzenia angielskiej nie wydaje się zasadne.
1: Nie wydaje się zasadne, ale ja myślę, że tak będzie. Skoro oficjalnie Polski Komitet Paraolimpijski zmienił nazwę na Polski Komitet Paralimpijski.
0: No niestety.
1: No niestety, no właśnie. No to teraz może przejdźmy do czegoś sympatyczniejszego językowo, a mianowicie chcemy zająć się pytaniem nadesłanym przez panią Renatę, która dzielnie nam towarzyszy zawsze. I jak zwykle pani Renata pyta o znaczenie powiedzeń. Tym razem chodzi o takie dwa powiedzenia. Gonić w piętkę i zniknęła jak kamfora. Co znaczą te powiedzenia?
0: Gonić w piętkę to jest powiedzenie o dwóch znaczeniach. Pierwsze jest tradycyjne i łowieckie. Tak mówimy o psie, który goni wstecz po tropie zwierza, czyli nie biegnie tam, gdzie upolowany zwierz upadł, tylko biegnie wstecz. Ale to powiedzenie ma też sens w języku ogólnym, nie odnoszący się do myślistwa. No i gonić w piętkę to tracić sprawność umysłową, mylnie rozumować, postępować niemądrze. No a skąd to się wzięło? Ano stąd, że piętka to tylna część strzelby na przeciwległym końcu wylotu. Gdy myśliwy strzela, spodziewa się, że pies pójdzie w kierunku strzału, a pies no tak jakby tracił zdolność rozumowania, biegnie w przeciwnym kierunku. No i tę sytuację przenieśliśmy na niezbyt mądre postępowanie ludzkie i dlatego czasami mówimy, że gonimy w piętkę. Gdy mamy za dużo spraw, czasami zachowujemy się no, tak, jakbyśmy stracili rozum.
1: Ale czasami to powiedzenie używane bywa błędnie i błędne jest używanie tego frazeologizmu w znaczeniu zapominać o czymś, nie pamiętać, tak. Stracić umiejętność robienia czegoś.
0: Tak.
1: Czyli dobrze by było o tym pamiętać. No a teraz ulotnić się, zniknąć jak kamfora.
0: To odejść niepostrzeżenie, zapodziać się, przepaść bez śladu. Wspólnik z pieniędzmi zniknął jak kamfora. A skąd to powiedzenie? Ano stąd, że kamfora to jest taki związek organiczny, który właśnie się szybko ulatnia. Ma charakterystyczny zapach, ale ulatnia się bardzo szybko już w temperaturze pokojowej. I tak jak ten wspólnik z pieniędzmi, który chciałby sobie tylko te pieniądze zatrzymać i dla siebie je mieć, się szybko ulatnia, tak też ta kamfora szybko znika z pola zmysłów.
1: To co, my teraz ulotnimy się jak kamfora, pani doktor?
0: Ale wrócimy.
1: Mam nadzieję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: I drodzy słuchacze, przypominam, że podcast oczywiście na naszych stronach internetowych. Proszę zajrzeć. Podcast językowy dr Agata Honcia, redaktor Małgorzata Tułowiecka. Tam wiele, wiele odcinków i wiele różnych rzeczy związanych właśnie z naszym trudnym językiem, jakby na to nie spojrzeć.
2: Jedynka. To jest radio.
3: A po godzinie 11 porozmawiam już z ekspertem na temat wpływu popkultury na nadawanie imion dzieciom, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo to wiemy, że taki trend jest od wielu, wielu lat. Pan Krzysztof narzeka, że jego imię jest w odwrocie. Kiedyś Krzysiów, Krzychów, Krzyśków było więcej, teraz próżno szukać ich w pierwszej dziesiątce tych najbardziej popularnych imion. To prawda, ale tam Jan i Antoni ciągle z przodu. Jeśli chodzi o kolejne opowieści, pani Maria napisała, że jej wnuk ma na imię Yves, dlatego że tak się nazywał bohater książę z jednej z francuskich bajek i czytała swojej córce prawie codziennie na dobranoc. Umiała już czytać, ale wolała, gdy ja czytam, i za każdym razem była zasłuchana. No i proszę bardzo, i te imię już gdzieś tam od dzieciństwa zostało. A z kolei pani Basia napisała, że jej imię wymyślił brat, ale bardzo lubi swoje imię, bo kojarzy jej się z Barbrą Streisand i z Barbarą z Nocy i Dni. Jeśli chodzi o Baśki, to rzeczywiście też tak było, że wpływ tej słynnej powieści serialu Noce i Dni miał też wpływ na to, że tych Basiek w naszym kraju pojawiło się więcej. A jak było z innymi imionami? Czekam jeszcze na państwa też propozycje i opowieści. 71 151 i Facebook.com/jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
4: Masz tyle sukienek.
3: No, ale wszystkie za duże.
4: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
3: Nie, biorę Hepa Slimin.
4: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
3: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
4: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
3: To co, zakupy?
4: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin.

0: Są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Reklama. Radio Kierowców.
3: Kamil Olak. Nowe problemy w Wielkopolskim na trasie S8 między węzłem Wieruszów a Wieluniem w pobliżu miasteczka. Zderzyło się auto osobowe z ciężarówką i na 126 kilometrze są problemy z przejazdem w kierunku Warszawy. Jezdnia jest zwężona, zablokowany jest tam jeden pas ruchu. Na S8 problemy także w Łódzkiem na wysokości węzła Julianów, konkretnie na 390 kilometrze. Tam zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas ruchu w kierunku stolicy. Problemy nadal w Wielkopolskiem na drodze krajowej nr 92 na wysokości Kłodawy. W pobliżu koła auto osobowe uderzyło w bariery i na 302 kilometrze poruszamy się naprzemiennie. To dobra informacja, bo jeszcze pół godziny temu droga była w obu kierunkach zablokowana. Drogowcy poinformowali natomiast o zakończeniu całkowitym utrudnień w Pomorskiem na trasie S6 między Sławnem a Słupskiem. To oznacza, że przez Sycewice w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Wcześniej na 185 kilometrze jeden z pasów w kierunku Gdyni był zablokowany po tym, jak auto osobowe uderzyło w bariery. Śladu po problemach nie ma też w Wielkopolsce na trasie S11 między węzłem Kórnik Północ a węzłem Kórnik Południe. Na 12 kilometrze w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Droga była wcześniej zablokowana od wczesnych godzin porannych po zderzeniu auta osobowego z ciężarówką. Na trasie S6 w Trójmieście trwa wymiana nawierzchni między węzłami Szadułki i Karczemki w kierunku Gdyni. Remont dotyczy obu pasów jezdni. Kierowcy zwalniają tam do 50 km na godzinę. Na trasie S17 natomiast w rejonie obwodnicy Garwolina frezowana jest nawierzchnia w pobliżu węzła Stacyjna. Zajęte są tam dwa pasy i te prace potrwają do 23 października. W Świętokrzyskiem natomiast na drogowców uważajmy na trasie S7 między Chęcinami Jany Jędrzejowym.
4: Na zegarach 11 to program Pierwszy Polskiego Radia. Które imię jest najpopularniejsze w Polsce? O tym już niebawem w czterech porach roku. A teraz czas na aktualności jedynki. Monika Gniewaszewska.
5: Policja, przepychanki, manifestujący przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszystko to po zaprzysiężeniu sędziego Macieja Berka. Co dzieje się przed tą instytucją, zrelacjonuje nasz reporter. Ważą się losy 66-latka z Wrocławia, który planował zamach na najważniejszych polityków rządu. Sąd zdecyduje dziś, czy mężczyzna trafi do aresztu. Papież spędził spokojną noc w szpitalu, poinformował Watykan. Leon XIV przeszedł wczoraj operację usunięcia złośliwego guza z płuca. Grupa sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm dotarła już do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a przed nią są manifestujące przeciwnicy dopuszczenia do pracy sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Który również jest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Co się tam dzieje?
6: Uczestnicy manifestacji czasowo zablokowali wjazd na teren Trybunału, ale policja odblokowała dostęp do budynku, odpychając protestujących. Kilka osób zostało dosłownie wyniesionych przez funkcjonariuszy. Jeden z manifestujących, Adam Borowski, został zabrany do karetki pogotowia. Sam prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski, apelował do protestujących o zachowanie spokoju i nieeskalowanie. Na parking Trybunału wjechały dwa samochody właśnie z sędziami TK w środku, na co uczestnicy manifestacji zareagowali okrzykami. Wszystko wskazuje na to, że sędziowie już opuścili teren Trybunału Konstytucyjnego. Policja też rozszczelniła stworzony wcześniej kordon, a my będziemy obserwować dalszy rozwój wydarzeń.
5: No i jak słyszeliśmy od Michała Makowskiego, który relacjonował dla nas to, co dzieje się przed Trybunałem Konstytucyjnym, za to też dziękujemy. Spokojnie nie jest. Sam Maciej Berek po ślubowaniu, które odbyło się w Sejmie o 9:00, wskazał, że wszystko odbyło się w formie prawnie dopuszczalnej.
7: złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
1: Wczoraj Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, zaopiniowała, że prezydent nie ma prawa oceniać decyzji Sejmu o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani bez uzasadnienia wstrzymywać ich ślubowania. Sąd decyduje, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera i wicepremiera, trafi teraz do aresztu. Prokurator krajowy Dariusz Kornaluk mówił w radiowej Trójce, że niedoszłemu zamachowcowi postawiono 9 zarzutów.
2: Mężczyzna też czynił ustalenia przez internet i nawoływał do nienawiści, do obalenia konstytucyjnych organów, ale także czynił przez internet ustalenia odnośnie dokonywania innych przestępstw. Między innymi obalenia rządu, zabójstwa członków Rady Ministrów.
1: Zatrzymany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Podczas przeszukania jego mieszkania we Wrocławiu znaleziono m.in. kusze i inne przedmioty, które mogłyby być użyte w ewentualnym zamachu. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w sieci po poprawkach Senatu wraca do Sejmu. Posłowie zajmą się nią w przyszłym tygodniu. Wczoraj Senat przyjął jedną z poprawek zgłoszoną przez PiS. Senator tej partii Wojciech Skurkiewicz przyjął to z zadowoleniem.
3: Skrócenie terminu z 14 dni do 24 godzin, kiedy mogą być blokowane treści osób, które są związane z działalnością pedofilską, taką bardzo mocną, przestępczą, i ta poprawka znalazła uznanie.
1: Kluczowe jest teraz, by prezydent podpisał ustawę, podkreśla senator KO Krzysztof Kwiatkowski.
4: Dzięki tej ustawie będziemy mieli narzędzia i mam nadzieję, że prezydent też weźmie to pod uwagę i ustawę podpisze, bo jeżeli dzisiaj nie możemy automatycznie zablokować treści, które namawiają do przemocy, to jest to proszenie się o nieszczęście.
1: Prezydent już raz w styczniu zawetował tego typu ustawę. Zdaniem Karola Nawrockiego projekt budził wątpliwości w zakresie ochrony wolności słowa i cenzury treści w sieci. Ustawa o blokowaniu nielegalnych treści w sieci wprowadza możliwość blokowania właśnie takich treści, które wprost nawołują do stosowania przemocy, namawiają do popełniania samobójstwa, czy też podżegają do samookaleczania.
5: To są aktualności jedynki.
1: Włoskie media są zaskoczone wynikiem badań papieża. Podczas wczorajszej operacji Leonowi XIV usunięto guz z płuca. Był złośliwy.
6: Dziennik Corriere della Sera przypomina, że 71-letni papież regularnie ćwiczy na siłowni i gra w tenisa, a jego kondycję porównywano do kondycji sprawnego 60-latka. Prasa zwraca uwagę nie tylko na kontrast między jego dobrą formą a diagnozą, ale też na otwartość, z jaką mówi o chorobie. Jak pisze La Repubblica, choć guz został usunięty, pojawiła się niepewność co do dalszego przebiegu pontyfikatu Leona XIV, rozpoczętego w maju 2025 roku. Teraz uwaga skupia się na wynikach badań i dalszym leczeniu. Ważne będzie również to, jak szybko papież wróci do sił i czy odbędzie listopadową podróż do Ameryki Południowej. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
10: Pogoda.
1: Na ogół pochmurno i deszczowo, tylko miejscami przejaśnienia. Na wybrzeżu silnie wieje. Na termometrach od 6 stopni na południowym wschodzie, 8 w centrum, do 13-14 na zachodzie i północnym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Jedynka.

Spoglądam, drodzy Państwo. Mój syn, pan Artur napisał, mój syn ma na imię Olgierd, ja jestem ze Szczecina, a żona ze Świdwina. Łącznikiem między tymi miastami jest były piłkarz Pogoni Szczecin, pochodzący ze Świdwina, Olgierd Moskalewicz. No i dlatego synek ma na imię Olgierd. W tej godzinie, drodzy Państwo, już tak intensywnie pochylimy się nad tymi imionami, jaki jest rzeczywiście wpływ różnych znanych osób, celebrytów, gwiazd, muzyki czy kina.

a także i postaci z literatury, czy właśnie postaci z filmów. Jaki to jest, jaki to ma wpływ na to, że dzieci otrzymają takie imiona? No to o tym wszystkim już niebawem z ekspertem, ale nasz słuchacz o imieniu Krzysztof skarżył się, że nie słyszy, że teraz rzadko się to imię zdarza. To tak, jeśli chodzi ogólnie, panie Krzysztofie, o populację całego naszego kraju, to wcale nie jest tak źle, ponieważ Krzysztof w Polsce nosi około 630 panów to imię i uwaga, to jest drugie miejsce, jeśli chodzi o popularność imion w Polsce. A jak państwo sądzą, które imię w Polsce jest najbardziej popularne? W tym sensie, że najwięcej osób ma tak na imię. No bo wszyscy pamiętamy z różnych listów. Jan Kowalski, Maria Nowak, a tutaj ani Maria, ani Jan. Jak państwo sądzą, które to imię?

0: cztery pory roku.
1: Sława Wieńczycka, a ja mam na imię Sława, bo tutaj dopytuje się jedna słuchaczka na Facebooku, dlaczego tak mam na imię, to za chwileczkę Państwu opowiem, ale tak naprawdę powodem do tego, że tym tematem się zajęliśmy, jest oczywiście w tej chwili popularność i powieści, i filmu Lalka, i serialu Lalka. No i pytanie, czy teraz też będzie coraz więcej dziewczynek, które będą miały na imię Izabela, albo chłopców Stanisław. O wpływie popkultury porozmawiam już niebawem, bo teraz czas na, no, taki dźwięk, który trochę przypomina i pierwszy, i drugi. Mogą Państwo posłuchać uważnie. Mamy nadzieję, że już teraz Państwo potrafią odpowiedzieć, co zostało tam ukryte. Coś, co jest związane właśnie z lalką Bolesława Prusa.

0: dzisiaj zajmę się rozłożeniem przesyłek na terenie Warszawy.
1: Lata 70. No to prasa, na łamach której ukazywały się powieści Prusa, ukazywały się powieści Sienkiewicza.
2: Co wieczór powieść w wydaniu dźwiękowym. Bolesław Prus. Lalka.
3: I uwaga, jeszcze jedna podpowiedź, bardzo ważna data, 29 września 1887 roku, i niech to Państwa naprowadzi na tę dobrą odpowiedź. 72-151, do dobrej odpowiedzi jak zwykle komentarz kreatywny, no i oczywiście Państwa imię i nazwisko.

0: Ciekawe, dlaczego Beata Kozidrak ma tak na imię. Może też rodzice bardzo podziwiali Beatę Tyszkiewicz, tak jak było to w wypadku wielu Beat. No i teraz to jest ten moment, kiedy ja też muszę powiedzieć, bo też mnie słuchacze na Facebooku pytają, a ja mam na imię Sława. Naprawdę, to nie jest żart, dlatego że mój tata kochał się w Sławie Przybylskiej i miał w domu wiele płyt. I pozdrawiam przy okazji panią Sławę Przybylską, bo wiem, że nas słucha. A teraz w naszym studiu gość dr Paweł Tomanek, socjolog i antropolog kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Metod Badania Kultury. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry i dzień dobry państwu.
0: No i dzisiaj słuchacze nasi wysyłają SMS-y i różne swoje opowieści. I tutaj mam Violetta, mam tak na imię dlatego, bo moja mama zakochana była w głosie Violetty Villas. Z kolei ktoś ma na imię Aleksandra, bo moja mama była zachwyconą Oleńką Bilewiczówną z Potopu. No i to są właśnie dowody, że czasem tak jest, że wpływ popkultury, literatury, filmu, gwiazd jednak jest.
1: Czasem tak, ale wydaje mi się, że coraz rzadziej. W badaniach, które prowadziłem, one nie były reprezentatywne, bo bardzo trudno jest zebrać taką dużą próbę rodziców, którzy niedawno mieli dzieci, czy niedawno im się urodziło dzieci. Ale w tym badaniu tylko 3% z ogonkiem powiedziało, że wybrali imię po postaci fikcyjnej, a jeszcze mniej po jakichś postaciach rzeczywistych, czyli po celebrytach, czy nawet po postaciach historycznych. Więc to jest na pewno taka grupa osób, które tak wybiera imiona, ale ich nie jest dużo relatywnie.
0: W latach 70. było bardzo dużo dziewczynek, które otrzymały na imię Izabela. Sama wiem, bo pamiętam, że później w szkole tych dziewczynek było dużo. Z Beatą było podobnie, tutaj z kolei wpływ Beaty Tyszkiewicz. Moim zaskoczeniem, nie ukrywam, było to, jak w latach 80. była pierwsza telenowela brazylijska pokazywana w kraju, Niewolnica Izaura. I to imię w ogóle w Polsce nie było wcześniej notowane, a później się nagle okazało. Nie było tego aż tak dużo, ale jednak sporo osób nadało swojej córce na imię Izaura, albo synowi Leoncio. To było zaskakujące, bo to...
1: Sporo, to było kilkadziesiąt osób raptem.
0: Tak,
1: to było
0: tak,
1: rozdmuchane strasznie przez media.
0: Było rozdmuchane,
1: media,
0: prawda?
1: Ale nie było ich aż tak dużo.
0: Ale sam fakt, że ktoś otrzymuje imię po niewolnicy, dla mnie było zaskakujące.
1: No, ale po szlachetnej i pięknej niewolnicy.
0: No to prawda, tak, to może dlatego, tak?
1: No to są imiona, które wydawałyby się nie mają prawa stać się popularne. Nikodem u nas się kojarzy głównie z Nikodemem Dyzmą. To nie jest, nie jest fajna postać, a Nikodem to jest dzisiaj najpopularniejsze imię męskie. Raczej wbrew, a nie dzięki temu skojarzeniu.
0: Tak, i tutaj od razu posłużę się danymi z Ministerstwa Cyfryzacji. Pan doktor ma rację. Wcześniej mówiliśmy o tym, że Antoni i Jan to są najpopularniejsze imiona. I rzeczywiście Antoni na drugim miejscu, Jan na trzecim, ale jeśli chodzi o pierwszą połowę tego roku, to rzeczywiście Nikodem to jest najpopularniejsze imię chłopięce nadawane, a jeśli chodzi o dziewczynki, to Zofia. Też był taki wysyp, też się o tym mówiło, gdy się pojawił serial Na dobre i na złe, doktor Zosia, i wtedy nagle te Zośki wypłynęły. Czy pana zdaniem to dobrze, jeśli chodzi o później życie z takim imieniem po kimś?
1: Jeżeli to nie jest jakieś specjalnie stygmatyzujące imię, to nie ma problemu. W Stanach Zjednoczonych była teraz taka historia, na fali popularności Gry o Tron sporo dziewczynek dostały imiona typu Daenerys i Khaleesi. Kto oglądał, to wie, że to jest jedna z głównych postaci, która pod sam koniec zmienia się z postaci pozytywnej w bardzo negatywną. To jest taka rada dla wszystkich, którzy nadają imiona po postaciach fikcyjnych. Warto poczekać, aż się skończy serial albo jakaś inna historia, żeby zobaczyć, czy ta postać naprawdę jest godna tego, żeby nadać po niej imię. Ale znowu, to nie są najczęściej historie, które windują te imiona na sam szczyt. Czyli zdarza się, ale to są naprawdę rzadkie sytuacje, że jakieś imię się staje popularne dzięki temu, że nosi jakaś postać fikcyjna, a wcześniej w ogóle prawie nie było nadawane. U nas taka historia, to była historia imienia Amelia.
0: I film
1: po prostu to imię wywindował z prawie nienadawanego do nadawanego ponad 1000 razy rocznie.

0: Nie? I ta popularność chwyciła potem. Znaczy, to nie był taki jednorazowy wyskok, tylko to imię faktycznie weszło do szerszego obiegu. Ale potem takich sytuacji, które jednoznacznie można by przypisać popularności jakiejś postaci fikcyjnej, już właściwie nie było, a przynajmniej nie na tym poziomie.
1: Dzisiaj jedna z naszych słuchaczy, która ma na imię Izabela, opowiadała właśnie swoją historię, bo jej mama była zachwycona lalką i postacią Izabeli. I takie arystokratyczne imię, to tutaj też to zadziałało. Ale z tych pana badań wynika, że jednak mimo wszystko częściej kierujemy się, no właśnie czym, bo imię ładnie brzmi, bo jest ładne, czy na przykład tradycja w rodzinie, bo dziadek, pradziadek, jak najczęściej
0: ogólnie to... Ogólnie estetyka rządzi. Mm-hmm. I zdecydowana większość osób mówi, że rozważała to imię pod różnymi kątami, czy ładnie brzmi, czy ma kilka fajnych wersji, czy na przykład mm-hmm. dorasta razem z dzieckiem. To znaczy, że mamy imię Stanisław, Staszek, Stach, prawda, że ona mm-hmm. ma ileś tych wersji, które potem w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi fajnie grają, a... Te względy rodzinne oczywiście też istnieją, ale one dotyczą wąskiej grupy imion stosunkowo. To znaczy jest taka grupa imion Stanisław, tak właśnie jest takim imieniem nobliwym, dziedziczonym, prawda? Stanisław, Franciszek, dużo osób pokazuje, że to jest imię, które gdzieś tam wcześniej było w rodzinie i oni nadają przez wzgląd na tradycję.
1: To od razu powiem, Stanisław na 8. miejscu, jeśli chodzi o ten rok, a Franciszek na 5.
0: Tak, inne imię z lalki, Ignacy na 7 bodajże, więc
1: Ignacy
0: męskie
1: Rzecki.
0: Imiona z lalki mm-hmm. już chyba dużo na lalce nie zyskają, bo one już są względnie popularne. Już w ostatnich latach mocno poszły
1: ale
0: w górę.
1: Ale Izabela by mogła się znaleźć w pierwszej dziesiątce, a na razie nie jest.
0: Z Izabelą jest problem. Przepraszam wszystkie Izabele oczywiście. Pozdrawiam Izabelę z pierwszej C z Liceum Prusa, lata 95-99. Bo Izabela idzie trochę pod prąd trendu w stronę skracania się imion żeńskich, popularnych. Bo jeżeli popatrzymy na tę pierwszą dziesiątkę dzisiejszą,
1: to
0: tam rządzą krótkie imiona. Mhm. A w latach 90. była odwrotna tendencja. To znaczy wtedy często trzysylabowe, czterosylabowe imiona były popularne. Właśnie typu Izabela, Weronika. I to jest takie falowanie na głębokim poziomie. My tego nie widzimy na co dzień, prawda? Trzeba dopiero zestawić te popularne imiona, zrobić zestawienie w czasie i wtedy wychodzi, że są takie trendy podskórne, które na przykład pokazują, że teraz są modne krótkie imiona, a za jakiś czas znowu pewnie będą modne długie. I to jest taka moda podstawowa, można powiedzieć. Mm-hmm.
1: Panie doktorze, a mamy takie oczywiście osoby, które się nam wszystkim bardzo dobrze kojarzą z różnymi fantastycznymi cechami, które chcielibyśmy, żeby nasze dzieci też miały. Mam na myśli Iga Świątek i Robert Lewandowski. Widzimy, że więcej dziewczynek o imieniu Iga się pojawiło, albo Robertów jest więcej, chłopców o imieniu Robert.
0: To znaczy Iga zaczęła zdobywać popularność jeszcze zanim Iga Świątek zaczęła zdobywać popularność, czyli jeszcze przed tym 20 bodajże rokiem, kiedy mm-hmm. ona już tak wskoczyła do mediów, to Iga już była wtedy takim imieniem nie jeszcze bardzo popularnym, ale już zyskującym popularność, więc trudno powiedzieć, na ile ten efekt się wzmocnił, osłabił, jak nie da się tego wstecz zbadać. A Robert Lewandowski nie pomógł Robertowi imieniu w żaden sposób. To imię od 30 co najmniej lat traci na popularności. Ja też nawet zrobiłem takie badanie mini, oczywiście to nie jest miarodajne specjalnie. Sprawdziłem, czy imiona, które noszą znani sportowcy, w jaki sposób zyskały, kiedy ci sportowcy zaczęli kariery.
1: Okazało się, że nie.
0: Nic.
1: To na zakończenie. Jak ci państwo słyszą jakieś tutaj odgłosy w tle, to wszystko się zgadza, bo są dzieci pana doktora, Zoja i Bartłomiej. To proszę powiedzieć jeszcze cześć, Zojka. Śmiało. Oj, troszkę głośniej.
2: Dzień dobry.
1: O, świetnie. A Zoja ma na imię bo?
0: Bo to imię mi się przyśniło.
1: Po prostu?
0: Ja nie jestem specjalnie mistyczny. Moc snów prognostyczna jakoś nie wierzę w snów specjalnie, ale raz było tak, że mama Zoi była w ciąży. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jaka będzie płeć Zoi. I przyśniło mi się, że już mam córkę i ona ma na imię Zoja.
1: No i tak zostało. Dr Paweł Tomanek, socjolog i antropolog kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Metod Badania Kultury. To umówimy się za rok albo za dwa i zobaczymy, czy dziewczynek o imieniu Izabela i Staszków jest więcej.
0: Dobrze, będę śledzić.
1: Dzięki.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
10: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
13: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
14: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
12: Świetni goście, super muzyka.
15: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
14: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
16: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
12: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
17: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
14: Spróbujcie sami.
12: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
14: Po 14.
12: Zapraszają
14: Marcin Wojciechowski
12: i Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
18: Zacznę od temperatury. Najniższa temperatura dziś to Suwałki 9 stopni, Białystok i Zakopane 10, Lublin 11, Rzeszów i Warszawa 12, Łódź, Kielce, Kraków, Olsztyn stopni 13, Gdańsk, Opole, Katowice, Toruń, Bydgoszcz 14 tutaj, Poznań, Wrocław, Szczecin 15 i najwyższa temperatura dzisiaj 16 stopni w Zielonej Górze i w Legnicy. Im dalej na zachód, tym więcej słońca, ale też trochę chmur. Im dalej na wschód, tym tutaj tych chmur więcej i w wielu miejscach dzisiaj w kraju może popadać deszcz, także taka pogoda w kratkę. Wiatr dzisiaj nam trochę dokucza, a najmocniej w rejonach górskich. W Karkonoszach wieje nawet do 80 km na godzinę. Ciśnienie trochę w dół, potem trochę w górę. W stolicy w południe 1008 hektopaskali. Teraz kierunek Radzeń-Chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie. Tam jest pani Patrycja Piłat, przewodnik.
19: Witam Państwa z dość chłodnego i pochmurnego dziś Radzenia Chełmińskiego. Termometry wskazują nas już około 10 stopni, a z nieba co chwilę pada deszcz. Czuć już bardzo jesień w powietrzu, a my, Bractwo Rycerskie Zamku Radzyńskiego, jak przystało na tę porę roku, intensywnie przygotowujemy się właśnie do dziadów, które już wkrótce na naszym zamku. Jest to wyjątkowy czas pełen zadumy, nostalgii, czas, kiedy bardziej niż zwykle wspominamy zmarłych. Jest to czas, w którym według wierzeń naszych przodków zaciera się granica między światem żywych i umarłych, którzy odwiedzają nas w tym okresie. Dlatego tak ważne jest przygotowanie ciepłego i ogrzewającego ognia i tradycyjnej strawy dla nich. W ramach naszego wydarzenia dla wszystkich, którzy odwiedzą nasz zamek, przygotowujemy prelekcje na temat znaczenia ognia i światła, warsztaty, podczas których będziemy robić m.in. świece z węzy pszczelej. Będzie też pokaz z konsumpcją tradycyjnej słowiańskiej kuchni oraz inscenizacja ukazująca obrzęd dziadów.
18: To ja przy okazji Państwu polecam Dziady w Teatrze Narodowym w Warszawie.

0: Pani Aniu będą pozdrowienia. Pani Ania z Mazur, która przed chwileczką otrzymała telefon od swojego syna Marcina Wojciechowskiego, który nie wiedział, dlaczego ma na imię Marcin.
1: Ja nie potrafię tego wytłumaczyć, dlaczego mnie to w ogóle nie interesowało. Nie wiem, przepraszam.
0: A co mama powiedziała?
1: Że Marcin z Tours, święty Marcin na białym koniu.
0: A no proszę.
1: Czyli katolicko-prawosławny.
0: To ładne tutaj takie nawiązanie.
1: No nawiązanie tak. Myślę, że babcia mogła mieć tu wpływ na to. Miałem być Pawłem, to na pewno wiem. I myślę sobie, że to też jest dobre imię, lubię.
2: Też ładne
1: biorąc
2: imię.
1: Pod uwagę, że taki wzór męskości z lat nastoletnich, Paweł Nastula, to był mój taki wzór, więc też dobre mam skojarzenia. Wszystkich panów pozdrawiam, Marcinów i Pawłów.
0: No to teraz przechodzimy do
1: A dzisiaj Daniel
0: wątku
1: Craig,
0: muzycznego.
1: Daniel Craig miał być u ciebie dzisiaj, słyszałem.
0: Jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze zostało 15 minut. Może się uda połączyć.
1: A Timothy Dalton może być?
0: Też może być.
1: No dobra, to mam dla ciebie Timothy'ego, dla państwa również. No wiadomo, że James Bond miał świetnego krawca. Wiadomo, że dobrego dostawcę samochodów i wyjątkowe szczęście do głosów również miał, bo zanim jeszcze zdążył przedstawić się swoim słynnym nazwiskiem I'm Bond, James Bond, ktoś musiał zaśpiewać tak, żebyśmy uwierzyli w cały ten, powiedzmy, świat. No i elegancję, tajemnicę i fakt, nawet najbardziej skomplikowaną sytuację można przeżyć bez poluzowania muszki, sławo przyznaj. Jesteśmy w roku 89, no i amerykańska wokalistka o tak potężnym, pięknym, silnym głosie, uwielbiam ją, Gladys Knight, dostaje propozycję zaśpiewania piosenki do Bonda. Timothy Dalton właśnie, License to Kill, czyli tytuł, no tytuł się źle zestarzał, licencja na zabijanie, ale wiadomo o co chodzi. Głos, który potrafi wypełnić salę dosłownie bez pomocy jakichkolwiek wynalazków, Gladys Knight, państwo zaraz usłyszą. Co ciekawe, sama Gladys Knight miała wątpliwości dotyczące tytułu. Nie podobało jej się to, licencja na zabijanie. Wspomniał o tym producent i współautor utworu, że próbowała inaczej, no ale nie udało jej się. Zanim nagrali wokal w Las Vegas, musieli porozmawiać o tym, jak wokalistka może odnaleźć się w tej piosence. Agenta z licencją, no, weszła w tę rolę, udało jej się. Co ciekawe, zaczęło się od refrenu, który autor wymyślił przy fortepianie. Potem dochodziły muzyka, zwrotki, te piosenki tak się budowała jak ciasto, jak potrawa jakaś, nie była utworem od początku. No i teraz usłyszymy za chwilę niezwykły temperament artystki, orkiestrę, pulsujący soul, taki trochę inny bondowski utwór, do którego sama Gladys nie była za bardzo przekonana, ale jednak udało się. Utwór z klasą, przez kilka minut nawet James Bond może spokojnie, myślę, przeczekać swoje wejście za chwilę. No i to jest jedna z tych, tak, Sława? To jest jedna z tych piosenek, która się bardzo, bardzo dobrze zestarzała.
0: To ja tylko ciekawostka dotycząca imienia Gladys, dobrze? Bo przy okazji
1: już masz,
0: teraz
1: tak?
0: Już mam, słuchaj. Walijskie imię oznacza wojowniczkę albo szlachetną. No i uwaga, w Polsce jest około 80 pań, które mają na imię Gladys.
1: Jest, pozdrawiamy.
0: Tak. Wszystkie panie pozdrawiamy.
1: Jeżeli słuchaczka o imieniu Gladys napisałaby nam teraz maila, to ja bym jej wysłał jakiś upominek od jedynki.
0: No to drogie panie, jak tak
1: muszę
0: mają cię na imię, to proszę pisać.
1: 80 na wszelki wypadek.
0: Na wszelki
1: tak?
0: Wypadek, tak.
1: Tak, chciałbym przypomnieć państwu bondowską piosenkę, do której sama wokalistka nie była przekonana, nieco zapomnianą, ale ten głos proszę zrobić głośniej.
0: Ten głos. I Marcin Wojciechowski.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. To jest radio.
1: To jest radio, w którym, drodzy Państwo, rozdajemy także i prezenty i rozdajemy także nagrody w naszym konkursie. To najpierw prezenty, książka ADHD dorosłych pani Anety Pawłowskiej-Krać, która była gościem dzisiaj u nas w czterech porach roku. Otrzymuje pani Kornelia z Poznania i pan Andrzej z Opola. Bardzo się nam ich uzasadnienia podobały. Dosyć długie, nie będę czytać. A jeśli chodzi o nasz konkurs ABC Lalki, drodzy państwo, to pani Natalia. Miejscowość Żerniki. Nie wiem, czy to są te Żerniki koło Wrocławia. Być może. Pani Natalia napisała: dziś ukryty w Reblusie był Kurier Codzienny. Gazeta, w której ukazywała się powieść Lalka. To prawda, stąd właśnie ta data, którą państwu podawałam. Wtedy był pierwszy odcinek. Ach, gdyby tak przenieść się w czasie i móc dotknąć, wziąć do ręki tę gazetę i przeczytać przy filiżance herbaty. Panie Natalio, to powiem tak, filiżanki już są z porcelany, stylowe, przepiękne, więc mam nadzieję, że się przydadzą, czy to będzie kawa, czy herbata, to już do pani decyzji. No i jeśli chodzi o ten rebus, to rzeczywiście był tam na przykład ukryty fragment piosenki Krzysztofa Zalewskiego pod tytułem Kurier, więc tak pięknie państwo to złożyli i okazało się, że w końcu się udało. No a na zakończenie jeszcze zerkam, bo dzisiaj sporo tych państwa wpisów. Pani Edyta, mam na imię tak, ponieważ Edyta Geppert wygrała konkurs, rodzice mi dali właśnie imię na jej cześć. No, pani Edyto, to gratuluję, ja też uwielbiam akurat tę piosenkarkę. Tutaj z kolei pani Ania, a ja mam na imię Anna Maria, ponieważ mojej mamie podobała się bardzo piosenka Czerwonych Gitar pod tym właśnie tytułem. Pamiętają państwo Anna Maria, Smutną ma twarz. Często ta piosenka była puszczana w polskim radiu w latach 70. i właśnie wtedy się pani Anna urodziła. No,

drodzy Państwo, tych skojarzeń z imionami znanych osób bądź z filmów, czy znane postaci, które warto naśladować. No jak się okazuje, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję, okazuje się, że takich wątków jest bardzo dużo. Bardzo Państwu dziękuję za dziś. Sława Bieńczycka. I do usłyszenia jutro o 9:00. Tak się fajnie złożyło.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost.

0: czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na drodze krajowej nr 92 w pobliżu Koła, po tym jak samochód osobowy uderzył w barierę, dostaliśmy informację, że 4 osoby zostały poszkodowane i nadal zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Konina na 303 km, co oznacza, że kierowcy w tym miejscu drogi krajowej jadą na przemian jednym pasem. Z Wielkopolski są też dobre informacje, to jest S8 między węzłami Wieruszów i Wieluń, odblokowana w pobliżu miasteczka. Tam było zwężenie w kierunku Warszawy po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na 126 km. W Łódzkiem problemy na S8 przy węźle Julianów. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Warszawy. To 390 km. Tutaj utrudnienia nie powinny potrwać dłużej niż do 12:00–12:15. Dobre informacje z województwa wielkopolskiego i to podwójne z S11. Ona jest odblokowana między węzłami Kórnik Północ i Kórnik Południe. Wcześniej po zdarzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna, był zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. Odblokowano też ekspresową piątkę między węzłami Konarzewo i Stęsze w pobliżu Drogosławca. Tu po zdarzeniu 2 ciężarówek było zwężenie w kierunku Wrocławia. Na 7 kilometrze trasa jest już odblokowana. Ponad 5-kilometrowy korek jest na A4 wokół węzła Łany na jezdni w kierunku Katowic. Tam na granicy województw śląskiego i opolskiego prowadzone są prace drogowe i z tego powodu remontu właśnie ruch wyraźnie zwalnia.
4: Zbliża się południe, a to oznacza, że za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz. Na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut po 12:00 Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Maciej Berek nie zostanie dopuszczony do orzekania do chwili otrzymania odpowiedzi od prezydenta. Czy uznaje on ślubowanie Macieja Berka złożone w Sejmie? Poinformował prezes Trybunału Konstytucyjnego. Przepychanki, zamieszanie, policja i blokada wejścia. To sceny sprzed siedziby Trybunału. Przed budynkiem instytucji są przeciwnicy sędziów zaprzysiężonych przez Sejm. Sędziowie ci, w tym sędzia Maciej Berek, zostali zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzonym za rządów PiSu, wybrani przez większość sejmową. Dziś Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W uroczystości nie brał jednak udziału prezydent Karol Nawrocki. Prezes TK Bogdan Święczkowski winą za przepychanki obarczył sędziów.
1: Pan Berek zarzucił mi, iż to jest moja odpowiedzialność, że do takiej sytuacji dochodzi. Ja uważam, że to jest odpowiedzialność tych osób, które nie złożyły ślubowania wobec pana prezydenta.
0: Rozpoczyna się czas normalnego i skutecznego działania Trybunału Konstytucyjnego, mówi z kolei marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzas zaznaczył, że oznacza to nowy etap w działaniu tej instytucji.
2: Rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuję, że będzie to się działo w najbliższym czasie.
0: Do całej sytuacji odniósł się prezydencki minister Zbigniew Bogucki. W mediach społecznościowych napisał, że Karol Nawrocki nie musi niezwłocznie przyjmować ślubowania sędziów. Maciej Berek jest piątym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który złożył ślubowanie w parlamencie w formule wobec prezydenta, ale nie w obecności Karola Nawrockiego. Więcej na ten temat w magazynie w samo południe. Trzyprocentowa podwyżka wynagrodzeń to policzek dla nauczycieli, ocenia prezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Propozycję takiej wysokości wzrostu płac przedstawił rząd. Związkowcy z ZNP oczekują 15% podwyżek wynagrodzeń, mówi Aneta Mastalerz.
3: Ja myślę, że wystarczyłoby wreszcie zajęcie się sprawą przez rząd naszej inicjatywy obywatelskiej Godne Płace i Prestiż Zawodu Nauczyciela, które mówią o powiązaniu wynagrodzenia nauczycieli z przeciętną w gospodarce w trzecim kwartale. I to już będzie nie tylko realny wzrost wynagrodzenia, ale będzie to adekwatne do tego, co dzieje się w sytuacji w kraju gospodarczej.
0: ZNP oczekuje też konkretnych rozwiązań w sprawie wynagrodzeń nauczycieli za godziny nadliczbowe i wycieczki szkolne.
4: To są aktualności jedynki.
0: Oleista plama rozciąga się na kilka kilometrów wzdłuż wybrzeża Bałtyku w okolicach Ustki. Od wczoraj nad jej usunięciem pracuje Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Rzecznik SAR-u Przemysław Soiński poinformował, że do wycieku substancji ropopochodnej doszło podczas prac.
5: Niezwłocznie po utrzymaniu zgłoszenia podjęto działania przeciwrozlewowe, angażując do akcji łodzie ratownicze R-16, R-26 i R-45 oraz ratowników brzegowych stacji ratowniczych w Ustce, Łebie i Darłowie.
0: W wyniku awarii pogłębiarki do morza przedostał się

0: hydrol, który, jak zapewniają pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku, nie jest szkodliwy dla środowiska. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pada na Pomorzu, w pasie od Mazur przez Mazowsze i Kieletczyznę po Śląskim i Małopolskę. W tych regionach też chłodniej, od 7 do 11 stopni. Na zachodzie za to cieplej, od 12 do 15 i tu też możliwe lokalne rozpogodzenia. Wiatr jest umiarkowany, a nad morzem porywisty. Na warszawskich barometrach 1009 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Krakowie i Nowym Targu w Małopolsce umiarkowana. Ponad 44% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł energii. Sieć nie jest przeciążona.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 po 12.
1: Samo południe.
2: Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym. Konflikt o wymiar sprawiedliwości wchodzi w nową fazę. Sytuacja przed TK jest napięta po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie jako sędzia Trybunału. Przed marszałkiem Sejmu, a nie przed prezydentem, który cały czas w tej sprawie z Sejmem nie chce współpracować.
3: Żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
4: Muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
2: W programie również całkowita przebudowa systemu RCB. Alerty nie będą już przychodziły SMS-em.
5: Skraca po prostu czas reakcji, zmniejsza ilość punktów decyzyjnych. Ona jest w testowaniu.
2: Powiemy też o cyberataku na inteligentne lodówki we Francji. Zamiast chłodzić, podgrzewały żywność. Karol Surówka, to jest W Samo Południe. Zaostrza się konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego. Przed siedzibą TK protestuje m.in. tzw. Ruch Obrony Granic i politycy PiSu, w tym Antoni Macierewicz. Doszło do przepychanek z policją. Iskrą, która zaogniła konflikt, było zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego TK. Nie przed prezydentem, który cały czas nie chce współpracować z parlamentem w tej sprawie, tylko przed marszałkiem Sejmu. My łączymy się z Michałem Makowskim, który jest przed Trybunałem. Dzień dobry.
6: Jestem, dzień dobry.
2: Powiedz, co teraz dzieje się tam na miejscu?
6: Na razie jest dość spokojnie, momentami słychać modlitwy albo pieśni religijne. Jednak jeszcze kilkadziesiąt minut temu sytuacja była dość gorąca i doszło tam do przepychanek z policją. Uczestnicy manifestacji próbowali zablokować wjazd na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale policja go odblokowała. W taki sposób, że po prostu odepchnęła manifestujących sprzed bramy TK. Kilka osób zostało dosłownie wyniesionych przez grupę funkcjonariuszy. I później na parking Trybunału wjechały samochody z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, na co uczestnicy manifestacji zareagowali niepochlebnymi okrzykami. Po kilkudziesięciu minutach sędziowie opuścili budynek Trybunału Konstytucyjnego w samochodach, a policja rozwiązała szpaler, który umożliwiał przejazd sędziów wybranych przez Sejm. Uczestnicy manifestacji krzyczeli także o zamachu stanu i zarzucali policjantom próbę siłowego wejścia na teren TK, ale policja nie przekroczyła bramy instytucji, tylko udrożniła wjazd do siedziby Trybunału. Na miejscu pozostaje sporo przedstawicieli służb. Pojawiła się także kontrmanifestacja, która domaga się dopuszczenia sędziów wybranych przez Sejm do orzekania, a w samym budynku Trybunału są m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który przebywa tam, jak usłyszeliśmy, na zaproszenie prezesa Trybunału.
2: No słychać w tle, że zderzają się tam dźwięki obu grup manifestujących. Powiedz, jakie wypowiedzi też, oprócz okrzyków, pojawiły się w tej sprawie? Wiemy, że głos zabrał Bogdan Święczkowski, wiemy też, że głos w tej sprawie zabrał Maciej Berek.
6: Tak, Bogdan Święczkowski odmówił nawiązania stosunku służbowego z sędzią Maciejem Berkiem oraz odmówił dopuszczenia go do orzekania. I jak powiedział, wychodząc do uczestników manifestacji,

0: i do mediów. Prezes zamierza czekać na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie dopuszczalnej formy ślubowania sędziów.
1: Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie urzędowanie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
0: Wiemy także, że sędziowie TK, którzy nie złożyli ślubowania w obecności prezydenta, nie zostali również wpuszczeni do części budynku Trybunału Konstytucyjnego przeznaczonej wyłącznie dla sędziów. Natomiast po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek wskazał, że odbyło się ono w formie dopuszczalnej, prawnie dopuszczalnej. Zaznaczył też, że musiał dość długo czekać od dnia wyboru na decyzję Kancelarii Prezydenta w sprawie ślubowania.
2: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej. Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zrobimy wszystko, żeby Trybunał Konstytucyjny jako organ państwa zaczął spełniać swoją funkcję.
0: Co na taką formę ślubowania powie sam prezydent Nawrocki? Jak mawiał klasyk, nie wiem, ale się domyślam.
3: Michał Makowski sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za relację. Jacek Czarnecki pojawił się w studiu ze mną. Dzień dobry. Nasz publicysta i komentator. Nie miał dzisiaj łatwych warunków pracy Michał Makowski, z tego co słyszeliśmy.
4: Oj, nie miał. Tam latały barierki. Było ostro. No, okrzyki,
3: i relacjonując dla Jedynki,
4: tak dalej,
3: też musiał przebijać się przez odgłosy dwóch manifestujących grup. Powiedz mi, czy my zbliżamy się do takiego momentu, że obie te grupy uznają funkcjonowanie jednego Trybunału Konstytucyjnego? Czy my zbliżamy się gdzieś do końca tego konfliktu?
4: Chyba śnisz. Ja myślę, że ten konflikt dopiero wkracza w taką swoją rozpędzoną fazę. Do tej pory było dość sennie i tak parlamentarnie. Dzisiaj to już przestało być parlamentarnie. Dzisiaj tam naprawdę doszło do bójki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wszystko, no wiadomo, chodzi o to, że prezydent chce, żeby sędziowie składali ślubowanie w jego obecności. Problem polega na tym, że on od pięciu sędziów nie chce przyjąć tego ślubowania. Wczoraj swoją opinię wydała Komisja Wenecka. To jest taki strażnik konstytucyjny strażnik w Radzie Europy. I ta Komisja Wenecka napisała w swoim oświadczeniu, że w przypadku, gdy prezydent odmawia odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm lub zwleka z tą czynnością, uniemożliwiając tym samym zakończenie zwykłej procedury składania ślubowania, to zaleca się umożliwienie złożenia ślubowania bez fizycznego udziału prezydenta. Czyli nawet zagraniczni prawnicy, którzy analizują polskie prawo, napisali, bo tam nie było polskich prawników wśród tego składu, który tą opinię pisał, oni też uznają, analizując polskie prawo, że Maciej Berek miał prawo złożyć ślubowanie nie w obecności prezydenta, ale wobec prezydenta. Tam trzeba dochować na przykład takiej formy, że trzeba pisemną formę, tutaj poświadczoną przez notariusza, złożyć w kancelarii.
3: Co zresztą Maciej Berek uczynił,
4: uczynił, ale tego ślubowania nie uznaje Bogdan Święczkowski. Boi się tego ślubowania i on, i PiS.
3: Prawica zresztą nie pierwszy raz mówi, że opinia Komisji Weneckiej nie jest wiążąca. To jest tylko opinia.
4: No, bo to jest tylko opinia. Ona nie jest wiążąca, ale to wskazuje kierunek i duch tego prawa, które tutaj w Polsce działa. Ja myślę, że jak ktoś z zagranicy czyta to prawo właśnie w ten sposób, no to się powinni zastanowić prawnicy. Ale nie oszukujmy się. Bogdan Święczkowski walczy o swoje, bo gdyby on dopuścił tych pięcioro sędziów do orzekania, to straciłby większość w Trybunale Konstytucyjnym. A jakby stracił większość, to na przykład mógłby mieć uchylony immunitet. Prokuratura w dwóch sprawach chce mu uchylić immunitet. A w drugą stronę...
3: Czyli jest dosłownie sędzią we własnej sprawie.
4: Jest sędzią we własnej sprawie i będzie tego Trybunału bronił, tak jak mi się wydaje, do upadłego, a PiS będzie ten, na zewnątrz Trybunału będzie ten spór podsycał. Ci ludzie, którzy tam są dzisiaj pod Trybunałem, oni o tym doskonale świadczą.
3: Jacku, bardzo wielu naszych słuchaczy, gdy słyszy o dwóch grupach protestujących, ma pewnie taką myśl, żeby obrócić oczyma i po prostu, nie wiem, gdzieś tam wyciszyć te informacje, tego nie słuchać, bo już nie mogą znieść kolejnej odsłony sporu wokół wymiaru sprawiedliwości. Sporu, który przecież trwa już ponad dekadę. Dlaczego jednak warto na tym się skupić i warto nadal słuchać tych kolejnych odsłon?
4: Znaczy, ja powiem naszym słuchaczom, dlaczego Trybunał jest ważny dla nas wszystkich. Dlatego, że on normalnie działając, czyli przed 2015 rokiem, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał w bardzo ważnych sprawach. Na przykład, gdy rząd

0: jeszcze rząd PO-PSL przed 15 rokiem uchwalił kwotę wolną od podatku i tam było 522 zł, to wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył to do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że ta kwota jest za niska, że ona jest poniżej progu ubóstwa, ona musi być większa. I,
1: czyli stawał Trybunał w przeszłości w obronie obywateli.
0: Stawał Trybunał w obronie obywateli wielokrotnie. To było wiele ustaw, które rząd, które Sejm musiał zmieniać, czyli Trybunał jak wydawał wyrok w sprawie zgłoszonej przez obywatela, to Sejm musiał prawo zmienić. To był oblig. A w tej chwili do czego służy Trybunał? Trybunał od 2016 roku PiS-owi służy do uchwalania swoich ustaw. To jest Trybunał, który zresztą w mailach Dworczyka to wyszło. On działał na polecenie albo na życzenie. Tak było za czasów pani prezes Przyłębskiej i tak jest teraz w czasach pana Święczkowskiego. Na przykład, gdy prezydent nie chciał podpisać w lipcu ustawy, która by prowadziła do obniżki cen paliw, już wtedy, to co zrobił? Odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Czy Trybunał zajął się tą ustawą? Nie zajął się. Dlaczego? Bo ta ustawa miała nie być uchwalona, bo prezydent nie chciał, żeby ta ustawa była uchwalona. Gdy posłowie PiS-u chcą, żeby jakieś prawo uchwalone przez nich zostało dzisiaj zakwestionowane, bo im to już przestało pasować, wysyłają skargę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: PiS? Dla jasności, ten Trybunał też powinien kontrolować obecną władzę, to znaczy on też powinien stawać w obronie obywateli
0: Problem polega na tym, że w tej chwili Trybunał ma nieprawidłowy skład, czyli tam są jeszcze sędziowie dublerzy. To jest nieuznawany przez obecną władzę, wyroki są niepublikowane, więc mamy duży klincz i naprawdę... To jest bardzo ważne dla nas, ale będzie PiS i Święczkowski i prezydent będą walczyli o to, żeby utrzymać dominację w Trybunale co najmniej do wyborów. To jest po prostu dla nich polityczna konieczność.
1: Ten spór, przypomnijmy, od 2014 roku już. To jest te pierwsze odsłony, to jest ponad dekadę.
0: Nie, w 2015 roku większość PO-PSL uchwaliła pierwszych sędziów na zapas. I to był taki, to była pierwotna przyczyna sporu o Trybunał Konstytucyjny.
1: Zresztą Trybunał wtedy... odrzucił ten wybór zresztą, no i wtedy ten...
0: Wtedy odrzucił, dokładnie. Ale to PiS-owi nie przeszkadzało wybrać dublerów i to się tak ciągnie.
1: No już tak się to ciągnie. Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Dzień Edukacji Narodowej w cieniu tragicznych wydarzeń ostatniego tygodnia. Dziś, jak co roku, uczniowie, rodzice i politycy składają nauczycielom życzenia i podziękowania za ich codzienną pracę. Tegorocznym obchodom towarzyszą jednak trudne pytania o bezpieczeństwo w polskich szkołach. W atakach ostatniego tygodnia ranni zostali uczniowie i nauczyciele. W ataku podwyżkowym jedna z pracownic szkoły zginęła. Przenosimy się teraz do kancelarii premiera, gdzie trwa uroczystość wręczenia nagród nauczycielom. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Martyno, w czasie uroczystości minister edukacji nawiązała do tych ostatnich wydarzeń.
3: Tak, ministra Barbara Nowacka rozpoczęła oczywiście od życzeń skierowanych w stronę nauczycieli, ale szybko przeszła do tego, że dobre słowo nie może być kierowane do nauczyciela tylko 14 października. A ostatnie wydarzenia pokazały, jak odpowiedzialna jest to praca. Ministra Nowacka zapewniła, że w związku z aktami przemocy młodych ludzi nauczyciele mogą liczyć na pomoc psychologiczną i wsparcie w swojej pracy. Szefowa resortu edukacji wskazała też, że nauczyciele muszą mieć możliwość, by skoncentrować się na swojej pracy.
4: Ostatnie wydarzenia to też dla nas pokazanie, jak wiele rzeczy możemy jeszcze poprawić w obszarze bezpieczeństwa. I znowu nie chodzi o to, żeby dodać kolejne obowiązki nauczycielom, bo ile można? Bo to nie o to chodzi, że nauczyciel nie da rady, tylko traci wtedy te najważniejsze zadania, które ma. Nie potrzebujecie więcej biurokracji i nie potrzebujecie więcej dobrych rad płynących ze społeczeństwa. Czasami potrzebujecie jasnych wytycznych, wrażliwości i takiej normalności.
1: Mimo tych dyskusji o ostatnich wydarzeniach, resort edukacji chciał też, jak co roku, docenić wyróżniających się nauczycieli.
3: Dokładnie. Barbara Nowacka wręczyła i wciąż wręcza złote i brązowe krzyże zasługi, krzyże za wieloletnią służbę, tytuł profesorów oświaty, medale Komisji Edukacji Narodowej, a także nagrody dla wyróżniających się nauczycieli. Wśród zaproszonych pedagogów jest też nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza. To nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej ze szkoły podstawowej w podpoznańskiej Dąbrówce. On powiedział, że to praca, która bez dwóch zdań przynosi mu satysfakcję, no i też bez problemu mówi, co najbardziej w niej.

0: i kocha.
1: Codzienność. To, że jest to praca, która zaskakuje, to, że możemy realizować dzięki projektom e-twinning czy sieciom błękitnych szkół europejskich projekty wspólnie w całej Europie i rozwiązujemy te same problemy, dochodząc do rozwiązania różnymi drogami, a w ten sposób budujemy też poczucie, może to jest głębokie i górnolotnie, ale takiej jedności europejskiej, a postawy obywatelskie niezwykle są istotne i ważne.
0: No tak, bez rozwoju technologii nie byłoby to absolutnie możliwe. A sami uczniowie, no oni, choć nie zawsze o tym mówią, naprawdę potrafią docenić swoich nauczycieli. Ja rozmawiałam dzisiaj z uczennicami, o które z wielkim zapałem mówiły mi o swoich ulubionych paniach.
2: Pani Justyna to moja wychowawczyni, uczy mnie matematyki, polskiego i lubię ją bardzo, dlatego że jest najmilszym nauczycielem moim zdaniem w całej szkole.
3: Podoba mi się, że na lekcjach nie ma głupich żartów z kogoś, tłumaczy fajnie.
0: Myślisz, że łatwo jest być nauczycielem?
3: Myślę, że nie, ponieważ czasami trafiają się tacy, którzy chcą sobie pożartować z lekcji.
4: Oj, u nas z klasą trudną jest to praca. No, mam różne dziwne zachowania.
0: Czyli taki nauczyciel musi być bardzo cierpliwy?
4: Oj, to na pewno.
0: No jeśli uczniowie mają tego świadomość, to znaczy, że naprawdę lekko w tej pracy nie jest. A ja nie bez powodu powiedziałam też, że dziewczynki mówiły o paniach, bo taka ciekawostka na koniec. Na 700 tysięcy nauczycieli w całym kraju, 600 tysięcy to kobiety. Niemniej dzisiaj absolutnie każdej nauczycielce i każdemu nauczycielowi należą się najlepsze życzenia, także siły i zapału do pracy.
5: A my oczywiście do tych życzeń się przyłączamy. Martyna Szymczakowska z Kancelarii Premiera, bardzo dziękuję.
6: Rozmowa dnia.
5: W naszym studiu jest już Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
5: Czego należy życzyć dzisiaj nauczycielom? W tym roku, tak jak słyszeliśmy, te życzenia chyba musimy rozszerzyć w obliczu ostatnich wydarzeń.
7: Dokładnie tak, zaczynając wszystkiego dobrego, dużo wytrwałości, dużo dobrych relacji z uczniami, ale również poczucia bezpieczeństwa,
5: no
7: bezpieczeństwa, którego w tym momencie no, nie wszędzie można znaleźć takie poczucie niestety.
5: O to zapewnienie bezpieczeństwa apelował pan w Radiowej Jedynce niedawno. Zwróciliśmy tę prośbę do MSWiA. Pamiętam, że prosił pan o to, żeby ta obecność policji była stała w polskich szkołach. Jak to wyglądało w tych ostatnich dniach? Czy to było wystarczające? Czy ta reakcja policji była wystarczająca?
7: Na pewno lepsza niż żadna, więc tutaj trzeba docenić wszystkich funkcjonariuszy służb, którzy jednak spędzali ten czas w szkołach, tylko że w szkołach wygląda to mniej więcej w sposób taki, że nauczyciel, dyrektor wpuszcza takiego policjanta tutaj, funkcjonariusza na kilka minut i z tej szkoły już wychodzi, więc młodzi ludzie, nauczyciele czują się bezpiecznie, ale tylko przez te kilka minut, gdy funkcjonariusz faktycznie zajrzy do środka i apelowaliśmy właśnie o to, żeby zwiększyć tutaj liczbę funkcjonariuszy, zwiększyć też czas, w których by przebywali w okolicach i na terenie szkoły.
5: Odpowiedź MSWiA była niestety taka, że no nie ma na to środków, nie ma tylu funkcjonariuszy, żeby codziennie przez 8 godzin funkcjonariusz w każdej szkole był, tym bardziej, że niektóre szkoły funkcjonują w systemach wielozmianowych.
7: Dokładnie, słyszeliśmy tę zapowiedź i jesteśmy w stanie to oczywiście zrozumieć, jak patrzymy trochę dalej, tak? Tylko patrzymy raczej tutaj na najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie, żeby tutaj to poczucie bezpieczeństwa jednak wśród uczniów i nauczycieli się zwiększyło. Myślimy tutaj, żeby zaangażować właśnie nie tylko tutaj funkcjonariuszy policji, ale również inne służby, bo jesteśmy tutaj w kryzysie również zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i uważamy, że sytuacja i prośba jest oczywiście nadzwyczajna, no ale jednak sytuacja też jest nadzwyczajna, bo to jest ogromna panika w społeczeństwie, a panika no to też jest zagrożenie tutaj dla naszych struktur.
5: Rząd pracuje teraz nad tym, żeby nieco zwiększyć uprawnienia nauczycieli właśnie w zakresie bezpieczeństwa. To znaczy dać nauczycielom jasne, skodyfikowane uprawnienie do tego, żeby przeszukać plecak albo przeszukać szafkę. Czy uczniowie rozumieją takie większe uprawnienia nauczycieli, taką potrzebę?
7: Szczerze powiedziawszy, jak najbardziej. Teraz nauczyciel praktycznie nie może nic w stosunku do ucznia i to powinno się zmienić. Oczywiście mamy swoje prawa, tak jak prawa dziecka, prawa człowieka, to też właśnie prawa dziecka, to też prawa człowieka. Dokładnie, prawo do prywatności. No tyle, że uważam, że w najbliższym czasie, przynajmniej dopóki nie wypracujemy pewnego sposobu, mechanizmu, który będzie działał długofalowo, ja uważam, że też powinny być
5: przeszukiwane
7: plecaki.
5: Czyli nauczyciel powinien mieć takie prawo, żeby przeszukać plecak na przykład.
7: Dokładnie tak, bo w tym momencie wygląda to tak, że dopiero wtedy, gdy funkcjonariusz de facto przyjedzie właśnie do takiej placówki, może ten plecak przeszukać, a nauczyciel nauczyciel nie ma tego prawa. Tak samo z telefonami komórkowymi. Teoretycznie nauczyciel też tego telefonu odebrać własności dziecku nie może, więc tutaj mamy taką lukę prawną, niestety, którą trzeba w jakiś sposób załatać. No tyle patrzymy też na to w ten sposób, że oczywiście nie możemy tutaj wprowadzić takiej szkoły policyjnej, gdzie wszystko po prostu będzie funkcjonowało jak na lotnisku.

0: pod względem bezpieczeństwa.
1: No znamy te obrazki ze Stanów Zjednoczonych, czyli że dosłownie jest bramka do wykrywania metalu przy wejściu. Każdy uczeń jest przeszukiwany, dosłownie jak na lotnisku. Czy to jest obrazek, który być może zobaczymy w polskich szkołach, albo powinniśmy taki obrazek zobaczyć?
0: Dawno, dawno temu jeszcze takiego obrazka w Stanach Zjednoczonych nie było, ale na przestrzeni lat wiele sytuacji doprowadziło do tego, że nawet już w szkołach tutaj podstawowych, w przedszkolach, w żłobkach nawet takie bramki bezpieczeństwa są. Więc nie wiem, tutaj patrząc na to, jak to w Polsce będzie się rozwijało, mam nadzieję, że nie będzie się w żaden sposób rozwijała tutaj przemoc. No tyle, że młodzi ludzie, nauczyciele obawiają się, że to nie jest niestety koniec, patrząc tutaj na wyzwania w mediach społecznościowych, chociażby media społecznościowe, które zachęcają do przemocy, zachęcają do popełniania takich czynów. Obawiam się, że możemy mieć jeszcze z tym dużo problemów, ale patrząc właśnie na codzienne informacje o kolejnych zatrzymanych młodych osobach, no to nie możemy powiedzieć, że ten problem już dawno, dawno temu minął, bo ostatni atak był w sobotę w okolicach południa. No dalej ten problem jest, tylko że funkcjonariusze właśnie wypatrują takie młode osoby, które albo planują i wprost mówią o tym w mediach społecznościowych, albo po prostu posiadają narzędzia, które przygotowują do tego, żeby właśnie taki atak dokonać. Więc gdyby tutaj nie funkcjonariusze przez ostatnie dni, ja obawiam się, że mielibyśmy jeszcze kilkanaście właśnie takich przypadków niestety.
1: Mimo tych wszystkich informacji, które były przekazywane, mimo tych rozmów, które nauczyciele prowadzą, wiem, że uczniowie wszyscy o tym dyskutują, nawet najmłodsi, nawet w podstawówce, w najmłodszych klasach mówi się o tym wśród uczniów, co się wydarzyło, więc ten strach chyba jest realny i chyba jest wśród uczniów.
0: Strach jest realny i nie da się od tego niestety uciec. Wszędzie wszyscy o tym trąbią i trudno się dziwić, tak, bo wszyscy czują się jednak zagrożeni. I taka definicja szkoły bezpiecznego miejsca, właśnie drugiego domu, która jeszcze tydzień temu była nam znana, już w tym momencie znana nie jest. Przez ten tydzień dużo się zmieniło. Jak patrzyłem na Polskę jako też młody człowiek, jako Polskę właśnie taką bezpieczną, bezpieczny kraj, no to w tym momencie już do końca bezpiecznie też na ulicach nawet tutaj się nie czuję. Wielu moich kolegów, koleżanek mówi, że nawet jadąc komunikacją miejską rozglądają się, czy aby na pewno tutaj nie czyha zagrożenie. Więc tutaj też trzeba patrzeć na pewno na to, jak dezinformacja również działa w mediach społecznościowych, bo też ostatnie dni to są idealnym przykładem, jak te fake newsy rozprzestrzeniają się na różnych platformach. No i młodzi ludzie są najbardziej podatni jednak na fake newsy, trudno tutaj im rozróżniać.
1: Tak, widziałem to z pierwszej ręki. Była taka informacja, że niby te ataki miały być elementem internetowego challenge'u. To zostało zdementowane bardzo szybko przez służby, ale wiem z klas, ze szkół, że ta plotka, ten mit krąży cały czas jeszcze wśród uczniów.
0: Krąży i wiele osób zdecydowało się nawet, żeby nie iść właśnie w piątek, nie iść w poniedziałek, nie iść nawet dzisiaj do szkoły.
1: Obawiając się tego challenge'u właśnie,
0: obawiając się tego, że właśnie ich szkoła może być tam tym następnym miejscem, no tylko nie możemy tak patrzeć, bo jednak szkoła jest miejscem nauki, trzeba do tej szkoły chodzić, dlatego trzeba zapewnić tutaj właśnie bezpieczeństwo. No tyle, że młodzi ludzie, którzy powinni w szkole właśnie myśleć o nauce, myśleć o przyjaźniach, pierwszych miłościach, no w tym momencie po prostu boją się o swoje bezpieczeństwo. Dlatego uważamy też, że wsparcie psychologiczne powinno być zapewnione w tym tygodniu, w kolejnym tygodniu, w każdej placówce. Nie mówimy tutaj o tych brakach systemowych, bo w 102 gminach ponad 100 000 szkół w Polsce nie ma ani jednego psychologa, ale bardziej mówimy tutaj na już, na teraz, a przyszłościowo trzeba to niestety tak zrobić, żeby właśnie tutaj w szkołach nie brakowało tych specjalistów, no ale teraz potrzebna tutaj dla młodych ludzi jest, potrzebne jest wsparcie psychologiczne, porozmawianie o tym, jak sobie radzić w momencie kryzysu, ale przede wszystkim przygotowanie szkół na właśnie przyszłe możliwe kryzysy, bo w tym momencie polskie szkoły, uczniowie, nauczyciele nie są w żaden sposób przygotowani, czy to na kryzys zdrowia psychicznego, czy kryzys związany z zagrożeniem życia, zdrowia, czy wojną na Ukrainie, bo też musimy tutaj sobie szczerze powiedzieć,
1: tak,
0: że
1: ludzie też słuchają informacji, też wiedzą, co się dzieje. Jest jeszcze jeden wątek, to znaczy bardzo wielu rodziców, bardzo wiele starszych osób myśli sobie, że po młodych to spływa, że oni tak się bawią, że i tak to wszystko wyśmiewają i robią swoje. Ale w poniedziałek można było zobaczyć, że gdy przypadkowo, niestety, ta akcja policyjna zbiegła się z testem syren alarmowych, w bardzo wielu szkołach wybuchła taka prawdziwa panika.
0: Wybuchła panika, nie wiedzieli, co to w ogóle te syreny sygnalizują. Oczywiście wcześniej dostaliśmy alert RCB informowany o tym, że będą takie właśnie planowane tutaj ćwiczenia, no ale tak czy tak młodzi ludzie nie mają zielonego pojęcia, w szczególności przy właśnie granicy z Ukrainą, tam w miejscowościach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. No po prostu nikt nie jest gotowy na to, co w momencie, gdy faktycznie takie zagrożenie będzie realne, a co by nie mówić, takie zagrożenie już teraz realne jest. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby ta edukacja dla bezpieczeństwa, przedmiot EDB był rozszerzony do tego stopnia, że faktycznie podczas niego zaczną się tutaj szkolenia, chociażby też z samoobrony, dotyczące tego, jak po prostu młody człowiek, czy też nauczyciel powinien właśnie zareagować, bo młody człowiek, który jest w sytuacji zagrożenia, patrzy, rozgląda się, czy jest osoba dorosła, jest nauczyciel. Tyle, że ten nauczyciel też nie jest w żaden sposób przygotowany, w żaden sposób gotowy.
1: No i tutaj no tak, bardzo wiele, jeszcze wracając do dnia nauczyciela, bardzo wiele wymagamy od naszych nauczycieli już tak.

0: krótko na koniec.
1: Wymagamy bardzo dużo, bardzo mało też dajemy tego wsparcia. Zarobki są tak niskie, że około 3-4% nauczycieli jest poniżej 30 roku życia, więc jeśli w tym momencie się nie zatroszczymy o nauczycieli, to nie będzie miał kto uczyć przyszłych tutaj naszych, niestety, dzieci.
0: Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rząd szykuje rewolucję w alertach RCB, o których zresztą chwilę temu powiedzieliśmy. Chodzi o ostrzeżenie wysyłane wtedy, gdy nadciąga jakieś gwałtowne zjawisko pogodowe, albo gdy jest ryzyko, że rosyjski dron przekroczy polską granicę. Tradycyjne SMS-y mają ustąpić miejsca nowoczesnemu systemowi ostrzegania, który pozwoli niemal natychmiast informować Polaków o zagrożeniach. Dziś przedstawiciele MSWiA i operatorzy sieci komórkowych podpisali umowę na stworzenie nowego systemu. Na miejscu była Sylwia Białek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak dokładnie ten nowy system ma funkcjonować?
2: Cell Broadcast działa w modelu One to All. Komunikaty są przekazywane z nadajników na masztach komórkowych do wszystkich telefonów znajdujących się w ich zasięgu. System ma stanowić dodatkowe narzędzie powiadamiania ludności o zagrożeniach i po pierwsze będzie szybciej, tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
3: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
2: Cell Broadcast nadaje jeden komunikat do wszystkich telefonów w zasięgu stacji. Może przekazać ponad 1300 znaków. Dla porównania alert RCB jest ograniczony do 160 znaków bez polskich liter. Teraz otrzymujemy SMS-y, które wpadają po prostu do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się po prostu na ekranie okno. Na całym ekranie trudno będzie taki alarm przeoczyć. Dodatkowo teraz w trybie cichym alarmów nie słyszymy, a w przypadku alarmów w systemie Cell Broadcast dźwięk będzie słychać. Tak mówił wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański.
4: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
2: Nadawca nie będzie mógł zablokować informacji alarmowych, odbiorca też będzie miał z tym problem. Telefon po prostu, jak obrazowo w czasie konferencji prasowej mówiono, zamieni się w syrenę alarmową.
0: A kiedy ten nowy system zacznie obowiązywać? To znaczy, kiedy realnie na komórki dostaniemy pierwszy raz ten nowy alert?
2: Plany są takie, by system ten zaczął działać dokładnie za rok i minister Marcin Kierwiński uważa, że to realna data.
3: Ponieważ z zawodu jestem informatykiem, wiem, że projekty informatyczne zawsze mają swoją tolerancję na ten błąd czasowy, ale zrobimy wszystko, żeby to w ciągu roku zadziałało. Z jakich pieniędzy? No, pieniędzy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Może trzeba było mieć na początku te programy, zagwarantowane środki. Ten projekt, szacujemy go na około 100 milionów złotych.
2: Większość kosztów poniesie państwo. Uwzględniono tym samym postulaty operatorów telekomunikacyjnych, którzy od miesięcy podkreślali, że system, który służy bezpieczeństwu obywateli, powinien być finansowany ze środków publicznych i tak będzie.
0: Sylwia Białek, bardzo dziękuję za relację. MSWiA przekazało na antenie jedynki, że ten system już wstępnie nawet jest testowany, żeby nie doszło do przejęcia na przykład przez cyberprzestępców. A o tym, że takie sytuacje się zdarzają, przekonali się ostatnio Francuzi. Bo tam smart lodówki zgłupiały po cyberataku. W setkach supermarketów we Francji cyberprzestępcy przejęli kontrolę nad systemami chłodzenia i podnieśli temperaturę urządzeń nawet do 50 stopni Celsjusza. Efekt? Tony zepsutej żywności i milionowe straty. Francuskie służby prowadzą śledztwo, a eksperci ostrzegają, że podobne ataki mogą zagrozić także innym krajom Europy. Michał Strzałkowski obserwuje ten temat dla nas. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Skala tego ataku naprawdę była olbrzymia.
5: To prawda, około 500 sklepów było obiektem tego ataku we Francji. Bardzo różnych sieci, właściwie chyba nie ma dużej sieci sklepów wielkopowierzchniowych we Francji, która by gdzieś nie padła ofiarą tego ataku. Mówiłeś o tym, że rośnie zagrożenie dla innych krajów. Ono już jest, bo podobny atak kilka godzin później wydarzył się w Holandii. Tam akurat zaatakowano tylko jedną sieć handlową, ale bardzo popularną, która ma sklepy w niemal całym kraju. Część ataku się udało zablokować, bo nauczeni tym doświadczeniem francuskim sprzed kilku godzin holenderscy

0: eksperci od cyberbezpieczeństwa ostrzegali te sklepy i one zaczęły same odcinać od internetu te lodówki, no bo tak jak mówiłeś, chodzi o lodówki, które są smart, czyli które są podłączone do sieci, centralnie sterowane. No i ktoś to po prostu wykorzystał. Dyrektor jednego z lokalnych supermarketów w miasteczku La Haye w Normandii, na północy Francji, Julien Frere, tak opisuje sytuację w swoim sklepie.
1: W wyniku ataku hakerów temperatura w naszych zamrażarkach i lodówkach wzrosła o ponad 80 stopni. Produkty natychmiast się rozmroziły lub poroztapiały. Straciliśmy prawie całe zapasy wielu mrożonych i świeżych produktów. Klientów przywitały więc puste półki i puste lodówki. I bardzo za to przepraszamy. Nie sądziłem, że coś takiego może się zdarzyć i to w naszej małej, cichej miejscowości. Nie jesteśmy nawet w stanie zamówić nowych produktów, bo nie mamy chwilowo, gdzie je składować. Ponadto mamy masę sprzątania. 6 dużych sklepów w okolicy ma ten sam problem, co my. Straty będą ogromne. Robimy, co możemy, żeby znów móc oferować klientom świeże produkty.
0: Te straty to w przeliczeniu na jeden sklep to jest 250-300 tysięcy euro pomnożone przez setki sklepów, nawet 500 000. Rzeczywiście daje to miliony euro. Jak się okazuje, pisze o tym choćby serwis Niebezpiecznik, nieaktualizowane było oprogramowanie tych lodówek. W związku z tym każdego dnia hasło administratora po prostu automatycznie zmieniało się na kolejną datę kolejnego dnia. No i bardzo łatwo prawdopodobnie hakerzy dostali się do tego systemu, o czym mówi francuska ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa Emma Pleu.
1: Doszło do włamania do systemu kontroli zdalnego sterowania siecią zamrażarek i lodówek. One są połączone w jedną wielką sieć. Firma Danfoss, która dostarczyła ten sprzęt do sklepów, oferuje możliwość centralnego sterowania wszystkim, w tym dopasowywania temperatury do warunków panujących w otoczeniu. To pozwala na przykład oszczędzać energię. Ale jak się okazało, system był podatny na hakerskie ataki.
2: I teraz ciekawa informacja. W Polsce także działa sporo lodówek, które mają ten sam sterownik, co te zaatakowane we Francji. Więc czy coś możemy zrobić? Czy powinniśmy aktualizować lodówki w Polsce?
0: Absolutnie. To trzeba w tym momencie zrobić. Firma Danfoss broni się, że te lodówki były przestarzałe, że powinni już je wymienić na nowe właściciele sklepów czy właściciele tych sieci. Po prostu nie dało się już ich aktualizować, więc tutaj jest trochę zrzucania na siebie odpowiedzialności, ale natychmiast trzeba to wszystko aktualizować. To się zresztą prawdopodobnie dzieje. No, udało się część ataku zablokować w Holandii, a Polska rzeczywiście jest na 5. miejscu na świecie, jeśli chodzi o ten typ lodówek z tym typem sterownika. Najwięcej ich jest we Francji, prawie 3000. Na 2. miejscu to jest RPA, Portugalia, Belgia i Polska na miejscu 5, choć tu mówimy o nieco ponad 100 takich lodówek, we Francji prawie 3000, więc 5. miejsce, ale jednak nie ta skala. Natomiast ciekawostką jest też to, że hakerzy, na razie nie wiadomo skąd pochodzili, czy stoi za tym jakieś państwo, czy grupa przestępcza, wykorzystali serwery zlokalizowane m.in. w Polsce, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Mołdawii i w Turcji. Tak pokazują pierwsze ustalenia, więc jest jakiś pewien drobny, ale jednak polski ślad w tej sprawie. Natomiast ja bym chciał tylko jedną rzecz powiedzieć na końcu. Powinno się aktualizować oprogramowanie wszystkich inteligentnych urządzeń. Czy to są lodówki, odkurzacze, sterowniki do świateł, cokolwiek. Bo my komputery, smartfony aktualizujemy. Ale kto z Państwa aktualizował swoją smart lodówkę albo smart odkurzacz? Proszę pomyśleć.
2: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Czas zaktualizować nasze odkurzacze. Żyjemy w bardzo, ale to
3: ja
2: bardzo dziwnych czasach. Justyna Gonko.
3: Normalną lodówkę.
2: Dobrze, aktualizujemy odkurzacze, lodówki i miksery i przechodzimy do gospodarki.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Dlatego, że ceny tych rzeczy, które w lodówkach być może jesteśmy w stanie magazynować, niestety poszły w górę.
3: Tak, inflacja wyższa niż zapowiadano. Takie mam dane, nie najlepsze. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazały jeszcze wyższy wskaźnik inflacji w Polsce w porównaniu ze wstępnymi wyliczeniami. Ja tutaj byłam i mówiłam wcześniej o tych wstępnych wyliczeniach. Teraz mamy już te dane główne. No niestety, rok do roku inflacja wzrosła o 4,1%, czyli nawet więcej niż wtedy mówiłam. I w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7%, czyli też więcej niż się ekonomiści spodziewali. No ale oczywiście główną przyczyną tego przyspieszenia względem sierpnia są paliwa. I o tym mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
5: Same ceny paliw w ujęciu rocznym wzrosły o ponad 30% i to jest główny czynnik, który przyczynił się do zwiększenia inflacji. No po rewizji właśnie dokonanej przez GUS na poziomie 4,1% w ujęciu rok do roku. Rosły też ceny innych elementów,

0: składników energii, czyli właśnie na przykład energii elektrycznej czy innych nośników energii, takich jak gaz ziemny, które również przyczyniły się do wzrostu cen konsumpcyjnych gospodarcy.
1: I a propos tej lodówki, to we wrześniu nadal nie drożała żywność, ale zdaniem ekonomistów, zdaniem ekspertów, w kolejnych miesiącach możemy się spodziewać już dużego wzrostu cen żywności i o tym powiemy więcej w Ekspresie Jedynki, jak to może wyglądać.
2: Bardzo ciekawą karę nałożył UOKiK. To będzie informacja, która zaciekawi fanów piłki nożnej, którzy śledzili mundial.
1: Tak, prezes UOKiK-u stawia zarzuty Kanal Plus Polska. Do urzędu docierały sygnały od konsumentów, którzy stracili dostęp do pakietu Mistrzowska Polska. Był taki pakiet, przepraszam, Mistrzowska Piłka, tak powinnam powiedzieć. Mimo, że ich umowy z Kanal Plus Polska nadal obowiązywały. Czyli umowa była, ale nie było dostępu do tego kanału, który był w tym momencie przecież najważniejszy. No i urząd sprawdził, jakie informacje otrzymywali oni przy zawieraniu przedłużania umów, zarówno podczas rozmów z konsultantami, to też jest ciekawe, bo to wszystko było odsłuchiwane, jak i w podsumowaniach ofert oraz szczegółowych warunkach. No i po tych wszystkich kontrolach, po przesłuchaniu tych nagrań, urząd zakwestionował praktyki spółki Kanal Plus Polska i postawił jej zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów. Tak mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
3: Konsumenci mogli być wprowadzani w błąd co do tego, jak długo będą mogli korzystać z pakietu Mistrzowska Piłka i oglądać rozgrywki Ligi Mistrzów. Dostęp do meczów mógł skończyć się przed końcem umowy ze spółką, o czym konsultanci nie informowali. Kibice wybierają oferty telewizyjne często po to, żeby śledzić konkretne rozgrywki i oglądać mecze ulubionych drużyn. Mistrzowska Piłka mogła być magnesem, który przyciągał ich do całej oferty. Jeśli sportowy pakiet miał zostać wycofany przed końcem umowy, konsument powinien o tym wiedzieć przed jej zawarciem.
1: Prezes UOKiK wszczął też postępowanie wyjaśniające dotyczące tegorocznych zmian w dostępie do meczów hiszpańskiej La Liga.
2: Ale kara karą, ale co z tymi nieobejrzanymi meczami? Czy otrzymają nagrania? Strata. Nie wiadomo. Justyna Golonko, bardzo
1: myślę,
2: dziękuję.
1: Że nie.
2: Zmieniamy temat. Czy wejście do Unii Europejskiej oznacza dla Mołdawii konieczność zniszczenia 2/3 winnic? Taki przekaz krąży w sieci. Ma przekonywać, że Bruksela zagraża mołdawskiej tradycji winiarskiej. Ile w tym prawdy? Sprawdziła Daria Kania.
4: Sprawdzam to.
5: Aby wstąpić do Unii Europejskiej, Mołdawianie będą musieli wyciąć aż 2/3 swoich winnic. Wszystko dlatego, że Unia zakazuje produkcji i sprzedaży na swoim terytorium wina wytwarzanego z bardzo popularnych w Mołdawii szczepów Lidia oraz Izabel. Taka informacja od kilku dni krąży w sieci. I choć jest nieprawdziwa, to jak przystało na dobrego fake newsa, na pierwszy rzut oka wydaje się wiarygodna, bo sprawa jest złożona. Kamil Całus, Ośrodek Studiów Wschodnich.
6: To jest na paru poziomach nieprawda. Po pierwsze, Izabel i Lidia są oczywiście uprawiane w Mołdawii, ale nie zajmują one 66%, a 5%. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, faktycznie w Unii zakazana jest sprzedaż i produkcja wina Izabel. Z Lidią sytuacja jest troszeczkę inna, ale nikt nie nakazuje wycinania winnic.
5: Dezinformacja ta mocno rezonuje w społeczeństwie mołdawskim.
6: Powodem tego jest to, że to wino jest tradycyjnie używane w Mołdawii do wyrobu wina na własne potrzeby. To jest oczywiście element mołdawskiej tradycji, więc to brzmi jak uderzenie w tradycję. Tylko znowu, jak się okazuje, te przepisy, które Mołdawia będzie musiała wprowadzić, nie uderzają w produkcję na potrzeby własne.
5: Nie ma wątpliwości, jaki był cel tej dezinformacji.
6: Chodziło o uderzenie oczywiście w nastroje proeuropejskie w Mołdawii, pokazanie Unii jako organizmu, który tak naprawdę chce niszczyć mołdawską tradycję. I to się świetnie zresztą wpisuje w taką szerszą strategię rosyjskiej dezinformacji, czy rosyjskiej propagandy w Mołdawii, no bo przekaz właśnie mówiący, że Unia narzuci nam zupełnie niezgodne z naszymi tradycjami zwyczaje, a nasze zwyczaje będzie zwalczać, to jest standardowy przekaz.
5: Sprzedaż wina wytwarzanego ze szczepu Izabel oraz obrót tym trunkiem są na terenie Unii Europejskiej zabronione ze względów zdrowotnych. Nie ma jednak zakazu uprawy tego szczepu na użytek własny. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: W naszym studiu jest już Magda Mikołajczuk. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: O nowej książce Tokarczuk będzie.
7: Tak,
2: jest
7: dzisiaj jest premiera nowej książki, nowej powieści Olgi Tokarczuk, o której to powieści noblistka mówi, że to jest jej ostatnia powieść. Nie ostatnia książka, ale ostatnia powieść. Świata jest za dużo, 680 stron mniej więcej. Wielowątkowa książka o losach mieszkańców powojennego Dolnego Śląska. Mnóstwo bohaterów, mnóstwo historii.

0: historii. Wciągająca to jest sprawa, a ten tytuł nieprzypadkowy, bo ja myślę, że jak siedzimy w internecie, to mamy świadomość, że świata jest za dużo. Tych historii, tych informacji, które do nas spływają, jest naprawdę tak dużo, że trudno to ogarnąć. A jak o tytule swojej nowej książki mówi Olga Tokarczuk?
1: W trakcie pisania tej książki miałam takie poczucie, że świata jest za dużo. Że literatura jest zaledwie takim złamanym widelcem, który próbuje jakoś to wszystko ująć, pozbierać. Ale niestety łapie tylko niektóre rzeczy, niektóre wątki, niektóre jakby wibracje, niektóre płaszczyzny, niektóre warstwy. Więc miałam chyba pierwszy raz w życiu takie poczucie, że to wszystko mnie przerasta, to co jest do opowiedzenia.
0: Państwo od dzisiaj mogą czytać nową powieść Olgi Tokarczuk, Świata jest za dużo, a autorka czytała fragmenty tej książki w lipcu na festiwalu Góry Literatury.
2: Półtora roku później kamienica wciąż stała, niedaleko rzeki, w morzu ruin, przez które wiodła uprzątnięta droga prowadząca do przeprawy pontonowej zbudowanej przez wojsko. Dom zdawał się o tyle wyjątkowy, że w ogóle przetrwał w jako takim stanie. Wznosił się teraz triumfalnie, jakby stanowiąc dowód działania jakiegoś kosmicznego prawa, które zmiótłszy wszystkie okoliczne budowle, tę jedną ocaliło, wydając ją tym samym na pastwę śmieszności.
3: A mogę poruszyć niewygodny temat? Mogę dotknąć kontrowersji?
0: Pytasz?
3: Tak, bo to jest ta książka, wokół której rozkręciła się burza medialna, że Olga Tokarczuk niby korzystała ze sztucznej inteligencji, pisząc ją.
0: Znaczy Olga Tokarczuk powiedziała, że czasem korzysta ze sztucznej inteligencji i nawet zwraca się do niej per kochana. Pytanie, kto z nas nie korzysta ze sztucznej inteligencji?
3: Kacper Merk podniósł
0: akurat
3: rękę.
0: Dzień dobry. Jasne, w ogóle nie korzystasz.
4: Ja nie, a jak oczywiście słyszę, że ktoś nazywa swojego bota imieniem i mówi do niego kochana, to jednak
0: słuchaj,
4: myślę,
0: to
4: że
0: porozmawiamy, jak dostaniesz
4: żyje.
0: Nobla, dobrze?
4: A miało być miło.
3: Jak, jak chodziłem do szkoły, mówiło się na to założyć komuś gaśnicę.
0: No, dobra. Dziękuję.
4: A wiesz, co jest najgorsze? Że ja chciałem być miły i powiedzieć rośnij duża, zdrowa, wszystkiego najlepszego, kochana i w ogóle, a tutaj zostałem zbutowany.
3: Powiem tak, Magda Mikołajczyk 1, Kacper Merk 0. A skoro przy wynikach jesteśmy, to sport, Kacper Merk.
4: 100 lat, nie? Nie będziemy już?
3: Jeszcze cały czas są...
0: Bardzo dziękuję za urodzinowe
3: jeszcze raz
0: 100 lat.
3: Wszystkiego
0: dziękuję.
3: Najlepszego z okazji, nasi słuchacze się dowiedzieli o urodzinach Magdy Mikołajczyk. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Sport!
4: No jest, sport.
3: Apeluję,
4: tak.
3: Wzywam.
4: O co
3: mów coś
4: tak.
3: O sporcie. No.
4: No przegrałem 0-1.
3: Przegrałeś 1-0.
4: Nie, dobra.
3: Z Magdą Mikołajczuk?
4: Dzisiaj Iga Świątek wygrała z Magdą Fręg, notabene. Więc trochę jak to nasz pojedynek. Tak, 1/8 finału turnieju w Wuhan tenisowego. To już jest ten etap, na którym Iga Świątek się zameldowała. Zawsze jest takie myślenie, że a szkoda, że trafiła na inną Polkę i jedna musiała odpaść, no ale z drugiej strony ja sobie myślę, że to jest problem dobrobytu, dobrostanu, bo jak masz więcej niż jedną Polkę w turnieju, no to może się tak w losowaniu zdarzyć.
3: Klęska urodzaju.
4: Że trafiacie na siebie i tak to dzisiaj rano wyglądało. Iga Świątek wygrywa 6-2, 6-1, jest w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Na tym samym etapie jest Maja Chwalińska, bo ona idzie z drugiej strony drabinki i Chwalińska wyeliminowała Marię Buzkową, Czeszkę, w drodze do tej 1/8 finału, także
3: czyli jeszcze może być jedna siostrobójcza rywalizacja podczas tego
4: turnieju. No właśnie o słowie siostrobójcza rozmawialiśmy ze Sławą Bieńczycką jakiś czas temu. Istnieje takie słowo, chociaż jest rzadko używane. Może tak być, ale to musiałyby panie grać dobrze i długo jeszcze, żeby się zmierzyły ze sobą. A propos innych pań, które zrobiły wrażenie, to wczoraj nasza piłkarska reprezentacja i to kobieta awansowała do finału baraży o
3: mundial. Jeżeli
4: mundial.
3: Awansowała do finału, to na pewno reprezentacja kobiet, a nie
4: tak
3: mężczyzn.
4: Tak jest. Finał baraży o piłkarskie Mistrzostwa Świata. Nigdy w historii polskie piłkarki nie grały w Mistrzostwach Świata. To się nie zdarzyło, a teraz są naprawdę blisko, po tym jak wczoraj w rzutach karnych pokonały Belgijki 4-3. I tu jest ciekawostka teraz od pani trener Niny Patalon. Otóż piłkarki same zdecydowały, która i kiedy w tych rzutach karnych będzie strzelać bez ingerencji trenerki.
5: My już byliśmy przygotowani wcześniej, kto po prostu strzela, tylko tam trzeba było ustalić kolejność i rzeczywiście kto na pewno chce, kto dzisiaj nie do końca się czuje, więc już tam zawodniczki same podejmowały decyzje i ustalały, jak wygląda kolejność i kto.
4: No i tak ustaliły, że...
3: Czyli bunt był, tak?
4: Nie bunt. Tak właśnie ustaliły ładne. Trenerka oddała im pełnię władzy na te rzuty karne. Uznała, że dziewczyny same wiedzą, która się jak czuje, która się czuje lepiej. No i to poskutkowało, no bo Kinga Seweryn, dwie obronione jedenastki. Jesteśmy w finale baraży. W tym

0: W tym finale zagramy z Irlandkami. Pierwszy mecz w Polsce w Gdańsku na koniec listopada. Rewanż niestety u nich w Dublinie 5 grudnia. No i zobaczymy, czy reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii pojedzie na piłkarskie mistrzostwa świata, a one są w Brazylii w przyszłym roku, na słynnej Marakanie. No to w ogóle malowniczo by to wyglądało, także ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby Polki na ten mundial pojechały.
1: Ktoś tu chyba trochę też w swoim interesie liczy na wyjazd do Brazylii.
0: Nie, w ogóle. Ja jakby co, Tomek Kowalczyk na pewno, który wczoraj to komentował do Brazylii, chętnie się już mówił, że kąpielówki ma, więc wiecie.
1: Więc państwo, oczywiście no, trzymamy kciuki niezależnie od tego, jest, czy, no, czy
0: jest. Żeby pojechać. Też Krzysiek też by pojechał do Brazylii, interes. Przecież ja widzę.
2: Z przyjemnością. Się wybrali. Kąpielówki też bym znalazł.
1: Krzysztof Grzybowski pojawił się w naszym studiu, który dzisiaj w swoim programie, tylko szczerze, po 13.
2: Nie będzie o Brazylii, nie będzie o kąpielówkach. Zdecydowanie.
1: Ani o piłce nożnej, natomiast wrócimy do tematu dnia nauczyciela. Tematu, który się pojawił też u nas w programie w samą południe.
2: Tak, no i przy okazji tego dnia, Dnia Edukacji Narodowej, zapytamy o to, czy warto dziś być nauczycielem.
0: Warto, moja mama jest nauczycielem.
2: I nie narzeka.
1: Słyszeliśmy wypowiedzi nauczycieli.
0: To trudne pytanie, ale warto. No.
1: Odnośnie do podwyżek, które wynoszą 3%.
2: To jeden z wątków.
1: A propos, to jest taki istotny wątek, który się pojawia przy pytaniu, czy warto,
0: czy warto chodziło,
1: być nauczycielem.
0: Czy warto pod takim kątem? To ja nie
1: pod każdym
2: ale prestiżu,
1: czekamy na telefony naszych
2: z rodzicami,
1: słuchaczy.
2: Z dziećmi.
0: Przede wszystkim,
2: wiele wątków.
0: Żeby wychować przyszłe pokolenia Polaków, takich, którzy będą Nobla zdobywali albo na Mistrzostwa Świata jechali w piłce nożnej. Ja jestem idealistą,
1: to można za darmo robić. No nie wiem, czekamy na telefony naszych słuchaczy. Po godzinie 13 w programie Tylko Szczerze z Krzysztofem Grzybowskim, który już czeka, już jest w pogotowiu. A to było w samo południe. Przed mikrofonem był Karol Surówka. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
6: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
7: Pan mi kibicował i dobiegłam.
8: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
9: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenie. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
10: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
11: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
10: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
11: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
10: A to akurat bardzo proste.
12: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Dzień dobry wszystkim kierowcom na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Wierusów a Wieluń. Prawdopodobnie doszło do wypadku, tak czy inaczej droga jest zablokowana w stronę Warszawy. Korek może mieć co najmniej 5 km długości. Pozdrawiam.
1: I rzeczywiście było tak jeszcze kilkanaście minut temu, ale służby poinformowały o odblokowaniu trasy i na jezdni w kierunku Warszawy. Przed chwilą sprawdzałam, ten korek już się rozładował. Służby informują też o utrudnieniu na S8 przy węźle Julianów w Łódzkiem na 390 km. Tam wcześniej doszło do awarii samochodu ciężarowego i zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy. Tutaj natomiast nie widać już żadnych utrudnień, więc prawdopodobnie udało się tę trasę odblokować, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały. Informowały natomiast o zakończeniu utrudnień na drodze krajowej nr 92 w pobliżu koła. Tam wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery, wskutek czego 4 osoby zostały ranne i było zwężenie w kierunku Konina. Kierowcy jechali na przemian jednym pasem na 303 km. Tutaj już przywrócono ruch całą szerokością jezdni. Korkuje się wjazd do Wrocławia od strony węzła Psie Pole. To jest fragment S8, a tutaj powód to oczywiście roboty drogowe. Ten korek nie jest jakiś pokaźny, ma w tej chwili około 1,5 km. Korek jest też z tego samego powodu, czyli z powodu robot drogowych na S8, jadąc między Radzyminem i Wyszkowem na jezdni w kierunku Białegostoku. Tam prowadzone są także prace drogowe.
2: Minęła 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. O nowym otwarciu mówi marszałek Sejmu. Prezydent mówi nie sędziemu Maciejowi Berkowi. Za chwilę o głosach polityków w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym nasza reporterka. To może być dron testowy. To nieoficjalne informacje o znalezionym wczoraj na plaży w Karwi bez załogowcu.
3: Czy to jest dron bojowy? Wstępnie zostało to wykluczone. Być może ćwiczebny dron.
2: USA nie udostępniają Ukrainie danych wywiadowczych. Sterniki nie obsługują obiektów poruszających się powyżej 160 km na godzinę. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie w obecności marszałków obu izb parlamentu. Prezydent Karol Nawrocki od początku września nie wyznaczył terminu zaprzysiężenia. Zielone światło do pracy dla wybranych przez Sejm sędziów Trybunału, a niedopuszczonych do orzekania, dała Komisja Wenecka. Prezydent, podobnie jak w przypadku czwórki sędziów, którzy wiosną złożyli ślubowanie w Sejmie, tej uroczystości nie uznaje. Jest z nami Sylwia Białek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie argumenty padają w tej sprawie.
4: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że jeśli doszło do jakiegoś ślubowania, to odbyło się to poza nim.
5: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Innego zdania jest marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, że prezydent Karol Nawrocki miał czas na przyjęcie od sędziego Trybunału ślubowania.
6: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, z uśmiechem na ustach, ale stanowczy mu pomagali.
4: Uroczystość odbyła się w gabinecie marszałka. Sejm powołuje się na opinię Komisji Weneckiej, według której w wyjątkowych sytuacjach ślubowanie może się odbyć bez fizycznej obecności prezydenta. Sędzia Maciej Berek przyjechał po uroczystości do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Prezes tej instytucji, Bogdan Święczkowski, przekazał jednak, że nie został on dopuszczony do orzekania.
2: A głosy polityków zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Niewykluczone, że bezzałogowiec to polski dron testowy należący do Instytutu Techniki Wojskowej. Szczątki przypominające bezzałogowy statek powietrzny znalazł wieczorem na plaży w Karwi spacerowicz. Starosta Puski Jarosław Białk podkreśla, że nie ma powodów do obaw.
3: Przeprowadzono wszystkie badania, które można było przeprowadzić na miejscu i wykluczono obecność gazów bojowych, promieniowania i wstępnie biologii. Kolejny wątek to sprawdzenie, jakiego rodzaju jest to obiekt latający, czy to jest dron bojowy. Wstępnie zostało to wykluczone, być może ćwiczebny dron. Nie ma powodu do obaw, jesteśmy bezpieczni.
2: Przedstawiciele służb przypominają, że w przypadku natrafienia na nieznany

0: obiekt, natychmiast należy zgłosić to pod numer alarmowy 112 lub w najbliższej jednostce policji. Poseł KO Robert Wardzała został zatrzymany przez policję w Tarnowie. Wieczorem funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości na jednej z ulic zauważyli rowerzystę. Poruszał się bez włączonych świateł. Patrol chciał przeprowadzić badanie alkomatem, ale zatrzymany zasłonił się immunitetem, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
1: Okazało się, że jest to parlamentarzysta ziemi tarnowskiej. Poseł zgodnie z przysługującym mu prawem nie poddał się badaniu na trzeźwość. Również nie został doprowadzony na badanie krwi na zawartość alkoholu.
0: Policjanci poczuli od posła alkohol, uniemożliwili mu dalszą jazdę rowerem. Przekazali dokumentację z zajścia do marszałka Sejmu.
2: To są aktualności jedynki.
0: Będzie wsparcie dla rolników poszkodowanych z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Rozporządzenie w tej sprawie przyjął rząd. Pomoc finansową otrzymają rolnicy, których szkody w uprawach przekraczają 30% średniej rocznej produkcji roślinnej. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że rolnicy będą mogli liczyć na wsparcie od 1000 do 3000 zł za hektar.
3: Chodzi konkretnie o rolników, których uprawy ucierpiały w 2026 roku wskutek przymrozków, gradu, deszczu, huraganu albo ekstremalnych temperatur. Oni otrzymają pomoc w zależności od rodzaju i skali szkód nawet do 3000 za hektar.
0: Zebrane przez wojewodów dane wskazują, że szkody wystąpiły na powierzchni 550 tysięcy hektarów. SpaceX nałożył na ukraińską armię ograniczenia. Utrudnia to jej działanie dronów wojskowych. W nocy wojskowa wersja Starlinków dla ukraińskiej armii przestała obsługiwać obiekty poruszające się powyżej 160 km na godzinę. Paweł Buszko.
4: Ograniczenia nałożone przez Amerykanów dotyczą systemów Starshield, czyli wojskowej wersji Starlinków. Umożliwiały one połączenia z satelitą przy prędkości ponad 100 mil na godzinę. Ukraińcy wykorzystywali te możliwości głównie w swoich dronach. Dziś w nocy jednak system przestał działać. Poinformował o tym doradca ukraińskiego prezydenta Serhii Bezkrestnow. Potwierdzają ukraińscy żołnierze walczący na froncie. Ukraina zaczęła korzystać z systemów Starshield w 2024 roku. Ukraińcy do celów cywilnych i wojskowych wykorzystują też zwyczajne systemy Starlink, z których duża część zakupiona została dzięki pomocy z Polski. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Na zachodzie mamy liczne przejaśnienia i rozpogodzenia, a w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Na termometrach od 7 stopni na wschodzie, około 11 w centrum do 15 na północy. Ciśnienie w Warszawie to 1009 hektopaskali.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Komunikat Instytutu Meteorologii, Gospodarki Wodnej i Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek polskich o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 81 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Szczucinie 70 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2, w Zawichoście 170 cm. W ciągu ostatniej doby bez zmian, w Puławach 71 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 3. W Warszawie 102 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 2. W Kępie Polskiej 155 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Toruniu 80 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 4. W Tczewie 211 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3. Na Sanie w Przemyślu 83 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 65 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 55 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 115 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. U Iściany Sykłockiej 272 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Malczycach 127 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 34. W Połęcku 18 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 5. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 119 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 170 cm, w ciągu

0: W ostatniej doby przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy.
4: Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
10: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
11: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
12: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
11: Nie umiałam. To mnie pocieszyła i się udało.
13: Pan mi kibicował i dobiegłam.
14: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
15: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
16: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
8: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
13: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktorat z Teleekspresu na przykład.
2: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
8: Świetni goście, super muzyka.
12: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
2: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
3: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
8: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
9: Mam wspaniałe buty z koziej skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
2: Spróbujcie sami.
8: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
2: Po 14.
8: Zapraszają
2: Marcin Wojciechowski
8: i Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

tylko szczerze. Siedemnaście minut po godzinie 13:00, tylko szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, chyba bardziej znany, albo inaczej, znany pod bardziej popularną nazwą, czyli Dzień Nauczyciela. A skoro Dzień Nauczyciela, to myślę, że warto o nauczycielach właśnie, o ich zawodzie będzie dziś porozmawiać. Pytanie, czy warto być dziś nauczycielem? To jest pytanie do Państwa, nie tylko do nauczycieli, choć oczywiście na telefony od nauczycieli, pedagogów też mam nadzieję. Jak oceniamy pracę nauczycieli? Jak zmieniła się praca nauczycieli na przestrzeni ostatnich lat? Czy to jest w tej chwili fajny zawód? 22 645 22

0: 66. No i z czym nauczyciele muszą się na co dzień zmagać? Czekam na Państwa telefony, czekam na Państwa głosy, a tradycyjnie zaczniemy od głosów zebranych podczas ulicznej sondy.
1: Myślę, że to jest dobry zawód. Ja mam w rodzinie nauczycieli, także mi się wydaje, że tak.
2: Czyli nadal cieszy się dużym prestiżem, uznaniem?
1: Tak, tak, dla mnie tak.
3: Ciężka sprawa w dzisiejszych czasach z rozwojem technologii. No bo dzieciaki są TikToki, czaty. Trochę na ich rękach jest teraz, żeby nie było pokolenia analfabetów. Najcięższe zadania od lat mają teraz.
4: To nie jest z obowiązku, to jest po prostu... Człowiek wewnętrznie potrzebuje komuś coś dobrego przekazać. To ani pieniądze z tego są wielkie, ani prestiż ostatnio, chociaż zawsze powinien być, bo to jednak jest człowiek, który zawsze młodego czegoś nauczy. Młody nie wszystko wie.
5: Uważam, że nie warto, gdyż jest mało osób, które darzy należytym respektem tą profesję, a zarobki nie wynagradzają tego.
6: Zawsze był to zawód, w którym, jeśli chodzi o finanse, bardzo skromny.
2: Może jednak nie tylko finanse są tą determinantą, jak pani sądzi?
6: Zawód jest piękny ze względu na to, że nasze dzieci wtedy zmieniają swoje myślenie nierzadko i swój charakter, ale trzeba nad tym pracować. Tym niemniej uważam, na podstawie tego, co się widzi i słyszy, że są w dalszym ciągu traktowani nie najlepiej.
0: No to jak to jest z tym prestiżem, jak to jest z tym uznaniem? Tu padło takie stwierdzenie, ani to prestiż, ani pieniądze, jeżeli chodzi o dzisiejszą pozycję nauczyciela. A jak to powinno wyglądać? 22 645 22 66. Jako pierwsza pani Ewa, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Jestem nauczycielem.
0: O, to wszystkiego najlepszego w takim razie.
7: Dziękuję bardzo. To chyba pierwsze życzenia, bo wracam akurat z narady wielogodzinnej odnośnie bezpieczeństwa uczniów. Także święta bardzo smutne. Szkoła przez te lata zmieniła się bardzo. Ja pracuję 40 parę lat. Przede wszystkim dzieci i zmieniły się rodzice. Rodzice mają bardzo duże wymagania od nauczycieli. Natomiast ze swojej strony nie robią wiele. Dzieci są samotne, porzucone emocjonalnie.
0: No i rozumiem, no to ma się tym zająć szkoła, tak? Nie rodzice.
7: Tak, to wszystko jest przełożone na szkołę. Szkoła ma się zająć bezpieczeństwem, zdrowiem psychicznym, odrabianiem lekcji. No po prostu nie mamy żadnych argumentów ani instrumentów. Dzieci są bezkarne, co uważam też nie jest, ja nie mówię o jakimś biciu czy karaniu, ale musi być, dziecko musi mieć drogę wytyczoną i musi odbijać się od lewej do prawej strony. Nie może dziecko być bezkarne, musi widzieć smak goryczy, smak porażki.
0: I gdzie są granice.
7: Tak jest. Dziękuję bardzo.
0: Panie Ewo, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. To czekam na kolejne głosy, na kolejne opinie. No właśnie, jak to jest z tym prestiżem, jak to jest z tym uznaniem? O pieniądze to już nawet pytać nie będę, bo o tym chyba wiemy absolutnie wszyscy. Choć nie brakuje też takich głosów i takich osób, które mówią, że przecież nauczyciele to mają sielskie życie, bo tak, wakacje, ferie, wolne weekendy, nic, tylko pracować jako nauczyciel i korzystać z tych dobrodziejstw. Jest z nami również gość, pani Katarzyna Neberdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland. Dzień dobry.
8: Dzień dobry wszystkim.
0: To pani prezes, jaka jest prawda, jeżeli jest jakaś jedna prawda dotycząca polskich nauczycieli w roku 2026?
8: Myślę, że jednej prawdy nie ma. Natomiast ja, przychodząc na tą ciągłą rozmowę, stwierdziłam, że szczególnie w takim dniu naprawdę chciałabym mówić bardzo dobrze i tylko dobrze o polskich nauczycielach.
0: Ale?
8: Myślę, że to jest... Nie ma tutaj
0: nie
8: ale.
0: Ma ale.
8: To jest jedyny zawód chyba na całym świecie, który podlega takiej opinii publicznej, często ostracyzmowi, niezrozumieniu specyfiki zawodowej. Więc ja myślę, że to, co jest prawdą, że mamy fantastycznych nauczycieli w Polsce. Mamy nauczycieli, którzy się ciągle doskonalą, ciągle szkolą, nawet powiedziałabym czasami za dużo, bo mają taką albo potrzebę, albo też czasami nie potrzeba, ale muszą to robić. Mamy nauczycieli z pasją, z powołania. Mamy też nauczycieli zmęczonych i przeciążonych wszystkimi wymaganiami i oczekiwaniami, o których też pani Ewa, która dzwoniła, wspomniała. Nie ma jednej prawdy o tym zawodzie, ale jedna rzecz, która myślę, że powinna wszystkim nam

0: przyświecać w Dniu Edukacji Narodowej. To nie jest Dzień Edukacji Szkolnej, Edukacji Ministerialnej, jest Edukacji Narodowej, to znaczy naszej wspólnej. To jest to, żeby o nauczycielach mówić dobrze. To nie znaczy bezkrytycznie, ale też żeby zachęcać młode pokolenie do tego, żeby chciało być nauczycielami i żeby uczyło, bo niedługo ich zabraknie. Więc edukacja to jest nasza naprawdę wspólna sprawa, a nie tylko sprawa szkoły i pojedynczego nauczyciela bądź grupy nauczycieli.
1: Pani Katarzyna Nebrdalik, proszę z nami pozostać. 22 645 22 66. Czy warto dziś być nauczycielem i z czym dziś ten zawód, wykonywanie tego zawodu się wiąże? Pan Aleksander, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Proszę pana, jedyna rada, ażeby uzdrowić polską edukację, jest tylko i wyłącznie co najmniej dwuipółkrotne, powtarzam, dwuipółkrotne relatywnie, bo jeszcze do dzisiaj prowadzę ośrodek kształcenia ustawicznego. Proszę pana, jestem pracownikiem, byłym pracownikiem szkoły wyższej, byłym pracownikiem szkół średnich, proszę pana. I powiem panu, jedynym rozwiązaniem jest radykalne podniesienie płac. Radykalne. To jest przykre dla budżetu, bo budżet to finansuje. Ale musi być dwukrotne albo i dwuipółkrotne. Proszę pana, mówi się o płacach w innych zawodach. Nauczyciel nie ma możliwości dorobić. Czemu? Korepetycją? To jest żenujące, proszę pana. Z tego nie ma pieniędzy. Nie później na lekarza nie ma pieniędzy, na ubezpieczenie porządne nie ma pieniędzy, wie pan. To jest pomyłka. Napoleon, o ile pamiętam, nie jestem historykiem, jestem fizykiem zawodu, ale Napoleon kiedyś zrobił właśnie takie rozwiązanie. Pytano go, jak poprawić edukację we Francji. Podobno, tak mi opowiadali. Znacznie podwyższył pensję nauczycieli. Problem został rozwiązany. Jeśli się tego nie zrobi, nie mamy szansy mówić cokolwiek o nauczycielach, o poziomie wychowania i tak dalej. A przede wszystkim wychowuje dom. Rodzice, a nie szkoła, proszę pana.
1: To panie Aleksandrze, to do tego wątku myślę, że jeszcze powrócimy, to właśnie do tych relacji pomiędzy rodzicami a szkołą, bo myślę, że to jest coraz większe wyzwanie w funkcjonowaniu szkół, inaczej w byciu nauczycielem, więc tego wątku na pewno pominąć nie możemy. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Pan Mirosław, dzień dobry.
3: Bardzo uprzejmie, dzień dobry. Tak jak do kościoła powołania do kleru są słuszne lub niewłaściwe, tak i do każdego zawodu. A nauczyciel to jest troszeczkę serca. I bardzo ważnym, istotnym elementem jest, ile człowieka jest w człowieku. Oczywiście możemy zwalać, że to w domu tam należy. No, rodzice niejednokrotnie nie są przygotowani, nie mają takiej wiedzy, więc ta szkoła jest taka pomocna. A ile przypadków, ja osobiście znam, że przychodzi młody, mówi, pani mnie nie słucha. Mówi, ale ty broisz. Tak, broję. Bo pani mnie nie słucha, pani mnie nie lubi i wiecie co, to jest problem. My się zastanawiamy, co teraz w szkołach jest, prawda? Mówimy o nożu w szkole, mówi o wielu rzeczach. Naprawdę brakuje człowieka w człowieku niejednokrotnie, pomijając, że jest gros super. Świetnych nauczycieli, gratuluję wam. Dużo zdrowia, ciepła, dużo wielu sukcesów, ale państwo winno troszeczkę więcej wagi przyłożyć do tego, jak rozmawiamy z tymi młodymi. Oni są, brykają, to wszyscy byliśmy młodzi. Pieniądze też są ważne, ale ja nie poszedłem w ten zawód, poszedłem inny, prawda? Więc można co innego robić, ale jak jestem, to trzeba dbać o pieniądze już, prawda? I walczyć o te środki, ale przede wszystkim ile człowieka w człowieku. Pozdrawiam, bardzo dziękuję uprzejmie.
1: Bardzo dziękujemy. 22 645 22 66. Pani Helena, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja też właśnie powiem państwu, przychylam się do tego, co państwo tu mówili, nawet pan ostatnim przede mną, ale chcę powiedzieć, dla mnie to jest piękny zawód, chociaż nie jestem nauczycielką, ale to jest piękny zawód, bo tak sobie pomyśleć logicznie, to on nas prowadza w naukę, w wiedzę, w przyszłość, w życie, no po prostu...
1: Pani Heleno, ale tak, ale możemy usłyszeć...
4: do szkoły, jakim analfabetą jesteśmy.
1: Oczywiście, ale pani Heleno, coraz częściej można usłyszeć, że nauczyciele mają coraz trudniej, że te wyzwania dotyczące rodziców, zachowania dzieci, one są coraz poważniejsze.
4: Tak, tak, tak. I wie pan co? Tak, dlatego mówię, to jest piękny zawód, bo po prostu bez nich to jesteśmy niczym praktycznie. I dlatego mówię, to jest, życzę im dużo, dużo cierpliwości i zdrowia, ale jednocześnie właśnie tak jak pan tu mówi, bo przedni ludzie mówili,

0: rodzice wychowują, a oni nas wprowadzają w naukę, w wiedzę i w taką przyszłość. A jeszcze tak sobie chcę powiedzieć, przypomniało mi się, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ci co słuchają, czy pan redaktor, że na przykład pamiętam, jak nastała demokracja, to strasznie mi to utkwiło w głowie, jak taka swoboda wśród tych młodzieży, ci rodzice też taką tą demokracją się, i nie wiem, czy pan pamięta, jak były przypadki właśnie nauczycielom, co jest piękny człowiek i zawód, są różne odchyły, różnie w każdym zawodzie, ale jak wiadro na głowę zakładali, nauczycielowi.
1: To była słynna historia. Pani Haleno, musimy przerwać, bo wybił gonga, czekają kolejni słuchacze, ale tak, no, były takie sytuacje. To oczywiście były jednostkowe zdarzenia, ale one w jakiejś mierze też pokazują wyzwanie, przed jakimi stoją dziś nauczyciele. To pan Dariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No, chciałem w dniu dzisiejszego święta złożyć wszystkim nauczycielom po prostu dużo zdrowia, no i wytrwałości w tym, co robią.
1: A panie Dariuszu, a cierpliwości?
2: No, cierpliwości też, ale ja zawsze powtarzam dzieciom, że szkoła to jest drugi dom i tak jak dzieci będą szanować nauczycieli, tak nauczyciele będą szanować dzieci. To działa w obie strony. Myślę, że osoba, która idzie w tym kierunku do edukacji, aby uczyć dzieci, aby przekazywać wiedzę, nie robi tego dla pieniędzy. Robi to w większości z przekonania, że chce być częścią, robić coś dla społeczeństwa. I podstawa jest to szacunek. Ja chodziłem do szkoły swojej, były to lata 80., 90., był zupełnie inny szacunek do nauczyciela. Co nauczyciel powiedział, to było święte, a rodzice nie negowali tego, co powiedział nauczyciel, tylko człowiek się bał, jak wrócił
1: no
2: do
1: i,
2: domu.
1: I to się zmieniło, jeszcze, prawda?
2: No bardzo to się zmieniło, ponieważ to pokolenie obecnych Jessik i Brianków, wychowanie bezstresowe, to nie jest dobre. Zresztą ostatnie wydarzenia w Polsce pokazują, mamy troszeczkę pokłosie tego wychowania bezstresowego, braku rozmowy w domu, braku zrozumienia. Czasem po prostu trzeba pójść do tego dziecka, pogadać, co słychać. A bycie nauczycielem jest to misja, to jest misja i naprawdę szkoła to jest drugi dom i dzieci połowę swojego życia, tego, które ich kształtuje, spędzają w szkole i naprawdę trzeba mieć ogromny szacunek do nauczycieli i mi się wydaje, że to jest poniekąd taki niedoceniany zawód, bo dużo serducha wkładają w to, co robią. Mówi się, że a, nauczyciele mało pracują, ale ile ci nauczyciele po szkole spędzają czasu, przygotowują...
1: No i tego tak, tego bardzo często już nie dostrzegamy. Panie Dariuszu, wybił gong, musimy pędzić dalej. 22 645 22 66. Czy warto być dziś nauczycielem? Co jest najważniejszego dziś w pracy nauczyciela? Tu się pojawiają takie określenia jak cierpliwość, poszanowanie, prestiż, uznanie. Oczywiście też pieniądze, które nie są najwyższe, więc do tych wszystkich wątków będziemy powracać.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 26 minut, godzina 14. Halo Houston, mamy problem. No i pytanie, czy rzeczywiście mamy problem, jeżeli chodzi o zawód nauczyciela, bo coraz częściej takie opinie można usłyszeć. Więc dziś, w Dniu Edukacji Narodowej, czyli w Dniu Nauczyciela, pytamy o to, czy warto dziś być nauczycielem, z czym dziś ten zawód się wiąże, z jakimi plusami i z jakimi minusami, z jakimi wyzwaniami, bo tych wyzwań podobno jest coraz więcej. 22 645 22 66, jako pierwszy pan Szymon, dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem nauczyciele są niedofinansowani, ale powiem szczerze, że oburzył mnie telefon ostatniego pana, który przede mną mówił, bo można z niego wywnioskować, że nie wiem, dzieci są teraz wychowywane bezstresowo i tak dalej i to jest wynikiem sytuacji trudnej, której mieliśmy ostatnio do czynienia, ale wszystkie fakty wskazują, że chłopcy, którzy byli, oni byli, doświadczyli przemocy w swoich domach, więc takie mówienie, że to są Jessiki, Brianki, które nie doświadczyły, nie wiem, trudności, to jest dla mnie oburzające, bo mamy tutaj właśnie do czynienia z sytuacją, gdzie właśnie przemoc rodzi przemoc, a ja widzę szczególnie w social mediach, gdzie starsze osoby po prostu piszą, tak, to jest wynik właśnie wychowania bezstresowego. Gdyby poznali kabel do Prodiża, to byłoby lepiej i mnie oburza po prostu takie gadanie, szczególnie...
1: No tak, kabel od Prodiża to jest słaby argument.
2: Oczekujemy od nauczycieli, żeby byli psychologami, policjantami, żeby byli po prostu wszystkim, a tak naprawdę na koniec dnia oni po prostu mają, tak jak mówiła jedna z pań, wziąć odpowiedzialność tylko i wyłącznie za edukację dzieci.
1: Ale to panie Szymonie, ale to jest, znaczy ja rozumiem o czym pan mówił i jak gdyby co pana obruszyło, natomiast myślę sobie, że w tym głosie być może chodziło też o to, że no, zmienił się sposób wychowywania dzieci i abstrahując od tych tragicznych ostatnich wydarzeń, to na przykład wpływa na to, jak nauczyciele są traktowani, jak wyglądają relacje pomiędzy dziećmi a nauczycielami, a w jeszcze większym stopniu, jak wyglądają relacje pomiędzy nauczycielami a rodzicami.
2: No tak, takie rzeczy wynosi się z domu i to jest kwestia rodziców, a nie nauczycieli moim zdaniem, no bo większość życia dzieci spędzają poza szkołą i takie przerzucanie odpowiedzialności, że proszę teraz, to jest moje dziecko, proszę się nim zająć, to rodzic powinien dawać...
1: Tak, tak. I jeszcze bardzo często jest, że trzeba to dziecko wyjątkowo traktować, no bo przecież to jest nasza ukochana córeczka albo nasz ukochany synek. Panie Szymonie, bardzo dziękuję. Pędzimy dalej. 22 645 22 66. Pani Ewa, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nauczyciel z tej strony, obecnie terapeuta, na swojej działalności zawsze w tym trudnym naszym, ale jednocześnie pięknym zawodzie, zawsze powtarzam, na początku nie jesteśmy my, tylko dzieci. Zaczynałam swoją pracę w małej wiejskiej szkółce. Jako WF-istka miałam piękną wizję. Ta klasa w białych t-shirtach, granatowe spodenki, ta klasa w białych t-shirtach, czarne spodenki, zielone. I oczywiście, co zrobiłam? Poleciałam z góry na dół z ocenami niedostatecznymi za nieprzygotowanie się. Mój jeszcze wtedy ówczesny kierownik szkoły spojrzał na to, zawołał mnie. On mi, powiedz mi, co to jest? Ja bym nie byli przygotowani, nie mieli tego, co ja wymagałam. On mówi, dobrze, dobrze, na razie to przyjmę. Wsiadasz w autobus szkolny, kierowca ci powie, gdzie masz wejść, z jakim rodzicem się przywitać. I proszę mi wierzyć. Skończyłam teraz jeszcze pedagogikę specjalną, logopedię, integrację sensoryczną. Nikt nie dał mi lepszego patrzenia na dziecko, jak tamte wizyty w domu. Tam ktoś po alkoholu nawet nie wiedział, że dzieci wróciły. Tam ktoś tak posiniaczony, że mnie odrzuciło, ale ze łzami w oczach postawiło.

0: zostawia kobieta te ziemniaki suche nad stół. Tam dziecko niepełnosprawne w tamtych latach, 40 parę lat temu, dosłownie w klatce z odchodami we wiantrze. Na drugi dzień przyjechałam, nie spałam w nocy, nie powiem. Przyjechałam gotowa do pracy, ale mój przełożony zawołał mnie. Mówi, co mi powiesz? Ja wiem, że za tamte dwoje przepraszam i wiem, czego mogę wymagać. I jedna rzecz, która mi bardzo utkwiła z ust tego mojego pierwszego przełożonego. Jeżeli idziesz, wtedy nazywaliśmy to wywiadówkami, idziesz na wywiadówkę, najpierw edukujesz rodziców. Ja sobie myślę, Boże, czego on ode mnie wymaga? Ja 22 lata, młoda osoba, a oni koło 40 albo i więcej. Tak. To była najświętsza prawda.
1: To pani Ewo, to tu musimy się niestety zatrzymać, bo czas minął, gong wybił, a czekają kolejni słuchacze. Ale naprawdę przejmująco się słucha tego typu opowieści. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66 i czeka pan Tomasz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A ja chciałem powiedzieć tak. Jestem ojcem świeżo upieczonej nauczycielki. Trzecia klasa, teraz trzecią klasę prowadzi, czyli trzeci rok. I to ta praca skończyła się tak, to znaczy ona trwa dalej, ale córka korzysta z pomocy psychiatry, nerwica żołądka, problemy z rodzicami, problemy z uczniami, problemy w szkole między nauczycielami i podnoszenie kwalifikacji też nie jest proste. Jak przychodzi niedziela wieczór, moja córka już jest zestresowana, więc powiem tak. Ja widzę same minusy tego zawodu, patrząc tak od strony ojca, nauczycielki.
1: Żadnego plusa? Nic? Żadnych pozytywów?
2: Jedyny tylko, proszę sobie wyobrazić, że pochwałę, którą moja córka usłyszała, że jest dobrym nauczycielem u fryzjerki na osiedlu.
1: Ale zawsze coś, panie Tomaszu. Bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Powracamy do naszego gościa. Przypomnę pani Katarzyna Neberdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland. Pani prezes, bardzo różne obrazy i bardzo różne wizje tego, czym jest dziś nauczyciel, czym powinien być dziś nauczyciel. No i również to spojrzenie od strony samych nauczycieli. I ten obraz nie do końca się skleja w całość, mam takie wrażenie.
3: Wydaje mi się, że on jest, właśnie on taki jest. Ja nie wiem, czy będzie kiedykolwiek inny, bo my próbujemy jakoś odpowiedzieć sobie na to pytanie, kim nauczyciel powinien być, nie powinien być. Myślę, że historia poruszająca, którą dzieliła się jedna z pani, które dzwoniły, pokazała, jak bardzo kompleksowy jest to zawód i że my mówimy, niektórzy mówią, szkoła jest od wychowania, niektórzy, że nie jest od wychowania, a potem słyszymy takie historie, o których mówiła pani i jak możemy nie myśleć o tym, że szkoła jest od wychowania, kiedy czasami ten dom zawodzi i to zawodzi bardzo, bardzo, bardzo mocno. Ja bym wróciła do tej wspólnej odpowiedzialności za szkołę. I też pan mówił przejmująco o swojej córce, która no, ma nerwicę i jest na początku swojej drogi zawodowej.
1: I to po trzech latach nauczania.
3: I te wszystkie oczekiwania, które my mamy wobec szkoły jako instytucji i wobec nauczyciela jako osoby, która pracuje w szkole, one powinny być rozłożone i podzielone pomiędzy kilka albo kilkanaście osób, które pełnią konkretne funkcje w szkołach, jak psycholog, pedagog szkolny, który jest na pełen etat. Nauczyciele powinni mieć superwizję, z której korzystają na
1: bieżąco. Ale pani prezes, ale to oczywiście pełna zgoda, tak powinno być, ale myślę też o tych właśnie innych, zmieniających się relacjach z rodzicami, znaczy o zupełnie innych wymaganiach, jakie rodzice stawiają szkole, bo mam takie wrażenie, że bardzo często jest tak, że my od szkoły wymagamy absolutnie wszystkiego, żeby załatwiła wszystkie nasze problemy, ale jednocześnie w żaden sposób nie dajemy jako my, jako rodzice, swojego wsparcia. No bo tak jest wygodniej po prostu, no zrzucić po prostu wszystko na szkołę i czekać na efekty.
3: Pewnie jest wygodniej. Myślę, że jest bardzo dużo roszczeniowych rodziców. Jest też dużo fantastycznych rodziców. Też nie możemy tego tak generalizować, bo to naprawdę rozmowie o szkole nie służy. I tego, czego potrzebuje rozmowa o szkoła, to jest rozmowa, która jest konstruktywna, która jest oparta na spokoju i na komunikacji i współpracy. Ja nie wiem, czy te oczekiwania rodziców są tak bardzo

0: różne niż były, nie wiem, jak ja byłam w latach 90. chodziłam do szkoły. Myślę, że wtedy rodzice się może mniej interesowali tym, co się dzieje w szkole. Teraz pewnie jest grono rodziców, którzy się interesują bardziej i wchodzą właśnie może w szczegóły tego, jak szkoła funkcjonuje.
1: No tak, a czy nie jest tak, jak mówili niektórzy słuchacze, że przed laty jednak nauczyciel był kimś więcej? Że jednak nauczyciela się słuchało i myślę zarówno o dzieciach, jak i o rodzicach. Dziś to się zmieniło.
0: Pewnie trochę tak, ale ja nie wiem, to jest moje zdanie osobiste, że autorytet i szacunek, na szacunek zasługuje każdy, bez względu na to, czy jest nauczycielem, czy jest prawnikiem, czy pracuje w jakimkolwiek innym zawodzie, czy jest dzieckiem, czy jest dorosłym. Natomiast jeżeli chodzi o taki autorytet, to on w latach 90. i później był trochę wymuszany przez hierarchię, która obowiązywała w szkołach i przez właśnie taką relację mocno mistrz-uczeń. Tak, gdzie ta edukacja była mocno podawcza i uczniowie byli trochę nauczeni takiej posłuszeństwa. Więc ja nie wiem, czy to był autorytet, który wynikał z tego, że zawód sam sobie funkcjonował w taki sposób, że na ten autorytet zasługiwał, czy dlatego, że młodzi ludzie po prostu byli wychowani w takim posłuszeństwie do dorosłego. A teraz, my nazywamy to, też uważam, że komentarz pana był nie do końca poprawny o wychowaniu bezstresowym, co teraz nazywamy wychowaniem bezstresowym, bo słuchamy młodych ludzi, pytamy ich się o zdanie, pozwalamy im na to, żeby mieli swoją opinię. No i jeżeli tak zaczynamy funkcjonować, to musimy być też gotowi na to, żeby tą opinię usłyszeć, jeżeli mówimy o głosie młodych. Więc czuję, że to jest pewne napięcie generacyjne, ale ja wcale nie uważam, że młodzi nie mają szacunku do nauczycieli.
1: To pani prezes, to w takim razie przerwiemy, bo jest jeszcze jedna słuchaczka, pani Anna. Dzień dobry, pani Anno.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: To już na koniec, pani Anno.
2: Tak, jako mama 7-latki powiem, że to jest też kwestia bezstresowego wychowania. Wiadomo, dzieci mają za duży dostęp do telefonów, do internetu, ale jako mama 7-latki, która ma też problemy, że tak powiem, wychowawcze, mogę powiedzieć jedno, że szkoła to jest taka 1/3 wszystkiego, że wszystko zaczyna się tak naprawdę też w domu. Nauczyciele są odpowiedzialni za nasze dzieci, ale kiedy są w szkole, kiedy dziecko wraca do domu, to rodzic musi usiąść, porozmawiać z dzieckiem. To rodzic musi jakoś przyłożyć się do odrabiania prac domowych. To rodzic musi nauczyć dziecko szacunku do nauczyciela, szacunku do drugiego człowieka. Tyle się słyszy teraz o tych różnych akcjach, w cudzysłowie, z nożami i tak dalej, wśród właśnie młodych ludzi. To wszystko wynosi się tak naprawdę z domu. To jest tak jakby brak rozmowy z rodzicem. No jednak dzieci tego potrzebują. Dzieci potrzebują wzorców. I myślę, że te wzorce powinny też być w szkole.
1: To pani Anno, to bardzo dziękuję za ten głos. Na krótką chwilę wracamy jeszcze do pani prezes Katarzyny Nebrdalik. Mam wrażenie, że to, co powiedziała pani Anna, to mogłoby być nawet takie całkiem ładne podsumowanie dzisiejszej rozmowy.
0: Myślę, że mogłoby być. Co prawda ja, jak już mogę tutaj powiedzieć o tym bezstresowym wychowaniu, myślę, że nie powinniśmy używać tego zwrotu, bo ta generacja, myślę, że jedną z rzeczy, której nie ma, to jest brak stresu, patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy świat i co im serwuje. Więc bądźmy też uważni na to, jakiego używamy zwrotu, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób są wychowywani. Natomiast zgadzam się o dostęp do cyfrowego świata. I że tutaj rodzice i rola rodziców jest przeogromna. I też czuję, że generalnie powinniśmy zacząć myśleć o edukacji jako czymś wspólnym. I nie mówić, co jest w szkole, co jest w domu, bo to się dziecko z momentem wejścia do domu po szkole wciąż jest tym samym człowiekiem. I te światy się ze sobą przeplatają i mają na sobie ogromny wpływ. Więc faktycznie ta współpraca rodzic-nauczyciel, która jest oparta na zrozumieniu, jest tu jakby tutaj kluczowa i uzdrowienie tej relacji myślę, że jest jednym z najważniejszych fundamentów tego, jak nam wszystkim będzie.
1: To tym w takim razie zakończmy. Pani Katarzyna Nebrdalik, prezeska Fundacji Teach for Poland, bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
1: Dziękuję również Państwu. Kolejne tylko szczerze jutro po godzinie 13, a już za chwilę tradycyjnie. Folder ulubiony, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, a możemy jeszcze życzenia dla nauczycieli.
1: Proszę bardzo.
4: Jak najmniej roszczeniowych rodziców. Tego życzę wszystkim nauczycielom.
3: I ogarniętych uczniów.
1: To też.
3: Ich też myślę, bez wątpienia. Życzę. Proszę się trzymać. A u nas Nowika, która...

0: nagrała swoją autorską wersję Skłamałam Edyty Bartosiewicz. Odważnie, Nowika o tym opowie za chwilę.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę.
13: 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 między węzłami Warlubie i Nowe Marzy w pobliżu Rulewa samochód osobowy uderzył w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi na 82 kilometrze. Tutaj niestety do tego zdarzenia doszło na i tak zwężonym fragmencie z powodu robót drogowych, więc

Przejazd jest tutaj poważnie utrudniony. Teraz Krajowa 1, trasa Kobiór-Pszczyna w pobliżu miejscowości Piasek po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Bielska na 579 km. Tutaj to świeże utrudnienie i utrudnienia w tym miejscu z przejazdem mogą potrwać nawet do godziny 16. Dobre informacje z S11.

0: Jest 15:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jedynki.
0: Katarzyna Senyk
1: i Olaf Ważyński. Czy będzie przełom w Trybunale Konstytucyjnym? Rząd przywraca praworządność. PiS walczy o Trybunał w takiej formie jak do tej pory.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nakazał odsunięcie od orzekania sędziów Sądu Apelacyjnego Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.
1: Szef MONU potwierdza dron, który rozbił się na plaży w Karwin. To polska maszyna.
0: Rząd krok po kroku będzie przywracał praworządność, zapowiada premier.
1: Donald Tusk odniósł się w ten sposób do złożenia ślubowania przez Macieja Berka, wybranego na początku września na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński walczy o Trybunał Konstytucyjny w takiej formie jak do tej pory, z prezesem Bogdanem Święczkowskim na czele.
1: Sylwia Białek śledzi tę sprawę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jakie argumenty padają w tym starciu o przyszłość Trybunału?
2: Premier Donald Tusk mówi o bezprawnym działaniu prezydenta, Jarosław Kaczyński o działaniach rządu, które jego zdaniem nie mają nic wspólnego z prawem. Szef rządu zapowiedział, że państwo polskie, samorząd Warszawy, policja, wszystkie służby, prokuratura będą działały spokojnie i konsekwentnie. Podejmą kroki, aby przywrócić spokój i żeby praworządność znów stała się naszą codziennością. Tak mówił szef rządu.
3: A nowo wybrani sędziowie będą mogli liczyć na ochronę ze strony państwa i będą mogli przystąpić niedługo do regularnej pracy w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział z kolei, że działania rządu wokół Trybunału są bezprawne, dlatego zamierza bronić tej instytucji pod wodzą Bogdana Święczkowskiego.
4: Mamy prawo tutaj być i bronić Trybunału Konstytucyjnego. To, co w tej chwili jest czynione, są to po prostu działania o charakterze przestępczym.
2: Gorąco przed Trybunałem, gorąco w siedzibie tej instytucji sędzia Maciej Berek miał być dziś szarpany przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Taką informację przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chce, by sprawą zajęła się prokuratura.
1: Sylwia Białek ma o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Dziękujemy bardzo.
0: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek nakazał odsunięcie od orzekania sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty.
1: Cała trójka orzekała dotąd w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
0: Minister Żurek wyjaśnił, że Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie ich immunitetów.
1: Dotyczą podszywania się pod organy państwa, posługiwania się odebranymi pieczęciami oraz fabrykowania postępowań wobec niezależnych sędziów.
5: To są naprawdę poważne zarzuty i ja wiem, że obywatele nie chcieliby być sądzeni przez takie osoby. To szkodzi wymiarowi sprawiedliwości.
0: Sędziowie Schab, Radzik i Lasota nie będą wykonywać czynności służbowych przez miesiąc.
1: To już potwierdzone. Dron, który rozbił się na plaży w Karwi, to polska maszyna.
0: Bezzałogowiec Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych był poddawany testom i został planowo zestrzelony przez systemy obrony powietrznej.
6: A po kilku tygodniach może wyrzuciło te szczątki i mogliśmy je zbadać, więc to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce.
0: Tak wyjaśnił sprawę szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Szczątki drona znaleziono wczoraj wieczorem na plaży w Karwi.
7: To są aktualności jedynki.
1: Wciąż nie ma decyzji sądu w sprawie aresztu dla 66-latka z Wrocławia.
0: Krzysztof N. miał planować zamach na premiera i ministra obrony.
1: Prokuratura przedstawiła mu 9 zarzutów.
0: Posiedzenie aresztowe trwa przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, gdzie jest Michał Fabisiak.
8: Podejrzany został doprowadzony przez policję, nie chciał rozmawiać z mediami, nawet nie widzieliśmy jego twarzy, ponieważ miał na głowie kurtkę. 66-latek nawoływał w internecie do obalenia konstytucyjnych organów, w tym zabójstwa członków Rady Ministrów. W jego mieszkaniu policja znalazła m.in. kusze i inne przedmioty, których zdaniem śledczych mógł użyć do ewentualnego zamachu. 66-latek nie przyznaje się do winy, czekamy na decyzję sądu. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Tymczasem wiadomo już o tymczasowym aresztu dla podejrzanych o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
0: Chodzi o dwóch obywateli Turcji zatrzymanych na terenie Niemiec.
1: Tamtejszy sąd podjął decyzję wczoraj po rozpoznaniu europejskich nakazów aresztowania. Zatrzymani zostaną teraz przekazani do Polski.
0: Premier Donald Tusk mówił, że mężczyźni mogli działać na zlecenie rosyjskich służb.
1: W tej sprawie zatrzymano również 25-letnią kobietę.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda.
0: Na wschodzie po południu i wieczorem dominować będą chmury z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu. Na północy możliwe także burze. Natomiast na zachodzie niebo będzie się stopniowo rozpogadzać. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Wiatr na zachodzie i w centrum okresami porywisty, nad morzem dość silny.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Klimat.
6: Bardzo dobra jakość powietrza prawie w całej Polsce. Nieco ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
13: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
14: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
15: Pan mi kibicował i dobiegłam.
16: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
23: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym

0: każdym Lidlu. Z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
4: Rozmowy, analizy i opinie.
3: I dużo muzyki.
4: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
3: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
4: Od godziny 16.
3: Zapraszamy Karolina Rożej
4: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: dwa kroki w chmurach, a ponieważ chmur pod dostatkiem, to kroki... O, jak ładnie, kto nam tak... O, pan Paweł nam wysłał,
1: pan
0: tak?
1: Pan Paweł przysłał piękne zdjęcie z dzisiejszego poranka.
0: Czyli wstajecie razem.
1: No, tak na to wygląda, chociaż nie, pan Paweł napisał 7 rano.
0: A to nie, to proszę pana, to pani Kaczyńska już o 7 rano, to już powrót z treningu,
1: nie?
0: Już obiad był, już tak.
2: Folder ulubione.
0: Nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, ale to bardzo przyjemne, jak słuchacze nam wrzucają zdjęcia tu i teraz.
1: Oczywiście,
0: tego, co się dzieje,
1: tak.
0: Gdzie słuchają, jeśli, w jakim momencie.
1: Jeśli na przykład mają państwo więcej tych pięknych zdjęć dzisiejszego poranka, kiedy niebo aż płonęło.
0: Było
1: nasz
0: różowe.
1: Profil na Facebooku jest do państwa dyspozycji. Czekamy. Chętnie będziemy się zachwycać razem z państwem. No bo to zdjęcie Pawła, pana Pawła, no po prostu przepiękne. Tak sobie wyobrażam całą jesień.
0: I to jeszcze w górach, tak? Mm-hmm. Takich górach nie za wysokich, takich, żebyś dała radę.
1: Ale zobacz na kolor liści.
0: No, a rzeczywiście, no tak, ale to jeszcze ładniej będzie za kilka dni. No dobrze, to jest druga godzina audycji Folder Ulubione. Ula Kaczyńska.
1: Marcin Wojciechowski.
0: Dzień dobry państwu.
1: No i będzie francuska piosenka od naszej
0: Marguerite.
1: Francuskiej Małgosi. To jest utwór, który bardzo łatwo nadaje się do nucenia, więc biorąc pod uwagę to, że za oknami coraz smutniej jesiennie, to możemy razem pośpiewajmy. Un peu beaucoup.

0: Marguerite przed momentem.
1: Ciekawe, o czym śpiewała.
0: Może państwo zrozumieli, to też czekamy na naszym profilu na Facebooku na tłumaczenie tego tekstu, a teraz będziemy odwiedzać muzea, będziemy odwiedzać galerie. Sztuka nie tylko daje do myślenia, ale działa także na zmysły.
1: Można ją zobaczyć, poczuć, a czasem nawet powąchać. Dwie najnowsze wystawy Zachęty Narodowej Galerii Sztuki łączy ludzkie ciało i to, jak doświadcza ono otaczającego świata.
0: Wśród prezentowanych prac także rzeźby Aliny Szapocznikow, a Zachętę odwiedziła nasza reporterka Anna Zakrze.

0: Dzień dobry, mam na imię Paweł Pyś. Jestem kuratorem wystawy Alina Szapocznikowna i Ryba Gramian. Jest to pierwszy moment, kiedy się spotykają na tak dużej wystawie. Łączy je zainteresowanie ludzką formą, jej dekompozycją, abstrakcją, ale podchodzą do ludzkiej formy w inny sposób. Szapocznikow przedstawia w bezpośredni sposób swoje ciało. Często widzimy w jej pracach odlewy jej ciała, a Bagramian zwraca naszą uwagę na takie rzeczy jak protezy, jak kule, jak aparaty ortodontyczne, czyli te rzeczy, które korygują i trzymają ciało razem. W jednej z tych twórczości, w twórczości Szapocznikow, ciało jest widoczne, w twórczości Bagramian jest sugestia jej obecności.
1: Co osoby, które odwiedzą w najbliższych dniach Zachętę, będą mogły zobaczyć i czym się Państwo kierowali, wybierając te konkretne prace?
0: Jeśli chodzi o Szapocznikow, szczególnie interesowało nas jej odejście od wiernego przedstawiania ludzkiego ciała. Przedstawiamy w pracy, w której ona łączy odlewy swojego ciała z abstrakcyjnymi formami. Myślę, że widzowie będą mogli zobaczyć szczególnie ważną rzeźbę pod tytułem Noga z 1962 roku. Jest to pierwszy moment, kiedy Szapocznikow przedstawia odlew własnego ciała. Są też wspaniałe jej prace z żywicy poliestrowej, z poliuretanu, a także bardzo poruszające ostatnie prace już po tym, jak wiedziała, że umiera na raka z początku lat 70., takie jak zielnik, czy też nowotwory uosobione.
2: Dzień dobry, Karolina Grzywnowicz, artystka, autorka wystawy Odwrażliwianie. Wystawa Odwrażliwianie opowiada o zmysłach i w tym, w jaki sposób zmysły są weaponizowane, czyli używane przez władzę i jak dochodzi też do manipulowania percepcją i do w ogóle manipulowania naszą opinią publiczną i naszą świadomością. Opowiada o polityczności zapachu, o zapachach traumy i właśnie o takim zapachowym, olfaktorycznym doświadczeniu granicy polsko-białoruskiej.
3: Jak pachnie trauma?
2: Trauma pachnie dla każdego inaczej, natomiast ta sytuacja akurat, którą ja badałam, której się przyglądałam, jest bardzo wyjątkowa, dlatego że wszystkie osoby, z którymi rozmawiałam, zarówno osoby aktywistyczne, jak i osoby, które mają doświadczenie przekroczenia tej polsko-białoruskiej granicy, opowiadały mi o dokładnie tym samym zapachu. Jest to zapach głównie wilgoci, wilgotnego lasu, ale też takich mokrych ubrań, które właśnie miały szansę wyschnąć przez długi czas.
4: Agnieszka Pindera, dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Wspólnym mianownikiem obu wystaw jest poniekąd ciało. Jest ciało, ale w takim znaczeniu nie tylko intymnym, indywidualnym, sensualnym, ale też ciało społeczne. Chciałabym właśnie poszerzyć tą interpretację cielesną, bo jest to zarówno nasze własne, bardzo intymne doświadczenie, jak i różnego rodzaju procesy właśnie ujarzmiania tych ciał, dyktowania im pewnych warunków, na przykład zachowania, ubierania się wobec kobiet, stąd może te nawiązania protofeministyczne do sztuki Szapocznikow, która obnażała biusty, brzuchy, pokazywała taką ciało pozytywność, też można z tej perspektywy na to patrzeć. Z drugiej strony Neir Bagramian mówi o protezach, mówi o różnego rodzaju podporach, które z jednej strony oczywiście wspierają ciało, które wymaga wsparcia, opiekują się nim, dają mu troskę. I w takim rozumieniu Szapocznikow i Bagramian, Karolina Grzywnowicz z jej mówieniem o zapachu ciał uchodźców na granicy polsko-białoruskiej też daje temu ten wymiar zarówno właśnie takiej osobistej traumy, jak i pewnych systemowych działań.
5: A wystawy w Zachęcie czynne będą do 31 stycznia 2027 roku.
6: 23 minuty po godzinie 15, sztuka łączy, a u nas muzyka. Leon Krześniak, bardzo gorące nazwisko na rynku, proszę Państwa, bo nie dość, że podpisuje się pod utworami swoim nazwiskiem, to też pisze i produkuje dla wielu innych. Dzisiaj posłuchamy Wiem, co z nami będzie w jedynce, proszę z nami zostać.
5: Ja też wiem, wrócimy.
6: No tak, za chwilę.
7: Spoglądam w niebo,

0: Jak testujemy piosenki w audycji Folder Ulubione? Sprawdzamy, czy potrafią się przy nich bawić także nasi redakcyjni koleżanki i redakcyjne koleżanki. Kasia, która weszła do studia, machała głową, to znaczy, że chyba było dobrze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: To program Pierwszy Polskiego Radia, jest godzina 15.30. Czas na skrót aktualności, przedstawi je Katarzyna Senek.
2: Rząd będzie przywracał praworządność, zapowiada premier Donald Tusk. Rano ślubowanie złożył Maciej Berek, wybrany na początku września na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński walczy o Trybunał w takiej formie jak do tej pory. Minister Sprawiedliwości nakazał odsunięcie od orzekania sędziów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Cała trójka orzekała dotąd w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Waldemar Żurek wyjaśnił, że Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie ich immunitetów.
3: To są naprawdę poważne zarzuty.
2: Szef MON potwierdził, dron, który rozbił się na plaży w Karwi, to polska maszyna. Bezzałogowiec Wojskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych był poddawany testom i został planowo zestrzelony przez systemy obrony powietrznej.
4: To nie była jakaś rosyjska prowokacja.
2: Wciąż nie mamy decyzji sądu w sprawie aresztu dla 66-latka z Wrocławia. Krzysztof N. miał planować zamach na premiera i ministra obrony narodowej. Prokuratura przedstawiła mu 9 zarzutów. Do aresztu trafią podejrzani o podpalenie stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Chodzi o dwóch obywateli Turcji zatrzymanych na terenie Niemiec. Zatrzymani zostaną teraz przekazani do Polski. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W tym utworze, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, pojawiła się taka dziura. To jest najlepszy test dla naszych realizatorów, w tym przypadku dla realizatorki Kasi, bo Kasia tak słucha i tak nagle, co jest grane?
2: Cisza, tak.
1: A tu jest ciąg dalszy piosenki, nic się nie zepsuło.
2: To takie wstrzymane bicie serca na chwilę w tej piosence Heart. A no, w studiu nasze serduszko, Marta Zienkiewicz,
1: która,
2: jak Marta przychodzi, to wiem, że świat będzie jaśniejszy za chwilę. Nie tylko dosłownie jaśniejszy, ale też objaśniasz nam ten świat. No taki współczesny.
3: Idzi z dobrą wiadomością, więc
1: ale
3: zacznijmy pasuje.
1: Od tej super dobrej wiadomości. Właściwie dwie takie mamy wiadomości. No bo setne urodziny Kubusia Puchatka.
2: 200 lat.
1: To już 200.
2: Tak.
1: I 200 litrów miodu. A druga rzecz to może dla... No, Marta nie widziała, jestem zaskoczona, więc praca domowa już jest.
3: Mam.
1: Podobno powrócą Dziewczyny, czyli serial, który no jeszcze kilkanaście lat temu bił rekordy popularności. Mówiło się, że Dziewczyny to jest taki serial, taka odpowiedź na Seks w Wielkim Mieście. W przyszłym roku ma ten serial powrócić w tej samej obsadzie.
3: Czy jest to dobry moment, jesień, żeby nadrobić te zaległości?
1: Bardzo bym prosiła, zobaczymy
3: no
1: wtedy.
3: To zarzucam na siebie
1: spojrzenia.
2: Ja się nie odzywam, bo ja nie oglądałem serialu Dziewczyny.
1: Ty też możesz obejrzeć.
3: No to mamy razem pracę domową. Dziękuję, do nadrobienia. Mamy rok jeszcze, tak? Żeby wiedzieć, o co chodzi.
1: Tak, ale odpytam ze szczegółami.
3: Dobrze, umawiamy się. A ja dziś przychodzę właśnie z dobrą wiadomością, bardzo ciekawą historią. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, w mediach społecznościowych.
2: Jak zwykle.
3: Ostatnio. Właśnie w dzisiejszych czasach można tak zacząć zdanie mówiąc o przeróżnych historiach. Tym razem 22-letnia dziewczyna z Nigerii, no, nagrywała sobie w mediach społecznościowych, wymyśliła takie filmiki. Ona przechadza się ulicami Lagos, czasem chodzi po targowiskach, po okolicach stacji kolejowych, ale zachowuje się tak, jakby szła na najlepszym wybiegu świata. Ona często też ma na tych filmach na sobie bardzo wymyślne, kolorowe kreacje, ma taką pewność siebie w oczach.
2: No i
3: ma
2: też ptak?
1: Warunki
3: oczywiście.
1: Na modelkę.
3: Ma niesamowite warunki, ale wokół no trochę bałaganu, trochę przypadkowości, więc to ze sobą tak kontrastuje i dlatego to też zwróciło na siebie uwagę właściwych osób, jak się okazuje. No bo ona tak zaczęła publikować i tak wrzucała. Co się wydarzyło potem? O tym mówi Paula Jarosz, stylistka gwiazd i redaktor naczelna portalu Miumak.
4: Jak to w internecie bywa, wszystko jest możliwe, więc filmik inspirowany pokazem Matthew Blaise'ego Matière d'Art 2026 trafił w jakiś sposób do niego i zostawił jej komentarz pod tytułem Everything z serduszkiem, czyli jakby w tym filmiku widział wszystko. No i potem zaprosił ją do swojego pokazu wiosna-lato 2027, który odbył się w Grand Palais w Paryżu. Więc Rachel tak naprawdę spełniła swoje marzenie, no i poszła w prawdziwym wybiegu. Co ciekawe w ogóle, była to jej pierwsza podróż za granicę. Pierwszy raz dotknęła tej wielkiej mody, tego wielkiego świata, no i była niezwykle wzruszona.
3: No i ten wspomniany Matthew Blaise to dyrektor kreatywny Chanel, więc nie byle co. I to się nazywa wyczucie czasu. Od tego momentu, tego słynnego komentarza z serduszkiem do wybiegu minęły zaledwie 3 miesiące. Ja więc byłam ciekawa, czy w zasadzie dzisiaj właśnie tak pozyskuje się modelki, czy może historia Rachel jest czymś zupełnie wyjątkowym. No i cóż, okazało się, że nie była to tak całkowicie w 100% spontaniczna akcja, jak mogłoby się wydawać.
4: Współpracowała ze swoją znajomą, która okazała się stylistką i która ją dodatkowo stylizowała, kupując gdzieś w second handach na przykład Pradę za $5, której odpadała podeszwa i ona opowiada to jako anegdotę, że ona miała tylko dostęp do tej mody, którą my się inspirujemy na co dzień, właśnie w takiej formule. Też współpracowała ze swoim przyjacielem, który był wideografem, czyli on jakby miał na to pomysł.
3: No i jak wspaniale mieć właśnie taką ekipę przyjaciół. Rachel była tutaj dopełnieniem

0: całości. No ale ja myślę, że to nie ujmuje wcale tej historii. Mieli pomysł, mieli wizję i wielkie marzenia.
1: Jeśli tylko zechcą Państwo zajrzeć na Instagram dziewczyny, o której dziś mówimy, zobaczą Państwo niezwykłą dumę, bo to, jak prezentuje się ta modelka, to jaka jest dumna ze swojej kobiecości i z miejsca, z którego pochodzi, bo to też jest niezwykle ważne, to nie są nigeryjskie baseny u białych właścicieli luksusowych willi. Nie, to są często też bardzo smutne przedmieścia, brudne, zaniedbane. I ona w tym Miegrajski Ptak. I ta duma, i ta pewność siebie do pozazdroszczenia.
0: I warto właśnie wpisać to imię i nazwisko i zapamiętać. Rachel Ożuromi.
2: Tak, ja widzę ciebie w tej bluzeczce z ziemniaczkami na Ursynowie, na bazarku, jak idziesz jak taka gazela na wybiegu Chanel. Ja widzę to, widzę. Pyta ty Marta?
0: No ja też widzę. Ja myślę, że Ula też.
2: Marta Zinkiewicz, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

Jedynka. To jest radio. I can wait.

0: No More Lonely Nights. Nigdy więcej samotnych nocy.
1: Czego życzymy sobie i państwu.
0: Absolutnie. Na szczęście o popołudnie nie trzeba się martwić, bo Michał Strzałkowski dołączył do nas.
2: Jak ktoś słucha jedynki, to nigdy nie są samotne.
0: To jest prawda, tak. To są słowa, które dobrze wybrzmiały. A co po godzinie 16 u ciebie dzisiaj?
2: Zajrzymy oczywiście pod Trybunał Konstytucyjny, tam się dużo
0: miasteczko
2: dzieje.
0: Całe się pojawiło,
2: tak, był przed chwileczką protest, nawet taki niewielki szturm na tę instytucję. O wszystkim tym opowiemy w Ekspresie Jedynki, ale będziemy też wspominać czasy szkolne, bo dziś Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem Nauczyciela. I my właśnie nauczycieli będziemy wspominać, a konkretnie to ich powiedzonka. Mieliście jakieś nauczycieli, którzy mieli charakterystyczne powiedzonka w szkole? No wiadomo, są te takie wszystkie powiedzonka. Wyciągamy karteczki na przykład, albo...
0: Pani z niemieckiego, do dzisiaj jak słyszę ale hefte sind zu, to dostaję, czyli wszystkie zeszyty są zamknięte, no bo wiadomo, wtedy klasówka.
2: Że klasówka, tak.
0: No i pamiętam, jak pani od rosyjskiego powiedziała mi po wakacjach: Wojciechowski, tego mózgu tyle co orzeszek, i jeszcze to wypaliło w wakacje. To też nie zapomnę tego.
1: Panie, ale jakie masz piękne wspomnienia ze szkoły.
2: Dokładnie o takie powiedzonka nam chodzi, ale takie, kiedy nas nauczyciele chwalili, ganili.

0: rozśmieszali, bo dużo jest też takich żartobliwych powiedzonek, to my bardzo chętnie tego też posłuchamy, sami je będziemy przypominać. Będziemy mieli takie materiały, w których dzieci opowiadają, jak to wygląda dziś, dorośli, jak to było kiedyś, sami nauczyciele o swoich powiedzonkach będą mówić. My posłuchamy chętnie Państwa historii. 22 645 2202 to numer telefonu do nas, facebook.com/1 to nasz profil w mediach społecznościowych.
1: Mówisz masz, Blondie i Kolmi. Ula Kaczyńska.
2: Marcin Wojciechowski.
1: Kasia Dobrawska.
2: I Agnieszka Ciecierska dzisiaj nas wydawała. Słyszymy się jutro. Miłego popołudnia z jedynką oczywiście. Dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół

0: jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: No, ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: Boję się.
20: Nie mam już siły.
19: Dlaczego?
20: Kiedy to się skończy?
19: Co teraz będzie?
20: Nie chcę już. Potrzebuję pomocy.
19: Nikt mnie nie rozumie.
21: Nie potrafię sobie z tym wszystkim poradzić.
19: Udawaj.
20: Nie wiem, co zrobić.
21: Co się ze mną dzieje?
19: Smutno mi.
17: Każdego dnia kilka tysięcy dzieci dzwoni do telefonu zaufania 116-111. Nie dla wszystkich wystarcza wolnych linii. Nie pozwól, by zostały same. Pomóż otworzyć kolejne linie. Wejdź na stronę www.fdn.pl.
18: Ogłoszenie społeczne.
17: Radio Kierowców.
22: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Popołudniowe korki w miastach. Korkuje się m.in. siódemka przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Łomianek i Gdańska. Podobnie jest na S8 między węzłami Marymącka i Bemowo na jezdni w kierunku Białegostoku, a także od Marymąckiej przez most Grotaroweckiego na jezdni w kierunku Wrocławia. Jeśli chodzi o Wrocław i S8, to zakorkowany jest wjazd do miasta od węzła Psiepole. Tam powodem są roboty drogowe i tutaj korek ma około 2 km, ale dużo dłuższe spowolnienie jest w przeciwnym kierunku, czyli wyżej i wyjeżdżając z Wrocławia w kierunku Warszawy. Tutaj spowolnienie z powodu robót drogowych, a także stłuczki na drodze wojewódzkiej po wyjeździe z Wrocławia ma ponad 6 km. Południowej obwodnicy Krakowa na A4 na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa bardzo trudna sytuacja. Tutaj zator jest i na zmianę ze spowolnieniami jest od węzła Kraków Południe za węzła Balice, za węzeł Balice. W przeciwną stronę jest nieco lepiej na jezdni w kierunku Katowic, korek jest od mostu na Wiśle do Balic. Na A1 między węzłami Warlubie Nowe Marzy w pobliżu Rulewa, po tym jak samochód osobowy uderzył w bariery, nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Do tego zdarzenia doszło na zwężonym i tak fragmencie autostrady ze względu na roboty drogowe, więc tutaj to spowolnienie, które jest w tym miejscu, wydłużyło się. Dobre informacje z Pomorza też są. To jest S6 między węzłami Luzino i Szemud. W pobliżu Głazicy odblokowano przejazd po kolizji dwóch samochodów osobowych na jezdni w kierunku Gdyni. I dobre informacje także z Wielkopolski. S11 jest odblokowana między węzłami Baranów i Kępno Wschód w pobliżu miejscowości Nowy Mroczeń. Tam

0: zginęły w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainie, są też ranni.
1: Rosyjskie drony atakowały Łuck, 70 km od granicy z Polską.
2: Ataki na stolicę graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego w ciągu ostatniej doby powtarzały się kilkukrotnie. W wyniku ostatniego z nich rosyjski dron odrzutowy uderzył w hurtownię. Władze Łucka poinformowały o 4 osobach zabitych i 12 rannych. Trwa wciąż akcja poszukiwawcza. Bezzałogowiec bądź jego odłamki w Łucku trafiły też w blok mieszkalny. Tam ranne zostały 2 osoby, w tym dziecko. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: W pierwszej połowie przyszłego roku pierwsze, większe statki wpłyną do elbląskiego portu.
1: Tor wodny ma mieć wówczas 5 metrów głębokości i 20 szerokości.
0: Docelowo tor zostanie poszerzony do 36 metrów, a przy porcie powstanie obrotnica.
4: Węższa wersja tego toru już powinna być w połowie przyszłego roku gotowa. Natomiast docelowo to jeszcze będzie potrzebne pół roku do roku.
0: Mówiła szefowa Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska.
1: Pełne zakończenie prac na torze wodnym jest planowane za 2 lata.
0: W aktualnościach jeszcze Płock. Na cmentarzu komunalnym uruchomiono specjalną komunikację dla osób starszych i mających problemy z poruszaniem się.
1: Mogą one bezpłatnie dojechać do grobów bliskich Meleksem.
0: 2 takie elektryczne pojazdy będą kursować po nekropolii od wtorku do soboty.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Niespodzianka w tenisowym turnieju WTA 1000 w Wuhanie. Rozstawiona z numerem 2 Białorusinka Aryna Sabalenka w 2 rundzie przegrała z Amerykanką Anne Lin. Była liderka rankingu odpadła na tym samym etapie, co w poprzednim turnieju w Pekinie. W singlowej rywalizacji w Wuhanie pozostają Polki Iga Świątek i Maja Chwalińska. W 3 rundzie zagrają z Amerykankami odpowiednio Ashlyn Kruger i Wojnowicz. Tymczasem organizatorzy pokazowego turnieju z udziałem gwiazd męskiego tenisa w stolicy Arabii Saudyjskiej Riyadzie poinformowali, że impreza pierwotnie zaplanowana na październik została przełożona na koniec grudnia. Powodem są obawy o bezpieczeństwo w związku z niedawnymi atakami rakietowymi na królestwo. Udział w turnieju potwierdzili Carlos Alcaraz, Novak Djokovic czy Aleksander Zwieriew. Za sam przyjazd każdy z nich zainkasuje po $1,5 miliona. Zrewanżować się za porażkę sprzed tygodnia w hali Legionów. Taki jest plan piłkarzy ręcznych Industrii Kielce na wyjazdowy mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Magdeburgowi. Przed tygodniem Kielczanie przegrali przed własną publicznością, mówi rozgrywający Industrii Michał Olejniczak.
6: Oni wykazują się naprawdę wielkimi umiejętnościami i bardzo dużą krzywdę wyrządzili nam w środę. Widać było, że tych pojedynków jeden na jeden przegraliśmy bardzo dużo. To był nasz taki problem w tym meczu i na pewno będziemy chcieli wyciągnąć wnioski i zażegnać go.
5: Spotkanie w hali Mistrzów Niemiec rozpocznie się za niewiele ponad pół godziny, a o 20:45 Wisła Płock zmierzy się z Wardarem Skopje. Koszykarze Ligi NBA przygotowują się do sezonu. 3 mecz przedsezonowy rozegrał w barwach Portland Trail Blazers Jeremy Sochan. Reprezentant Polski spędził na boisku 7 minut w wygranym spotkaniu z Sacramento Kings. Nie zdobył punktów, oddał 1 niecelny rzut z gry, dodał 2 zbiórki i 2 asysty. Sochan na razie nie ma gwarantowanego kontraktu na nadchodzący sezon i walczy o miejsce w składzie Blazers.
3: Pogoda.
0: Do wieczora więcej chmur na wschodzie i tam przelotny deszcz. Na północy możliwe burze. Do od 7 stopni w Zakopanem, 10 w Warszawie, do 15 w Zielonej Górze i we Wrocławiu. Ciśnienie rośnie. Na barometrach w stolicy 1010 hektopaskali.
3: Klimat.
0: W kraju przeważa jakość powietrza dobra lub bardzo dobra. 34% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: wstęcia, bóle brzucha,

0: oparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
3: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
4: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
5: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
8: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
10: W sobotę impreza, a ja nie mam się w co ubrać.
11: Masz tyle sukienek.
10: Ale wszystkie za duże.
11: Fakt. Szczupło wyglądasz. Bierzesz coś na odchudzanie?
10: Nie, biorę Hepa Slimin.
11: Hepa Slimin? A to nie jest na wątrobę?
10: Jest, ale dzięki Hepa Slimin znikają też boczki.
11: Taki efekt uboczny, to ja rozumiem.
10: To co, zakupy?
11: Tak, ale po drodze kupimy Hepa Slimin. Dla mnie.
12: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.
13: Wyciąg z liści karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z liści ostrokrzewu pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Aflofarm.
14: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Cześć, siostrzyczko.
19: Gratulacje.
18: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
19: Ania.
18: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
19: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
18: Obiecuję.
20: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
21: Reklama. Autopromocja.
22: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
21: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program Pierwszy Polskiego Radia. Muzyczna Jedynka.

Maria Szabłowska, dobry wieczór. To była jedna z moich ulubionych deszczowych piosenek, Rihanna i Jay-Z, Under My Umbrella. No ale nic dziwnego, w Warszawie pogoda jest naprawdę taka sobie, więc cieszmy się muzyką, cieszmy się tym, że tyle jest pięknych piosenek, naprawdę. Za każdym razem, jak przygotowuję jakąkolwiek audycję, to okazuje się, że tyle jest wspaniałych dźwięków na tym świecie. A jedną z osób, która przyczynia się do tego, że są przeboje i to są piękne piosenki, były, może tak trzeba powiedzieć, jest Cliff Richard. Ma dzisiaj urodziny. Naprawdę nazywa się Harry Roger Webb, ale mówił, że na samym początku kariery postanowił, że to jest zbyt banalne imię i nazwisko. I nie wiem, czy on, czy ktoś wymyślił mu ten pseudonim Cliff Richard. No to teraz sam sobie złoży życzenia.

0: Płyta tygodnia.
1: Nasza płyta tygodnia nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Czytam dokładnie. Artur Rojek tak zatytułował swoją płytę i mówi, że to zdanie zostało wypowiedziane przed laty przez młodszego syna artysty. Trzeci solowy album Artura Rojka ukazał się po 6 latach od premiery ostatniej płyty Kundel. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To, jak mówi sam Artur, płyta, która jest dla niego jak album rodzinny ze zdjęciami. Artysta opowiada w piosenkach osobiste historie, ale które jednocześnie poruszają bardziej uniwersalne tematy, takie jak relacje z dziećmi, żoną, ze sobą samym i ze światem wokół, z perspektywy różnych etapów życia. Na płycie znajdą się m.in. takie single jak Gruby Mały, W objęciach czy Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. Gdyby Państwo chcieli płytę tygodnia od nas otrzymać, to po pierwsze trzeba wysłać do nas SMS w treści, wpisać płyta i swe dane adresowe i wysłać SMS pod numer 71 151.

0: Proszę Państwa, w muzycznej jedynce gość, a właściwie powinnam powiedzieć poprawnie gościni, o której jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki rozrywkowej, nie żyjący już niestety, ale współcześnie tworzący, Andrzej Korzyński, mówił, że to jest dziewczyna, która ma głos jak dzwoneczek. Tak mówił o tobie Andrzej Korzyński. Tak? Marlena Drozdowska.
1: A, dziękuję, dziękuję. Witam, witam wszystkich.

0: Od czego zacząć, bo twoja twórczość i dorobek są bardzo różnorodne, ale często idziesz w kierunku trochę pastiszu, trochę zabawy muzyką, a przecież chyba miałaś robić karierę międzynarodową taką serio, bo śpiewałaś w słynnym wtedy chórze Gerda Michalisa i wszyscy tutaj miejscowi artyści zazdrościli ci, jak tam się ona dostała, jak ona to zrobiła. A no, jak ona to zrobiła?
1: No to ja zrobiłam to taki dziwny, ale może jak z jakiegoś przeznaczenia sposób, bo po premierze w kabarecie u Jana Pietrzaka, jeszcze wtedy na Chmielnej ulicy, odbył się wielki bankiet i na ten bankiet przyszła dziennikarka niemiecka z Berlina, która również współpracowała z Polskim Radiem i nadawała stąd do Berlina różne ciekawe wiadomości. I ona na tym bankiecie do mnie podeszła i mówi: słuchaj, bo ja to bym chciała widzieć, czy ty może znasz taka, wiesz, taka blondynka, ona śpiewa te Jak to dobrze wstać.
0: To żartujesz, tobie to opowiedziała?
1: Tak, tak? Mnie to opowiedziała. I ja w ogóle tak akurat pamiętam, że coś jadłam i tak mi wszystko zatkało, tak. I ja mówię, ale... A ona mówi: no bo ja tu dzwonić Pagar, ale Pagard nie wiedzieć, jaki telefon, a to dziwne.
0: Tak.
1: No ale ty może znasz, bo on szuka i szuka pół roku już. No i ja mówię: może chodzi mu o mnie, no to słuchaj, może wyślę mu jakieś zdjęcie, czy to o mnie? Dobrze, ja zadzwonię. No to zadzwoniła, no i 3 dni później mówi: on tak prosi, żebyś przyjechała na przesłuchanie. To dziwnie brzmi, jeśli chodzi o stronę niemiecką, wtedy się nie mówiło casting, no ale ja wtedy pojechałam na ten casting, tylko przeprowadziłam poważną rozmowę w domu, czy ja w ogóle tam powinnam jechać i jak. No i rzeczywiście powiem tylko tyle, że jak oni tam buchnęli w te 8 głosów, właściwie 7, bo ja miałam być 8, no to po prostu ja szoku doznałam. No powiem tak, no umiałam pracować w grupie, bo jednak już prawie rok pracowałam w grupie
0: gdzie
1: Juliusz Lorenz.
0: Radość o poranku,
1: tak.
0: Słynna.
1: Tak,
0: jak
1: tak.
0: Dobrze wstać,
1: skoro
0: proszę
1: świt.
0: Państwa.
1: No właśnie, tak. Właśnie ta radość o poranku, którą śpiewaliśmy na festiwalu w Zul w Niemczech, zresztą po niemiecku, skłoniła tego Gerda, bo coś mu się spodobało.
0: W twoim głosie, tak?
1: W moim głosie, tak. No i rzeczywiście, tak powiem szczerze, że no... Bardzo to, już byłam przyzwyczajona do śpiewania w grupie, bo Julek Lorenz był też bardzo wymagający i myśmy zachwyt wzbudzali w gawędzie, bo mieliśmy próby w Pałacu Kultury, no, a tam też stacjonowała gawęda. Więc oni podsłuchiwali pod drzwiami i mówili:
0: jak to trzeba zaśpiewać,
1: ale
0: tak?
1: Ale wy tu śpiewacie. I ja teraz pojechałam do tego Berlina i zrobiłam dokładnie to samo, pomyślałam. Ale oni śpiewają ekstra. No i oczywiście no, po wielkich rozterkach i rozmyślaniach zdecydowałam się pojechać. No była to świetna przygoda życia, bo to wielka orkiestra, garderobiane, no wszystko to, czego tu jeszcze w ogóle nie miałam i o czym marzyć nie mogłam.
0: No to tak się dobrze zaczęło, a potem wróciłaś, tak jak mówisz, i zachwycił się twoim głosem Andrzej Korzyński,
1: tak, który też...
0: a mój szef ówczesny, szef studia Rytm, takiej komórki, która nagrywała i emitowała piosenki bardziej dla młodzieży, nie dla dorosłych.
1: No, no tak, ale to teraz pozwól, Marysiu, przepraszam, ale muszę zrobić pewnego rodzaju dygresję, skoro wspomnieliśmy właśnie o tym studio Rytm, bo muszę państwu powiedzieć... Czy jeszcze...
0: Nie, bo myślałam, że zagramy piosenkę i dygresja będzie po piosence.
1: A to proszę uprzejmie.
0: To proszę bardzo, Marlena śpiewa.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A gościem muzycznej jedynki jest Marlena Drozdowska, cała ucieszona, że przypomniałaś sobie własny przebój, tak?
2: Tak, tak, bardzo. To moja ukochana piosenka, taki majstersztyk wokalny i te chórki, i chóry, i to
1: i wszystko. Tekst, i Bogielnickiego, Andrzeja, bardzo
2: i muzyka Janusza Piątkowskiego, z którym świetne dwie płyty nagrałam. Także no zachwycona jestem, że wybrałaś ten utwór, za co bardzo dziękuję, ale wracam do dygresji. No przede wszystkim chciałam ci, Marysiu, bardzo serdecznie pogratulować twojego znakomitego jubileuszu, który miałaś tu,
1: bardzo.
2: W tym radio,
1: tak,
2: no, w studiu Szpilmana. Proszę państwa, co to była za cudowna impreza, wspomnienia muzyki z dawnych czasów, wspomnienia piosenkarek, piosenkarzy. Wszyscy zachwyceni tym, no bo rzeczywiście to dla ciebie wielkie ukłony, podziękowania,
1: Marlena,
2: za te wszy, ale
1: dziękuję.
2: Błagam cię, Marysia, niech skończę, chociaż że naprawdę tak zawsze jakby faworyzowałaś tą muzykę pop. Ja w ogóle istnieję dzięki Polskiemu Radiu. Tak naprawdę.
1: Brawo.
2: No naprawdę.
1: Ale taka jest prawda, proszę państwa.
2: No, dzięki Polskiemu Radiu i dzięki takim właśnie redaktorom jak ty, to po prostu...
1: Ale jest nas tam wiele takich osób, naprawdę.
2: Wiem o tym. No, ale mówimy teraz o tym twoim jubileuszu. Muszę państwu powiedzieć, że wieczór był

0: przecudowny, w cudownej atmosferze, rozmowy przepiękne, zresztą świetnie zorganizowany. No i na widowni w ogóle wielki aplauz i wszyscy zachwyceni, także i serdeczne podziękowania, i serdeczne, naprawdę serdeczne gratulacje. No i tutaj jeszcze muszę tylko dodać, bo muszę Państwu powiedzieć, że właśnie tam dowiedziałam się, bo nie wiem, czy sobie przypominasz, o tym była zresztą tam rozmowa. No. No po prostu któregoś razu do Polski przyjechał zespół Animals, który w ogóle miał koncert w Polsce.
1: W sali kongresowej.
0: W sali kongresowej, tak. No i proszę sobie wyobrazić, że ja w tamtych czasach, ja byłam zresztą na tym koncercie i taka fama poszła po Warszawie, że oni gdzieś się bawili na jakiejś prywatce
1: gdzie.
0: W Warszawie i po prostu, gdzie oni się bawili na tej prywatce? No i
1: tutaj, na Saskiej Kępie w moim mieszkaniu, no znaczy właśnie. Moich rodziców. No Marlena, właśnie. Ale to jest o tobie, a nie o mnie. Także odbieram ci głos.
0: No dobra, odbieraj, ale jeszcze raz, Marysiu, wielkie ukłony i gratulacje.
1: Dziękuję bardzo. A ja chciałam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie, o Andrzeju Korzyńskim, bo mnie się wydaje, moim byłym szefie, fantastycznym kompozytorze i filmowym, i wszelakim piosenkowym, że ty jemu bardzo wiele zawdzięczasz, bo on bardzo lubił twój głos. On zawsze mówił, ona to ma taki głos jak dzwoneczek, ale coś w tym jest. Tak? I komponował ci piosenki takie trochę prześmiewcze, takie wesołe, no tak, bo i pisał też czasami
0: tak,
1: słowa.
0: Tak, ale cała historia i cała współpraca moja z Andrzejem Korzyńskim zaczęła się od piosenki Bajadera Plaża. Tak śmiesznie spotkałam go, ja to już opowiadałam wielokrotnie, ale to ciekawe było, bo wpadliśmy na siebie na Placu Trzech Krzyży i on mówi, co ty wróciłaś już do Polski? Ja mówię, no
1: a bo ty byłaś jeszcze w tym chórze
0: tak,
1: w niemieckim.
0: Tak, jeszcze pracowałam tam, miałam kontrakty podpisane nawet i mówię, no tak, ale jeszcze wyjeżdżam za chwilę. A on mówi, słuchaj, ale ja mam taką piosenkę, to ty w międzyczasie wejdziesz do studia i nagrasz tą piosenkę koniecznie. I to była Bajadera Plaża. I ta Bajadera Plaża stała się za chwilę
1: przebojem lata z radiem, tak. Po prostu...
0: I ja postanowiłam po tym jakby zwycięstwie Bajadery w lecie z radiem, myślałam, no to teraz chyba ja powinnam wrócić.
1: Czyli wróciłaś na łono ojczyzny dzięki polskiej piosence. Zobacz,
0: tak,
1: jak to brzmi patriotycznie.
0: Tak, nie, no świetnie, świetnie. I ta współpraca z Andrzejem, zresztą bardzo fajnym człowiekiem.
1: Tak, fantastycznym człowiekiem dla radia i w ogóle mogłybyśmy gadać i gadać. I już widzę, że umówimy się na jakąś dłuższą audycję, bo to jest
0: super.
1: Magazyn. I powinna teraz zabrzmieć piosenka w wykonaniu Marleny jako puenta. Także dziękuję ci. Umawiam się z tobą na dłuższą audycję. Coś chcesz jeszcze powiedzieć?
0: Tak, jeżeli można, to przy okazji, proszę państwa, ja bym chciała państwa bardzo serdecznie zaprosić tych wszystkich, którzy są w Warszawie, a chcieliby spotkać się ze mną na mój koncert dokładnie za tydzień o godzinie 18. Może się troszkę zacznie lekko później, ale o godzinie 18 w środę do restauracji Florian na ulicę Chłodną. To jest zaraz przy Straży Pożarnej vis-a-vis Hali Mirowskiej. Proszę państwa, tam będzie mój koncert pod tytułem Kawka z Marlenką, bo ja się muszę przyznać, że pojawiłam się od niedawna na TikToku, co mnie ciągle szokuje i tam jestem pod takim tytułem właśnie Kawka z Marlenką, więc będę podawała tam swoją kawkę, ciasteczka, ale
1: i
0: też...
1: I będziesz śpiewała swoje
0: i
1: piosenki.
0: Będę śpiewała właśnie swoje piosenki.
1: To my też zagramy.
0: Także czekam,
1: twoją.
0: Kochani, na was. Kto przyjdzie, będzie mile widziany. Oprócz kawki, no mam nadzieję, że i piosenki was zadowolą.
1: Muszą być. I teraz już będzie piosenka Oczy Romana. Marlena śpiewa.

To Roxette i Joyride. I jeszcze tylko wiadomość na zakończenie dla pani Aleksandry z miejscowości Karpicko. Otrzymuje pani od nas płytę Artura Rojka i po prostu cichosza Sanach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Impulsywność, huśtawki nastrojów, wyjątkowa podatność na wpływ rówieśników i internetu. Jak działa mózg nastolatka? Jak zrozumieć i dogadać się z młodym człowiekiem w tym wyjątkowym okresie jego życia? W czwartkowej audycji także o drugim śniadaniu naszych dzieci. Czemu batonik lub drożdżówka to nie najlepszy pomysł i co w zamian zapakować do śniadaniówki?
2: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
5: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
6: Pan mi kibicował i dobiegłam.
7: Nie tylko uczą. Codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Rek.

0: Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport. Kierowcy ustawiają się na S7 między węzłami Kielce, Jaworznia i Południe, a w trasie do Krakowa. Tam samochód osobowy uderzył w bariery. Samochody przepuszczane są przez służby przez węzeł Kielce, Jaworznia. Bez zmian na S7 w Pomorskiem drogowcy zajmują jeszcze pas awaryjny w kierunku Gdańska. Na 3 kilometrze ekspresówki był wypadek. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Tam jedna osoba została ranna. To teraz głos naszych słuchaczy z Warszawy.
2: Witam serdecznie, droga S2 w Warszawie. Jadąc od strony lotniska w stronę Białegostoku lub Poznania przed węzłem Konotopa, kolizja trzech ciężarówek. Prawy pas jest zablokowany, już się korkuje oczywiście, także proszę sobie tam to wziąć pod uwagę.
1: Dziękujemy za informację i czekamy na kolejne wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer. To właśnie pierwsze zwężenie, jeżeli chodzi o Warszawę, ale to nie wszystko, bo kolejny zator jest dosłownie kilka kilometrów dalej na węźle Warszawa-Lotnisko i dopiero za węzłem Opacz jest spokojniej, to też trasa w kierunku Łodzi. Ale pojawiły się też dobre informacje, takie są z trasy S52, chodzi o województwo śląskie między węzłem Skoczów i węzłem Świętoszówka. Tam na 18 kilometrze jeszcze po 16 była kolizja trzech samochodów osobowych, ale na spokojnie mogą już Państwo jechać w kierunku Bielska-Białej. Jeszcze jedna informacja z trasy S12. Cały czas w Lubelskiem trwają prace służb w miejscowości Markuszów. To po wypadku, tam dwie osoby zostały ranne. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Powtórzę jeszcze raz numer telefonu 22 513 11 11.
3: Jest 19:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Katarzyna Senek, zapraszam na aktualności. Karol Nawrocki nie leci na spotkanie w Słowenii. Powodem decyzji obecna sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Po dzisiejszych zajściach w Trybunale nowo wybrany sędzia Maciej Berek jest chroniony przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
4: To decyzja ministra spraw wewnętrznych.
3: Policja alarmuje, oszuści wrócili do metody na COVID.
5: Osoba, która udaje członka rodziny, pilnie potrzebuje szczepionki, która jest bardzo kosztowna.
3: Karol Nawrocki odmawia uznania ślubowania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowisko prezydenta przekazał na konferencji prasowej szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Maciej Berek i inni sędziowie nie zostali dziś dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Na miejscu jest Krzysztof Polasik. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
3: Powiedz, jak na sytuację w Trybunale zareagował prezydent?
6: Prezydent przyjechał do Trybunału i spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Nie wyszedł jednak do protestujących przed budynkiem. Podczas konferencji prezydencki minister Zbigniew Bogucki nieuznawanie ślubowania tłumaczył wątpliwościami co do tego, czy Maciej Berek posiada wymagany 10-letni staż radcy prawnego.
7: Prezydent, uwaga, ma obowiązek odmówić przyjęcia ślubowania od sędziego wybranego nieprawidłowo.
6: Rządzący odpowiadają, że Maciej Berek przedstawił zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych. Nowi sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem, podkreśla premier Donald Tusk.
8: Rolą państwa, moją rolą, jest utrzymanie ładu prawnego, porządku i przywracanie praworządności. Będziemy to konsekwentnie przeprowadzać.
6: Prezydent odrzuca także opinię Komisji Weneckiej, według której powinien odebrać ślubowania od wszystkich sędziów, a w związku z obecną sytuacją Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii.
3: Najnowsze informacje sprzed Trybunału Konstytucyjnego i Krzysztof Polasik. Dziękuję za relację.

0: Jemeńscy Huti ponownie zaatakowali lotnisko w stolicy Arabii Saudyjskiej i obiekty należące do państwowego koncernu paliwowego. Ostrzegli, że w najbliższych dniach nasilą ataki. Działania te mają wpływ na ceny ropy.
1: Saudyjskie władze poinformowały o zestrzeleniu rakiety lecącej na Rijad, ale wcześniej przyznały, że zaatakowana została także główna siedziba Aramco w Dahranie. Pożar miał objąć kilka pięter. Pracownicy pracują zdalnie, a część operacji firmy została przeniesiona do zagranicznych biur koncernu. Sytuacja na Półwyspie Arabskim, zwłaszcza ostatnie ataki jemeńskich Hutich na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie i na obiekty należące do saudyjskiego koncernu paliwowego, powodują wzrost cen ropy. Obecnie baryłka kosztuje ponad 106 dolarów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Na dziś zaplanowano 9 meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dwa z nich już trwają. Po pierwszej połowie Las Kings przegrywa z Liverpoolem 0-3, a Feyenoord remisuje 1-1 z włoskim Como. O 21:00 m.in. hit drugiej kolejki, w którym Manchester City podejmie Paris Saint-Germain. W Lidze Mistrzów grają też piłkarze ręcznej Industrii Kielce. Tydzień temu przegrali u siebie z Magdeburgiem. Dziś pałają, rządzą rewanżu. Mecz jest bardzo zacięty, ale Niemcy minimalnie prowadzą. O 20:45 Wisła Płock podejmie Vardar Skopje. Miłosz Rodzimski pokonał Norwega Martina Froseta 4-1 i awansował do drugiej rundy singla Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które rozgrywane są w Lublanie. Spotkanie tak podsumował szkoleniowiec męskiej kadry Tomasz Rodzimski.
3: Froset to mało znany zawodnik, bardzo nisko sklasyfikowany na liście rankingowej, więc i umiejętności Froseta były znacznie niższe. Miłosz wykorzystał swoją przewagę techniczną, taktyczną i też doświadczenie gry na arenie międzynarodowej, żeby tę grę wygrać, natomiast poziom gry Miłosza jest jeszcze dość daleki od takiej swojej dobrej, wysokiej dyspozycji.
2: Następnym przeciwnikiem Miłosza Radzimskiego będzie Słoweniec Darko Jorgic. Z turnieju odpadł Maciej Kubik. W rywalizacji pań na tym samym etapie Natalia Bajor wygrała z Julie van Hövert z Belgii. Nie udało się awansować Katarzynie Węgrzyn oraz Annie Brzyskiej. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22:40.
0: Pogoda. W nocy na wschodzie i w centrum Polski sporo chmur, miejscami przelotnie popada. Na termometrach od 3 stopni na zachodzie do 7 na wschodzie kraju. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do 7. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1010 hektopaskali nad Bałtykiem Północnym przemieszcza się na wschód. Klin wyżowy z nad Danii i Niemiec przemieszcza się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni oraz przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni 5 do 7 w porywach 8, słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 6 w porywach 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni skręcający na południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni skręcający na zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert dalej masz. 18:47

0: 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Robotnicy i królowie, rewolucjoniści i damy czytające przy kominku, w pałacu i w tawernie. Długi wiek XIX zamknięty w szkicowniku. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę jednego z największych niemieckich artystów. Adolf Menzel, niestrudzony obserwator, poleca program Pierwszy Polskiego Radia.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
1: To ja też chcę. 24, 39.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
7: Rozmowy, analizy i opinie.
6: I dużo muzyki.
7: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
6: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
7: Od godziny 16.
6: Zapraszamy Karolina Rożej
7: i Michał Strzałkowski.
5: Jedynka. To jest radio.

Chris Isaak i Paweł Sztompkę. Witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 20. Dzisiaj środa, więc jest czas dla muzyki kina. Kilka ilustracji Hansa Zimmera, ale zanim przejdziemy do muzyki instrumentalnej, jedna piosenka z filmu Lepiej Być Nie Może, film Jamesa Lee Brooksa sprzed 30 laty, z piosenkami naprawdę bardzo ładnymi. Oto pierwsza z nich to Daniel Brisbois.

Tak, to taki piosenka Cukiereczek brzmiąca w komedii romantycznej Jamesa Lee Brooksa z Jackiem Nicholsonem i z Helen Hunt w rolach głównych, lepiej późno niż wcale. Później był ciąg dalszy tej opowieści, ale chciałbym zwrócić uwagę również na muzykę instrumentalną, która brzmi w tym filmie, a jej autorem jest dziś najbardziej pożądany kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer. Przede wszystkim dzisiaj kojarzymy go z tymi wielkimi produkcjami, również poza kinowymi, gdyż jeździ po całym świecie ze swoją muzyką filmową i są to naprawdę, można powiedzieć, spektakle estradowe. Natomiast nie zawsze tak było. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pisał muzykę spokojną, rozpisaną na mniej instrumentów i nie zawsze to były jakieś wielkie dzieła, ale muzyka bardzo ładna. I dlatego teraz chciałbym sięgnąć po chociaż jeden utwór brzmiący w tym właśnie filmie. Lepiej późno niż wcale.

Tak, to też Hans Zimmer, można powiedzieć, że bardzo romantyczny i rozpisany na mniej instrumentów niż teraz dokonuje to podczas swoich i koncertów, i wyborów filmowych. Będzie Gladiator, będzie oczywiście, będą Piraci z Karaibów, ale zanim przejdę do tych współczesnych koncertowych wersji jego muzyki, pozwolą Państwo, że jeszcze jedna piosenka, która brzmi w filmie już nie autorstwa Hansa Zimmera, gdyż obok muzyki instrumentalnej, oryginalnej, pojawiają się w ścieżce dźwiękowej, lepiej być nie może, również piosenki, standardy muzyki rozrywkowej. Jedna najważniejsza w tym filmie to piosenka, którą śpiewa Nat King Cole.

Nat King Cole i I Love You. Pierwszy program Polskiego Radia, jest godzina w pół do dziewiątej wieczorem i dziś słuchamy muzyki, którą do swoich filmów pisał Hans Zimmer. I to będzie Gladiator. Zaczniemy od Gladiatora, jednej z najsłynniejszych jego ilustracji. I to będzie zresztą nie temat bezpośrednio ze ścieżki dźwiękowej, ale z koncertowych dokonań Hansa Zimmera. On właściwie jest w tej chwili bożyszczem, jeśli chodzi o muzykę filmową i o koncerty, które odbywają się na całym świecie z jego udziałem, ale nie tylko. Również jest taki program, kiedy on pojawia się tylko na wielkim ekranie i opowiada o swoich filmach, o swoim dorobku. Natomiast ta muzyka brzmi w wykonaniu innych artystów, ale są również i takie koncerty. Bywał w Polsce i one są, cieszą się ogromnym powodzeniem, że wśród wielu gwiazd pojawia również się sam Hans Zimmer, który gra, może nie śpiewa, ale jest naprawdę tą najważniejszą postacią w całym koncercie. No to z takiego koncertu właśnie temat z Gladiatora.

0: To Lisa Gerard i muzyka Hansa Zimmera z filmu Gladiator.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I muzyka filmowa, w dodatku muzyka filmowa koncertowa, estradowa. Specjalistą tego typu koncertów wielkich, kilkaset osób na scenie, gwiazdy, cała wielka technika audio i wideo, to są specjalności Hansa Zimmera. I może drugi taki fragment, równie mocny, ale muzycznie naprawdę wspaniały, to Piraci z Karaibów, Hans Zimmer.

Piraci z Karaibów to ta koncertowa wersja Hansa Zimmera. Można powiedzieć, że one są przygotowywane z jakimś ogromnym pietyzmem. Te chóry, soliści, orkiestry, cała elektronika, wizualizacja, której oczywiście my w radiu nie widzimy, ale nie musimy, dlatego że ta muzyka sama się broni i przede wszystkim kojarzymy ją z filmem. Tu w tym wypadku Piraci z Karaibów. Za 18 minut godzina 21. Jeszcze mamy chwilkę, aby przypomnieć jeszcze jeden fragment takiego wielkiego spektaklu estradowego z muzyką Hansa Zimmera, z muzyką, która właściwie otworzyła mu wielki świat amerykańskiego kina. To było w 1994 roku, kiedy pisze muzykę do Króla Lwa. On powraca do tej ścieżki co jakiś czas i rzeczywiście można powiedzieć, że ona stworzyła tę postać Hansa Zimmera i zarówno związana z muzyką do wielkich filmów, jak i do małych, do wielkich produkcji, jak i bardzo skromnych, w których też uczestniczy. A więc teraz czas już na Króla Lwa.

Jedynka. Polskie Radio.

Proszę Państwa, to jest ta muzyka filmowa, koncertowa Hansa Zimmera. Troszeczkę inna, różna od tej, którą słyszymy w ścieżkach dźwiękowych, ale zupełnie inne są wymagania wielkich publiczności, wielkich scen, nieomal operowych, a zupełnie inna muzyka brzmi w samym filmie. Hans Zimmer, udaje mu się połączyć te dwa odległe światy w jedną całość i rzeczywiście te jego koncerty są swego rodzaju spektaklami i filmowymi, i estradowymi, no muzycznymi zarazem. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas przy koncertowej muzyce kina. W roli głównej wystąpił Hans Zimmer. Paweł Sztompkę, dziękuję już za wspólnie spędzony czas. Spotykamy się w sprawach filmowych za tydzień, a z tej Afryki przenosimy się do Europy, na krakowskie przedmieście, które wygląda przepięknie. Jeśli Państwo tam dawno nie byli, to bardzo zapraszam, ale również no nic ująć, nic dodać, to piosenka Na krakowskim czywno, którą śpiewa Edyta Gepert w filmie Chopin, Pragnienie miłości.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Impulsywność, huśtawki nastrojów, wyjątkowa podatność na wpływ rówieśników i internetu. Jak działa mózg nastolatka? Jak zrozumieć i dogadać się z młodym człowiekiem w tym wyjątkowym okresie jego życia? W czwartkowej audycji także o drugim śniadaniu naszych dzieci. Czemu batonik lub drożdżówka to nie najlepszy pomysł i co w zamian zapakować do śniadaniówki?
2: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Lass lære folk at forstå autisme. Nie wszyscy rozumieją język duński. Nie wszyscy rozumieją autyzm.
12: Autyzm nie jest chorobą psychiczną i nie jest spowodowany złym wychowywaniem. Autystyczne dzieci nie są niegrzeczne. Choroba utrudnia im komunikację z innymi i zaburza relacje ze światem. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Sporo dzieje się na trasach, mimo już dość późnej pory. I informacje dla kierowców, którzy jadą S8 z Marek do Warszawy. Na wysokości mostu Grotaroweckiego jest już prawie 4-kilometrowy korek. Kierowcy zgłaszają tam zdarzenie drogowe i żeby ominąć utrudnienia, można jeszcze

0: czy na węźle w Zielonce zjechać i do Warszawy dojechać na przykład drogą wojewódzką nr 631. W Kujawsko-Pomorskim w Pawłówku na 66 kilometrze pali się samochód ciężarowy. Straż pożarna i pozostałe służby są na miejscu i jeszcze przez najbliższą godzinę zablokowany będzie przejazd S5 w trasie do Gdańska. Zaglądamy też na drogi krajowe. W Łódzkiem był wypadek. To droga krajowa nr 12 między miejscowościami Wróblew i Błaszki. Tam na 311 kilometrze drogi krajowej zderzyły się dwa samochody osobowe. I jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jedna osoba jest poszkodowana. I uwaga, bo tam ustalanie szczegółów wypadku ma trwać jeszcze przez najbliższe 3 godziny. Także droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Natomiast w Brachlewie na drodze krajowej nr 55 w Pomorskiem kierowcy przepuszczani są naprzemiennie jednym pasem w trasie do Malborka. Tam chwilę po 20 samochód ciężarowy wpadł do rowu. Na miejscu działają służby. Przypominamy też, że jeszcze do jutra, do 6 rano na trasie S1 w Śląskiem zamknięta jest jezdnia w kierunku Bielska Białej i do Zwardonia. To prace serwisowe w tunelu. Drogowcy sugerują też objazd przez drogę krajową nr 1, czyli przez węgierską górę Cisiec, a także przez Milówkę. Przypominamy, że jutro też zaczynają się prace, na przykład na trasie S3. To odcinek Niedoradz Nowe Miasteczko, województwo lubuskie, gdzie do godziny 16 będzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę.
1: Minęła 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała trzech uczestników protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym, przy zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego. Polska znów pomaga Ukrainie, tym razem przekazano sprzęt do szkoleń medycznych. W aktualnościach zajrzymy też do rzymskiej kliniki Gemelli i sprawdzimy stan zdrowia papieża Leona XIV. Najpierw o proteście zwolenników prawicy po zaprzysiężeniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie odbyło się w Sejmie bez udziału prezydenta. Maciej Berek i inni nowi sędziowie nie zostali dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Przed budynkiem doszło do przepychanek. Trzy osoby zostały zatrzymane, potwierdził w TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Kiedy Maciej Berek i inni sędziowie przyszli rozpocząć pracę, protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła. W środku doszło do szarpaniny pomiędzy sędziami a nieuznającym ich prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim, o czym informował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
2: Prokuratura analizuje także zachowania protestujących, w tym lidera Ruchu Obrony Granic Roberta Bąkiewicza, którzy utrudniali pracę policjantów. Przed budynkiem występowali politycy PiS-u, w tym Przemysław Czarnek.
4: Prezydent, jeśli ma wątpliwości co do tego, to może badać, czy rzeczywiście wybór był zasadny.
2: Prezydent Karol Nawrocki przyjechał na miejsce, spotkał się z prezesem Święczkowskim, ale nie z uczestnikami protestu. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: Z powodu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki nie poleci na jutrzejsze spotkanie prezydentów państw grupy Arrayolos w Słowenii, poinformował o tym szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Pan prezydent uznał z uwagi na powagę tej sytuacji, że odwoła swoją wizytę w spotkaniu prezydentów państw Unii Europejskiej, która odbędzie się w dniu jutrzejszym i w pojutrze w Słowenii.
1: Kancelaria prezydenta podtrzymuje swoje stanowisko. Według niej sędziowie, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej przekazało ukraińskim strażakom sprzęt do szkoleń medycznych. Trafił do Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Z urządzeń skorzystają pracownicy służb ratowniczych z całej Ukrainy.
6: Państwowa Służba Ukrainy do spraw do sytuacji nadzwyczajnych pełni obecnie tak samo ważną rolę jak ukraińska armia, ponieważ oni są pierwsi, którzy niosą pomoc cywilom.
1: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oprócz przekazania sprzętu zorganizowało też wielotygodniowe szkolenia dla ukraińskich ratowników.
7: To są aktualności jedynki.
1: Iga Świątek okazała się

0: Także chodzenie po sali i ćwiczenia oddechowe. Jak informują medycy, papież wrócił do regularnego jedzenia i zjadł śniadanie oraz obiad. Lekarze podkreślają, że dotychczasowy przebieg rekonwalescencji jest zgodny z przewidywaniami. We wtorek po południu papież przeszedł operację, podczas której usunięto dolny płat prawego płuca. Badanie tkanki potwierdziło gruczolakoraka płuca. Zabieg przebiegł bez komplikacji. Leon XIV ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc zapowiada się chłodno, z temperaturą od 3 do 7 stopni w większości regionów, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie i w centrum Polski. Jutro popadać może już w całym kraju, rano na północy uwaga na gęste mgły, a termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą przeważnie od 9 do 15 stopni.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza przeważnie dobra i bardzo dobra. Umiarkowane w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Lublińcu i Łomży. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 27% energii.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet milion złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
14: Rozważam nad tym, żeby zrobić doktora od Stara Expressu na przykład.
15: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
13: Świetni goście, super muzyka.
16: To, jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem swojej wrażliwości, postrzegania świata.
15: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
17: Jak się ma wiele romansów, zawsze jest lepiej niż jak się nie ma za wielu. Na pewnym etapie.
13: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
18: Mam wspaniałe buty z kozi skóry. Ale jak wkładam te buty, to się zamieniam w Janka Pawełka.
15: Spróbujcie sami.
13: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
15: Po 14.
13: Zapraszają
15: Marcin Wojciechowski
13: i Ula Kaczyńska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio.

0: Spotkania w jedynce. Blisko, coraz bliżej.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam w audycji Blisko, coraz bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś porozmawiamy o pełni wsparcia w leczeniu, a także o sile przekonań. Tych pozytywnych przekonań i tych negatywnych. Moją rozmówczynią będzie Orina Krajewska, która jest aktorką i autorką książek, ale także autorką podcastów, głównie o zdrowiu. Vogue Polska prowadzi podcast Jestem i Będę oraz osobiste rozmowy holistyczne. W planach ma także coś nowego, ale o tym za chwilę. Orina Krajewska jest absolwentką London International School of Performing Arts, propagatorką integralnego podejścia do zdrowia i autorką książek w tym duchu. Te książki to Holistyczne ścieżki zdrowia bądź, Siła umysłu, siła emocji, duchowe ścieżki zdrowia. Jest także córką Małgosi Braunek i współzałożycielką Fundacji Małgosi Braunek bądź. Przez wiele lat była jej prezeską, aktualnie jest członkinią zarządu. Witam cię, Orino.
2: Dzień dobry Państwu i przede wszystkim Aniu. Bardzo mi miło cię znowu widzieć.
1: I vice versa. Ale zapomniałam o trzeciej książce.
2: Zostawić stare za sobą, przewodnik po końcach i nowych początkach. To jest ostatnia książka, tak, najnowsza.
1: Najnowsza. Widziałyśmy się przy okazji tej książki i nawet rozmawiałyśmy na tej antenie. Ale przypomnij, skoro o niej zapomniałam, to może przypomnij, jaka jest jej główna idea?
2: Nacisk największy, powiedziałabym, że jest na transformację, zmianę i kierowanie się ku nowemu. Nowemu, zdrowemu, w równowadze, świadomemu, dojrzałemu. Ale cała książka jest zbiorem siedmiu różnych perspektyw na stratę. Czym strata w ogóle jest, jak można ją rozumieć, jak można ją widzieć, ale przede wszystkim jak sobie z nią radzić w taki sposób, żeby wychodzić po drugiej stronie tego lustra ucha igielnego, często zakrętu, właśnie w poszerzeniu, w większej stabilności. Więc oczywiście w książce ja sobie pozwalam, ona jest

0: trochę inna niż te dwie poprzednie książki, które były zbiorami, są zbiorami wywiadów. Mm-hmm. A tutaj pozwalam sobie na więcej takich osobistych refleksji, też związanych ze stratami, które sama przeszłam i które doprowadziły mnie do różnych refleksji i doświadczeń, ale przede wszystkim poznania niesamowitych osób, takich autorytetów, które bardzo cenię i miałam zaszczyt zaprosić do wypowiedzi w książce.
1: No właśnie, zostawić stare za sobą to jest no w zasadzie taka kluczowa zasada, którą warto kierować się w życiu, a tymczasem my często wracamy do przeszłości z uporem, z jakąś obsesją w poczuciu krzywdy czy niesprawiedliwości. Tymczasem jest to po prostu bezproduktywne. Kto cię tego nauczył?
0: Cały czas się tego uczę. Mogę różnorako na to pytanie odpowiedzieć. Zostawić stare za sobą na pewno się wiąże z historią rodzinną, bo to nie jest ten tytuł nie wziął się znikąd. To było takie motto mojej mamy, kiedy chorowała. I kiedy w ogóle początek fundacji miał swoje, jakby jeszcze pływał w jakichś chmurach, pomysłach, potrzebie. Budowała się w nas ta duża potrzeba wprowadzenia właśnie nowego, zaprowadzenia nowego i jeszcze szerzej powiedzenia o tym nowym właśnie w formie jakiegoś społecznego ruchu. Wtedy to był pomysł Centrum Informacji na temat holistycznego, integralnego podejścia w leczeniu onkologicznym. Zostawić stare za sobą dotyczyło wtedy bardzo osobistego procesu, po prostu przyglądania się. I wiem, bo wspomniałaś też o podcaście Jestem i Będę, który przez wiele lat z fundacją też i z Wogiem, i z fundacją prowadziliśmy, można powiedzieć, wspólnie, zapraszając osoby, które przeszły przez różnoraki kryzys zdrowotny i wspierały się na różne sposoby. I to dla mnie były tak wartościowe, niesamowicie wzmacniające, inspirujące rozmowy z tak silnymi, niesamowitymi osobami, które miały odwagę i mają odwagę mierzyć się właśnie z takimi fundamentalnymi pytaniami o to, co jest moją wartością, w co chcę inwestować, co mi ta choroba, czy ten czas, w którym, ten trudny czas kryzysowy, w którym jestem,
1: pokazuje
0: i jakie ja wnioski chcę wyciągnąć z tego, jaki nadać temu sens, bo to nie chodzi o to oczywiście, tutaj nie chodzi o romantyzowanie w ogóle choroby, która jest straszna.
1: Zdecydowanie nie, ale też o takie, powiedziałabym, właściwe albo właściwsze, albo wręcz zdrowe podejście do tej choroby.
0: Ja myślę, że to jest o takie branie odpowiedzialności za te kawałki, na które mamy wpływ w swoim życiu. I jeżeli wydarza się coś, co jest kryzysowego, to ja mogę na różnoraki sposób zareagować.
1: Na przeszłość już nie mamy wpływu.
0: Na przeszłość nie mamy, mamy na przyszłość i mamy na teraźniejszość. Ja ogromnie wierzę w zmianę. Jesteśmy utkani z automatyzmów, ze schematów, z teraz jeszcze w tej dobie po prostu bodźców, które nas cały czas bombardują jakimiś informacjami, to do zrobienia, tamto do zrobienia, tu otwieram Instagram, po prostu leje się potok informacji.
1: Tak. Gąszcz.
0: Tak, więc
1: chaos.
0: Bardzo trudno jest, myślę, w tym wszystkim, albo może inaczej, że przed nami tym większe wyzwanie.
1: Żeby prostować ścieżki.
0: I żeby tak, żeby przyglądać się temu, jak ja, okej, dobra, z czym jestem dzisiaj, co się we mnie uruchamia, właśnie co to trudne doświadczenie wnosi i co, a gdzie chcę być, gdzie jestem, gdzie chcę być, może tak,
1: tak
0: w największym skrócie.
1: Takie proste, a takie trudne. Skoro mówisz o tym gąszczu, o tym chaosie, o tym nadmiarze, to podzielę się też swoim doświadczeniem, swoją obserwacją. Przygotowując się do tej naszej rozmowy, rzeczywiście weszłam do sieci i sprawdziłam, co się pisze na temat choroby nowotworowej, na temat tego, jak sobie pomagać, na temat tych doświadczeń. No i co widzę? Rak nazwy kończy. Posępny tytuł podcastu ma, jak się okazuje, bardzo dużo odsłon. Zdecydowanie więcej niż podcasty o takich bardziej roztropniejszych, rozsądniejszych, rozważniejszych tytułach. I jak to jest, że ludzie lgną do tych negatywnych przekazów? Teoretycznie wiemy, że to jest jakiś rodzaj atawizmu, prawda? Wiemy, ale to robimy. I wydaje mi się też, że i o to chciałabym cię zapytać, jakie mogą być konsekwencje takiego myślenia o chorobie nowotworowej? Czym to się może skończyć dla pacjenta albo dla jego bliskiego?
0: No ja tu nie jestem odpowiednią na pewno osobą, żeby tak z medycznego punktu widzenia to przedstawiać. Natomiast jest bardzo dużo badań, które oczywiście już, no nie ma co do tego wątpliwości, że umysł i ciało to jest właściwie...
1: Magiczny duet.
0: Magiczny duet, dokładnie, gdzie autostrada informacji, przekazu tych informacji i właściwie jest nieustannie otwarta. Więc oczywiście, że to, co sobie myślimy,

0: To, jakimi treściami się karmimy, też wpływa na nasz dobrostan na poziomie fizycznym. To jest kortyzol, to jest stres, to jest napięcie, to jest napięcie mięśniowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby zbyt przewlekły stres, to już wiemy, też nie jest to żadną tajemnicą, może prowadzić znowu do osłabienia na poziomie immunologicznym, więc z tego otóż się biorą to choroby, więc to jest zamknięte koło.
1: Tak.
0: Tutaj, jak powiedziałaś o tej napinającej i wstrzymującej oddech nazwie tego podcastu.
1: Rak nas wykończy.
0: W kontrze stawiam podcast Fundacji Bądź Zaopiekowani.
1: Tak, tak, tak.
0: Dzisiaj który na pewno ma mniej
1: na pewno, na pewno nawiążemy do tego podcastu. Właśnie. O ileż jaśniej to brzmi, teoretycznie może na nas lepiej wpływać, a na pewno na osoby, które mierzą się z jakimiś trudnościami zdrowotnymi.
0: No, wiesz co, chyba po prostu nam w fundacji zawsze przyświecało i przyświeca wsparcie zdrowia i równowagi wewnętrznej. No a skoro jesteśmy wierni swoim wartościom i przekonaniom, to trudno by było nagle clickbaitowo nazywać podcast w sposób właśnie wzbudzający lęk i tak, jakieś, nie wiem, rozdrażnienie i tak dalej. No to by się, że tak powiem, nie trzymało.
1: Kłóciło, tak.
0: No to by podważało chyba nasze takie najbardziej bazowe wartości, więc wolę taką stabilną drogę małych kroków i jakiejś takiej wiary, że no te osoby, które są, jakoś szukają właśnie takiego wsparcia, coś w nich mówi, żeby znaleźć odpowiedzi i posłuchać różnych specjalistów, specjalistek na temat wsparcia w leczeniu w sposób właśnie spokojny, rzeczowy,
1: racjonalny,
0: to do nas trafią. Bardzo zachęcam, bo to jest seria rozmów, które właśnie poruszają temat wsparcia w leczeniu onkologicznym w różnych aspektach.
1: I zdecydowanie fundacja inaczej nazywa swoje podcasty i swoje przekazy. I myślę, że nie przyszłoby ci do głowy, żeby w podobny sposób nazwać ten podcast.
0: Albo i swój jednak, własny też, nie?
1: No właśnie. Proszę państwa, dziś rozmawiamy o wsparciu w leczeniu onkologicznym, o sile przekonań, a moją rozmówczynią jest Orina Krajewska. Do rozmowy wrócimy po muzycznej interludzie.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko, coraz bliżej. Dzisiaj moją rozmówczynią jest Orina Krajewska, aktorka, autorka książek, podcastów, założycielka, współzałożycielka Fundacji Małgosi Braunek Bądź, przez wiele lat prezeska, obecnie członkini zarządu. Orino, na stronie fundacji znalazłam twoją rozmowę z cyklu Zaopiekowani. Uśmiecham się głośno, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jak istotne są nazwy rozmaitych przekazów. Mogą na nas działać pozytywnie, mobilizująco, a mogą na nas działać pogrążająco. Teraz porozmawiamy o tych budujących. Znalazłam tam u was rozmowę z onkologiem bez granic, o tym, jak wygląda leczenie, kiedy medycyna spotyka się z empatią.
1: Tutaj wspaniałym źródłem informacji jest Kamil Karpowicz, którego bardzo, bardzo pozdrawiam i bardzo się cieszę, że zgodził się wziąć udział w naszej serii, w podcaście, czyli tak zwanym Onkologu bez granic.
0: Czyli to jest jego inicjatywa.
1: Tak, tak, tak. Kamil kryje się pod nazwą Onkolog bez granic, natomiast właśnie propaguje taki styl, za którym myślę wszyscy tęsknimy, albo ktokolwiek, kto miał w swojej rodzinie, wśród swoich bliskich doświadczenia osoby chorującej i zetknął się z systemem bezdusznym, systemem nieempatycznym, systemem, który stawia mury, to na pewno wie, o czym mówię. Chcemy być w dialogu, chcemy być w zaufaniu, chcemy być w wzajemnym zaufaniu.
0: Gdzie chcemy wiedzieć, chcemy
1: oczywiście
0: mieć informacje.
1: Ale i to się tutaj akurat ta rozmowa z Kamilem dla mnie była też bardzo ważna, bo on daje wgląd w perspektywę, do której my jako, nie wiem, rodziny pacjentów, pacjenci, pacjentki nie mamy dostępu na co dzień. Wgląd w system też, który nie wspiera lekarzy w tym, żeby mieli czas porozmawiać z pacjentem, pacjentką, odpowiedzieć na wszystkie pytania. Trochę jest tak, że w tym zagonieniu staje się po prostu tak czoło do czoła. Zamiast budować przymierze, które będzie wspierało poczucie bezpieczeństwa, które będzie, a umówmy się, poczucie bezpieczeństwa, myślę, się wiąże blisko z nadzieją, z większym zaangażowaniem we własne leczenie i być może wiarą w to, że to leczenie ma szansę, że to leczenie jest, ja mam wpływ również na to leczenie, że mogę zadawać pytania, że one zostaną wysłuchane, że dostanę odpowiedzi, że mogę zaprosić różne wspierające metody w to leczenie, które, do tego leczenia, które zwiększą szansę na utrzymanie się w zdrowiu. Więc ja myślę, że tutaj po prostu ten dialog jest do odrobienia, ten empatyczny dialog po dwóch stronach. Jasne. Nie tylko właśnie ze strony, żeby tutaj to nie brzmiało w taki sposób, że my jako, nie wiem, rodziny pacjentów czy pacjenci oceniamy lekarzy, tylko że to jest po prostu wymiana.
0: W to muszą być zaangażowane dwie strony.
1: Tak.
0: Lekarzom też się to przyda.
1: Tak.
0: Tymczasem nie wszyscy w to wierzą, że im się to przyda. Ja rozumiem, że tłumaczy ich często właśnie ten system, o którym ty mówisz, ten czas, którego zawsze brakuje, zawsze jest deficyt. Ale przecież czasami wystarczy powiedzieć pacjentowi, proszę pana, proszę pani, mam piekielnie mało czasu, dlatego że taki jest system, ale chciałbym pani wyjaśnić, albo chciałbym panią pokierować, albo chciałbym pani poradzić, chciałbym powiedzieć więcej. To jest niby nic, a jednak też bardzo dużo. Taki lekarz może też wskazać inne źródła, wiarygodne źródła i informacji o tym, co mówisz, o tym na przykład, jak się wspierać podczas leczenia. Nie samemu leczyć, ale jak się wspierać.
1: Oczywiście.
0: To przymierze, o którym mówisz, to jest w ogóle absolutnie nie do przecenienia kwestia. O ileż to może być efektywniejsze leczenie. Wiem, że Fundacja Bądź organizuje rozmaite warsztaty. Tworzy grupy wsparcia dla osób leczących się onkologicznie, często dla ich bliskich. Dlaczego warsztaty, czyli taka praca zespołowa, czasem bywa efektywniejsza niż indywidualna?
1: Ach, chciałabym może tutaj, póki jesteśmy przy warsztatach, być może ktoś z państwa będzie jeszcze miał ochotę, bo organizujemy, akurat jesteśmy dosłownie w przedbiegu jednych warsztatów w Sopocie onkologicznych, które już są zapełnione.

0: Ale drugie, i to są to dzięki wsparciu ze strony PGE, możemy je zaoferować za darmo, bezpłatnie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna informacja dla osób, szczególnie w czynnej chorobie, bo wiemy, jak koszty się wtedy piętrzą. Więc jeżeli ktoś ma ochotę i chciałaby uzyskać po pierwsze wsparcie w Kazimierzu Dolnym, to są 4-dniowe warsztaty, to bardzo zapraszamy do kontaktu. One się odbywają 15 do 18 października. Natomiast jakby to odpowiadając na twoje pytanie, to co jest, myślę, niezwykle cennego, to też jest budowanie wspólnoty. Mhm. To jest czas wymiany doświadczeń i oprócz tego, że my stwarzamy takie warunki do tego, żeby zebrać informacje, właśnie mieć czas z naszymi specjalistkami, które współpracują z fundacją i które mają wiedzę na temat wsparcia właśnie takiego bezpiecznego, rzetelnego wsparcia w leczeniu onkologicznym. To jest czas na zadawanie pytań, na dzielenie się swoim doświadczeniem i przede wszystkim ze sobą wzajemnie.
1: Ze sobą wzajemnie, to jest nie do przecenienia.
0: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Szczególnie w tym świecie, który teraz jest tak bardzo odosobniony, coraz bardziej odosobniony. I to jest też tak, może tak już trochę szerzej też nawiązałabym do takiej myśli fundacji, bo przez wiele lat mieliśmy taką głównie misję popularyzatorską, jeśli chodzi o wiedzę holistyczną, wiedzę integralną. Tego jest bardzo dużo w tym momencie. Ja się z tego bardzo cieszę, bo uważam, że świat poszedł niesamowicie do przodu i Polska też pod kątem świadomości w ogóle zdrowia, zdrowych nawyków.
1: I aktywności pacjenta.
0: Tak, uważam, że tak. Natomiast to, co, w czym widzimy, to jakoś tak plasujemy się z fundacją w takiej wizji, żeby właśnie być, żeby adekwatnie odpowiadać na potrzeby, żeby patrzeć na to, co w tym momencie woła o jakąś, jest jakąś luką, jakąś białą kartką. No, z jednej strony właśnie wspólnotowość. Z drugiej strony ta po prostu, mówi się o epidemii samotności bardzo, więc stworzenie takiego bezpiecznego miejsca, gdzie można właśnie spotkać się, wymienić doświadczeniami, poznać nowe osoby, ale też przy okazji w tym duchu i w tych wartościach, które są nam bliskie. Na pewno wyjście poza duże aglomeracje, regionalność. Mhm. Dlatego też organizujemy warsztaty w Sopocie, dlatego w Kazimierzu Dolnym, dlatego teraz jesteśmy w rozmowach.
1: Czyli wychodzicie w teren.
0: Tak, wychodzimy w teren.
1: Zbudowaliście już bazę informacji, która jest dostępna na waszej stronie internetowej, a teraz idziecie w Polskę,
0: tak,
1: spotykać się z ludźmi i umożliwiać ludziom spotykanie się z innymi ludźmi.
0: Ze sobą wzajemnie, tak.
1: W tym samym doświadczeniu, prawda? Z nadzieją na wymianę tych doświadczeń. Jednym z ważniejszych zadań Fundacji Bądź jest inspirowanie do aktywnej postawy wobec własnego zdrowia. Dlaczego to jest takie ważne? Pytam o to, bo wydaje mi się, że wciąż jest tak, że wiele osób dotkniętych chorobą przewlekłą wychodzi z założenia, że od leczenia są lekarze.
0: I tutaj absolutnie się z tym zgadzam. To nie chodzi o to, żeby wchodzić w kompetencje czy buty lekarzy. My mamy swoje kompetencje, lekarze mają swoje kompetencje, inny specjalista ma swoje kompetencje.
1: Natomiast to, że oni leczą, to nie znaczy, że my nie mamy nic do zrobienia.
0: Absolutnie. I szczególnie dla mnie ta misja pozostaje niezmienna. Czy to zdanie, o którym powiedziałaś, że mamy wpływ na własne zdrowie, że zdrowie w ogromnej mierze leży w naszych rękach, oznacza taką mobilizację do patrzenia na te części, na te kawałki, które, w których jesteśmy sprawczy wobec własnego zdrowia.
1: W których możemy coś zrobić.
0: Tak, ale wiesz, to jest, można czekać oczywiście do jakiegoś kompletnego załamania, do kryzysu. Mamy taką tendencję i chyba każdy na jakimś poziomie to może się do tego odwołać i to zna, że niewygodnie jest czasami patrzeć na coś, co strzyka, coś, co boli, coś, co mamy inne plany, inne priorytety, a właściwie to co, jak się zaczyna się zatrzymywać przy każdym najmniejszym po prostu bólu, no to tylko to rozkręcę.
1: Tak jest, ale to jest, takie jest myślenie.
0: Ale
1: tak,
0: to jest bardzo złudne, dlatego że tak naprawdę ziarenko do ziarenka te objawy niezaopiekowane będą się kumulować. I teraz pytanie, czy my chcemy dbać o siebie na poziomie, uprzedzać choroby, uprzedzać kryzysy i dbać o siebie na poziomie codziennym, w takiej profilaktyce rozumianej jako świadome, zrównoważone, zdrowe życie. Czy będziemy czekać na kryzys, z którego potem będzie ciężko zawrócić? I ja mam wielką jakby misję w tym, żeby przywracać sprawczość i wiarę w to, że świadome opiekowanie się, wspieranie

0: wspierane przez system, bo to musi być wspierane przez system. I tutaj chciałabym powiedzieć o ustawie antyalkoholowej, którą my jako fundacja wspieramy.
1: Ale o tym może za kilka
0: Dobrze.
1: chwil po przerwie muzycznej. Dobrze,
0: zawieszamy to.
1: Tak, i wrócimy do rozmowy na temat ustawy antyalkoholowej.
0: Dobrze.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Polskie Radio, program pierwszy. Anna Maruszeczko, wracamy do rozmowy w audycji Blisko Coraz Bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś rozmawiamy o pełni wsparcia w leczeniu, o tym, jakie są nasze przekonania na temat tego, co nas spotyka, na przykład na temat choroby onkologicznej. Rozmawiamy też o aktywnej postawie pacjenta i o tym, jak to jest ważne, pomimo to, że wydaje nam się to błahe. Przypominam, że moją rozmówczynią jest dzisiaj Orina Krajewska, współzałożycielka Fundacji Małgosi Braunek Bądź. Co fundacja robi w związku z tą swoją misją aktywizowania ludzi do profilaktyki, do zachowań prozdrowotnych?
1: Są różne poziomy. Ja bym powiedziała, że jednym z poziomów jest oczywiście organizowanie wydarzeń, na które zapraszamy, czyli na przykład zbliżające się warsztaty w Kazimierzu, o których już mówiłyśmy, które są dedykowane osobom chorym onkologicznie, ale też nie tylko, bo właśnie profilaktyczne z terapeutką Elą Lange, która poprowadzi warsztat w listopadzie Historia mojego ciała, które jest dedykowane kobietom. Dla mężczyzn też coś mamy, bo mamy krąg męski, który będzie prowadzony przez Krzyśka Nowińskiego, a o Krzyśku właśnie zaraz powiem, dlatego że jest to druga noga naszej działalności. Krąg męski

0: Tutaj zapraszam na stronę, on się odbędzie już niebawem, czyli w październiku, 17 października.
1: Mhm. Ale co w tym kręgu ma się dziać?
0: O, ja nie wiem, bo ja tam nie byłam.
1: Bo będzie męski.
0: Bo będzie męski.
1: To będzie ale to jest, w energii męskiej.
0: Tak, tak, ale tutaj to jest oparte, oczywiście, że wiem, co się tam dzieje, ale jeżeli panowie jesteście zainteresowani, to może już nie będę tutaj opowiadać, ale odeślę do strony fundacji. Jeszcze tak odpowiadając na twoje pytanie, co fundacja robi dla profilaktyki i tutaj będzie kolega mój z zarządu z Fundacji Krzysiek Nowiński, który jest odpowiedzialny za takie nasze działania legislacyjne, czyli jakieś zaangażowanie fundacji też mimo wszystko w zmianę systemu i to, co my możemy robić w swoim małym zakresie, bo jesteśmy małą fundacją, a jednak staramy się jakoś możliwie wspierać, wpływać, opiniować, jeżeli jesteśmy do tego zaproszeni. Różne projekty, no i jednym z tych projektów jest ta ustawa antyalkoholowa, o której mówiłyśmy po przednim wejściu. Z naszej perspektywy fundacyjnej bardzo ją po prostu nieformalnie, ale wspieramy, bo musimy wiedzieć jako społeczeństwo, że używki są kancerogenne. To jest część podstawowa dbania o własne zdrowie i system powinien tę część w nas wspierać.
1: Mobilizować nas do tego.
0: Oczywiście.
1: Różnymi sposobami.
0: Oczywiście.
1: Czyli jest to po prostu nie do zakwestionowania.
0: Nie.
1: Nie możemy się oszukiwać.
0: Nie.
1: Orino, od kiedy zajmujesz się zdrowiem? Od kiedy działasz w fundacji? Czy to jest od tego momentu, kiedy zachorowała twoja mama?
0: To jest troszkę później. Ja się zaangażowałam w działania powstającej wtedy fundacji, bo już grupa zmobilizowanych osób ukazała się, takie grono, od razu, bardzo szybko po śmierci mamy. Już podczas jeszcze jej choroby my już jako rodzina rozmawialiśmy o właśnie takim centrum, stworzenie centrum informacji, dzielenia, takim centrum, w którym dzielilibyśmy się nabytą wiedzą na temat integralnego podejścia do leczenia onkologicznego.
1: I w którym gromadzilibyście specjalistów.
0: Tak, tak, tak. Mhm. Ja się zaangażowałam po kilku miesiącach dzięki Oli Nowińskiej, która jest, zresztą Ola jest tą osobą, która organizuje najwięcej naszych działań właśnie dedykowanych chorym onkologicznie. Teraz trwa grupa wsparcia. My mamy dwa razy w roku online'ową grupę wsparcia, też do niej zapraszamy. Teraz ta grupa będzie, kończy się pod koniec października. Na pewno będzie nabór na następną. Ola jest tutaj osobą, która zawsze pokieruje, która właśnie czeka po drugiej stronie telefonu. Jeżeli ktokolwiek chce porozmawiać, czegoś się dowiedzieć, to ta infolinia fundacyjna cały czas działa.
1: Ale wiesz, dlaczego cię o to pytam?
0: Ja wiem, wiem.
1: Dlatego, że gdzieś tam wisi nad nami.
0: Patrz, jak uciekam od tego odpowiedzi.
1: Wisi nad nami ten wątek wypalenia, zmęczenia. Mhm. Pomagając osobie chorej, zużywamy czasami swoje baterie energetyczne do cna. I jednak trzeba o tym pamiętać, żeby je umiejętnie doładowywać albo, nie wiem, dać sobie po prostu prawo do odpoczynku, bo ta pomoc przestaje być efektywna. Czy ty po tylu latach, no właściwie po ilu latach pracy?
0: 12-11 latach.
1: No właśnie. Odczuwasz zmęczenie?
0: Ja myślę, że otarłam się o wypalenie w zeszłym roku.
1: Wręcz.
0: Tak. Prowadziłam podcast Osobiste Rozmowy Holistyczne o wypaleniu zawodowym. Właściwie przygotowując się do tego podcastu i czytając książkę Danuty Rocławskiej, właściwie odhaczyłam wszystkie punkty.
1: Symptomy wypalenia.
0: Miałam taki okres, kiedy byłam tak przeładowana. Jeszcze pracuję zawodowo.
1: Gram jako aktorka.
0: I robię różne rzeczy, które też sprawiają mi ogromną przyjemność i chciałam mieć w tamtym czasie więcej czasu, ale nie pozwalałam sobie na to. I zaczęłam odczuwać takie objawy po prostu przeciążenia, rozedrgania. Miałam nawet fizyczne objawy, po prostu otwierając komputer, widząc ilość maili, po prostu poczułam pustkę, że tak. Nie jestem w stanie więcej.
1: A najpierw wyrzuty sumienia.
0: Tam jest mieszanina.
1: Złość.
0: Tak, tak. Na różnych etapach się różne rzeczy pojawiają, natomiast było to bardzo dużym kryzysem. I kryzysem moim osobistym, ale potem takiego oczywiście przyglądania się w ogóle relacji do działań, które podejmuję. Właśnie przyzwolenia na to, żeby to, o czym powiedziałaś, żeby dać sobie przerwę, żeby puścić odpowiedzialność za na przykład za organizację, którą ja miałam bardzo jakoś taką, mówi się, taką zinternalizowaną, no nie wiem, taką uwewnętrznie, taką wewnętrzną, że ja bardzo czułam wewnętrznie się odpowiedzialna.
1: Tak, to był wręcz przymus.
0: Taki wewnętrzny? Tak, myślę, że tak. I pamiętam, że na różnych etapach, bo też mieliśmy taki projekt, dalej kontynuujemy, ale mieliśmy taką przez pierwsze półtora, dwa lata pełnoskalowej wojny w Ukrainie robiliśmy na wielką skalę wysyłki leków i sprzętów medycznych do szpitali w Ukrainie. I tutaj równo

0: Nalegle zaczęliśmy rozwijać programy integracyjne dla osób uchodźczych i dla lokalnej społeczności w Warszawie. Te warsztaty, które to się stało warsztatami kulinarnymi, które nazywamy wspólną kuchnią, które dalej kontynuujemy i które uwielbiam.
1: Zresztą świetne, tak.
0: Tak, tak. I robimy to razem z kolektywem Gala, z moimi przyjaciółmi, z Wladem Grynem i z Tarasem Gębikiem, którzy skupiają wokół siebie wspaniałe osoby i w ogóle jakoś takim właśnie taką wspólnotą, w takim duchu wspólnoty spotykamy się, żeby po prostu ze sobą pobyć, poznać się, tak. Ugotować coś,
1: razem
0: zjeść. To jest
1: pogadać.
0: Cudowne. To jest wspaniałe.
1: Właśnie bardzo integrujące. Bardzo integrujące. Bardzo. Tak. Dające poczucie bezpieczeństwa.
0: Ja myślę, że naprawdę sąsiad nie taki straszny, jak nam się rysuje. W momencie, kiedy usiądziemy i wspólnie sobie popatrzymy w oczy i zjemy coś, co tak. Obydwoje lubimy, czyli pierogi z jagodami, które pani Lubow przygotowała. To jest cudowny czas, naprawdę
1: no
0: cudowny
1: tak, tak,
0: czas.
1: Tak, ale co z tym twoim zmęczeniem?
0: No i tutaj zmierzam do tego, że w pewnym momencie, kiedy mieliśmy tak bardzo wytężone działania i kiedy ja sobie w ogóle nie dawałam chwili odpoczynku, usłyszałam pierwszy raz o takim zjawisku jak wypalenie wśród aktywistów i osób społecznie zaangażowanych i miałam uszy zamknięte na to. Byłam absolutnie głucha.
1: Serio?
0: Tak, tak, tak. Przyznaję się do tego, mówię to teraz jakby do państwa, bo być może ktoś zna ten stan, kiedy jest już na granicy, ale dalej nie można, no nie wiem, świat się spali, po prostu stanie na głowie, zatrzyma się, nie ma nikogo, komu można oddać. To zazwyczaj są przekonania, bo zazwyczaj wypowiedziane nasze potrzeby znajdą pomocną rękę, pomocną dłoń. Po prostu ktoś może od nas wziąć jakieś zadanie.
1: Po prostu.
0: Naprawdę.
1: Można się tym dzielić.
0: I
1: można,
0: tutaj,
1: można tak. Odstąpić trochę pola.
0: Ale też ciekawe, bo jeżeli odstąpimy pola, być może znajdzie się osoba, która się zaangażuje i odkryje coś dla siebie bardzo
1: tak.
0: Dobrego w tym. Więc to też jest...
1: To nie jest tak, że ty chcesz...
0: To jest o mnie.
1: I to też nie jest obciążające dla tej dużej
0: być
1: drugiej osoby.
0: Nie.
1: Być może wcale nie.
0: Być może nie. Tak. To jest kwestia komunikacji i zdania sobie sprawy z tego, że chodzi o długofalowe... My jesteśmy na maratonie, a nie na sprincie. I to naprawdę zrozumiałam to teraz, bo nie da się po prostu biec maratonu sprintem, jakby tempem sprintowym.
1: Mogą być pewne odcinki szybsze.
0: No tak. Jak
1: ale
0: wymaga
1: potem
0: tego...
1: muszą być wolniejsze.
0: Tak. Tak,
1: żeby
0: tak,
1: uzupełnić, tak. Uzupełnić właśnie tę energię.
0: Teraz jestem na swojej no. Osobistej misji właśnie takiego slow joggingu.
1: To może podziałać nam na wyobraźnię, pewnie nie jednej słuchaczce i słuchaczowi. Także tym ludziom, którzy służą pomocą ludziom w pomocy. Pomagać też trzeba na takiej zasadzie, żeby jednak...
0: Siatka.
1: Współpraca.
0: Nie wszystko w pojedynkę.
1: Wioska. I to wsparcie osób w leczeniu onkologicznym, znowu do niego wrócę, to jest wsparcie, które też powinno być zespołowe, bo to maraton, tak
0: absolutnie.
1: Jak mówisz.
0: Absolutnie. No tak, to można przełożyć też na leczenie interdyscyplinarne, czyli właśnie wsparcie pomiędzy specjalistami, specjalistkami, czyli komunikację, bo jedno może wspierać drugie. Odpowiednia dieta, odpoczynek, oddech, ale to wszystko musi być skupione wokół, jakby w jednym, nie rozproszone, tylko właśnie w przepływie informacji.
1: I jeszcze zaryzykuję jedną tezę na zakończenie. Ciekawe, czy się z nią zgodzisz. I szukanie radości, odnajdywanie radości.
0: O, zabawa, oczywiście.
1: Tak,
0: tak, tak. Tak. I dlatego zapraszam do wspólnej kuchni i wspólnego stołu, bo tutaj przed nami bardzo fajne wydarzenie w Warszawie, w kuchni artystycznej. Już pozwolę sobie zapowiedzieć. Po prostu bądźcie z nami na Instagramie. Pewnie będziemy najwięcej na ten temat informować.
1: Dziękuję bardzo, Orino, za to spotkanie. Gościłam dzisiaj Orinę Krajewską, aktorkę, autorkę książek, współzałożycielkę Fundacji Małgosi Braunek. Bądź.
0: Dziękuję bardzo, Aniu, i dziękuję państwu.
1: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Zapraszam teraz do wysłuchania kolejnego fragmentu powieści epistolarnej Pierre'a Choderlos'a de Laclos Niebezpieczne związki w interpretacji Gustawa Holoubka. Markiza de Merteuil namawia swojego przyjaciela, wicehrabiego de Valmont, żeby uwiódł pewną młodą, niewinną dziewczynę. De Valmont ma jednak inne miłosne plany.
2: Markiza de Merteuil do wicehrabiego de Valmont. Czy wiesz, wicehrabio, że twój list przekracza dozwolone granice zuchwalstwa i że miałabym prawo obrazić się? Dowiódł mi jednak zarazem, iż straciłeś zupełnie głowę i to jedno ocaliło ci od mego oburzenia. Ty, zdobywający prezydentową de Tourvel. Cóż za pocieszny kaprys. Poznaję twoją wariacką głowę, która umie pragnąć tylko tego, co wydaje się niepodobieństwem. Cóż ty widzisz w tej kobiecie? Rysy regularne, jeżeli chcesz, przyznaję, ale bez cienia wyrazu. Nieźle zbudowana, ale bez wdzięku. Ubrana wprost śmiesznie. Te chusteczki, które opatulają jej piersi, ten biust sięgający gdzieś pod brodę. Powiadam ci jako przyjaciółka, wystarczyłoby ci mieć już nie dwie, ale jedną kobietę tego pokroju, by stracić całą reputację. Przypomnij sobie tylko dzień, w którym ona kwestowała u świętego Rocha, kiedy tak dziękowałeś mi, że ci dostarczyłem tego widowiska. Widzę ją jeszcze, jak się prowadzi pod rękę z tą swoją długowłosą tyczką, gotowa przewrócić się przy każdym kroku, jak wiecznie zawadza o czyjąś głowę swym łokciowym robronem, jak się rumieni przy każdym uklonie. Któż by wówczas powiedział, że tobie się zachce kiedyś tej kobiety? Wicehrabio, ty sam zarumień się ze wstydu i opamiętaj się zawczasu. Przyrzekam ci solemną tajemnicę. A zresztą zastanów się nad zawodami, jakie cię czekają. Co za rywala wypadnie ci zwalczać? Męża? Czy nie upokarza cię już samo zestawienie? Cóż za hańba, jeżeli poniesiesz klęskę, a w razie zwycięstwa jak mało zaszczytu. Więcej powiem.

0: Nie spodziewaj się żadnej przyjemności. Czyż można zaznać jej ze skromniejsiami? Mówię oczywiście o szczerych. Czyste nawet w godzinie upojenia zawsze dadzą ci tylko jakieś pół rozkoszy. To zupełne oddanie, ten szał zmysłów, w których rozkosz oczyszcza się własnym bezmiarem, ta najwyższa łaska miłości. To wszystko jest im zupełnie nieznane. Przepowiadam ci, w przypuszczeniu najszczęśliwszym, twoja prezydentowa będzie sądziła, iż wszystko uczyniła dla ciebie, racząc cię tak, jak raczy swego małżonka. W małżeństwie zaś, choćby najczulszym, zostaje zawsze dwoje, a nie jedno. Tutaj rzecz ma się jeszcze o wiele gorzej. Twoja skromnisia jest nabożna. I to ową nabożnością kumoszek, które skazuje kobietę na wieczne dziecięctwo. Może uda ci się nagiąć tę zaporę, lecz nie pochlebiej sobie, by się zniweczył. Zwyciężysz może miłość Boga, lecz nie obawę przed diabłem. Skoro trzymając kochankę w ramionach, uczujesz, iż serce jej bije, będzie ono biło ze strachu, a nie z miłości. Gdybyś poznał tę kobietę wcześniej, może byłbyś coś z niej zrobił, ale dziś ta lala ma 22 lata, już blisko 2 lata, jak wyszła za mąż. Wierzaj mi, wicehrabio, gdy kobieta zapuści się do tego stopnia, trzeba ją zdać jej losowi. Na zawsze zostanie tylko kwoczką.
1: Ciąg dalszy niebezpiecznych związków w interpretacji Gustawa Holoubka usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Impulsywność, huśtawki nastrojów, wyjątkowa podatność na wpływ rówieśników i internetu. Jak działa mózg nastolatka? Jak zrozumieć i dogadać się z młodym człowiekiem w tym wyjątkowym okresie jego życia? W czwartkowej audycji także o drugim śniadaniu naszych dzieci. Czemu batonik lub drożdżówka to nie najlepszy pomysł i co w zamian zapakować do śniadaniówki?
4: Czekam na państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama. Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Kilkukilometrowy korek jest już od dłuższego czasu na trasie S8 w centrum Warszawy. Chociaż on jest już coraz mniejszy, kierowcy zwalniają za mostem Grota Roweckiego i to trasa w kierunku Łodzi. A o tej porze kierowcy muszą zwolnić jeszcze na dwóch odcinkach, głównie dróg krajowych, i tak jest na drodze krajowej numer 55 w województwie pomorskim. Chodzi o odcinek Kwidzyn-Sztum, dokładniej w Brachlewie. Na 50 kilometrze samochód ciężarowy wjechał do rowu. No i tam już od ponad 2 godzin trwa właśnie usuwanie ciężarówki. Samochód cały czas tam jest na miejscu i jeżeli chodzi o to, jak kierowani są kierowcy, no to jednym pasem w kierunku Malborka. Te prace na drodze krajowej numer 55 potrwają jeszcze przez najbliższą godzinę. Droga krajowa numer 12, województwo łódzkie. Od także 2 godzin służby prowadzą pracę na odcinku Wróblew-Błaszki w Słomkowie Suchym, właśnie do

dokładniej na 311 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana całkowicie w obu kierunkach. Ale pojawiły się też dobre informacje. Takie są z trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim na 66 kilometrze. I to dokładnie odcinek od węzła Bydgoszcz Zachód do węzła Opławiec, gdzie palił się samochód ciężarowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Gdańska, ale teraz do Trójmiasta już jadą Państwo na spokojnie. Natomiast już jutro zaczną się prace na kilku odcinkach, na przykład na trasie S17. To województwo mazowieckie, dokładniej na węźle Górzno do właśnie granicy województwa mazowieckiego i tam będzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22, przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Dzisiaj stoczyła się prawdziwa bitwa o Trybunał Konstytucyjny.
2: No i kto wygrał?
1: Nikt. Za to wiem, kto przegrał.
2: Kto?
1: Każdy, kto od 10 lat czeka na rozstrzygnięcie Trybunału w swojej ludzkiej sprawie. Tyle tylko, że po 10 latach z Trybunału została smętna skorupa udająca poważną instytucję.
2: No i do tej smętnej skorupy dzisiaj zajrzymy.
1: A co na świecie?
2: Szef FBI odwiedził Moskwę.
1: To jest dobra wiadomość czy fatalna?
2: No właśnie, trudno ocenić.
1: To w takim razie zaraz będziemy oceniać. Ale najpierw skrót informacji i Patryk Lachowski.
3: Ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta, ale w cieniu dużych kontrowersji. Policja zatrzymała kilku uczestników protestu przed siedzibą Trybunału. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada powstanie Dron Legionu. W jego ramach Wojsko Polskie wesprą cywilni operatorzy bezzałogowców, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejna partia polskiej pomocy trafiła na Ukrainę. Tym razem to sprzęt do szkoleń medycznych dla ukraińskich strażaków, z którego skorzystają służby ratownicze w całym kraju. Telefon zmieni się w syrenę alarmową. Wkrótce rewolucja w systemie ostrzegania. Informacje o zagrożeniach trafią na telefony bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez potrzeby wysyłania wiadomości SMS. Rząd porozumiał się z operatorami w sprawie budowy specjalnego systemu. Rekonwalescencja papieża przebiega zgodnie z planem, a wyniki badań Leona XIV mieszczą się w normie. Ojciec Święty przebywa w rzymskiej klinice Gemelli po wycięciu fragmentu płuca w związku z wykryciem w nim złośliwego nowotworu. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
1: A my wracamy do bitwy o Trybunał. Sędziego Macieja Berka prezydent nie zaprosił na uroczyste ślubowanie.
2: A sędzię Magdalenę Będkowską zaprosił.
1: Za to sędziego Krystiana Markiewicza nie zaprosił.
2: Ale sędziego Dariusza Szostka zaprosił.
1: I tak moglibyśmy długo. Przepisy w Polsce wydawały się dotąd jasne. Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale prezydent uznał, że też będzie wybierać. Pytanie, jakich używa kryteriów?
2: No i tego nie wiemy. Wiemy za to, że dziś rano sędzia Maciej Berek przestał czekać na zaproszenie prezydenta.
1: Szczegóły w materiale Grzegorza Krakowskiego.
4: Po godzinie 9:00 wybrany zgodnie z przepisami przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek złożył ślubowanie w obecności marszałków Sejmu i Senatu, ale bez udziału prezydenta. Po ślubowaniu wskazał, że odbyło się ono w formie prawnie dopuszczalnej.
5: Taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu.
4: Przepisy mówią o ślubowaniu wobec prezydenta. W tym przypadku prezydent od całej ceremonii stanowczo się odcina.
6: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
4: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje z kolei na obstrukcję ze strony prezydenta. Dlatego Karol Nawrocki nie został nawet zaproszony na ślubowanie Macieja Berka.
7: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły.

0: i Szucha. Na teren wjechali, do budynku weszli, ale do części sędziowskiej już nie, o czym poinformował prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
1: Te osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem wejście państwu do części sędziowskiej z uwagi na fakt, iż nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie.
0: Bogdan Święczkowski zaapelował do protestujących przed siedzibą Trybunału o uspokojenie nastrojów, tyle że do przepychanek miało dojść też wewnątrz budynku. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było. To też pokazuje, jeżeli by się potwierdziły te twierdzenia, że pan Święczkowski traci nie tylko sojuszników wewnątrz Trybunału, ale także traci nerwy. Więc ja bym tutaj apelował do niego, żeby nie pogarszał swojej sytuacji.
0: Zachowanie Bogdana Święczkowskiego ocenił konstytucjonalista profesor Marek Chmaj.
3: Święczkowski walczy o życie, o wolność. Ma świadomość, że Zgromadzenie Ogólne uchyli mu immunitet, być może straci status sędziego. Po uchyleniu immunitetu będzie można w stosunku do niego zastosować środki zapobiegawcze, w tym także tymczasowy areszt, jeżeli będzie taki wniosek prokuratury. Stąd Święczkowski walczy do końca.
0: Zdaniem profesora Marka Chmaja, Bogdan Święczkowski łamie prawo.
3: Osoba, która zajmuje fotel prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ma obowiązek dopuścić sędziego do orzekania i wyznaczyć mu sprawy. Niezwłocznie po złożeniu ślubowania naruszył prawo, czyli doszło do popełnienia czynu wskazanego w artykule 231 Konstytucji, przestępstwo niedopełnienia obowiązków.
0: Nowi sędziowie mają teraz większość w Trybunale Konstytucyjnym. Zgodnie z wydaną wczoraj opinią Komisji Weneckiej, ślubowania złożone w formule wobec prezydenta są ważne. Natomiast zdaniem Kancelarii Prezydenta, osoby, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału.
4: No, cała ta sytuacja domaga się komentarza. Dlatego z nami nasz gość, profesor Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: To może na początek cytat. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział dzisiaj: rozpoczął się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego. A potem protestujący szarpali się z policją, Bogdan Święczkowski ponoć szarpał sędziego Macieja Berka, niczym jakiś bramkarz w dyskotece, więc chyba te sporane słowa Włodzimierza Czarzastego były mocno na wyrost.
6: Panie redaktor, to są słowa, które są pewnego rodzaju życzeniem. Tak zrozumiałem pana marszałka, że no byłoby dobrze, gdyby Trybunał Konstytucyjny, jeden z kluczowych organów konstytucyjnych państwa, stojący na straży właściwie całego porządku konstytucyjnego, działał właściwie. Ale prawdę mówiąc, dzisiejszy dzień pokazał nam, że kryzys jest tak głęboki, że właściwie nie mamy jednego jakiegoś przewodniego, jakiegoś sprawczego scenariusza zmian, które by przyniosły naprawienie tego stanu rzeczy.
4: No ja mam wrażenie, że prezydent i Bogdan Święczkowski mają taki plan. Wyczytuję go między wierszami, a pan, panie profesorze, jako politolog powie mi, jak bardzo się mylę. Otóż Bogdan Święczkowski powiedział dzisiaj, kiedy tłumaczył, dlaczego uniemożliwił Maciejowi Berkowi wejście do Trybunału, powiedział tak: osoby, które nie złożyły ślubowania, próbowały wtargnąć do części sędziowskiej. Uniemożliwiłem to wejście, bo nie mieli mojej zgody na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie prezydentów. Mam wrażenie, że też z wypowiedzi ministrów prezydenckich, że po prostu panom się marzy, by to Karol Nawrocki wskazywał sędziów Trybunału i wtedy sprawa byłaby rozwiązana.
6: No, pani redaktor, tak przy okazji, skorzystając z okazji, chciałbym wyrazić zdziwienie, dlaczego w takim razie swobodnie po Trybunale Konstytucyjnym chodzą posłowie i nagrywają filmy, nadają sprawozdania.
4: No bo może mają zgodę Bogdana Święczkowskiego na przebywanie w części, gdzie urzędują sędziowie prezydentów.
6: No właśnie, to jest bardzo wątpliwe rozwiązanie i bardzo byłem zszokowany tym widokiem. Natomiast Oczywiście ja widzę od początku prezydentury Karola Nawrockiego taki model, takie dążenie do, nazwam to, cezarystycznego wzmocnienia instytucji.

0: instytucji prezydenta, uczynienia z niego kluczowego podmiotu, który decyduje o kluczowych kwestiach w państwie. Natomiast póki nie zmieni się przepis konstytucji, który mówi wyraźnie, że to tę władczą rolę w procesie wyboru sędziów ma Sejm, no to nic się tutaj nie zmieni. Mówienie przez prezydenta, że doktor Berek nie jest sędzią, no mija się z prawdą, bo jest sędzią, bo został skutecznie wybrany przez Sejm. I to sprawę kończy. Natomiast symboliczną rolą prezydenta jest dopuszczenie go do realizacji swojego urzędu.
1: Ale panie profesorze,
0: prezydent nie robi.
1: Myśmy tutaj z Michałem Strzałkowskim zastanawiali się, jakich kryteriów używa prezydent. Teraz wciąż powtarza on i jego ministrowie, że Maciej Berek nie był radcą prawnym dostatecznie długo, żeby kwalifikować się do funkcji sędziego, ale tu wymienialiśmy nazwiska kolejnych sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm tej kadencji i niektórych prezydent zaprosił na zaprzysiężenie, a innych nie zaprosił. I my nawet nie wiemy, jakie są kryteria wyboru, czyli to nie jest tylko władza prezydenta do wybierania, ale arbitralna władza taka, wobec, z którą nie można dyskutować, bo nie wiemy, jakie są kryteria decyzji, prawda?
0: Znaczy, oczywiście, że kryteria są nieznane. To jest jakiś specyficzny rodzaj dyskrecjonalnej władzy. Tylko zastanawia mnie kolejny przepis konstytucji, który mówi wyraźnie, artykuł 7, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Więc jeżeli prezydent przypisuje sobie jakieś nadzwyczajne kompetencje do badania przeszłości sędziów, do sprawdzania, czy oni na pewno spełniają wszystkie warunki, no to jest przypisywanie sobie ponadnormatywnie jakichś kompetencji, które nie istnieją. Prezydent ma po prostu w imieniu państwa, jako jego głowa, przyjąć ślubowanie, zrobić to niezwłocznie. To wynika z tego, co orzekał Trybunał Konstytucyjny, kiedy jeszcze funkcjonował normalnie. Niezwłocznie, to znaczy bez zbędnej zwłoki, bez oczekiwania nie wiadomo na co. Prezydent tego do tej pory nie chciał zrobić.
1: Tak, a jednocześnie ciekawe są niezwłoczne decyzje samego prezydenta, który powiedział, że odwołuje swoją wizytę w Słowenii ze względu na kryzys w Trybunale i zastanawiam się, co pomoże to, że prezydent będzie w kraju, bo no, co, prezydent kolejne orędzie wygłosi i w ten sposób rozwiąże problem? Jak pan myśli, czy tu jest jakiś plan, czy tylko taka symboliczna decyzja, że prezydent czuwa, w związku z tym wszystko będzie dobrze? Bo nie wiem, jaki to jest komunikat dla nas wszystkich.
0: No tak, po części ja bym się zgadzał, że ma to walor symboliczny, czyli prezydent, ostoja, arbiter, głowa państwa, najwyższy reprezentant tego państwa, no, jest w kraju i pilnuje, czy wszystkie organy działają właściwie. Tak przy okazji trochę zapominając, że 126 artykuł nakazuje mu być gwarantem ciągłości władzy państwowej, więc właśnie nieprzyjęcie ślubowania jest sprzeniewierzeniem się tej zasadzie zapewniania ciągłości władzy państwowej. A z drugiej strony być może jest to taki sygnał, to odwołanie wizyty jest takim sygnałem, że być może prezydent wie, że szykują się jakieś scenariusze, które będą wymagały jego interwencji, tylko że my nie wiemy, cóż to za scenariusz, bo za odwołaniem
1: może
0: tej
1: schowa
0: wizyty,
1: u siebie Bogdana Święczkowskiego, bo dzisiaj panowie rozmawiali, więc kto wie, może znów będzie taki scenariusz, jak pamięta pan, panie profesorze, jak dwóch posłów, byłych już ministrów, chroniło się u prezydenta Dudy.
0: Tak, no być może, mówiąc trochę przewrotnie, trochę humorystycznie, może taka tradycja rzeczywiście będzie podtrzymana, chociaż ja wolałbym,
1: sam pan
0: żeby
1: mówił o ciągłości władzy państwowej.
0: Tak, żeby prezydent akurat tego typu ciągłości jednak nie kultywował, bo ona o niczym dobrym nie świadczy. Natomiast oczywiście w dzisiejszym dniu zagadka goni zagadkę i właściwie nie wiadomo, co stoi za tym odwołaniem.
1: Ale też przyzna pan, że zagadka goni zagadkę, jeśli chodzi o plany Macieja Berka, bo ma on, jak rozumiem, być ważnym wkładem w instytucję, jaką jest Trybunał, nie tylko jako sędzia, ale również jako osoba, która potrafi sprawić, że rzeczy zaczną działać. I zapowiadał zresztą sędzia Berek jeszcze jako kandydat, że ma taki plan, ale my też nie wiemy, jaki to jest plan, prawda? Dzisiaj był ten etap złożenia przysięgi, ale nie wiemy, co będzie dalej. Nie, czy pan się domyśla?

0: myśla.
1: Ale przyznam się, że z tym wiąże się mój innego rodzaju niepokój, mianowicie no, taka nie do końca określona rola sędziego Berka, którą właściwie nakreślił premier, szef rządu, podmiot polityczny. No, ja nie pamiętam, żeby którykolwiek z premierów angażował się tak mocno w lansowanie kandydatury na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, też nie wygląda to najlepiej, no, ale z drugiej strony, no można to czytać w ten sposób, że premier wyobraża sobie, że jeżeli do Trybunału pójdzie zdecydowany prawnik, który wie, jak uporządkować sytuację, no to premier popiera takie rozwiązanie, bo chce, żeby Trybunał Konstytucyjny działał właściwie. No ale budzi to pewnego rodzaju wątpliwości, czy rzeczywiście premier powinien tak bardzo angażować się w poparcie.
0: Absolutnie się zgadzam.
1: Kogoś,
0: powinien
1: kto
0: już,
1: był jeszcze niedawno ministrem.
0: Już powinien premier rzeczywiście w sprawie tego sędziego zamilknąć. A jeszcze na koniec krótko, bo może Polakom ta sytuacja wydaje się równie kompromitująca i straszna, co nam, czyli rozpad Trybunału Konstytucyjnego, jego po prostu kompletna niezdolność do pracy, prawdziwej pracy. I może po prostu za rok wybiorą taką większość, która będzie zgodnie współpracować z prezydentem, żeby w ten sposób ten konflikt rozwiązać.
1: No, to można brać pod uwagę jako jeden ze scenariuszy rozwiązania tego problemu, aczkolwiek powiem szczerze, pani redaktor, ja widzę rozwiązanie właściwie jedno, tylko zmiana konstytucji, która może doprowadzić do tego, aby sytuacja została unormowana i aby otworzyć drogę do ponownego, całkowitego zestawienia składu Trybunału Konstytucyjnego. Nie lubię słowa reset konstytucyjny, ale
0: właśnie
1: być może
0: padło.
1: Ono się trochę pcha.
0: Właśnie padło
1: usta,
0: o 22.19 w Radiowej Jedynce. Musimy tym słowem skończyć naszą rozmowę. Profesor Tomasz Słomka, politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękujemy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: No dobra, przyznaj się, masz przy sobie telefon?
3: Być może mam.
0: No ja też być może mam, ale z tym koniec.
3: To jakieś nowe zarządzanie dyrekcji?
0: Nie. Nowe zmiany w systemie ostrzegania kryzysowego. I to już nie będzie SMS, tylko wyraźna wiadomość w naszym telefonie i syrena.
3: Syrena z telefonu?
0: Tak. Telefon zawyje, gdy w pobliżu wydarzy się coś groźnego.
3: No to posłuchajmy o tym rozwiązaniu i wynieśmy telefon ze studia.
0: Sylwia Białek.
4: W momencie zagrożenia telefon zamieni się w syrenę alarmową, będzie wibrował, będzie dawał sygnał dźwiękowy, nawet w stanie wyciszenia. Wystarczy, że będzie włączony, tak mówił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: To coś, co zmieni nasze bezpieczeństwo na wiele, wiele lat. Zmieni bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o system ostrzegania, powiadamiania i też reagowania na różnego rodzaju kryzysy. Żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny i obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
4: Obecnie otrzymujemy SMS-y, które wpadają do skrzynki wiadomości. Po zmianach pojawi się okno na całym ekranie. Trudno będzie taki alarm przeoczyć, tłumaczył wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
6: Dokładnie tak to wygląda. Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki. Tak musi być włączony, musi być jakby w wersji stand-by.
4: Plany są takie, by system ruszył dokładnie za rok. Minister Marcin Kierwiński uważa, że to realna data.
5: Ponieważ z zawodu jestem informatykiem, wiem, że projekty informatyczne zawsze mają swoją tolerancję na ten błąd czasowy, ale zrobimy wszystko, żeby to w ciągu roku zadziałało. Z jakich pieniędzy? Pieniędzy w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej. Może trzeba było mieć na początku te programy, zagwarantowane środki. Ten projekt, szacujemy go na około 100 milionów złotych.
4: Po zmianach system Alert RCB będzie nadal działał.
5: System Cell Broadcastingu to będzie jeden z najważniejszych filarów tego systemu. To będzie rdzeń tej architektury bezpieczeństwa, ostrzegania, który planujemy, choć warto też powiedzieć, że elementem tego porozumienia, które dzisiaj podpisujemy, zawieramy, jest także zwiększenie mocy przerobowych, mocy funkcjonowania systemu Alert RCB, bo ten system cały czas będzie działał, ten system

0: ten cały czas będzie utrzymywany.
1: Minister spraw wewnętrznych tłumaczył, że sprawny system informowania powinien składać się z kilku elementów.
0: To i system cell broadcastingu, i system syren alarmowych, i tradycyjne alerty RCB, i aplikacje dedykowane do tego. Tylko mnogość rozwiązań w tym zakresie. Mnogość rozwiązań, które pozwolą przekazywać informacje w zależności od ich priorytetów, w zależności od ich dostępności, pozwoli nam docelowo stworzyć taki system, który będzie w 100% efektywny i ja nie mam wątpliwości, będzie najlepszym tego typu systemem w Europie.
1: Większość kosztów poniesie państwo. Uwzględniono tym samym postulaty operatorów telekomunikacyjnych, którzy podkreślali, że system służący bezpieczeństwu powinien być finansowany ze środków publicznych.
2: Polska i świat.
3: Na początku programu mówiłeś, że szef FBI odwiedził Moskwę i że będziemy się zastanawiać, czy to jest dobra, czy fatalna wiadomość.
4: Ale w międzyczasie przyszło dementi. Kasz Patel ma wciąż być na terenie Stanów Zjednoczonych, w stanie Virginia. No ale czy wybiera się do Moskwy w najbliższych dniach, to też nie wiadomo.
3: A to dementi to jest dobra, czy fatalna wiadomość?
4: Też będziemy się nad tym zastanawiać. Profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista, Uniwersytet Wizja jest z nami. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. Państwo i państwo, państwo w redakcji i państwo na zewnątrz, w całym kraju. A Kasz, może na świecie.
4: No właśnie, bo jesteśmy słuchani też dzięki temu, że jesteśmy dostępni choćby w internecie w wielu miejscach na świecie. A Kasz Patel ma być wciąż w Virginii, a więc w tym stanie, który jest niedaleko Waszyngtonu. Zdjęcie zostało przez FBI w mediach społecznościowych pokazane, że bierze udział w takiej debacie w jednej z instytucji tam się znajdujących. No ale media amerykańskie od 2 dni informują, że Patel się do Moskwy miał wybrać. Zresztą to się pojawiło bodaj w sierpniu już taka informacja, że w październiku Patel ma się w Moskwie pojawić, ale zamiast niego okazało się, że poleciał szef CIA John Ratcliffe. To najpierw o Patela zapytam. To jest dość ciekawa postać, taka dość kontrowersyjna. Został mianowany na szefa FBI przez Trumpa, a wcześniej wsławiał się głównie tym, że na przykład teorie spiskowe promował.
5: Tak, no Trump otacza się dosyć nietypowymi osobami. To są osoby, które on, zresztą to jest jego druga kadencja, jak wiemy, i tutaj wybiera bardziej osoby takie, na których na pewno może polegać, więc które wybiorą jego osobiście, są mu bliskie, które go nie zdradzą w jego przekonaniu, czyli mniej służą państwu czy partii, a bardziej jemu, więc często to są osoby, które zresztą widzimy w misjach międzynarodowych, że wysyła tam, no nie wiem, zięcia znajomego z deweloperki. Tutaj mamy rzeczywiście kogoś, kto z jednej strony można by było powiedzieć, że spełnia te wymogi takie typowe dla Partii Demokratycznej, która lubi promować pierwszych przedstawicieli na jakimś stanowisku z grup tak zwanych mniejszościowych, czyli kobiety, chociaż są większością statystycznie, czy grup etnicznych. Tutaj akurat mówimy o Hindusie, ale jest rzeczywiście taką osobą, która jest kontrowersyjna i no, wybiera Trumpa ponad jakby dobro ogólne, tak? Czy można powiedzieć, że nie jest osobą taką obiektywną, tylko w sposób wyraźny dąży jednak do tego, żeby no, wspierać osobiście. Zresztą to w każdym przejawie właściwie widzimy, co się dzieje na co dzień. To wszystko są wydarzenia, które wspierają Trumpa osobiście, czy jego rodzinę, czy jego biznesy, czy no nie wiem, kwestie związane z reklamami, które są opłacane z środków publicznych, czy Jared Kushner, który jest wysyłany.
4: Na tym się Trump ostatnio przejechał, bo byłą narzeczoną jednego ze swoich synów, mianował ambasadorem w Grecji. Pani Guilfoyle została właśnie w głośny sposób zdementowana, bo się okazało, że tam wygrażała miejscowym przedstawicielom władz, jakieś dziwne rzeczy sobie próbowała załatwiać, czy dla różnych biznesów, więc no Trump się na tym też już kilka razy przejechał. Jego nowa rzeczniczka prasowa też nie najlepiej wypadła na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami.
5: No tak, to jest ryzykowne.
4: Pomyliła Trumpa z własnym mężem, na przykład.
5: Znaczy, no nie dosłownie, no nie jest tak, że ona nie odróżnia.
4: Oczywiście, no tak, tylko opowiadając o czymś po prostu, przejęzyczyła
5: się. Tak. No, ona jest po prostu młoda, niedoświadczona. Widać, że ma kłopoty nawet z czytaniem tekstu. To była bardzo krótka konferencja prasowa. Jest bardzo atrakcyjna fizycznie. Często zresztą te panie są młode, atrakcyjne fizycznie, blondynki. Natomiast mają niewielkie doświadczenie. Ta akurat w przeciwieństwie do poprzedniej nie jest agresywna w stosunku do dziennikarzy.
4: Caroline Leavitt rzeczywiście była ostra bardzo, tak.
5: Tak, nie jest doświadczona, natomiast na wielu stronach

0: No i myślę, że długo nie wytrzyma na tym stanowisku, bo miała kłopoty nawet z czytaniem tekstu. Natomiast no, na tym stanowisku trzeba odpowiadać na pytania, które się pojawiają, są nieprzewidywalne w dużym stopniu i trzeba mieć orientację w sprawach publicznych, mieć no, doświadczenie w wypowiedziach publicznych, w kontakcie z osobami z wszelkiego rodzaju, no w tym przypadku z dziennikarzami. Ona tego doświadczenia nie ma. Ale na innych stanowiskach mamy podobnie, prawda? No Pete Hegseth przecież nie jest doświadczony, jeśli chodzi o politykę międzynarodową.
1: To był dziennikarz.
0: To był dziennikarz tak samo, no w postaci telewizyjna z różnego rodzaju problemami. I no to problemy to każdy może mieć, prawda? Natomiast widać, że on się nie sprawdza na tym stanowisku.
1: Jako szef Pentagonu.
0: Tak, jako szef Pentagonu i upolitycznia niestety tę instytucję i wprowadza tam jakieś takie niepotrzebne zupełnie wojny kulturowe, tak? No nie wiem, upiera się przy tym, że żołnierze powinni nie mieć brody na przykład, albo że nie będziemy mieli osób takich czy innych, dziwnych, czy nie wiem, brodatych właśnie, będziemy ich golić, albo że musimy walczyć w imię Boga, więc niepotrzebnie wprowadza aspekty, które są kontrowersyjne i które odciągają uwagę od meritum, czyli na przykład no, czy żołnierze są, czy wojsko jest profesjonalne, czy spełnia jakieś wymogi.
1: Czy jest dobrze wyposażone i czy na przykład dowodzenie wygląda odpowiednio. Ja jeszcze nawiążę do tej wizyty, co się nie odbyła, no ale w tym dementi nie ma napisanego, że się w ogóle nie odbędzie. Kasza Patela w Moskwie, szefa FBI. To my w ogóle możemy się domyślać, po co szefowie amerykańskich służb specjalnych latają do Moskwy, no bo do tej pory, kiedy bywali tam szefowie na przykład w czasach rządów demokratów CIA czy FBI, to się nie zdarza często, to zwykle próbowali Rosjan przed czymś powstrzymać. Szef FBI poprzednio był w Moskwie, kiedy próbowano prawdopodobnie Rosję przed aneksją Krymu i wojną w Donbasie powstrzymać. Potem, kiedy był szef CIA, to przed pełnoskalową inwazją. No, mieliśmy już obecnego szefa CIA w Moskwie, teraz być może będzie szef FBI. Możemy się domyślać, że Amerykanie próbują przed czymś Rosjan powstrzymać. Czy to nie jest tak proste i tak naprawdę to może lepiej nie spekulować?
0: No właśnie do końca nie wiemy tak naprawdę. Ostatnia wizyta szefa FBI była kilkanaście lat temu. Ostatnio poleciał szef CIA. To jest dosyć nietypowe i wzbudza pewne obawy w związku z tym, że tych kontaktów jest dosyć dużo. Istnieje, jest bliska współpraca Trumpa z Putinem. Ostatnio zostało nawiązane porozumienie. Oficjalnie mówi się o tym, że to ma być współpraca po prostu tak jak i z Chinami w sprawie po prostu przestępczości. No ale nie musi aż tak wysoko postawiona osoba lecieć. Jeśli miałoby to dotyczyć tylko takich, no powiedzmy, typowych spraw. Natomiast no, w związku z tym, że ta umowa Putina z Trumpem jest pewnym zagrożeniem dla dotychczasowego porządku, że istnieją jakieś wątpliwości na temat tego, czy Rosjanie pomagali Trumpowi na przykład finansowo i coś na niego mają od lat, że Rosjanie ingerowali w wybory na przykład w 2016 roku, no to oficjalnie znane informacje. To, że mają różnego rodzaju biznesy tutaj być organizowane ku korzyści właśnie rodziny Trumpa.
1: Wszystko bardzo niepokojące, no i te wizyty takich bardzo bliskich, zaufanych, często no, nie do końca zgodne to jest ze stanowiskami, jakie zajmują ludzi w Moskwie, na pewno jest niepokojące. Będziemy się temu przyglądać. Profesor Tomasz Pułdowski, amerykanista, Uniwersytet Wizja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Więcej świata.
1: Lubisz straż pożarną?
3: Oj, uwielbiam. I nie tylko ja. Z badań wynika, że jest to nasza ulubiona służba mundurowa. I nic dziwnego, te ich czerwone wozy.
1: Tak, tak, tak, tak. To jest bardzo ważna służba. Ale też w Ukrainie na przykład, w czasie wojny. Kluczowa. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podarowało ukraińskim strażakom sprzęt medyczny, no i zorganizowało im szkolenia z ratownictwa. I na miejscu we Lwowie był też nasz reporter Maciej Jastrzębski.
4: Bartosz Trzaska, pracownik Fundacji Polskie Centrum Międzynarodowe. Trwają szkolenia prowadzone dla kadetów Uniwersytetu we Lwowie, strażaków. Są prowadzone przez naszych wolontariuszy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Uczą się udzielać pierwszej pomocy, działać w takich sytuacjach okołowojennych, także zdarzeniach masowych, które niestety od czasu tej pełnoskalowej wojny zdarzają się dosyć często, są wyzwaniem dla strażaków.
5: Dlatego wy zawsze korzystujecie z apteczką potrzebnej osoby. Starajcie się zawsze najpierw korzystać z apteczki osoby poszkodowanej. Nie wiecie przecież, ilu będziecie mieli rannych, więc wasza apteczka może się przydać do ratowania życia innej osoby.
6: Do pomocy innym potrzebnym.
7: Monika Wanat, jestem pielęgniarką i instruktorem. Dzisiaj powtarzamy po prostu cały protokół MARCH, całe badanie MARCH.
5: Co to oznacza?
7: Protokół MARCH mówi nam o działaniu.

0: działaniu w warunkach medycyny taktycznej i informuje nas o tym, jak postępować z poszkodowanym, żeby o niczym nie zapomnieć.
1: Wydawałoby się, że strażacy ukraińscy codziennie biorą udział w akcjach i szkolenia im są niepotrzebne.
2: Tak, to prawda, że niestety życie doświadcza ich bardzo mocno, więc w tych szkoleniach nie tylko my przynosimy jakąś wiedzę, ale także nie tylko uczymy się od nich, ale pozwalamy im uczyć się od siebie nawzajem, bo są takie miejsca na Ukrainie, gdzie strażacy biorą udział choćby w zdarzeniach z tak zwanym double tap attack, czyli gdzie dochodzi do ataku, a następnie jest drugi atak wycelowany w służby ratownicze. No i niestety strażacy ukraińscy mają ogromne doświadczenie w tym, wypracowali procedury.
3: Roma, czujesz mnie?
1: Co oni teraz robią?
4: Zabezpieczają masywne krwawienie, zakładają stazę taktyczną.
5: Staną na сьогодні від...
1: Rzecznik Lwowskiego Uniwersytetu Kształcącego Strażaków i Ratowników, Taras Bierzeński.
5: Dzień wroga od udarów.
1: Według stanu na dziś, w wyniku działań wroga od uderzeń zginęło 132 ratowników i ponad 700 jest rannych.
5: Ponad 700 poranę.
1: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oprócz szkoleń przekazało ukraińskim strażakom urządzenia do szkolenia ratowników medycznych.
2: Specjalny symulator do walki z silnymi krwotokami.
6: Krzysztof Łukianowicz, konsulat generalny RP w Lwowie.
1: Panie konsulu, ja wiem, że to się często zdarza wśród społeczności ukraińskiej, że pomaga im jakieś zachodnie państwa, ale w naszym przypadku to jest akurat chyba najcelniejsza pomoc.
6: Zdecydowanie tak. My wiemy doskonale, że Państwowa Służba Ukrainy do spraw, do sytuacji nadzwyczajnych pełni obecnie tak samo ważną rolę jak ukraińska armia, ponieważ oni są pierwsi, którzy niosą pomoc cywilom. Jak wiemy, idzie zima, działania wojenne są nieprzewidywalne, nieobliczalne i ta służba jest gotowa do niesienia pomocy 24 godziny na dobę. Dlatego ona zasługuje na wsparcie i takie wsparcie będzie udzielane także w przyszłym roku.
7: Polska i świat.
8: A teraz dla odmiany powiemy o czymś, czego to my moglibyśmy się uczyć od Ukraińców.
9: Nie reagowania na nienawistne zaczepki?
8: O, to tego na pewno też. A poza tym pilotowania dronów.
9: A tymczasem uczymy się też sami. W Nowym Glinniku koło Tomaszowa Mazowieckiego trwają ćwiczenia dronowe Blue Eye 26.
8: Wykorzystuje się w nich bezzałogowce klasy FPV. Cóż to za skrót?
9: First Person View.
8: A cóż to znaczy?
9: No to zaraz się tego wszystkiego dowiemy z materiału Dagmary Kędzior.
10: Sztab odebrał, niszczyć cel.
11: Ćwiczenia odbywają się zarówno w terenie otwartym, jak i środowisku zurbanizowanym, po dawnych zakładach włókienniczych, po których poruszają się zarówno żołnierze, jak i drony oraz śmigłowce. A to dlatego, że w trakcie tych ćwiczeń sprawdzana jest m.in. współpraca operatorów dronów z wojskami lądowymi i pilotami. Całość zarządzana jest przez sztab znajdujący się w innym miejscu. Szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że te ćwiczenia staną się stałym elementem programu szkoleń armii, a to potrzebne żołnierze, bo jak podkreślał wicepremier, ostatnie lata pokazały, że to właśnie drony zmieniły oblicze wojny w Ukrainie.
12: I bez dronów dzisiaj już nie ma możliwości operowania na żadnym polu walki.
10: Ósemka tu sztab, wykryty cel w okopach, zniszczyć. Jak mnie odebrałeś?
13: Tu ósemka, wykryty cel zniszczyć, EPV-ka w ruchu, odbiór.
10: Sztab odebrał.
14: Może to nie było mega spektakularne, to co żeśmy widzieli. Niemniej jednak no, ten działanie dronowe ma być ciche i skryte. I bez rozgłosu.
11: Mówi generał Witold Bartoszek, inspektor wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, dowództwo rodzajów sił zbrojnych.
14: Proszę sobie wyobrazić, jakby to było to, co się obecnie dzieje za naszą wschodnią granicą. Na przestrzeni 80 km kwadratowych około 350 różnych platform od 150 metrów do 6000 metrów, 6 kilometrów. Chodzi, kroczy, zmierza, jeździ, lata, fruwa.
11: Szef resortu obrony podkreślał, że Polska potrzebuje setek tysięcy operatorów dronów. A skąd ich wziąć? Tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powstanie dron Legionu, przeznaczonego dla ochotników, którzy w razie potrzeby będą mogli wesprzeć działania wojska.
12: Będzie skupiał nie żołnierzy, ale tych, którzy wspierają Wojsko Polskie, a są operatorami dronów, mają certyfikat. Obrona cywilna, strażacy ochotnicy, wszyscy pasjonaci, wszyscy ci, którzy już dzisiaj mają umiejętności, proszę zgłaszajcie się już niedługo do Dron Legionu.
11: Opracowaniem programu zajmuje się generał Witold Bartoszek. Nie chciał mi zdradzić, kiedy konkretnie ruszy Dron Legion, ale zasugerował, że bazując na doświadczeniach z wojny za naszą wschodnią granicą, będzie on przeznaczony głównie dla młodych osób.
14: Nie od razu oczywiście ta dronizacja w siłach zbrojnych Ukrainy weszła, tak, ale jak już zapoczątkowała,

0: Zareagowali, zauważyli, że to ma sens i efekt przynosi na polu walki. Zaczęli wykorzystywać kogo? Młodzież, ludzi, którzy mają tak zwane zdolności manualne w operowaniu padów, czyli tych wszystkich urządzeń, które są potrzebne do sterowania dronami. Młodzież dzisiaj, no, nawet mykając na tych telefonach komórkowych dwoma paluszkami, to obserwuje na co dzień, już ma te zdolności. Ja niestety tym jednym jeszcze muszę klikać, mimo tego, że aż taki stary nie jestem, 54 lata.
1: Dodam, że w przyszłym roku szkolenie dronowe ma przejść ponad 30 tysięcy uczniów z około 500 oddziałów przygotowania wojskowego.
2: Polska i świat.
3: A dziś był także Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela.
4: No właśnie, nikt nie używa tej pierwszej nazwy. Kiedyś to były kwiatki i czekoladki, a w tym roku niestety to przede wszystkim pytania o bezpieczeństwo w szkołach. I więcej o tym Martyna Szymczakowska.
5: Praca nauczyciela nie jest łatwa i wiedzą to już dzieci.
6: Strasznie głośno na przerwach.
5: Jesteście?
6: Tak, wszyscy są.
7: Chłopacy z naszej klasy są niegrzeczni.
6: No nie jest łatwo, dlatego że jest jakby, jak jest jeden nauczyciel i jest na przykład 26 uczniów, to nie da się tak zapanować nad dziećmi.
5: Tym bardziej nauczyciele powinni być doceniani, nie tylko w dniu swojego święta, przekonuje ministra edukacji Barbara Nowacka.
8: Dzisiaj wszyscy pamiętają o nauczycielach, składają życzenia, a ja bym chciała, żeby pamiętali o tym każdego dnia, żeby skończyły się namawiania na nauczycieli na grupach rodzicielskich, żeby pojawiło się realne wsparcie dla szkoły.
5: A w ostatnim tygodniu przy okazji aktów agresji w szkołach nauczyciele byli niezastąpieni.
8: Bo pokazali nauczyciele, że w sytuacji kryzysowej potrafią rozmawiać z uczniami, uspokoić ich lęki, pokazać im, co jest prawdą, co fałszem, być odpornymi, zadziałać w sytuacji kryzysowej.
5: Zauważa też to premier Donald Tusk, który niespodziewanie pojawił się na obchodach Dnia Edukacji Narodowej.
9: Chciałem wam bardzo podziękować za to, że wytrzymujecie nerwowo tę sytuację. Bardzo podziękować za to, jak się zachowali nauczyciele, nauczycielki w całej Polsce w tych dniach, kiedy doszło do tych ataków. Tylko dzięki świetnej współpracy pedagogów, policjantów i udało się tę sytuację bardzo szybko opanować.
5: Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego z 27-letnim stażem Ewa Drobek, finalistka Global Teacher Award, która znalazła się w gronie 10 najbardziej cenionych nauczycieli na świecie, podkreśla, że pedagodzy doskonale wiedzą, jaka jest ich misja.
10: Ciężko czuć się bezpiecznym, myśląc o tym, że ktoś może zostać zaatakowany nożem lub innym narzędziem. Natomiast my nie możemy się bać. My musimy powiedzieć dzieciakom, co trzeba robić w takiej sytuacji. Sami musimy się tego dowiedzieć. Musimy ich dalej uczyć i wychowywać.
5: Nauczyciel roku 2026, Tomasz Ordza, dodaje, że w tym zawodzie bardzo potrzebne jest wsparcie.
11: Też mówić należałoby dobrze, czyli nie tylko przy okazji tragedii. Przesyłajmy częściej rodzicom i społeczeństwu sygnał, że w szkołach dzieje się dobrze, bo naprawdę robimy świetną robotę.
5: W najbliższych dniach Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przedstawić projekt przepisów zwiększających bezpieczeństwo w szkołach.
4: I teraz to już wszystko. Agata Kowalska,
3: Michał Strzałkowski.
4: Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: A w jedynce już za chwilę kronika sportowa i Rafał Bała. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. I taki piłkarski wieczór, chciałoby się powiedzieć, bo przecież wczoraj nasze piłkarki sprawiły nam sporą niespodziankę, pokonując Belgijki w rzutach karnych, a dzisiaj Liga Mistrzów, czyli prawdziwe święto piłki nożnej.
4: No to zapraszamy.
13: Kronika sportowa.
12: Dziś mnóstwo emocji i goli na boiskach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dokończenie drugiej kolejki tych rozgrywek. Na pierwszy plan wysuwa się hit, czyli starcie Manchester City z Paris Saint-Germain, ale również na innych arenach jest ciekawie, co potwierdzi z pewnością Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie.
14: Dobry wieczór. Jak najbardziej ciekawie na Etihad Stadium w Manchesterze, gdzie City podejmuje Paris Saint-Germain. Można powiedzieć takie derby szejków i arabskich pieniędzy, bo to są dwie drużyny napompowane tymi pieniędzmi. No, w przypadku Manchester City aż za bardzo, jak się okazuje, bo no, to jest teraz taki numer jeden w światowym futbolu. To, że Manchester City oszukiwał i zamiast pieniądze, które wykazywał, że są rzekomo od sponsorów, tak naprawdę były to pieniądze od właściciela, który zasypywał dziury finansowe, pozwalając City kupować więcej i wygrywać jeszcze więcej. Jak to się wszystko skończy, zobaczymy. Dziś na boisku w 81. minucie spotkania Górą PSŻ, które prowadzi 4-2. Fantastyczna pierwsza.

0: Pierwsza połowa spotkania Paryżan-Désiré, Doué w 13 minucie. Po chwili Osman, Dembele i jeszcze do tego Vitinha 3-0 do przerwy. W drugiej połowie spotkania przebudzenie obywateli, którzy przecież mają świetny sezon. 6 meczów, 6 zwycięstw w Premier League trafił głową Erling Haaland i wydawało się, że to będzie taki kontakt. Ale jeszcze Akliusz strzelił dla PSG ponownie. Haaland dla Manchesteru City, który wciąż jednak przegrywa 2-4. Ciekawy mecz także w Rzymie, bo Roma podejmuje Real Madryt i oczywiście to królewscy są faworytami w tym spotkaniu prowadzeni przez trenera José Mourinho, ale pierwszy cios wyprowadzili Rzymianie. De Ron w 20 minucie, bardzo ładny strzał zza pola karnego, szybka odpowiedź Kyliana Mbappé, ale dwa ciosy Daniela Malena w drugiej połowie spotkania sprawiły, że na prowadzeniu jest Roma. Przed chwilą gol Espiego, młodego piłkarza Realu Madryt, kontaktowy, więc jeszcze w tym spotkaniu będzie się działo. Z naszego punktu widzenia bardzo ważny mecz w Sewilli, gdzie Betis podejmuje FC Porto. Jakub Kiwior w wyjściowym składzie zespołu portugalskiego, pauzuje za kartki Jan Bednarek, a Oskar Pietuszewski wszedł na boisko w 59 minucie, więc będzie to jego najdłuższy występ od 31 maja, kiedy zagrał w reprezentacji Polski w 82 minucie spotkania. Betis remisuje z Porto 2-2.
1: Filip Jastrzębski wróci jeszcze do kroniki sportowej za kilkanaście minut. Ja tylko jeszcze Państwu powiem, że Bodo Glimt wygrywa 1-0 z Borussią Dortmund, a więc ci Norwegowie ciągle mocno cisną. My teraz zajmiemy się tematem Mistrzostw Europy w dyscyplinie olimpijskiej, jaką jest tenis stołowy. Przed laty mieliśmy w tej specjalności wspaniałe sukcesy. Teraz próbuje do nich nawiązać młodzież. Jak radzi sobie w Lublanie? O tym Krzysztof Kuzak.
2: Dziś rozpoczął się główny turniej singla. W pierwszej rundzie wystąpiło pięcioro biało-czerwonych. W grze pozostało dwoje, Miłosz Rydzimski i Natalia Bajor. Rydzimski pokonał Norwega Martina Forseta 4-1. O tym meczu szkoleniowiec męskiej kadry, a prywatnie ojciec Miłosza Tomasz Rydzimski.
3: Miłosz wykorzystał swoją przewagę techniczno-taktyczną i też doświadczenie gry na arenie międzynarodowej, żeby tę grę wygrać. Natomiast poziom gry Miłosza jest jeszcze dość daleki od takiej swojej dobrej, wysokiej dyspozycji. No ale też te pierwsze gry na turniejach mistrzowskich nie są proste. Darko Jorgic, faworyt gospodarzy, przecież ledwo co wygrał z przeciwnikiem z Hiszpanii, znacznie niżej notowanym 4-3, więc to nie jest niespodzianką, że te pierwsze gry w turnieju mogą być trudne. No właśnie wymienione przeze mnie Darko Jorgic będzie już takim dobrym testem dla Miłosza, jaka jest jego aktualna dyspozycja.
2: Odpadł Maciej Kubik po porażce 0-4 z jednym z faworytów, brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, Francuzem Felixem Lebrun. Trener Rydzimski tak ocenił ten występ.
3: Maciek był bardzo zmobilizowany i przed grą, i w trakcie gry z Felixem Lebrun. Obszernymi fragmentami grał na swoim bardzo wysokim poziomie i to mnie bardzo cieszy. Cały kłopot polegał na tym, że trzeba ten najwyższy poziom i tą koncentrację uwagi utrzymać przez 40 minut. Maciek nie potrafił utrzymać najwyższego poziomu uważności przez cały ten czas i tylko kiedy ta uwaga spadała, Felix Lebrun natychmiast to wykorzystywał, grając z ogromną też i taką szybkością, i siłą, i rotacją, i determinacją, i zmiennością. Pytanie oczywiście otwarte i o tym będziemy z Maćkiem dyskutować, jak tą grę na najwyższym Maćka poziomie ustabilizować.
2: W singlu pań gra dalej nasza najlepsza od kilku lat zawodniczka Natalia Bajor, która pokonała Belgijkę Julie van Hovert 4-0. W następnej rundzie zagra z Czeszką Kariną Grofową. Bajor w parze ze Słowaczką Tatianą Kukulkową awansowały do ćwierćfinału debla tak jak Anna Brzyska i Zuzanna Wielgos. A w singlu odpadły Brzyska i Katarzyna Węgrzyn. Brzyska przegrała z pochodzącą z Chin reprezentantką Monako Yang Xiaoxin. Węgrzyn z utytułowaną Niemką o chińskich korzeniach Haning. Rywalki Brzyskiej i Węgrzyn są doskonale znane z występów w KTS-ie Siarkopolu Tarnobrzeg.
1: A my doskonale znamy Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Maję Chwalińską. Ich występy w tenisowym turnieju WTA 1000 w Wuhanie śledzi Piotr Dąbrowski.
4: W elektryzującym polskich kibiców spotkaniu drugiej rundy turnieju w Wuhanie Iga Świątek mierzyła się z Magdaleną Fręch. Faworytką spotkania była Raszynianka, ale ciężko pracująca na korcie o każdy punkt Fręch przez całe spotkanie walczyła o absolutnie każdy punkt, więc wynik 6-2-6-1 nie oddaje w pełni przebiegu spotkania z młodszą z Polek. Choć trzeba przyznać, że Iga miała przewagę przez większą część rywalizacji. Trener tenisa Michał Gawłowski docenia grę obu reprezentantek Polski.
5: Iga wygrywa z Magdą Fręch dość gładko i chyba taki jest troszeczkę etap obu w tej chwili tenisistek, mówię z punktu widzenia formy, jakości gry, więc widać, że Magda poszukuje pewności siebie w swoim graniu, no i tu widać, że jednak ta szybkość i tempo gry w tej chwili, czyli pewność siebie,

0: jest zdecydowanie po stronie Iggy.
1: W kolejnej rundzie Świątek stanie naprzeciw Amerykanki Aisling Kruger, która w drugiej rundzie pokonała reprezentantkę Tajlandii, Lenlenę Tararudi, 2-6, 6-7, 6-1. Do trzeciej rundy w Wuhanie awansowała też Maja Chwalińska. Polka w meczu z Czeszką Marii Buszkową była konsekwentna, cierpliwie budowała akcję oraz świetnie potrafiła odgadnąć ruchy rywalki. Choć pierwsza partia nie przebiegła po jej myśli, to później nie pozostawiła żadnych złudzeń co do tego, kto tego dnia w Wuhanie był lepszy. Wygrała 1-6, 6-1, 6-1 i w nagrodę w kolejnej rundzie zmierzy się z Iwą Jowić. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych wyeliminowała z kolei Ukrainkę Dianę Jastrzębską. Była tenisistka Magdalena Mróz-Fejstal jest pod wrażeniem gry Chwalińskiej.
2: Maja jest bardzo dobrą zawodniczką, jest bardzo ambitna, bardzo pracowita, ma cele przed sobą. Ja uważam, że oczywiście jakby na morsce zagrała naprawdę życiowy turniej, ale wiem, że dobrze gra też na betonie, bo pokazała, że była w półfinale, nadal wygrywa, jest bardzo dobrze fizycznie przygotowana. Pracuje nad stroną mentalną. Te dziewczyny oczywiście będą próbowały siłą z nią wygrywać, ale tak jak mówię, ona ma świetną obronę i ma niesamowite czucie.
1: Trener tenisa Michał Gawłowski chwali postawę Chwalińskiej.
0: Drugi, trzeci set już widać, że złapała swój rytm, że już przeciwniczka była dość mocno wybita z uderzenia. Nie gra się łatwo z taką zawodniczką, to trzeba umieć, to trzeba wiedzieć, to trzeba być cierpliwym, więc mam nadzieję i wierzę w to bardzo, że Maja zagra jeszcze w niej jednym wielkim finale.
1: Natomiast w deblu Maja z Czeszką Nikolą Bartunkową uległy duetowi Ingrid Nil, Juliana Olmos 6-3, 1-6, 7-10.
3: W każdym razie w singlu jest dużo lepiej, czego nie można powiedzieć o Arinie Sabalence. Białorusinka, czyli numer 2 światowego rankingu, odpadła w drugiej rundzie po 2,5-godzinnej walce z Amerykanką Ann Lee. Przegrała w trzech setach, to oczywiście w tym turnieju w Wuhanie.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Mówiliśmy o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Pora na rozgrywki tej rangi w piłce ręcznej. Dziś obie polskie ekipy rozegrały mecze czwartej kolejki. Najpierw Industria Kielce w starciu z Gigantem z Magdeburga przegrała 27-30. Kilkanaście minut temu powody do radości polskim kibicom dała Wisła Płock. Ona grała u siebie i pokonała jedną bramką Vardar Skopje. O szczegółach Michał Kublik.
5: Niewiarygodny dreszczowiec w Orlen Arenie w tym meczu czwartej kolejki Ligi Mistrzów. Orlen Wisła Płock po dramatycznym boju pokonała Vardar Skopje 33-32. Od pierwszych minut o losach spotkania decydowała twarda, niezwykle aktywna defensywa po obu stronach. W dziewiątej minucie pierwszą ważną paradę zaliczył Milian Wujowicz, a błyskawiczną kontrę na 4-3 zamienił Michał Daszek. Chwilę później golkiper Wisły dołożył dwie kolejne obrony. Z rzędu po kontrach trafiali Przemysław Krajewski i ponownie Daszek. Przy stanie 8-5 trener gości Iwan Cupić poprosił o przerwę, lecz nie wybiło to Płoczan z rytmu. Frederik Bierę poprawił na 9-5, a w 19 minucie po dwóch kolejnych popisach Daszka tablica wskazywała nokautujące 13-6. Wisła dominowała w każdym elemencie, jednak ambitni Macedończycy ruszyli w pogoń. Płoczanie złapali zadyszkę, przegrywając ostatnie 9 minut aż 2-7, przez co Vardar odrobił straty i do przerwy było już tylko 16-13. Druga połowa to prawdziwa wojna nerwów. Vardar napierał, dążąc do remisu, lecz w 39 minucie rzut karny na wagę gola kontaktowego kapitalnie obronił Wujowicz przy stanie 21-19. Trzy minuty później, po faulu na Fazekasie i analizie VAR czerwoną kartkę, ujrzał Abdelak, a Susnia podwyższył na 23-19. Wisła odzyskała kontrolę i w 45 minucie prowadziła 25-20. Nieustępliwy Vardar nie składał jednak broni. 10 minut przed syreną stopniał dystans do stanu 26-23. Na 5 minut przed końcem, po obronie Wujowicza, Ilić trafił na 30-26, ale strata Fazekasa pozwoliła rywalom błyskawicznie zbliżyć się na 30-28. Końcówka przyniosła gigantyczne emocje, w których Płoczanie zachowali więcej zimnej krwi, pieczętując niezwykle cenne zwycięstwo 33-32.
3: Kilka polskich drużyn zaprezentowało się dziś na europejskich parkietach koszykarskich. W Pucharze Europy FIBA Dzikie Warszawa pokonały cypryjski AEK Larnaka 94-80. Zastal Zielona Góra przegrał ze słowackim Patrioty Lewicze 71-74. Dziki są liderem tabeli grupy E. Zastal zajmuje drugie miejsce w grupie B. W trzeciej kolejce rozgrywek Eurocup Śląsk Wrocław poniósł drugą porażkę. Wrocławianie przegrali na własnym parkiecie z Basket Napoli 82-86. Relacja Roberta czeka.
6: Jakub Nidzioł, kapitan Śląska, z całą drużyną zostawił dużo zdrowia i serca na parkiecie, ale w końcówce, po tej przerwie, w której goście szukali zgubionych punktów w kwarcie numer 3, zespół Napoli po prostu pokazał swoją wyższość.
7: Najgorsze w sporcie jest to, że nie ma znaczenia, czy mecz wygląda tak jak dzisiaj, czy wygląda

0: Wygląda tak jak z Budycznością czy z Gdynią, przegrana jest przegrana. Wiadomo, styl zawsze trochę cieszy, bo to jest dobry prognostyk na przyszłość, natomiast dla nas nie zmienia to faktu, czy przegrasz 4 punktami, czy przegrasz 30, goście wyjeżdżają stąd z 2 punktami, a my zostajemy z niczym.
1: Błażej Kulikowski, ta przerwa dość długa na początku czwartej kwarty, kiedy to goście szukali różnicy punktowej i koniec końców odebrali wam punkty zdobyte na początku kwarty, by wyrównać błąd, który został popełniony w kwarcie numer 3. Czy ta długa przerwa, 5-6-minutowa, wybiła was z uderzenia?
2: Trochę tak, no ale działa to w obie strony. No nie tylko my mieliśmy tą przerwę, oni też ją mieli. Trener trochę to zrobił po to, żeby zabić to momentum, które mieliśmy. No ale co, doświadczenie trenera, wiedział co robi i do tego miał rację. Także nie ma co tutaj go obwiniać, że to zrobił, bo każdy pracuje dla swojej drużyny. Miał rację, odjął nam te 2 punkty. Trochę to momentum zgubiliśmy. Pierwsza akcja po tej przerwie to 2+1 i jakoś już tak poszło. Niestety nie mogliśmy wrócić do tego meczu.
1: Jeszcze zdołaliście właśnie rzutami też za 3 punkty zbić tę różnicę do 2 punktów. Ale końcówka już dla zespołu Napoli.
2: Klasa tych zawodników, nie ma tam jakichś przysłowiowych ogórków, którzy nie wiem, czy grają pierwszy rok w Europie, czy są po jakichś tam słabych drużynach, tylko to są już goście, którzy mają jakieś tam doświadczenie. Mają gościa, który grał w Eurolidze w zeszłym sezonie, gościa, który grał w Duke w koledżu, także tam te nazwiska są potężne, wykonali swoją robotę. My musimy wyciągnąć po prostu wnioski, zobaczyć co poszło nie tak, przeanalizować i zapomnieć.
3: Na początek rywalizacji Euroligi koszykarek wysokiej wyjazdowej porażki doznały zawodniczki AZS-u MCS Lublin. Mistrzynie Polski przegrały w Stambule z zespołem Emlak Konot 61-85, a Jeremy Sochan rozegrał 3 mecz przedsezonowy koszykarskiej ligi NBA w barwach Portland Trail Blazers. Reprezentant Polski spędził na boisku 7 minut, no ale żadnego punktu nie zdobył, oddał niecelny rzut z gry, dodał 2 zbiórki, 2 asysty, ciągle walczy o miejsce w składzie Blazers, a rozgrywki NBA ruszają 20 października. Na koniec wracamy do piłki nożnej. Filip Jastrzębski ma dla nas najświeższy meldunek z boisk Ligi Mistrzów.
4: Bardzo dużo dzieje się w Rzymie, gdzie Roma podejmuje Real Madryt i tak jak Państwu wspominałem, w pewnym momencie Roma prowadziła już nawet 3-1, a teraz królewscy wyszli na prowadzenie 4-3, piorunująca końcówka podopiecznych José Mourinho. Najpierw Espi, później Endrick i jeszcze Rüdiger daje prowadzenie Realowi Madryt, który prawdopodobnie odniesie jednak zwycięstwo w Rzymie. Wciąż 4-2 prowadzi Paris Saint-Germain w Manchesterze, a zatem będzie pierwsza porażka Citizens, no nie licząc tej w meczu o tarczę wspólnoty na samym początku sezonu. Betis prawdopodobnie ogra FC Porto, więc pokonani z boiska będą schodzić Oskar Pietuszewski i Jakub Kiwior. Prawdziwy koncert w meczu Aston Villa Fenerbahce, koncert jednego zespołu angielskiego, bo drużyna z Birmingham rozbiła Fenerbahce Stambuł 6-0. Matthew Cash był oczywiście w wyjściowym składzie Aston Villi i niespodzianka znów w Norwegii. Wczoraj przecież Viking urwał punkty Bayernowi Monachium, a dzisiaj Bodø/Glimt wygrało z Borussią Dortmund 1-0.
3: Filipie, jeśli o piłce nożnej mowa, to Amerykanie ujawnili kolejną aferę z Gianni Infantino w roli głównej. Szef FIFA w 2024 roku otrzymał od organizatorów mundialu prawie 2 miliony dolarów. Zapomniał oczywiście wykazać tego w oświadczeniu majątkowym. Wcześniej pamiętamy, jak zraził do siebie różne federacje krajowe. No, czy wciąż ma szansę na kolejną kadencję jako prezydent FIFA przy tylu aferach?
4: Tak, jak najbardziej ma szansę, bo nie ma to większego znaczenia, te wszystkie jego afery. I tak przedstawiciele całego świata, również z najdalszych, najbardziej egzotycznych zakątków będą go wybierać, a oni, proszę mi wierzyć, będą przekonani przez Gianniego Infantino. Oczywiście kolejna afera finansowa, dostał pieniądze i to bardzo duże pieniądze od organizatorów Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie, ale przecież pamiętamy, że w Katarze otrzymał mieszkanie i tam sobie mieszkał, teraz 3 lata pomieszkał w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest człowiek, który zawsze potrafi się ustawić. Ja myślę, że to i tak jest kropla w morzu tych wszystkich afer i problemów, które może czekać świat futbolu, bo przypomnę, że największym problemem jest to, że Gianni Infantino chciał odsprzedać 20% udziału w prawach komercyjnych turniejów organizowanych przez FIFA, czyli na przykład w Mistrzostwach Świata, więc oby więcej szkód już nie narobił.
3: Filip Jastrzębski, dziękuję za rozmowę. Przypomnę, jutro między innymi mecze Maji Chwalińskiej i Igi Świątek Wuchania. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Ponownie o sporcie jutro o poranku.
5: Kronika sportowa.
6: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: www.bosmedia.pl. Uwaga, drugi człowiek. Zapraszamy na 29. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. Od 22 do 25 października w Expo Kraków. Ponad 1000 autorów, 500 wystawców i 1000 książek z całego świata. Literatura piękna, romanse, kryminały, reportaże, young adult i książki dla dzieci. Premiery, autografy, spotkania z autorami. Bilety i program na www.książkakrakow.pl. Patronat medialny Polskie Radio.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama. Radio Kierowców.
5: Emilia Kleszczewska, zapraszam na ostatni dzisiejszy drogowy raport w radiowej jedynce. A na trasach spokojnie, drogowcy zajmują już tylko odcinek drogi krajowej nr 12 w Słomkowie Suchym w Łódzkiem na 311 kilometrze, a to po wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych. Już po 20 została zablokowana trasa w kierunku Wróblewa i do miejscowości Błaszki. Jest też dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy chcą przejechać S8 przez centrum Warszawy. Tam od kilku godzin tworzył się dość spory korek w kierunku Pruszkowa, ale o tej porze ekspresówka jest już pusta. To teraz wiadomość dla wszystkich z Państwa, którzy nocą planują przejazd przez ekspresową jedynkę w Śląskiem między Żywcem i Węgierską Górką. Prowadzone są prace drogowe. Droga zamknięta będzie jeszcze do godziny 6 rano. Tam zamknięta jest dokładniej jezdnia do Bielska Białej i do Zwardonia. I jeżeli chodzi o objazd, to kierowcy mogą objechać właśnie te utrudnienia przez drogę krajową numer 1. Prace nocne są też na odcinku trasy S6 między węzłem Gdańsk-Szadułki i węzłem Rusocin. Tam jeszcze do 4:00 drogowcy będą zamiatać jezdnię przy pasie rozdziału, a zajęty jest dokładniej lewy pas w trasie do Łodzi. Natomiast już jutro od rana między węzłem Łany i Kleszczowem, czyli w trasie do Katowic, kierowcy będą musieli zwolnić do 80 km na godzinę. To autostradowa 4 w Śląskiem. Prace mają zakończyć się po godzinie 17:00. To wszystkie informacje na dzisiaj. Na kolejny drogowy raport zapraszamy już jutro, chwilę przed godziną 6:00, ale też cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Numer do Radia Kierowców to 22 513 11 11. Powtórzę raz jeszcze. Numer do Radia Kierowców 22 513 11 11.
6: Minęła 23:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. 2 miesiące aresztu dla podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Warszawski sąd nie zgodził się na wniosek prokuratury, żeby 66-letni Krzysztof N. spędził w areszcie 3 miesiące.
7: Krzysztofowi N. postawiono 9 zarzutów, w tym przygotowań do zamachu.
8: Przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę.
7: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba.
8: Zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
7: W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kusze i inne przedmioty przypominające broń, ale też konstrukcje, które mogły posłużyć do zamachu.
8: Wewnątrz petardy hukowej ujawniono kulki metalowe improwizowanych. Ładunków zostało zabezpieczonych kilkanaście. Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
7: Nie jest znane uzasadnienie sądu, który zgodził się na 2, a nie 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: W aktualnościach teraz o sporze w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie pozwala pracować kilkorgu sędziom, którzy jego zdaniem nie złożyli właściwego ślubowania. Maciej Berek wraz z innymi sędziami pojawili się w Trybunale po tym, jak złożyły w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego. W Trybunale byli wówczas posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinno ich tam być, uważa sędzia Trybunału Sławomir Patyra. W TVP Info mówił, że jego zdaniem dzisiejsza obecność posłów w budynku Trybunału

0: Trybunał podważa autorytet do tej instytucji.
1: Dochodzi do jakiejś zupełnie przedziwnej sytuacji, w której sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są wpuszczani do Trybunału, bo już były też i takie przypadki, natomiast wpuszczani są do Trybunału, powiem tak, trochę bez trybu, raczej posłowie czy politycy. To absolutnie godzi w wiarygodność Trybunału.
0: Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są potrzebne, by zapewnić stabilność w niespokojnych czasach, mówił podczas spotkania na Uniwersytecie Szczecińskim marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty w ostrych słowach zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego, zarzucając mu blokowanie prac Trybunału w politycznym interesie.
2: Pytam do cholery, dlaczego facet dostaje, mówię o Nawrockim, 6 wybranych członków Trybunału Konstytucyjnego, wybiera sobie na zasadzie, na kogo wypadnie tego bęc. 2 zatwierdza, a 4 nie zatwierdza. Gdzie logika? Logika jest prosta, bo to ciało robi to, co my każemy, co każe prezydent, co każe PiS.
0: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski ślubowanie Macieja Berka i 4 innych sędziów nie uznaje i nie dopuszcza do orzekania sędziów, którzy złożyli je w takiej formie. Komisja Wenecka wydała natomiast opinię, zgodnie z którą w obecnych wyjątkowych warunkach sędziowie mogą składać ślubowanie wobec prezydenta bez jego udziału. Warunkiem jest zachowanie ustawowej treści ślubowania, jego formalne potwierdzenie i przekazanie prezydentowi. Przed budynkiem Trybunału doszło do przepychanek protestujących z policjantami, którzy umożliwiali wjazd sędziów na teren budynku. Prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające wobec Roberta Bąkiewicza i innych osób, które brały udział w proteście.
3: To są aktualności jedynki.
0: Świata jest za dużo, to tytuł najnowszej powieści Olgi Tokarczuk. Z okazji światowej premiery książki noblistka spotkała się z czytelnikami we wrocławskiej hali stulecia. Stolica Dolnego Śląska odgrywa jedną z głównych ról w powieści, historii powojennych przesiedleńców. Duża część z 5000 uczestników spotkania miała swoje egzemplarze nowej powieści.
4: Pani Olga pisze takie książki, które są z punktu widzenia językowego bardzo ciekawe.
5: Rano zniesiono embargo na zakup książki, więc udaliśmy się do najbliższej księgarni, żeby zakupić ją zawczasu.
6: To są takie klimaty, które mi bardzo odpowiadają i uwielbiam tę prozę.
0: Premiera nowej książki Olgi Tokarczuk jest częścią Bruno Schulz Festiwalu. A na koniec Rumunia. Na wodach terytorialnych tego kraju doszło do pożaru statku. Jego załoga została ewakuowana. Bliższe szczegóły nie są jednak znane. Według rumuńskiej marynarki wojennej nie jest jasne, czy statek został trafiony przez dron. Trwa dochodzenie w tej sprawie.

0: tego informacje o zagrożeniach będą dostarczane bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych. Będzie to możliwe w ramach porozumienia rządu z operatorami w sprawie powstania systemu Cell Broadcast. Telefon w momencie zagrożenia zamieni się w syrenę alarmową, tłumaczy szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Żyjemy w czasach, w których potencjalne zagrożenia pojawiają się niemal każdego dnia, mają charakter bardzo nagły, bardzo gwałtowny. Obowiązkiem państwa jest na to w sposób właściwy reagować.
0: Rząd planuje uruchomienie systemu za rok. Większość kosztów jego powstania poniesie państwo.
2: To są aktualności jedynki.
0: Londyn zapewnia Ukrainę o wsparciu i chce ratować jej relacje z Waszyngtonem. Premier Andy Burnham przyjął wczoraj Wołodymyra Zełenskiego, który w rozmowie z brytyjskimi mediami przyznał, że czuje się zdradzony przez Donalda Trumpa. To reakcja na porozumienie amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego diesla.
3: Dla brytyjskiego rządu to trudny dyplomatyczny test. Burnham zapowiada odbudowę porozumienia między Kijowem a Waszyngtonem. Londyn ogłosił też konkretną pomoc. Dostawy pocisków przeciwlotniczych za 45 milionów funtów. Część tego pakietu ma dotrzeć szybciej, jeszcze na najpilniejsze potrzeby przed zimą. Chodzi o brytyjskie rakiety wykorzystywane m.in. do zestrzeliwania rosyjskich dronów. Zełenski przyjechał jednak także po konkretną decyzję w sprawie pieniędzy ze sprzedaży klubu piłkarskiego Chelsea. Chodzi o około 2,5 miliarda funtów, które pozostają zamrożone po sprzedaży klubu przez Romana Abramowicza. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Tymczasem Bałtyk staje się jednym z hubów energetycznych Unii Europejskiej. Z przedstawionego w Sopocie raportu Polityki Insight wynika, że Morze Bałtyckie z peryferyjnego akwenu stało się jednym z kluczowych obszarów europejskiej transformacji bezpieczeństwa dostaw i ochrony infrastruktury krytycznej. Dyrektor zarządzający Polityki Insight Andrzej Bobiński mówi, że dla Polski oznacza to przesunięcie środka ciężkości energetyki z południa na północ.
4: Mówię tutaj o offshore, o energetyce jądrowej, o magazynach energii. To rodzi też rozwój gospodarczy, inwestycje i trochę zmianę strukturalną polskiej gospodarki, która zachodzi.
0: Autorzy raportu podkreślają, że nadmorskie porty, terminale i powstające elektrownie mają znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całego regionu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Czwartek będzie pochmurny, w całym kraju miejscami może popadać deszcz, a w Tatrach i Bieszczadach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9 stopni na wschodzie do około 15 na zachodzie Polski. Rano na północnym zachodzie kraju uwaga na mgły ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: 8 minut po północy, dziś czwartek, 15 października, 288 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.01, zajdzie o 17.42. Dzień potrwa zatem 10 godzin i 41 minut, a teraz krótka kartka z kalendarza. 165 lat temu w Warszawie wojsko rosyjskie brutalnie rozpędziło patriotyczną manifestację zorganizowaną w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Aresztowano prawie 1700 osób. 121 lat temu Józef Piłsudski stanął na czele Wydziału Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej organizującego akcje zbrojne przeciwko władzom rosyjskim. 109 lat temu uroczyście mianowano członków Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Organ miał reprezentować polskie dążenia do odzyskania niepodległości w czasie I wojny światowej. 106 lat temu wojska polskie zajęły Mińsk podczas wojny polsko-bolszewickiej. 48 lat temu w Głoskowie pod Warszawą powstał pierwszy ośrodek Monaru, organizacji pomagającej osobom uzależnionym i ludziom w kryzysie bezdomności. 22 lata temu na ekrany kin wszedł film Wesele w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego, gorzka komedia obyczajowa, która stała się jednym z głośniejszych polskich filmów początku XXI wieku. 3 lata temu w Polsce odbyły się wybory parlamentarne, w których odnotowano rekordową frekwencję ponad 74%. Większość mandatów w Sejmie zdobyły ugrupowania opozycyjne wobec rządzącego wówczas Prawa i Sprawiedliwości. Imieniny obchodzą Jadwiga, Teresa, Aurelia, Leonard, Bruno, Roger i Tekla. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
2: Autopromocja.
5: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
6: Rozmowy, analizy i opinie.
5: I dużo muzyki.
6: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
5: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
6: Od godziny 16.
5: Zapraszamy Karolina Rożej
6: i Michał Strzałkowski.
2: Jedynka. To jest radio.

Autopromocja. Folk on.

W audycji Folk On w programie Pierwszym Polskiego Radia witamy Państwa bardzo serdecznie. Izabela Żukowska, Maciej Szajkowski, dobry wieczór. 13 października 1948 roku w Faisalabadzie w prowincji Pendżab urodził się Nusrat Fateh Ali Khan, uważany za jednego z najwybitniejszych pieśniarzy i wokalistów wszechczasów. Kiedy w latach 80. XX wieku Nusrat Fateh Ali Khan po raz pierwszy stanął na zachodnich scenach brytyjskiego festiwalu WOMAD, większość publiczności nie rozumiała ani słowa w języku urdu, pendżabskim czy perskim. Nie miało to jednak żadnego znaczenia. Ekstatyczna siła jego głosu, oparta na trwającej niemal 6 wieków tradycji sufickiej, oraz mistrzowska, hipnotyzująca oprawa dźwiękowa stylu kawali przełamywała wszelkie bariery kulturowe. Po trwającej niemal

godziny transowej kompozycji pełnej zaskakujących wolt i wybornych improwizacji eksplodowała prawdziwa ekstaza słuchaczy. Owacją nie było końca. Nusrat wychował się w rodzinie, dla której muzyka była surową domeną przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Choć początkowo ojciec widział w nim lekarza lub inżyniera, obawiając się trudów i niskiego statusu społecznego muzyka, ogromny talent i determinacja młodego Nusrata zmieniły ten plan. Przejąwszy przewodnictwo nad rodzinnym zespołem w 1971 roku, zreformował i unowocześnił klasyczny kanon. Wprowadził szybsze frazowanie, skomplikowane improwizacje solfeżowe, tak zwane sargam, oraz niespotykaną wcześniej dynamikę i ekspresję. Przełomem na skalę globalną okazała się jego współpraca z Peterem Gabrielem i jego wytwórnią Real World Records. Nusrat stał się pionierem łączenia tradycyjnej duchowości wschodu ze współczesną estetyką zachodu. Wspólne nagrania z Michaelem Brookiem czy utwory nagrane z Eddiem Vederem z Pearl Jam do filmu Dead Man Walking pokazały, że kawali to nie tylko muzyka liturgiczna, ale pełnoprawny, uniwersalny język ludzkiej duszy. Nusrat nie traktował fuzji jako porzucenia korzeni. Eksperymentował z brzmieniami zachodu, ale serce jego śpiewu zawsze tętniło w rytm klasycznych rag i tradycji przodków. Oto co mówił o swojej muzyce i roli artysty. Być kawalem to coś więcej niż być wykonawcą czy artystą. Trzeba być gotowym uwolnić swój umysł i duszę z ciała, aby osiągnąć ekstazę poprzez muzykę. Kawali jest samym czystym oświeceniem. To nie ja śpiewam. Moją krtanią i sercem posługuje się coś znacznie większego. Ja jestem tylko naczyniem, to mówił Nusrat w wywiadzie dla BBC World Service. I o tym, jak słuchacze powinni odbierać kawali, Nusrat mówił tak. Nie musisz znać znaczenia słów, żeby zrozumieć kawali. Słowa to tylko drogowskazy. Muzyka ma dotknąć miejsca w twojej duszy, do którego żaden język nie ma dostępu. W programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Folk On, Nusrat Fateh Ali Khan.

W audycji Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia Czas na gorącą premierę ukazała się właśnie płyta długo oczekiwana serbskiej formacji KAL, Rocken Roma, Cinema Caravan. To serbska formacja założona w Belgradzie w 2006 roku przez braci Dragana i Dušana Ristića. Formacja szybko stała się bardzo popularną nie tylko w rodzimej Serbii, ale i Europie, a później i Ameryce, łącząc tradycyjną muzykę cygańską z elementami rocka, swingu, bluesa, muzyki popularnej i przede wszystkim muzyki elektronicznej. Ich charakterystyczny styl zyskał międzynarodowe uznanie krytyków. Pojawili się na spektakularnych imprezach, koncertach klubowych, festiwalach, trasach koncertowych, nazywani jako przedstawiciele gypsy rockabilly albo po prostu rock and Roma. W swojej twórczości grupa często porusza ważne tematy społeczne, walcząc ze stereotypami i dyskryminacją mniejszości romskiej. Przez lata działalności KAL stał się jednym z najważniejszych ambasadorów współczesnej kultury romskiej na międzynarodowej scenie muzycznej i ta ich najnowsza płyta Rock and Roma Cinema Caravan to barwna podróż przez filmowe inspiracje i estetykę grupy odwołującą się do dziesiątej muzy. Płyta w energetyczny sposób spaja zachodnio-bałkańskie korzenie z nowoczesnymi opracowaniami, gościnnym udziałem wyjątkowych artystów oraz bardzo tanecznymi rytmami. To wydawnictwo doskonale oddaje również koncertowego ducha formacji, będąc jednocześnie hołdem dla kulturowego bogactwa i kinematograficznych motywów w muzyce Romów, których przecież nie brakuje, między innymi w twórczości nieodżałowanego Tony'ego Gatliffa, twórcy filmu Vengo, między innymi bardzo popularnego reżysera w Polsce o romskich korzeniach, czy Emira Kusturicy, lidera grupy No Smoking Orchestra. Gorąca premiera w jedynce w audycji Folk On, serbski KAL i Rock and Roma Cinema KAL.

To już wszystko w audycji Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli w niespełna 60 minut dookoła świata, a może jeszcze dalej. Dziękuję Państwu za uwagę. Wspaniałej, spokojnej nocy i pięknego dnia. Pozdrawiam gorąco. Maciej Szajkowski. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Impulsywność, huśtawki nastrojów, wyjątkowa podatność na wpływ rówieśników i internetu. Jak działa mózg nastolatka? Jak zrozumieć i dogadać się z młodym człowiekiem w tym wyjątkowym okresie jego życia? W czwartkowej audycji także o drugim śniadaniu naszych dzieci. Czemu batonik lub drożdżówka to nie najlepszy pomysł i co w zamian zapakować do śniadaniówki?
2: Czekam na Państwa od 9:00. Dziś w czterech porach roku Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura wszczęła czynności sprawdzające w sprawie protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym Roberta Bąkiewicza. Chodzi o groźby wobec policjantów, by zaniechali czynności służbowych.
4: Wzburzony tłum protestujących przed Trybunałem Konstytucyjnym i przepychanki z policją. Prokuratura zdecydowała się zareagować, bo jak powiedział minister sprawiedliwości, prokurator generalny

0: generalny Waldemar Żurek.
1: Nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zarejestrowała

0: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w szpitalu zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w związku ze śmiercią 3,5-letniego chłopca. Po 5 godzinach pobytu w szpitalu nie wykonano u niego podstawowych badań, mówi rzecznik mazowieckiego NFZ Łukasz Jarocki.
1: Wczoraj w godzinach popołudniowych kontrolerzy NFZ byli obecni na miejscu, formalnie inicjując postępowanie dotyczące organizacji udzielania świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, jak również w obszarze realizacji umowy w zakresie pediatrii.
0: Także prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Polskie porty, terminale kontenerowe i przewoźnicy promowali się w Czechach. Tematem Dnia Polskiej Logistyki był też rozwój połączeń lotniczych między obu krajami.
2: Potencjał dalszej rozbudowy połączeń z polskimi lotniskami dostrzega Jiří Vyskoč, dyrektor wykonawczy z portu lotniczego w Pradze. Ważnym partnerem praskiego lotniska są według niego polskie linie lotnicze LOT. Pod względem liczby pasażerów należą do 10 największych przewoźników. Z kolei połączenie z Warszawą, obsługiwane do 5 razy dziennie, plasuje się w pierwszej trójce najczęściej wykonywanych rejsów z Pragi. Od uruchomienia połączenia lotniczego między Pragą i Warszawą mija w tym roku 80 lat. Jak podkreśla mój rozmówca, obecnie Warszawa jest nie tylko celem podróży, ale również ważnym węzłem przesiadkowym, który umożliwia pasażerom z Czech korzystanie z dalekodystansowej siatki połączeń lotu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Policja alarmuje. Oszuści wrócili do metody na COVID. Grupy przestępcze dzwonią do seniorów, podszywając się pod członków ich rodzin. W taki sposób oszukano 82-letnią mieszkankę Skawiny, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
3: Wygląda to tak, że do osoby starszej dzwoni osoba, która udaje członka rodziny. Opowiada, że zachorowała, została zakażona wirusem COVID-19 i pilnie potrzebuje leczenia, antidotum, szczepionki, która jest bardzo kosztowna. Tutaj nie ma podanej górnej granicy kwoty. No, ile senior ma, tyle musi przekazać, aby ratować życie najbliższego.
0: NFZ przypomina, że osoby ubezpieczone nie muszą dodatkowo płacić za żadne formy terapii w szpitalach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, a w Tatrach i Bieszczadach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 3 stopni na południu i zachodzie do 8 na północy, a w czwartek od 9 na wschodzie do 15 stopni na zachodzie kraju. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż z ośrodkiem 1012 hektopaskali nad Bałtykiem Północnym przemieszcza się na wschód. Klin wyżowy z nad Danii i Niemiec przemieszcza się na wschód. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 12 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6 w porywach do 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza 12 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni skręcający na południowo-zachodni 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 6. Słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr północno-zachodni 4 do 6, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta, stan morza 3, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr północno-zachodni do zachodniego skręcający na południowo

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

Whitney Houston zaczęła takim energetycznym utworem w sam raz do jazdy samochodem na przykład, bo to muzyka nocą i w niej piosenki naszego życia. Energetyczna już była, ale pewnie jeszcze będzie i pozostałe takie na pogodny nastrój po południu, umilające prasowanie albo gotowanie, wyciszające na wieczór, a może takie, żeby nóżki same rwały się do tańca. Nie tylko w czasie karnawału. No i do opowieści państwa dołączamy przebojowy zestaw podręczny. Pierwszy utwór za nami, kolejne przed i to jakie. Mrozu i Kacperczak. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Vito Bambino i Zalia. A za moment Mango. To znaczy, że śpiewa Sylwia Grzeszczak.

Muzyka Nocą, Jedynka, Polskie Radio, program pierwszy i wspaniałe głosy, bo to Barry White i Stevie Wonder, a wcześniej Chic, a jeszcze wcześniej Donna Summer. Można sobie uświadomić ten rok 79, absolutny szczyt ery disco i te dwa utwory, dwa filary, to legendarne lata, wyszły z tego samego pulsującego nowojorskiego i właśnie to europejskiego tygla, bo tam przecież przyjeżdżają

wszyscy. On the Radio, Donny Summer, wyprodukowane przez Giorgio Morodera i Good Times grupy Chic, to z kolei przez Nile'a Rodgersa i Bernarda Edwardsa. No i cóż, perfekcyjna radiowa symbioza. Melancholia kontra czysty hedonizm. Donna Summer i Moroder stworzyli arcydzieło dramaturgii. Piosenka zaczyna się jak powolna, intymna ballada, no i potem eksplozja. Z kolei Good Times od pierwszej sekundy uderza niezmiennym, hipnotyzującym groove'em. To taki manifest, taka opisanie, takie ucieczki od problemów ekonomicznych tamtych lat. Nocne szaleństwo wynagradza wszystko i wtedy człowiek czuje się zupełnie inaczej. No to zaczynamy. Jak to jest w rzeczywistości?

0: Muzyka nocą, jedynka Polskie Radio i spotkanie z czasem, gdy piosenki nie potrzebowały komputerowych efektów, bo broniły się czystą akustyczną prawdą, brzmieniem gitar, fletu i tą rzadko już spotykaną głęboką harmonią dwóch splecionych głosów. Młodość. Andrzej Rybiński, Eliza Grochowiecka, czyli legendarny duet.
1: Kiedy świat wielki pałasem nie nurzy, a w barze ulica ten sam nudny tłum.

To Muzyka Nocą, Jedynka, Polskie Radio. Przed momentem recital Andrzeja i Elizy, a kolejny recital po godzinie drugiej Albano i Romina Power. Ale proponuję zwrócić uwagę na dwa utwory jeszcze. To wspaniałe If I Were a Boy, Beyoncé i Hello, Adele. Dziewczyny pokazują, jak można śpiewać o samotności i jednocześnie nie szukać winy, ale znaleźć zrozumienie. Do usłyszenia.